0: Walkmanów, prawda? Gdzie podchodził człowiek do niego i mówił, słuchaj, Jezus cię kocha. Ten człowiek nawracał się. Ale ten drugi, który do niego podszedł, ja nie wiem, kto to był, ale myślę, że zrobił to z taką wiarą. Po prostu zrobił to z wiarą. I myślę, że to, co powinno nam przyświecać w takim wychodzeniu do ludzi, w ewangelizacji, żeby mieć wiarę. Czyli wierzyć w to, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie posłał. I On wszystko załatwi. Przecież sami z siebie... Święty Paweł gdzieś napisał, że sam z siebie to on potrafi złe rzeczy robić, nie? A dobre musi Pan Bóg działać. O, droga była. Wbrew pozorom w sumie nawet tak się zastanawiam, teraz bardzo prosto. Myśmy szukali, znaczy po moim nawróceniu, to było tak, że ja biegłem mocno do przodu, a Gosia tak bardziej w tyle zostawała. Sama o tym mówi, że ona swoje nawrócenie przeżyła jakiś czas po mnie. Ale wtedy, kiedy już oboje wiedzieliśmy, że szukamy czegoś w kościele, to po prostu szukaliśmy. Byliśmy tu, byliśmy tam. A córka nasza przygotowywała się do pierwszej komunii na taką bardzo sympatyczną katechetkę. I ta katechetka zaprosiła nas. Wtedy jakiś się synod odbywał, już dokładnie nie pamiętam jaki. Zaprosiła nas na koło synodalne. Nudne jak 150. Powiedzieliśmy sobie z żoną, że więcej tam nie przyjdziemy. Ale ponieważ na kolejne spotkania, które nas zaprosili, jej nie było, więc nie mieliśmy komu powiedzieć, że nie będziemy przychodzili, więc zostaliśmy i na drugim spotkaniu. I potem... Ona zaproponowała takie rekolekcje dla małżeństw, które miała para francuska prowadzić. Właśnie byli ze wspólnoty Emanuel i zaczęliśmy tak swoją przygodę jak prosto, najpierw przeżywając jeden weekend małżeński, potem drugi. Potem wyjechaliśmy na rekolekcje do Paralemonial. To jest takie serce naszej wspólnoty. Paralemonial, sanktuarium świętej Małgorzaty Alacoque. Pierwsze piątki miesiąca to właśnie tam. I tam zadaliśmy Panu Bogu takie pytanie właśnie, czy wspólnota Emanuel jest naszym miejscem. Dostaliśmy wtedy takie bardzo zdecydowane słowo od Pana Boga, że tak, że On nas tu widzi. I tak się zaczęła nasza przygoda 22 lata temu. No i staramy się być wierni przez te 22 lata. Córka nasza jest też ze wspólnocie. Syn może kiedyś dojdzie, może nie. Zobaczymy. Jest niedaleko. Jest niedaleko. Jest to naprawdę przygoda. Przygoda życia. Wcale niełatwa, nieprosta. To też jest kwestia różnych napięć, prawda? Tego, co robimy, co chcemy robić. Mamy różne zdania. Jesteśmy przeróżni we wspólnocie. Naprawdę jesteśmy przeróżni. I z jednymi jest nam super, z innymi mniej super, a Pan Bóg daje nam każdego. Daje nam każdego też, żebyśmy jakoś potrafili przyjąć Go. Tak samo ja mogę się okazać, że jestem trudny dla wielu osób. Myślę, że wiele osób też jakieś ma trudności w relacji ze mną, dlatego że ja jestem właśnie taki, a nie inny. Często jakiejś cierpliwości mi brakuje. Czasami jestem pewnie zbyt stanowczy, zbyt ostry. I to bardzo mi się podoba to określenie wspólnoty jako tych kamieni w worku, które się ciągle ocierają o siebie, aż staną się gładkie, ale to dopiero po tamtej stronie. Dwie osoby to są osoby, które uważamy za fundatorów wspólnoty. Piotr Gursa, krytyk filmowy. Bardzo taka uznana postać w świecie filmowym we Francji. 42 lata temu to było. I podwówczas bardzo młoda lekarka, Martin Lafitte, dzisiaj Martin Kata. Martin jeszcze żyje, Piotr nie żyje od 23-24 lat. Dwa lata temu zaczął się jego proces beatyfikacyjny i oni przeżyli oboje wylanie Ducha Świętego. To był wówczas na zasadzie tych kontaktów z odnową amerykańską. I Piotr z Martin postanowili, że będą się razem modlili. Modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Ich myślą nie była wspólnota, absolutnie. W ogóle nie myśleli o wspólnocie. Myśleli raczej o czymś, co będzie ludzi skupiało na modlitwie. I zaczęło się to od spotkań modlitewnych. No ale jakoś Pan Bóg tak prowadził Piotra szczególnie, że no, powstała z tego wspólnota, dziś dosyć spora wspólnota. Na wszystkich kontynentach ponad 10 tysięcy nas jest. Nie będziemy nigdy super liczną wspólnotą, ale myślę, że to nie o to chodzi. Także serce nasze jest we Francji, w Paralemonial. Ale to, co przeżywamy wszyscy, to, co najbardziej jak gdyby tak nas cieszy, to powszechność tej wspólnoty. Tak, ja zobaczyłem w ten sposób powszechność Kościoła. Doświadczyłem tego, że naprawdę Kościół jest jeden. Że to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju jestem, skąd jestem. To jest różna tylko kultura. A wiara jest z tego samego Boga, w tego Pana Jezusa. I to nas łączy. To jest niezwykła siła. Adoracja, współodczuwanie, ewangelizacja. To są takie trzy filary wspólnoty, czyli to, skąd mamy czerpać siłę. Adoracja eucharystyczna. Każdy z nas stara się być codziennie na mszy świętej i stara się mieć dłuższą modlitwę i właśnie najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. I to, co już wcześniej mówiłem, właśnie adoracja eucharystyczna, by starać się prosić o takie oczy, jakimi Pan Jezus patrzył na ludzi. I to nam daje właśnie współodczuwanie, czyli odnajdywania wokół siebie tych osób, które są autentycznie biedne i przede wszystkim biedne duchowo są, które się pogubiły, nie mogą odnaleźć, żeby je zobaczyć. To nas do ewangelizacji popycha, do misji. Czy nas to różni? To nie jest tak, ja im dłużej na to wszystko patrzę, to jak gdyby to jest bardziej odkrycie po prostu Kościoła. Tego, o czym Kościół mówi do każdego z nas nieustająco. Żeby się modlić, widzieć braci i mówić o Panu Jezusie, mówić o Bogu, dawać świadectwo. I to, co jak gdyby nam pomaga i to często braciom i siostrom naszym jak gdyby mówimy, wspólnota nam pomaga, jest ułatwieniem, bo nie jestem sam, bo mogę wiele rzeczy zrobić z kimś. Jak jest mi trudno i słabo, mam brata, który mi pomoże, który mnie wzmocni. Spotykamy się w takich małych grupkach co tydzień, dzielimy się Słowem Bożym, tym, co Bóg do mnie mówi. I bardzo często doświadczamy, że wtedy, kiedy mam trudny czas, jest mi ciężko i słyszę dzielenie moich braci i patrzę, jak Bóg działa w ich życiu, to od razu czuję się taki umocniony. Widzę, że Bóg jest, nie? Pomimo wszystkich moich wątpliwości, które w tym momencie miałem, ale po prostu miałem trudniejszy czas. Bardzo wspólnota ułatwia. Bardzo. Takie kroczenie do Pana Boga, taką pewność bycia w dobrym miejscu, że jestem na swoim miejscu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca. Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odmowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów. I tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no, przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcje Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany. Na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykłych, codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo.

ojciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu. Mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, który dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożedzińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsająca. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I no, nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem, zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji, ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu moim i mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej

Musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy. I chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w Eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź zimny, bądź gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José Maria Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José Maria Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José Maria Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. I potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium. Ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny. Ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę. Ja byłem tylko ja. Z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już dwa, trzy lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję. Nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański. O, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: sens.
1: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię, i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym i zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
2: Mantrowanie jest równie proste, tylko
1: tak.
2: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
1: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
2: W całej tej historii jaki obraz Boga się wyłania? Do kogo się modlisz?
1: Och, w tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, którzy wspólnie z Synem i Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jak o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: To ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, Ty obiecałeś, że gdzie dwóch czy trzech spotka się w Twoje imię, to ześlesz Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię o Twoje światło w nasze serca. Panie, oczyść nasze intencje, nasze umysły, rozświeć swoim światłem, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić, żeby każde słowo tutaj wypowiedziane było na Twoją chwałę, a nie na naszą. Panie, proszę Cię, Panie, żebyś zmieniał nasze życie, Panie, żebyśmy rozumieli Cię, co jest Twoją wolą w tym życiu, Panie, i żebyśmy mogli Ci dobrze służyć. Ciebie szczególnie, Maryjo, zapraszam tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Wodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Grodecka.
1: Może zacznę od tego, że ja pochodzę z rodziny niewierzącej. To znaczy, kiedy sięgnę pamięcią w okres dzieciństwa, nikt z mojego otoczenia nie był praktykującym katolikiem. Ani mama, ani tata, również dziadkowie nie praktykowali. Dlatego myślę, że ogromną łaską Pana Boga jest to, iż ja, jak również moja siostra młodsza, przylgnęłyśmy do kościoła. Odkąd pamiętam, bardzo istotne było dla mnie śpiewanie. I całkiem przypadkiem związałam się ze scholą.
0: Rodzice nie protestowali?
1: Ja myślę, że jest to łaska Pana Boga. Że Pan Bóg tutaj miał po prostu swój plan. Że mimo iż moi rodzice nie prowadzili mnie do kościoła, kiedy byłam dzieckiem, znaczy oczywiście wypełniali jakby swoją powinność na zasadzie, że poszłam do komunii, prawda? Ale nie prowadzili mnie do kościoła, tak jak wielu innych rodziców, codziennie na mszę. To Pan Bóg jakoś pokierował tym wszystkim, że ja mimo wszystko od dziecka uczestniczyłam we mszy świętej, najpierw poprzez ten przedziwny sposób, chcąc śpiewać. I jakby to, muszę powiedzieć, że chyba to kierowało mną wtedy. Nie myśl o tym, żeby być blisko Pana Boga, tylko aby śpiewać. Ale Pan Bóg po prostu miał swój plan. I dzięki scholi, dzięki siostrze Danusi, zaczęłam śpiewać i zaczęłam co niedziela uczestniczyć we mszy świętej. Podobnie moja siostra. To, co jest istotne jeszcze, to nie jest tak, że byłam od razu wtedy taką grzeczną dziewczynką. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo ruchliwa, bardzo często zmieniam rzeczywistość wokół siebie.
0: Czy to śpiewanie przekładało się w ogóle na jakąś relację z Panem Bogiem?
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że tak, że to było tak, że zaczęło się od śpiewania w scholi. Będąc w scholi, uczestniczyliśmy również w pewnej formie jakby pogłębiania życia duchowego, bo to nie było tylko spotykanie się i śpiewanie, ale również formacja. Jakby myślę, że my jako dzieci nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Żadnej. Ale spotkania, modlitwa zawsze przed próbami, pewne rekolekcje, które jakby były dla nas organizowane dla tej młodzieży, pociągały za sobą chęć głębszego uczestnictwa w życiu Kościoła. Jako młodzież, a jako młodzież w jaki sposób możemy uczestniczyć w życiu Kościoła? Wtedy w naszej wspólnocie jakby parafialnej bardzo mocno zaczęła istnieć oaza. I zaczęłyśmy z moją siostrą odczuwać taką potrzebę, może będę mówiła o sobie, zaczęłam odczuwać taką potrzebę, żeby również wejść w tą grupę oazową. I rozpoczęła się taka formacja typowo oazowa. Jakby kolejnym elementem chyba, gdzie czułam potrzebę, to były pielgrzymki. Przez wiele lat, przez 7, rok w rok uczestniczyłam w pielgrzymkach na Jasną Górę.
0: Dla rodziców nie było to dziwne?
1: Pamiętam trochę sprzeciwu ze strony mojej mamy, że tak bardzo jestem zaangażowana w życie kościoła, w życie... Czasami nawet mama mówiła, muszę to powiedzieć, nie pójdziesz już więcej do kościoła. Już tam nie pójdziesz. Jednak stało się inaczej. Nigdy nie doszło do takiego momentu, kiedy rzeczywiście mi zabroniła. Bo kiedy przychodził ten moment, że ja miałam iść, to moja mama kapitulowała. Po prostu kapitulowała i ja po raz kolejny szłam do tego kościoła.

0: to, co przychodzi mi bardzo do głowy, to jest to, że to też była taka forma dla mnie ucieczki, ponieważ w mojej rodzinie tata był chory. Mój tata nadużywał alkoholu. Było to dla nas wszystkich bardzo trudne. I jakby kościół był dla nas ucieczką. I pamiętam przez wiele lat modlitwy mojej i mojej siostry, aby sytuacja się zmieniła. Pamiętam, kiedy miałam 13 lat, poszłam na pielgrzymkę i zdjęłam buty. Całą drogę szłam na piechotę, na boso, po to, aby mój tata przestał pić. I muszę powiedzieć, że to jest kolejny dar Pana Boga, za który nie wiem, czy do końca życia mu będę w stanie podziękować, bo po 20 latach mój tata przestał pić i zaczął się leczyć. Ale to było 20 lat naszej modlitwy, mojej modlitwy i modlitwy mojej siostry. Co więcej, po tylu latach moja mama zaczęła chodzić do kościoła. Ta osoba, która wcześniej mówiła, nie pójdziesz więcej, chodzi teraz co niedziela do kościoła. Wstaje wcześniej rano i idzie na 8 do kościoła. Jest pierwszą osobą, która idzie. Dlatego myślę, że to jest ogromna łaska Pana Boga. To On uczynił w moim życiu ten cud.
1: Ale kiedy 13-latka wraca z Częstochowy i ojciec dalej pije, to co sobie myśli? A szła na bosaka.
0: Nic. Myślę, że to jest... Ja muszę powiedzieć, że to jest łaska Pana Boga, że ja... prawdą jest, że ja po prostu nawet zapomniałam o tym wydarzeniu.
1: O intencji.
0: O intencji. Ja przez całe życie, ja dopiero teraz, po tych 20 latach, przypomniałam sobie, że ja kiedyś, mając 13 lat, poszłam w tej intencji na Jasną Górę. Na bosaka. I pamiętam, jak sobie to przypomniałam i siedziałam na podłodze, przytulona do mojego męża, spłakana, że tak się stało i że Pan Bóg dał mi łaskę przypomnieć sobie, że dał mi łaskę przypomnieć sobie tą moją modlitwę i tą moją intencję, bo wcale tak nie musiało być.
1: Pan Bóg jest wierny.

0: To, czego doświadczam, jeśli chodzi o wierność Pana Boga, to to, że pomimo mojej niewierności przez całe moje życie, On cały czas wkłada do mojego serca poczucie: przebacz mi, Panie, że ja ciągle chcę do Niego wracać. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często, kiedy oddalam się od Niego, to oddalanie może mnie w końcu gdzieś zaprowadzić, gdzieś daleko oddalić mnie i ja gdzieś nie mogę wrócić. A On ciągle jest mi wierny i ciągle, nie wiem, może prawdopodobnie ktoś bardzo się za mnie modli, bo ja po prostu ciągle do Niego wracam w tym moim życiu. Takim, jakim jest. Ciągle do Niego wracam. Także ja jestem święcie przekonana, że ktoś bardzo głęboko się za mnie modli i ktokolwiek to jest, to z serca Mu dziękuję.
1: Czy to przylgnięcie 13-latki do kościoła 5 lat później jeszcze trwa?
0: Tak. Trwa. Z upadkami, ale wiernością. Mając 18 lat, byłam w szkole średniej. Wciąż śpiewałam w oazie. W oazie uczestniczyłam jako animator później. Pamiętam teatr, który zrobiliśmy wspólnie z młodzieżą. W naszej parafii była przepiękna scena. Wszyscy czuliśmy ogromną potrzebę korzystania z tej sceny. I zbieraliśmy się po to, aby razem tworzyć teatr dla Pana Boga. Wystawialiśmy no przede wszystkim jasełka, ale również pasję. Pasję Pańską. Do tej pory nie potrafię się nadziwić, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale zawsze przypadała mi rola Matki Bożej. Wtedy nie rozumiałam tego, wtedy czułam się taka dumna, że to ja. A teraz, po tych wielu latach, uświadamiam sobie, że to była łaska po prostu Pana Boga, aby pójść w ślady Matki Bożej. Teraz, kiedy jestem matką i jestem żoną, często proszę o to, aby Maryja dała mi taką miłość do moich dzieci, jaką ona miała do

0: kiedy byłam dzieckiem, odprawiałam mszę świętą. Moja babcia siedziała i obierała ziemniaki, a ja odprawiałam mszę świętą. Dziewczynka. Przez okres... Przyznam się szczerze, że miałam tego nie mówić, ale widocznie tak jest, że Pan Bóg chce, żebym to powiedziała. Ja bardzo chciałam wstąpić do zakonu. I zrealizowałam to. Mając 20 lat wstąpiłam do zakonu. Przez półtora roku rozeznawałam swoje życie u misjonarek miłości. Był to bardzo potrzebny czas. Czas modlitwy, refleksji, życia we wspólnocie, czas bycia z biednymi. Moje rozeznanie było takie, że nie jest to moja droga.
1: Po to zresztą jest ten czas w zakonie.
0: Dokładnie. Wewnętrznie czuję, iż nawet do tej pory, powiem to, uważam, że każdy młody człowiek potrzebuje takiego czasu. Każdy młody człowiek potrzebuje czasu na zatrzymanie się i pobycie z Panem Bogiem, aby uświadomić sobie, dokąd kroczy i czego od niego oczekuje Pan Bóg. I to był taki czas dla mnie. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Kiedy wróciłam do domu, czułam oczy ludzi na mnie, którzy patrzyli na mnie. O, proszę, wróciła do domu. Niemniej jednak Pan Bóg dał mi ogromny spokój.
1: Czyli dobrze rozeznałaś.
0: Dał mi ogromny spokój i dał mi teraz wspaniałego męża. Czasami śmieję się, że było mi to potrzebne. Pan Bóg mnie przygotowywał do małżeństwa. Ale tak się śmieję, ale jest to również prawdą. Ja uczyłam się bycia we wspólnocie. A małżeństwo jest wspólnotą.

0: No jest ten czas pokoju w sercu, dzięki temu, że rozeznanie było dobre i co dalej się toczy w życiu.
1: Poszłam na studia. Poszłam na studia. Studiowałam pedagogikę chrześcijańską na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. I to też był taki czas, nie był łatwy, ponieważ to były studia płatne. Moi rodzice, nie tylko ja studiowałam, ale również moja młodsza siostra, nie byli w stanie pomóc nam finansowo. To był ten okres, kiedy ludzie zaczęli tracić pracę. Tą pracę stracił mój tata. W domu był jeszcze młodszy brat. Dlatego ja musiałam się sama utrzymać na tych studiach. Kolejną ingerencją Pana Boga było to, że mimo iż ja studiowałam i studia były płatne, ja skończyłam te studia. Pan Bóg przez cały czas stawiał przede mną ludzi, którzy dawali mi pracę. Ja pracowałam jako opiekunka do dzieci.

związku z czym ja po skończeniu zajęć jechałam, zajmowałam się dziećmi, a później wracałam wieczorem do domu. I dzięki temu skończyłam studia. Muszę tutaj też powiedzieć o mojej ogromnej przyjaźni, którą nawiązałam w czasie studiów, która również bardzo mnie wspierała. Myślę, że to był taki okres wspaniały w moim życiu, ponieważ Małgosia, która ze mną mieszkała w pokoju, funkcjonowała na podobnych zasadach jak ja. Również nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego z domu, bo nie mówimy, bo nasi rodzice robili wszystko, żeby nam pomóc, to znaczy to było pakowanie wałówek, jedzenia, ale finansowo niestety nie mogli nam pomóc. Dlatego my razem, do tej pory pamiętam taką sytuację, kiedy Małgosia wtedy dostała pieniądze za sprzątanie i wracałyśmy. Byliśmy strasznie głodne, bo to był taki okres, kiedy jadłyśmy chleb z dżemem i Małgosia dostała pensję i wracałyśmy sklep z autobusem. Było strasznie gorące, był upał, no ponad 30 stopni, a myśmy z Małgosią kupiły w sklepie rybę wędzoną. I wracałyśmy autobusem, siedziałyśmy na samym końcu i byłyśmy tak głodne, że zerwałyśmy tą folię i jadłyśmy tą rybę wędzoną. Wszyscy patrzyli na nas, bo oczywiście zaduch i ten zapach był bardzo intensywny, ale my byliśmy tak głodne, że nie byłyśmy w stanie się opanować. I jadłyśmy tą rybę wędzoną. I to jest jakby jedno z naszych wspaniałych, wielu wspomnień, które... No, myślę, że każda z nas trzyma w swoim sercu. To jest takie wspomnienie tego, że Pan Bóg stawia przed nami ludzi i obok nas ludzi, którzy zawsze służą nam pomocą. Myśmy wtedy dzieliły się wszystkim, co posiadałyśmy.

0: Modliłaś się o męża?
1: Tak.
0: Ile?
1: Oj, bardzo się modliłam o męża. Kiedy byłam na studiach, znaczy moim marzeniem ogromnym zawsze było wyjechanie na misję do Afryki. I bardzo się o to modliłam. I któregoś dnia, to było na początku studiów, powiedziałam to moim przyjaciołom. Była tam również Szymona. Szymona jest siostrą zakonną, teraz jest na misjach w Kazachstanie. I Szymona nic nie powiedziała. Tylko po około pół roku przyszła do mnie i powiedziała: wiesz, ty chciałaś pojechać na misję do Afryki. Mówię: tak, Szymona, chciałam. To masz taką możliwość. Mówi: jak to? Otóż nasza przełożona wyraziła zgodę, abyś pojechała do naszych sióstr do Republiki Południowej Afryki, do Barberton. Tam są siostry, prowadzą szkołę dla dzieci i potrzebują pomocy. Oczywiście kolejnym jakby pytaniem było, skąd wziąć pieniądze na bilet. Ale to była taka kwestia po prostu, bo ja zrozumiałam, że jeśli Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym ja tam pojechała, to On wszystko załatwi. I no, modliłam się. I załatwił. Znowuż pojawili się w moim życiu ludzie, którzy postanowili pomóc. Ja pracowałam, część pieniędzy wypracowałam na ten bilet, ale część w dużej mierze otrzymałam. Kupiłam bilet i pojechałam. Przez 3 miesiące, ponieważ jakby to było w okresie, kiedy skończyłam sesję, wtedy specjalnie zdawałam egzaminy w terminie zerowym, aby jak najszybciej wyjechać. Byłam w Afryce i pracowałam właśnie z siostrami, z dziećmi. Tam w tym okresie trwa rok szkolny. Siostra miała pod swoją opieką około 200 dzieci i było ich 3. Dlatego jakby wszelka pomoc, która się pojawiła, była przez nich przyjmowana z ogromną wdzięcznością. Następnego roku pojechałam po raz kolejny.

I wtedy, właśnie tam, kiedy pojechałam po raz kolejny, bardzo intensywnie modliłam się do Pana Boga, jaką drogę mam wybrać. Czy mam zostać tam, czy skończyć studia i pojechać do sióstr i tam jakby pracować z nimi, czy chcę czego innego ode mnie, czy Pan Bóg jakby ma inne plany. I kiedy wróciłam z Afryki, na lotnisku czekał mój przyszły mąż. I to była odpowiedź Pana Boga dla mnie.

0: No na razie to jest jakiś facet na lotnisku.
1: No tak. Ja poznałam Tomasza wcześniej, oczywiście. Poznałam go na studiach i nigdy nie przypuszczałam, że on będzie moim mężem. Ponieważ ja się Tomasza panicznie bałam.
0: I skąd na lotnisku wiadomo, że to mąż?
1: Zarówno ja, jak i mój mąż rozeznawaliśmy, jaka jest nasza droga. Znaczy, jestem przekonana, że on bardzo głęboko rozeznawał, jaka jest jego droga. Ja nigdy nie przypuszczałam, że on będzie na lotnisku. Tomasz miał całkiem inne plany życiowe. Bardzo długo rozeznawał. I nawet kiedy ja wyjeżdżałam do Afryki, rozmawialiśmy, bo przyjaźniliśmy się. I byłam przekonana, że no po prostu Tomasz wyjedzie. Bo takie były jego plany. Dlatego nie spodziewałam się go ujrzeć na lotnisku. Miała być moja siostra, Małgosia, ale nigdy Tomasz. Ale był. I później był okres rozeznawania, czy Pan Bóg chce, abyśmy byli małżeństwem. Przez rok trwał okres narzeczeństwa. Pamiętam, że ojciec duchowny Tomasza poprosił go, aby przez cały czas modlił się modlitwą do Matki Bożej. I Tomasz prosił mnie, abym ja również się modliła. I codziennie, każdego dnia odmawialiśmy taką modlitwę. Maryjo, Tobie oddajemy nasze myśli, słowa i czyny, życie, śmierć i wieczność. I po roku jakby wewnętrznie mam poczucie, że zadawaliśmy sobie pytanie, czy tak, czy to jest jakby nasza droga, czy nie. Znaczy ja już wiedziałam, że moją drogą jest małżeństwo. Tylko było pytanie, czy moim mężem ma być Tomasz. I myślę, że podobnie było w przypadku Tomasza. Po roku pamiętam datę. 6 lutego mój mąż mnie poprosił o rękę. I ja się zgodziłam. I w następnym roku, dokładnie w rok, w rocznicę, wzięliśmy ślub. Jesteśmy małżeństwem już od 5,5 roku. Myślę, że to jest kolejny dar Pana Boga dla mnie. Ponieważ Pan Bóg zna moje serce, wie, jak często upada. A dał mi męża wiernego i mocnego. Męża, w którym mam ogromne oparcie i który, jestem o tym przekonana, poprowadzi nas do Pana Boga. Mnie i nasze dzieci.

powiem jeszcze jedno zdarzenie o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Jak ważna jest modlitwa wytrwała. Myśmy od samego początku, kiedy pobraliśmy się, marzyli o domu. Ze względów finansowych praktycznie było to niemożliwe. Ponieważ niemalże przez cały czas jedynie Tomasz pracuje, ja opiekuję się dziećmi i domem. Ale marzenie było w nas bardzo jakby głębokie. Ja wierzę, że jeśli Pan Bóg daje marzenie, to znaczy, że coś w tym, że po prostu On, to On nam daje takie, On nam daje pragnienia. I jeśli my pójdziemy za tymi pragnieniami, oczywiście to rzeczy stają się. I podobnie było z domem. Myśmy bardzo długo szukali, ale ceny tych domów były tak horrendalne, że były dla nas praktycznie nieosiągalne. I pamiętam, miała się pojawić nasza druga córka na świecie i wtedy zaczęliśmy szukać tak intensywnie, niemniej jednak nic nie mogliśmy znaleźć. I w pewnym momencie ja już mówię taka zdeterminowana, mówię, wiesz co, Tomek, chyba musimy zacząć się modlić. Ale tak się modlić, wiesz, intensywnie. Matka Teresa miała taki zwyczaj, że kiedy potrzebowała jakiegoś domu, to modliła się do Matki Bożej. I każde zdrowaś Mario, wszystkie siostry modliły się, każde zdrowaś Mario to była jedna rupia, jedna złotówka, jeden pieniążek. I siostry modliły się. I odpowiedź zawsze była. Albo matka dostawała pieniądze, albo okazywało się, że dom był w takiej kwocie, jaką matka dysponowała. I ja postanowiłam wykorzystać metodę matki Teresy i powiedziałam mojemu mężowi, żebyśmy się wspólnie modlili. Pamiętam, że jechałam do przedszkola, odwoziłam moje dziecko i razem z moją Olgą modliłyśmy się tą modlitwą, którą nauczył nas ojciec duchowny Tomasza. Modliliśmy się całymi dniami, po 1000, po 2000 razy dziennie, praktycznie to było non-stop, jakby cały czas żyliśmy w tej modlitwie po to, aby Pan Bóg nie tyle dał nam dom, tylko dał nam jakby światło, co mamy robić, czy po prostu mamy się wstrzymać, czy czekać, czy... I pamiętam, że to było może około 10 tydzień, może 10 dni od tego momentu, kiedy rozpoczęliśmy modlitwę, zadzwonił do nas tata Tomasza i powiedział, słuchajcie, jest taki dom niedaleko nas, może chcielibyście go zobaczyć. A myśmy powiedzieli, że tak, pojechaliśmy, obejrzeliśmy ten dom i Tomasz powiedział, tak, to jest ten dom. Niemniej jednak wciąż cena, którą chcieli ci Państwo za ten dom, była dla nas zbyt wysoka. Nie byliśmy w stanie zapłacić za ten dom. I wciąż modliliśmy się. Po tygodniu udało się tacie naszemu zbić cenę.

0: Ja do tej pory mówię, że ten dom jest wymodlony. Wymodlony i znaleziony i nazywa się na cześć świętego Antoniego Antoniówka, nasza Antoniówka.
1: Czym jest sakrament małżeństwa dla was?
0: Jest jedynością z Panem Bogiem poprzez drugą osobę. Ja poprzez wierność mojemu mężowi, poprzez dzielenie się z nim moimi trudnymi rzeczami. Pan Bóg wie, jak często przychodzą na mnie trudne chwile, jak często popadam w taki stan smutku. I Pan Bóg wie, że kiedy dzielę się z moim mężem tym, chociaż nie jest to dla mnie łatwe, otwieram się na Pana Boga. Ponieważ łatwiej jest przyjść do Pana Boga i powiedzieć, jest mi ciężko. Ponieważ Pan Bóg jest, ale tak naprawdę ja go nie dotykam tak namacalnie, jak mojego męża. O wiele trudniej jest przyjść do swojego męża i powiedzieć, słuchaj, kochanie, z tym jest mi trudno. I ja wiem, jestem głęboko przekonana o tym, że Pan Bóg, stawiając Tomka przy mnie, powiedział, poprzez niego do mnie przyjdziesz. Bo ja teraz, kiedy jestem matką, rozumiem miłość Bożą coraz głębiej. Tą miłość miłosierną. Teraz, będąc matką, kiedy ja dotykam moich dzieci, kiedy widzę ich niesforność, radości, smutki, łatwiej jest mi doświadczyć i głęboko uwierzyć w tą miłość Bożą. Ponieważ Jego miłość dotyka mnie poprzez moje macierzyństwo. Jego wierność dotyka mnie poprzez wierność mojego męża do mnie.

0: tych rzeczy, które Kościół daje, tych darów, które przez Kościół do nas przychodzą, różne formy nabożeństwa, czy też obcowanie świętych, msza, sakramenty, które z tych rzeczywistości są dla Ciebie szczególnie w tej chwili po prostu istotne?
1: Sakrament komunii. Jezus, który przychodzi i mówi: przyjmij mnie, bo ja Ciebie pragnę. Pozwól mi przepełnić Twoje serce, bo ja Ciebie pragnę. I sakrament pokuty, poprzez który Jezus mówi do Ciebie: do mnie, kocham Cię bezgranicznie, bądź ze mną w jedności, pragnę Cię, pragnę Twojej modlitwy za innych, Twoich darów umartwienia, pragnę Twojego codziennego wstawania i Twoich uśmiechów dla dzieci. Twojej walki ze złym nastrojem.
0: Jakiego Boga przez to Twoje życie całe z Nim poznałaś? Jaki On jest?
1: Przez całe moje życie otrzymywałam to, co chciałam. Chciałabym robić to, co On chce teraz. Ale uświadamiam sobie, że to jest całość, że w relacji z Panem Bogiem to jest tak doskonałe jak kula, iż czyniąc to, co On chce, czynimy to, co sami chcemy. Bo nasze serce uspokaja się wtedy. Moje serce.
0: A co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczna? Najbardziej?
1: Za Jego wierność i za to, że wciąż mnie pragnie. Za, mogłabym powiedzieć, że za męża, za dzieci, za moją mamę, że poszła do kościoła i że chodzi. Jest tyle ludzi, którzy byli w moim życiu i są. Ale najbardziej dziękuję Mu za to, że Jego miłość jest tak wciąż nieustająca.
0: Moim Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Grodecka. Pomódlmy się teraz za wszystkie osoby, które rozeznają swoje powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodziny, tak. No, był taki przykaz, tak, ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do Serca Jezusa, to było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki, Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Miałam mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu to był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie, opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały. Też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy on, powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, on bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś tam cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka i no i to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo widzieliśmy, że jest bardzo źle, tak, że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek i ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał ze sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa. Pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, sprawa, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę święte za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to, przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziły odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak, rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no, dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł. Więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No, dla mnie to był szok taki, że no, ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty. Ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie Mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz to już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był. Ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim niedowierzaniu: no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi: no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie. Zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala. I pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora, bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak: no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa: tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi: ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam: Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, spraw, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam, to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa: ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam: proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mi mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie, bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam: Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl: otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie: Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. Ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. to mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak, przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no, mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam, Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny. Niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, czy, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. Czy i da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu no, te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukrywam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Znaczy, no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano one były odprawiane w intencji Marka. O cud uzdrowienia. To tam w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się, ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia zanoszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. Serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa. I później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam. Nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina. To się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie... To jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwień, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze... Powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat, to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. I myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna ojca rodzina i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: Tata, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko no, uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały. Ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny.

I pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego i nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Nie, ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było, ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej, podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta i... I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec. No i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska. I były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda? Już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: Znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tato pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła moich rodziców, bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które no, w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych.

ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka, którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16-17-latce palić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Chociaż teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili to, to mieli.
1: I powiedz w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to, no, to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć. Ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ no, wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki, i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić te jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką. Już wtedy marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz. I to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło-Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, a zaorganizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci. A, w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej. Była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny. Było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II. Kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. I ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździć, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona, ja. On też pewnie, ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań i nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadają o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinnam być mamą, jaką powinnam być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo? Gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne, takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze i takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami świadomi, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze, tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku i no i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza i miłość i to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Bo wiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański i niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki te jego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to było jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakieś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko, ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż różnie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne. Zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę. Że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nie prawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak. Czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem. Dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład, że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Jestem, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I tu się kłócę.

0: Czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać. I przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił. Którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania. Czasami muszę bardziej zaufać, nie? Wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, mąż gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc... bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie... dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze, i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi. I właśnie tak przyglądając się, w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać, sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: jakbyś miał to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak. To są takie drobne, drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę po raz dziesiąty, ją o coś pytał. Czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no... Ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz, bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudnie, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż... Ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy. Jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduje się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie. To pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: I kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. I ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakieś klęski, no, brak sukcesu, Pan Bóg no tego nie oszczędza. Uh-huh. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuję, czy zadaję pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem, no bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuje, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no, że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą, i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie. I po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham i tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza. I myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej. Że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych, niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. Chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? To dobro jest tak spychane i dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
1: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
0: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym Ojcem, takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim Ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność ma.
1: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczna?
0: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii. I za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę, że zawsze ona jest z nami.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bardzo dziękuję, z Bogiem.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg, że On przyszedł do mojego serca, że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum, do Przymierza Miłosierdzia, to był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach: co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni, przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza. A później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie, skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności. I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu, to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe. I w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał, dlaczego, co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. Pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szembeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to robić, jak to czynić, ale dosyć często to się po prostu wydarzało. Bardzo długo pomagałam mojej mamie, bo w związku z tym, że z tatą było trudno, nastroje było, jest, nadal jest, ja jestem najstarsza, to właśnie pomagałam mamie przy młodszym rodzeństwu, zajmowałam się, żeby ona mogła mieć, nie wiem, spokojniejszą głowę, żeby mogła się zająć pracą albo, nie wiem, nawet chwilę odpocząć. Zawsze też mogła na mnie liczyć, kiedy potrzebowała jakiegoś wsparcia, pomocy. I też zawsze byłam też w takim czasie, kiedy było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? Na mojej drodze, którzy się pojawiali, to Nie wiem, zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Mhm. Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi. Czy to były prośby skierowane, dosyć często właśnie kierowali do mnie też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie, czy to taki duchowy, czy to taki no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Raz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która no już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy, na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca, że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok. Czyli no już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii, przy przygotowaniach właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach.

0: właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do nich, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł, autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to, ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa. Wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła. Może to nie jest w ogóle twoja droga. Może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć. Że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny proces, że Pan Bóg przychodzi do mojego życia bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, przez różne doświadczenia, przez różnych ludzi, których stawia na mojej drodze. Ale właśnie delikatnie. Nie doświadczam tych gwiazdek z nieba. No właśnie, przyjmuję to tak, że może właśnie nie poradziłabym sobie z nimi, a może to właśnie nie jest moja droga. Moja droga jest właśnie procesem, gdzie to moje serce właśnie jest tak delikatnie, subtelnie przemieniane, uzdrawiane, otwierane na innych, na to, żeby jeszcze pełniej, jeszcze głębiej służyć drugiemu człowiekowi. Żeby już tutaj też właśnie tak jak dzisiaj to czuję, żeby już może nie było, że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest jej mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Na Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, stałem przed Tobą, żeby prosić Cię o Twoje światło, Twoje wsparcie, Twoją łaskę na ten czas. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam tę okoliczność, by pokazywać Twoje działanie w naszym życiu, Panie. Spraw, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas teraz pouczał o Ciebie, Jezu. Chcemy Tobie podziękować, że zdecydowałeś się na śmierć, by nasze grzechy odkupić. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Asia. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Ludziom szczególnie, kiedy się nawracają, wydaje się, że życie z Panem Bogiem to jest idylla. Ale okazuje się, że takie życie ma na pewno swoje świetne strony, ale to też jest jakiś ciężar. Które spojrzenie na chrześcijaństwo, na życie z Bogiem w tej chwili jest dla Ciebie ważniejsze?
1: Znaczy, w tej chwili jestem w takim momencie swojego życia, kiedy faktycznie widzę, że życie z Panem Bogiem to nie jest taka idylla. To jest coś faktycznie też trudnego i jestem taką osobą młodą, kiedy w sumie teraz szukam dopiero takiej swojej drogi życia i życie mi trochę daje w kość. Doświadczam teraz faktycznie takiego ciężaru życia, uczę się go. I też właśnie widzę to, że Pan Bóg jakoś w tym wszystkim jest. Natomiast nie jest mi łatwo. Właśnie ostatnie takie wydarzenia mojego życia, szczególnie w pracy, kiedy bardzo musiałam zrezygnować z pracy i bardzo to taki nieprzyjemny sposób dla mnie się odbyło. I też jakoś tak od razu miałam takie poczucie, że właściwie, no skoro ja się nie nadaję do tego zawodu, żeby to robić, to do czego ja się nadaję, prawda? Od razu takie oskarżanie się i tak dalej. I Pan Bóg od razu przyszedł z takim słowem do mnie, z taką pieśnią właściwie, jako odpowiedź na te moje jakieś takie problemy właśnie ze sobą, że skarb ten nosimy w naczyniach glinianych, by się okazało, że ta przemożna moc miłości jest od Boga, a nie z nas samych. I faktycznie mogłam doświadczyć tego, że jestem takim naczyniem glinianym, że praktycznie w swoim mniemaniu się nie nadaje do niczego. Natomiast Pan Bóg mimo wszystko mnie kocha taką, jaką jestem i właśnie tą swoją miłość wlewa w moje serce.

0: Czy rodzina to jest miejsce, z którego wyniosłaś wiarę?
1: Tak, ja miałam właśnie to szczęście, że faktycznie moja rodzina była katolicka. Natomiast no, moja rodzina jest dosyć mała, ponieważ jestem tylko ja i moja mama. Mój tata zginął, kiedy ja byłam bardzo malutka. Właściwie go w ogóle nie pamiętam. Natomiast...
0: Gdzie mieszkałaś?
1: Ja pochodzę z Radomia. Także w mieście. I właściwie no, wiara u nas była tak pokoleniowo przekazywana. Natomiast moja mama też należy do wspólnoty. I też widzę, że to jest taki duży dla nas dar od Pana Boga, bo gdzieś tam przez to ta wiara jest bardziej taka chyba żywa. Nie jest to takie chodzenie, nie było to nigdy takie chodzenie tylko do kościoła, prawda, żeby odsłuchać i wyjść, tylko gdzieś tam zawsze właśnie miałam to szczęście, że mama mi mówiła o Panu Bogu w takich... takim codziennym, w codzienności, prawda? Kiedy były jakieś problemy, kiedy no, czasami było nam ciężko, no bo jesteśmy, prawda, tylko, można powiedzieć, we dwie. I gdzieś tam widzieliśmy to naprawdę takie działanie, że Pan Bóg trzymał nad nami rękę. Jak jest tam w słowie powiedziane właśnie o tym, że w szczególny sposób się opiekuje wdowami i sierotami. To faktycznie mogliśmy tego doświadczyć niejednokrotnie, kiedy gdzieś tam nam brakowało pieniędzy na przykład. Czy mieliśmy jakieś inne problemy, to faktycznie Pan Bóg w to wszystko jakoś tam wchodził i nam pomagał.
0: W podstawówce jaką byłaś osobą?
1: O, w podstawówce to jest dla mnie bardzo taki, faktycznie był to dla mnie trudny czas. Byłam po prostu odrzucona przez swoich rówieśników. Na pewno to wynikało też z tego, że jako, że byłyśmy tylko we dwie z moją mamą, to ona jakoś tam darzyła mnie taką szczególną, nie wiem, nadopiekuńczością. No i takie dzieci najczęściej są po prostu nielubiane w swoim środowisku. No i poza tym jeszcze chodziłam do szkoły muzycznej, która po prostu dla mnie to było coś strasznego. Ja strasznie tam nie lubiłam chodzić, strasznie nie lubiłam się uczyć tej muzyki.
0: To na skrzypcach?
1: Nie, na fortepianie. I tak zawsze było w domu. Przychodziłam, Asia graj. A mnie tam gdzieś daleko było do tego, żeby faktycznie usiąść do tego pianina. Także podstawówka dla mnie była straszna.

0: czy w jakikolwiek sposób w tej twojej samotności był Bóg wtedy właśnie?
1: Tak. To znaczy ja, no wiadomo, że to inaczej, zupełnie inna świadomość, bo to było dziecko, prawda? Także ja nie miałam takiej świadomości, że nie wiem, że to jakoś Pan Bóg gdzieś tam mną kieruje. Ale pamiętam, że zawsze właśnie chodziłam z mamą na Eucharystię. I też właśnie jakoś tak z mamą się modliłyśmy, więc gdzieś tam to wszystko właśnie, no było takie, prawda, ta świadomość Pana Boga. No, zupełnie no inaczej to, wiadomo, no, bo to było takie myślenie bardziej dziecka. Natomiast tak.
0: Ale czułaś, że się Tobą opiekuje? Czego nie było?
1: Nie, myślę, że w jakiś sposób czułam, bo ja chciałam się modlić. Natomiast też w jakiś sposób miałam tą trudność, na pewno barierę, no bo nie miałam tego Ojca Ziemskiego, więc jakby nie miałam takiego wzorca, prawda? I Pan Bóg był może dla mnie bardziej właśnie taką trochę ikoną, prawda? Że to nie był taki ktoś namacalny. Chociaż jak mówię, był jakoś w moim życiu. Natomiast no, był ten problem na pewno tego typu, że to nie był ktoś, kogo znam tak dobrze.
0: Liceum, co się zmieniło?
1: No w liceum właśnie też po wielkich walkach z moją mamą wyszłam na właśnie do wspólnoty. I wtedy chyba zaczęłam doświadczać bardziej takiej żywej relacji. Już nie na zasadzie właśnie takiej modlitwy paciorka, tylko jakiejś takiej żywej relacji ze Słowem Bożym. I też inaczej już zaczęłam przeżywać też Eucharystię. Chociaż w liceum były też różne takie zawirowania. Miałam bardzo dużo różnych okresów, kiedy na przykład takiego właśnie buntu, kiedy zaczęłam słuchać muzyki gotyckiej, takiej bardzo ciężkiej, metalowej i właściwie to było takie trochę taka hipokryzja lekka, bo z jednej strony właśnie chodziłam do kościoła, modliłam się, a z drugiej strony po prostu strasznie mocno się buntowałam przeciwko właśnie moim najbliższym. Gdzieś tam spędzałam wieczory w pubach, przy piwie, upijając się i tak dalej. I to był taki czas takich strasznych zawirowań. Ale też jakoś tam Pan Bóg trzymał nade mną naprawdę rękę, że nie weszłam już tak mocno w to wszystko, w tę całą subkulturę, która jednak trochę wciągała, ale do końca nie byłam w stanie w to wejść, bo jednak czułam taki stop, takie coś, że się bałam dalej, prawda?
0: Co jest charakterystyczne dla tej subkultury? Co cię odpychało?
1: Właśnie takie magiczne podejście w ogóle do rzeczywistości, że w tym wszystkim gdzieś tam było bardzo dużo takiego ukrytego zła. Jakieś właśnie takie ta magia biała, czarna, jakieś takie wampirologia i tak dalej. To w jakiś sposób mnie ciekawiło, ale z drugiej strony też nie potrafiłam w to tak zupełnie, prawda, do końca w to wejść, bo się bałam po prostu. Po prostu się tego bałam.

0: Czy widziałaś po ludziach, którzy w to wchodzili, konsekwencje tego, tych zaangażowań?
1: Tak, to miałam takiego właśnie znajomego, który w sumie mnie zaraził tym wszystkim. I faktycznie po pewnym czasie był naprawdę bardzo taki, nie wiem, taki dobry człowiek tak naprawdę. I po pewnym czasie faktycznie widziałam tak duże zmiany w nim, w tym, że wchodził bardzo różne takie złe historie faktycznie. Że po pewnym czasie był to człowiek faktycznie bardzo zniszczony tą subkulturą. Może to też mnie jakoś tak też trzymało i troszeczkę odpychało.
0: A jeździłaś na zloty z koncertami?
1: To znaczy, miałam taki zamiar, na szczęście w ostatniej chwili jakoś tak wyszło, że po prostu wtedy nie pojechałam. Ale pamiętam, że właśnie mieliśmy jechać do Bolkowa na ten zlot. No i nie wyszło. W ostatniej chwili nie wyszło. To chyba też takie działanie było fajne, bo jakoś gdzieś tam trzymałam nade mną rękę, naprawdę. Jak widziałam, oglądałam już po pewnym tam, nie wiem, po jakimś roku czy dwóch latach relacje stamtąd, co tam się działo, to faktycznie nieciekawie to wyglądało. To wszystko.
0: I jak to się dalej toczy? No bo trafiłaś na coś, czy jakoś twoje frustracje kanalizowało, czy też przez te swoje frustracje tam trafiłaś, bo to coś takiego negatywnego, ale jednocześnie nie pokaleczyłaś się tym. Jak dalej ten stan buntu, te emocje wewnątrz ciebie, jak one wpływają na twoje relacje z rodziną, z Bogiem, na twoje życie?
1: Był taki czas, kiedy faktycznie bardzo się przez to wszystko zamknęłam właśnie na relacje z moją matką. I to było bardzo, bardzo dla niej trudne, bo ona widziałam, że po prostu w ogóle nie może sobie z tym poradzić. I ja też nie potrafiłam w żaden sposób się na nią otworzyć. Nie potrafiłam jej powiedzieć nic, dosłownie nic. Po prostu ja przyjeżdżałam do domu, bo tutaj studiuję, prawda? Więc tu jestem na co dzień w Warszawie, natomiast do Radomia przyjeżdżałam na weekendy i w ogóle nie rozmawialiśmy. W ogóle o niczym, chyba że no, takie jakieś tam zdawkowe rozmowy. I byłam faktycznie bardzo zamknięta. I w pewnym momencie, no nie wiem, jakoś tak przyszedł pewien etap, kiedy zaczęłam widzieć to, że po prostu tak naprawdę jakiś problem nie tkwi w tym, że nie wiem, że nie wiem, moja mama jest winna czemuś tam, prawda? Że nie mamy dobrych kontaktów, tylko gdzieś tam tkwi we mnie, że ja po prostu w jakiś sposób ją sądzę. Za właśnie, czy te błędy jakieś takie z dzieciństwa, że miałam problemy z moimi rówieśnikami, czy tam później właśnie ten bunt i to wszystko, takie zamknięcie się, że tak naprawdę ja zrzucam na nią winę za to wszystko i się blokuję. A tak naprawdę ten problem jest we mnie, że to ja mam jakieś tam właśnie takie osądy do niej. I kiedy to mogłam zobaczyć, to faktycznie Pan Bóg zaczął to wchodzić w tą naszą relację, że po prostu zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I to było takie dosyć oczyszczające, że ona też bardziej mogła zrozumieć mnie, dlaczego ja się zamknęłam, dlaczego się odsunęłam od niej. I mogłyśmy się bardziej na siebie otworzyć. Ona też mogła mi mówić o jakichś tam swoich problemach, które ma.

0: A jak to wszystko ma się ten czas do bycia w tej wspólnocie?
1: No właśnie to było bardzo pomocne dla mnie tak naprawdę. To całe otwieranie się, też słuchanie właśnie słowa, no bo jak się obsuje ze Słowem Bożym na, tak na co dzień, prawda, to, to chociażby człowiek był zamknięty, to w pewnym momencie no, coś go tak dotknie. No Pan Bóg w jakoś taki sposób działa, dla mnie to jest też jakieś niepojęte, że naprawdę, że czasami przychodzi i dotyka w tak nieoczekiwanym momencie, że jakoś nie jestem w stanie się bronić. No i faktycznie, no to jest dla mnie bardzo pomocne, żeby się tak otwierać na relacje z innymi ludźmi. I
0: czy również byłaś już w wspólnocie, mając ten okres gotycki?
1: Tak, tak, to już było. To było
0: nie kłóciło ci się to?
1: No właśnie, tak jak mówiłam, że byłam w takiej hipokryzji troszeczkę, to mi się, tak, to mi się kłóciło. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że to był też jakby taki trochę czas, kiedy starałam się po prostu zamknąć na to wszystko i niby chodzić, ale sprawiać pozory, ale jakoś tak odsuwałam się też. Jakoś tak żyłam takimi dwoma torami, prawda? Tutaj jestem święta, aureola, a jak stamtąd wyjdę, to już mam inne życie i zupełnie to wszystko. Tak, to mi się bardzo kłóciło wtedy.
0: I czy jest jakiś moment ważny w tej właśnie wspólnotowej twojej historii?
1: Jest na pewno dużo takich sytuacji dosyć istotnych. Natomiast dla mnie chyba najważniejsze tak to, co się dzieje na bieżąco teraz. Ten czas ostatni.
0: Skończyłaś studia?
1: Kończę.
0: Kończysz studia i znalazłaś sobie robotę.
1: Tak. Dokładnie.
0: Byłaś bardzo zadowolona, jak znalazłaś robotę.
1: No, byłam bardzo. I wszystko było super właśnie do momentu, kiedy po prostu zaczęło się gdzieś tam komplikować to wszystko. I
0: jak przez to przechodziłaś? Czy ta wspólnota jakby jest cały czas obecna w tej historii?
1: No właśnie tak. To znaczy właśnie dzięki chyba temu, że gdzieś tam jestem właśnie we wspólnocie, to miałam jakiś taki pokój na to. To wiadomo, że to nie jest łatwe i gdzieś tam mnie to wszystko też troszeczkę zabijało, ale nie popadałam w takie myślenie, które mi się często wcześniej zdarzało, że życie nie ma sensu, że w ogóle co ja tu robię, prawda? Nie wiem, być może, że to jest też taką konsekwencją właśnie tej całej subkultury gotyckiej, że miałam bardzo często takie stany depresyjne później, że faktycznie nie widziałam w ogóle sensu życia, ani w ogóle nie widziałam, do czego ja jestem tutaj, po co ja jestem tak naprawdę. Natomiast teraz faktycznie, no, tak jak to mówiłam o tym naczyniu glinianym już i o tym, że widzę, że no, mimo że jestem taka, jaka jestem, mam takie problemy, to Pan Bóg mnie jakoś tam kocha, prawda, i przyciąga mnie też do siebie. Jestem mu potrzebna.

0: Mieszkasz w Warszawie.
1: Tak.
0: Nie było dotychczas wątku chłopak.
2: No był wątek, tak. Jest nadal.
0: Jak ta sfera rzeczywistości w stosunku właśnie do tego stanu psychicznego twojego, czasami powracającego, i w relacji z Panem Bogiem? Bo duże miasto to nie jest dobre miejsce dla ludzi wierzących.
2: No to fakt. Jeszcze też pamiętam początki mojej bytności w Warszawie. To też był wielki boom. Pamiętam imprezy cały czas, jakieś tam pijaństwo i tak dalej. Taki był mój początek w Warszawie. Jeśli chodzi o relację moją z moim chłopakiem, to na początku było ciężko, ponieważ on w ogóle jakby był poza kościołem. Ja gdzieś tam byłam troszeczkę zakorzeniona w tym wszystkim. I to było też takie cały czas się szamotanie między taką rzeczywistością, właśnie taką typowo myślenia takiego światowego, a właśnie tym, co jest gdzieś tam w piśmie napisane. I było mi trudno, ale w pewnym momencie to też było takie chyba, nie wiem, ja w tym jakoś tak odczytałam działanie Pana Boga, że po prostu spotkałam człowieka w pewnym momencie takiego odpowiedniego na odpowiednim miejscu, który mi powiedział, żebym w końcu przestała się gdzieś tam ukrywać z tym, że na przykład jestem w kościele, we wspólnocie i tak dalej, tylko po prostu jasno postawiła sprawę, jak to wygląda. I faktycznie tak się stało. Myśmy wtedy rozmawiali z moim chłopakiem, powiedziałam mu wszystko, jak to wygląda, że jestem w kościele, że jestem we wspólnocie, że ja nie potrafię po prostu inaczej żyć. I troszeczkę to tak stanęło na ostrzu noża tak naprawdę za nasza znajomość. Ja się strasznie bałam przecież. Ale też jakoś modliłam się przed tym i prosiłam też o modlitwę właśnie tą osobę, z którą rozmawiałam wcześniej. I mi się wydaje, że to właśnie dzięki temu jakoś w ogóle byłam w stanie, bo naprawdę bardzo mi zależało na tym chłopaku. I wiedziałam, że może się to wszystko gdzieś tam rozsypać po tej całej rozmowie. No i faktycznie był taki okres zawieszenia, kiedy właściwie dalej nie widzieliśmy, co z tym robić, bo on raczej za bardzo nie był jakoś zainteresowany. No później to zupełnie jakoś tak, nie wiem, dla mnie to było gdzieś tam, byłam poza tą całą rzeczywistością, która dalej się potoczyła. Naprawdę ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale no, on zaczął chodzić, mój chłopak właśnie, zaczął chodzić później na katechezy. Też to było takie uprzedzone naprawdę gorącą modlitwą. Tyle osób, co się modliło, dopiero naprawdę teraz się dowiaduje, ile osób się za niego modliło. Bardzo dużo.
0: Z twojej wspólnoty.
2: No, mojej wspólnoty, nie tylko z mojej, ale też z innych. Zaczął chodzić właśnie na te katechezy i no i teraz wszedł też do tej wspólnoty. Że jesteśmy w sumie razem, no jakieś tam mamy konkretniejsze plany. Też różnie bywa, bo nie jest cukierkowo naprawdę. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, ale to też dzięki temu, że mamy jakiś teraz taki wspólny grunt bardziej, prawda? Zupełnie inaczej się nam rozmawia. Inaczej możemy się dogadywać w tych sytuacjach takich spornych, jakichś kłótniach. Jakiś inny punkt odniesienia jest zupełnie.

0: Powiedz, jeszcze w tamtych czasach, tych subkulturowych i po przyjeździe do Warszawy mówiłaś o alkoholu. Alkohol rodzi sytuacje czasami, z których trudno jest wyjść bez strat w ludziach. Miałeś szczęście, czy mniej?
1: To znaczy, nie no, akurat jeśli chodzi o jakieś straty w ludziach.
0: Znaczy, no, żartem. Ale
1: nie, no rozumiem.
0: Jakieś konsekwencje.
1: To znaczy nie, to bardziej były konsekwencje dla mnie chyba. Bo to było tak, że ja po prostu nie potrafiłam zrezygnować z żadnej imprezy.
0: Dlaczego?
1: Dla mnie to było, nie wiem, jakieś takie życie, prawda, że tutaj raptem przyjechałam do Warszawy, wypuściłam się spod klosza jakiegoś, prawda? No to teraz, prawda, hulaj dusza, piekła nie ma. W tej zasadzie to było. I widziałam w tym po prostu życie takie, że gdzieś tam nowi znajomi, że prawda, jakieś nowe sytuacje. W ogóle to wszystko wydawało mi się takie super. I faktycznie no, imprezowałam naprawdę bardzo ostro, można powiedzieć. Upijałam się sporo, naprawdę dużo razy. I w pewnym momencie po prostu to wszystko zaowocowało tym, że znowu wpadłam w taki stan właśnie takiego bezsensu zupełnego, że już po prostu nie wiedziałam, no bo już faktycznie doświadczyłam, prawda, można powiedzieć, wszystkiego i no prawie wszystkiego, bez przesady, ale prawie wszystkiego i właściwie to nie dawało mi takiego zaspokojenia do końca, że po prostu no, w pewnym momencie mówię, no właściwie no to faktycznie, po co znowu ta myśl, po co ja jestem i tak dalej, po co to życie w ogóle, skoro nie mogę się tym nasycić. No tak, taki to był czas.
0: Takie momenty, takie sytuacje, alkohol i tak dalej, one trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby przeszły tak po prostu tak sobie, bez jakichś skaleczeń. Bo opowiadasz historię, w której ocierasz się o jakieś złe rzeczy. I to może być tak, że Pan Bóg się opiekuje bardzo mocno i jakby tam gdzieś nawet człowiek nie widzi, jak no działa, chroniąc. Ale też może być inaczej. Chciałbym zrozumieć, jakby wiesz, twoją historię, bo takie zjazdy później emocjonalne.
1: Akurat no ja, tak jak już mówiłam, że Pan Bóg się mną bardzo opiekował od samego początku i mi się wydaje, że to było właśnie takie coś, że nie miałam Ojca Ziemskiego, więc no jakby On był takim moim, faktycznie zastępował mi go. I akurat faktycznie jest tak, że ja mogę powiedzieć, że po tych wszystkich moich wybrykach, incydentach, nie odniosłam jakiegoś takiego naprawdę uszczerbku. To znaczy, że wyszłam z tego obronną ręką, prawda? No oczywiście nie widziałam tego może w danym momencie, no bo takie stany emocjonalne, o których właśnie mówimy, no to bardzo często mi wracały. Ale w tym momencie mogę powiedzieć, że no to była jakaś opieka, jakieś prowadzenie takie naprawdę.
0: Czyli bardzo mocno cię Pan Bóg trzymał.
1: Tak. To jest fakt.

0: najtrudniejszy moment w tej całej historii?
1: Chyba był właśnie ten moment, kiedy tak się bardzo zamknęłam na moją relację z mamą i też przy okazji ogólnie z ludźmi. To był taki najbardziej ciężki dla mnie czas, bo nie mogłam sobie poradzić ani ze sobą, ani właśnie nie mogłam się dogadać. Znaczy nie chciałam, uciekałam od tego wszystkiego. No to był chyba najtrudniejszy czas takiego w moim życiu.
0: I jak to się zmieniło? Bo też tak powiedziałeś, że a, pomyślałam, zaczęłam mówić. To nie jest proste.
1: Nie, to nie było na zasadzie pomyślałam, zaczęłam mówić. Po prostu... przyszedł czas, kiedy... To też był taki czas przesadzony na jakiś sposób taką modlitwą, prawda? Że zaczęłam dostrzegać to, bo to nie było też tak w jednym momencie, tylko zaczęło coś się zmieniać, jakiś taki proces. Że zaczęłam dostrzegać właśnie to, w czym tkwi tak naprawdę problem, że to nie jest, że problem nie tkwi gdzieś na zewnątrz, tylko we mnie, prawda? No ale to było właśnie bardzo głęboko związane z tym, co się działo we wspólnocie, jakby. Że to była taka moja wskazówka, taki drogowskaz, który gdzieś tam mi pokazywał. I też to słowo, które tam słyszałam. Zaczęłam tą relację jakby odkrywać, gdzie jest ten mechanizm taki, który mnie niszczy wewnętrznie.
0: Mm-hmm. Powiedz, co jest najważniejsze dla ciebie w tym, co wspólnota ci daje?
1: Na pewno taka właśnie żywa relacja z Bogiem, że po prostu ja się go mogę pytać, on mi odpowiada w słowie.
0: Ale co do tego ma wspólnota?
1: W ludziach, właśnie w tych ludziach, z którymi przebywam gdzieś tam, że też to takie nawet ścieranie się, prawda, bo nie każdy mi gdzieś tam odpowiada i nie każdy jest fajny. Ale dzięki tym relacjom ja też mogę widzieć, jaka ja jestem. I właśnie to, że mogę cały czas obcować z tym, ze słowem, dwa razy w tygodniu gdzieś tam jestem na liturgii Eucharystii.

0: Czyli ten kontakt ze słowem przekłada się na życie. Bo ludzie chodzą do kościoła w niedzielę i słuchają, i to zupełnie czasami nic w ich życiu nie czyni.
1: Nie, no dokładnie. To jest właśnie tak, że słowo zawsze, nie wiem, ale jest bardzo precyzyjne. Bardzo często tego doświadczam, że na konkretną sytuację naprawdę dostaję słowo. Albo gdzieś tam też Pan Bóg się posługiwał w moim życiu ludźmi, tak jak już mówiłam z tym moim chłopakiem, ta historia. Że to nie jest tak, że faktycznie, że gdzieś tam to jest obok mnie, tylko jest konkretnie, prawie takie odpowiedzi są czasami bardzo konkretne.
0: Jak jest istotne dla Ciebie życie sakramentalne? Co? To czerpiesz z niego? Czy czerpiesz z niego?
1: Na pewno. Znaczy, no tak, ważne jest bardzo z umocnieniem gdzieś tam. Jakoś tak widzę, że bardzo dużo zależy od tego, czy jestem w łasce uświęcającej, czy nie, na przykład. Że często jest tak, że kiedy gdzieś tam tracę tą relację z Panem Bogiem, to też zaczynam się gubić sama ze sobą. I wcześniej może tego tak nie doceniałam, ale jakoś tak ostatnimi czasy szczególnie no staram się jak najczęściej gdzieś tam być w spowiedzi, czy uczestniczyć w Eucharystii. Bo to mnie po prostu gdzieś trzyma tak wewnętrznie. Nawet nie potrafię może tego tak fizycznie powiedzieć, jak to jest. Ale tak czuję jakoś wewnętrznie, duchowo.
0: Jakie jest Twoje powołanie?
1: No w tym momencie to mi się wydaje, że jeśli chodzi o na przykład taki wybór między zakonem a małżeństwem, to do małżeństwa raczej czuję powołanie. Tak, tak to przynajmniej widzę.
0: I co będziesz w życiu robił ci poza tym?
1: No, zobaczymy. Tak naprawdę nie jestem w stanie teraz powiedzieć. No, kończę studia. Jedne są związane z taki kierunek plastyczny. I chciałabym bardziej chyba w tym kierunku iść. A drugie to jest pedagogika, bo studiuję zaocznie dziennie. No i zobaczymy, jak to się ułoży. No na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale mam nadzieję, że jednak coś z tą plastyką by się udało.

0: w kościele poza wspólnotami, sakramentami są, nie wiem, różne jakieś formy nabożeństwa, nie wiem, pielgrzymki, różne rzeczy. Czy w twoim życiu duchowym coś jeszcze jest ważnego?
1: Tak, to znaczy było kilka takich wyjazdów na spotkania z Ojcem Świętym. I to były też takie ważne momenty w moim życiu, szczególnie właśnie dla szukania powołania, bo miałam taki moment, że za bardzo nie wiedziałam, w którą stronę mam iść. I właśnie na tych pielgrzymkach Pan Bóg mi pokazywał, gdzie, w którą stronę, że faktycznie poczułam to powołanie do małżeństwa, że jakoś to mi się utwierdziłam też. Właśnie ostatnio szczególnie ta pielgrzymka do Loreto. Wcześniej też w Kolonii byłam, czy tam w Częstochowie, jak było to spotkanie.
0: I co się zmienia po takim wyjeździe?
1: No, dla mnie to jest szczególnie taka bateria duchowa. Naprawdę takie naładowanie się gdzieś tam, żeby mieć siłę na pokonywanie dalszych takich trudów życia. I to jest w ogóle też fajna sprawa, jeśli chodzi nawet o takie obcowanie z ludźmi, bo tam są ludzie, którzy są podobni do mnie, młodzi, mający podobne problemy, się spotykamy zupełnie na innej stopie, prawda? Modlimy się razem, a poza tym też jest taka radość po prostu przebywania razem, prawda?
0: Czy miałeś takie momenty, w których czułaś, że Bóg cię przygarnia?
1: Tak, miałam. Miałam taki czas, kiedy... Znaczy, akurat to jest takie bardziej może materialne problemy, kiedy faktycznie nie miałam w ogóle pieniędzy, no, żyłam tutaj w Warszawie. Nie miałam za bardzo się do kogo zwrócić, bo mama gdzieś tam jest w Radomiu, tutaj nikogo takiego bardzo bliskiego nie mam. Znaczy, no, oprócz moich znajomych, prawda? Nie wiedziałam za bardzo, co dalej, no bo nie mam w kieszeni nic, ani nie mogę sobie kupić jedzenia, ani w ogóle cokolwiek. I faktycznie wtedy Pan Bóg chyba najbardziej działa w takich sytuacjach, że zawsze było tak, że po prostu byłam w stanie przeżyć, nawet w takich sytuacjach, że nigdy mi nie brakowało tego, żeby na przykład coś zjeść, że ktoś na przykład, nie wiem, zapraszał mnie na obiad albo coś tam mi dawał. Także faktycznie w takich momentach chyba najbardziej czułam takie działanie Pana Boga, że się troszczy, tak jak jest nawet w tym piśmie powiedziane o tych ptakach, że nie sieją, ani nie zbierają, a da Pan Bóg się o nich troszczy. No i wtedy tak doświadczałam takiego właśnie, takiej opieki szczególnej.

0: jakiego Boga poznajesz? Kto się tak tobą opiekuje? Kto to jest?
1: To jest właśnie chyba dobre stwierdzenie, że poznaję. Bo poznaję właśnie Boga Ojca. Kim jest naprawdę Ojciec? Prawda? Że jakby nie mając tego wzorca tutaj ziemskiego, mogę widzieć właśnie Bogu Ojca i tak Go poznawać, że się troszczy o mnie i też daje mi taką niesamowitą wolność, że tak naprawdę mogę wchodzić w jakieś różne historie, nawet niekoniecznie dobre, ale że On jak gdyby pozwala mi na to wszystko, ale nie zdejmując też ze mnie ręki, prawda? Że przez te wszystkie, ten cały czas jakichś takich też doświadczeń różnych, różnego rodzaju też moich wybryków, błędów i tak dalej, On gdzieś tam cały czas mnie trzymał, prawda? Więc mogę doświadczać takiej ojcowskiej miłości, mimo że tego jakby nie, tak fizycznie może nie doświadczyłam nigdy.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczna?
1: Chyba właśnie za taką opiekę, taką po prostu, za to, że trzyma cały czas rękę nade mną. Nie pozwala mi gdzieś tam tak dotknąć już takiego totalnego dna, że po prostu zawsze w jakimś odpowiednim momencie mnie wyciąga z jakichś takich wszystkich moich historii.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Ojejku. Chciałabym się chyba modlić o wszystkich młodych ludzi, o światło na ich życie. Na to, żeby też mogli zobaczyć Boga w swoim życiu i też za mnie, żebym też mogła widzieć zawsze Pana Boga w każdym dniu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdeczne, drodzy Państwo. Dziś moim gościem była Asia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam pani Ewo.
1: Panie, ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie po zatruciu lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam, rodzina moja mama wróżyła z kart, ja na studiach też trochę szalałam, bawiłam się w wywoływanie duchów, jakieś różne takie rzeczy, no i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć, tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekrętane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak za takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda? Tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego. Dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pochnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie jeszcze trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No to tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że

0: namaszczenie kościoła, bądź są bardzo głęboko z kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno, czy doczekała się
1: Szczęść
0: Pani?
1: Boże,
0: Szczęść
1: witam,
0: Boże,
1: pięknie.
0: Witam serdecznie.
1: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, ja tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
1: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
1: To ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
1: tak, że ona w trakcie
2: moment, tak,
1: przekazuje,
2: bo
1: tak?
2: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
1: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
1: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Tak, Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy Pani odpowiedzi na pytanie. Może Pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
1: ona
0: prawda?
1: Pod sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały.

0: jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda, że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba, ta rehabilitantka, tak, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda, może robić rzeczy, o których nie mówi.
1: Tak, rozumiem, tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy, ku pociesze, w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem, a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierzącej oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny radykalny sposób. No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym mówi, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba
0: nie zerwie relacji,
2: to już zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Taki jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
1: No nic, przekażę wobec tego, bo tak, to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
1: Bez wahadełka.
0: Tak, tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
1: Są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
1: Ja pan wiecie, że trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga, nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i tak, rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
3: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko skazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być pogłębienie, prawda, w tym nie wiem, depresji w czymś, no, mhm. to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rejki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
3: Tak, ale dla mnie tutaj jakby strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
3: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
3: A na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że jest nieświadome,
2: bardziej,
3: czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
3: Nie, to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka.
3: Uh-huh.
2: Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
3: No to po prostu.
2: I też cierpi.
3: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo. No, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda? O zawodzie psychologa. O tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda? Nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
3: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce. Za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
2: Tak.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
3: tak.
0: inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
3: No tak, tak. I wiele innych.
2: Nie tylko.
0: Ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj... Bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
3: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
3: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
3: Rozpoznam.
2: Słucham?
3: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: A trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety konstatacja, prawda?
2: Ataki zła, czy ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy... Obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi... To robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje. To dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, a gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza. Ta wiedza jest przekazywana, dociera. teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy no niestety nie odtworzę, gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak. Witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
4: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
4: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych, a wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
2: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
4: Znaczy, do tej pory, dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, ja cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja sama, ja się tak boję, że ja uciekam od tego. Mhm. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
2: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
4: U mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
2: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
4: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
2: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
4: tak, z tym, że
2: w takiej sytuacji.
4: Z tym, że ja po spotkaniu z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
2: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które, no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór, i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny, to że jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego. Że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu. Czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu. Bo naprawdę tylko On jest życiem.
4: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
2: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
4: tak,
2: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął. Albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
4: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
0: Dzięki serdeczne za ten telefon.
4: Ja również dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
4: Dziękuję.
0: Witamy Pani Barbaru.
5: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
2: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
5: sił? To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
2: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja... prawda, no, uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
5: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
2: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
5: Tak, ja wiem.
2: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
5: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy,
2: to też nie
5: to
2: są,
5: się dzieje to w nocy i wtedy, kiedy są. Jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
2: to znaczy,
5: osoby
2: tak,
5: w kierunku tej, która
2: gdyby,
5: się modli, jest jeszcze
2: gdyby
5: większa.
2: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
5: nie,
2: to reaguje w
5: nie,
2: sposób...
5: bezpośrednio
2: no.
5: przy tej osobie.
2: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
5: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka aha. cicha myślna, ona o tym nie wie.
2: Uh-huh. A, to
5: a agresja to w tym momencie nasila się.
2: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
5: Ale tutaj. Czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
2: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
5: Aha, czyli tutaj
2: albo,
5: raczej mamy
2: albo.
5: Do czynienia z dręczeniem, tak?
2: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma
5: obok,
2: tego
5: nie
2: ma bezpośredniego takiego kontaktu. To są
5: nie.
2: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
5: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
2: może tak
0: wyjaśnień
2: dokładnie.
0: Duchowych. Tam, mm-hmm. Tutaj jest tak. potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Panią Ireną.
6: Dobry wieczór, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
0: A za jej życia była...
6: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to
2: nie.
6: było robione w dobrej woli.
2: Nie ma potrzeby.
6: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
2: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
0: doczesności.
2: Naszej
6: tak.
2: doczesności.
0: Nic ze zbawieniem.
2: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam Jemu oddawała prawda, swoje życie.
6: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął mm-hmm. dwa razy.
2: Komunię spowiedź i komunię chory. Święta.
6: Mm-hmm. Tak, tak, po 50 mm-hmm. czy 60 latach bycia zupełnie mm-hmm. poza.
2: Mm-hmm. To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, mhm. że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
6: Rozumiem.
2: Wszystkie z odpustami, prawda, z tak. mszami zamawianymi,
6: tak.
2: czy gregorianką, prawda.
6: Tak.
2: Tylko to potrzebne, nic więcej.
6: Dziękuję bardzo,
2: proszę
6: księdza,
2: bardzo.
6: Że obecnie ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
0: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dzień. Witamy Pani Iwona.
7: Cześć Boże.
0: Cześć Boże.
7: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz słucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: No ale to jest stan normalny.
7: Tak, ale to mnie teraz zastanawiam nad tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
2: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
0: Stary Testament bardzo często na ten temat.
7: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
0: No ale jakie to wyzwanie jest?
7: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
0: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
7: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
2: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
0: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
2: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby mi tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mi nie jest w stanie zagrozić.
0: Nie koncentrować się na ciemności.
2: Na zagrożeniach.
0: Tak,
2: tylko
0: nie
2: po
0: na ciemności,
2: prostu...
0: tylko po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
2: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
0: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więcej.
2: Ale na budowanie wiary.
0: Tak. Tak?
7: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
0: Tak, ostatnie.
7: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
2: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może. Może tylko Jezus Chrystus.
0: I ojciec Pio to podkreśla. Ojciec Pio to podkreśla.
2: Że to nie
7: ja
2: on.
7: Wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzać w dzisiejszym życiu?
2: Tak,
7: jak
2: wtedy,
7: można
2: kiedy...
7: odróżnić, kto działa przez kogo?
0: Wspólnota Kościoła. Zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
2: Pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda?
0: Tak.
2: Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
0: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
8: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej pani ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano na terapię do ośrodka, gdzie było reiki. To ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest całym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
0: To, to też jest rzecz na następną audycję, bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań. I akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
8: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
0: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
8: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako tak. formę terapii. Bo
0: Pani Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc nie, ale my nie jesteśmy w pierwszym.
2: Tylko sprawdzimy i podamy
0: tak,
2: to
0: tak,
2: wtedy.
0: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą Panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę. Za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
2: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
0: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Szczęść Boże. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzuch, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. W moim utrapieniu wielbę Pana w Trójcy Przenajświętszej, cały różaniec Madlena. W intencji uwolnienia mojej żony Celiny. Bartek. O miłość do Boga i Maryi dla Aleksandry i Angeliki. Szczęść Boże. Marleno i Olu. Pawle, Joanno. Bartku, Sławku, Robercie, Agnieszko, Łukaszu. Ireneuszu. Ojcze nasz, ja modlę się o uzdrowienie Olki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. My zawsze i jakoś tak automatycznie chcemy, żeby Bóg pełnił naszą wolę. Naśladujmy Maryję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,

Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Szczęść Boże, Anno. O łaskę nawrócenia dla syna i jego rodziny modli się Danuta, za mojego syna Bartosza, jego nawrócenie, łaskę spowiedzi dla niego modli się Halina, za małżeństwo Przemka i Karoliny modli się Ireneusz, za mojego syna. Ja modlę się za mojego syna Janka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I wtedy Maryja rzekła, wielbi moja dusza Pana mego. Tak rzadko wielbimy Boga, bardzo często Go prosimy, rzadziej dziękujemy i bardzo rzadko wielbimy, więc módlmy się o tę łaskę, byśmy wielbili Boga w cierpieniu, które rozumiemy, ale też w sytuacji, w której zupełnie nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje, co dla nas jest za trudne. Tak nam się wydaje. Za Bożeja, uzdrowienie z depresji, uzależnień, o szczerą spowiedź, nawrócenie i Boże prowadzenie, łaskę, radości. Cały różaniec modli się Gabriela. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci.

Proszę, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ja modlę się za Zosię i Piotra, dziękując za dzisiejsze spotkanie. We wszystkich intencjach Anny, Maryjo, nasza Matko, prowadź nas do Jezusa, modli się Agnieszka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Oto głoszę Wam radość wielką. Maryja rozradowała się i Józef również przyjął tę łaskę z wielką narodziny Jezusa, z wielką radością. Pamiętajmy o tym, że to właśnie teraz zaczyna się ten cały proces obecności, ten cały czas obecności Jezusa wśród ludzi, i byśmy nie zmarnowali celu tej obecności, czyli zbawienia, abyśmy współpracowali z Bogiem w dziele zbawienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. O zbawienie duszy, wytrwałeś w postanowieniach, siłę, pracowitość, radość za rodzinę, Weronikę, oraz dziękuję za wszystkie otrzymane już łaski, modli się Paweł, o uzdrowienie Aleksandry i Angeliki oraz o opiekę Matki Bożej i aniołów stróżu. Ja modlę się za Marię i Krzysztofa, o wszystkie łaski na świętą Maryi i na dzień, w którym urodził się Krzyś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryja i Józef
wypełniają prawo, są w świątyni, ofiarują swojego pierworodnego syna Bogu. Jezus w zadziwiający sposób, mimo że był kimś, kto całkowicie zmienił religię, tak, powołał Kościół, który jest no, czymś całkowicie wyjątkowym, to mimo tego Jezus nie łamał prawa zgodnie z jego literą, zgodnie z jego duchem postępował, a tradycje wykazywał w tradycji wszystkie ślady ludzkiej interesowności, zawiści i oczyszczał to wszystko aż do tego rodzenia, jakim był przekaz wtedy Pisma Świętego, tak, czyli Starego dla nas Testamentu. I to wypełnienie prawa. Módlmy się o to, byśmy wypełniali to, co godne i sprawiedliwe, abyśmy mieli na wszystko nasze tak, abyśmy wypowiadali wobec wszystkiego i pamiętali o tym, że nawet to, co racjonalnie jest nie do przyjęcia, to Bóg może swoją mocą to przemienić na dobro. Bóg zawsze przemienia zło w dobro, jeśli tylko zechcemy Mu się poddać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O głębie życia sakramentalnego dla Franka się modlę. Modlę się we wszystkich intencjach Anny. Modlę się za Violę, o uzdrowienie z choroby psychicznej oraz za jej rodzinę, o wszystkie niezbędne łaski. Łaskę dobrej śmierci dla cioci Tereni modli się Marta. O zdrowie dla mnie, zerwanie ze złymi nawykami, o zaprzestanie autosabotażu. Modli się Wiesława. O uzdrowienie z bólu pleców dla męża Ireneusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Jezus słucha nauczycieli, zadaje pytania, abyśmy nie karmili się tą sieczką internetową, ale szukali dobra, piękna, mądrości, abyśmy chronili swoją wyobraźnię i swoje serce przed zalewem tych rzeczy, które wpływają na naszą modlitwę, sprawiają, że jest ona marna. Ozdrowi dla cioci Marii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. O zdrowie dla cioci Marii, o błogosławieństwo Boże, o mądrość i światło Ducha Świętego dla Andrzeja i Marzeny. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski dla niej, o kolejny dobry rok na studiach, o radość z tego wszystkiego, o głębi życia sakramentalnego, o uwolnienie od nałogów złych nawyków modli się Łukasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Dla nas chrzest jest wejściem na drogę wiary. I to wejście odbywa się w przestrzeni duchowej. Nie można go postrzegać zmysłami. I to życie się toczy i ma wzrastać wraz z sakramentem pierwszego przyjęcia ciała i krwi Pana Jezusa, a potem sakramentem przyjęcia Ducha Świętego w bierzmowaniu. Ja pamiętam z pierwszej komunii, nie było to przeżycie duchowe w tym wymiarze, który ja pamiętam i doświadczyłem go. Pamiętam, że to było związane z jakimiś intrygami w rówieśniczek, a bierzmowanie było już całkowicie pustą
formą widziałem tłustego biskupa, który znudzony wykonywał jakąś czynność, której nie chciał wykonywać. Nudziło go to. Więc musimy zatem złożeniem pieczęci na naszej duszy, jakim jest chrzest. Musimy za tym iść, musimy się otwierać na Boga coraz bardziej, żeby On nadrobił te wszystkie straty, które te wszystkie odrzucenia posługi Kościoła, nasze świadome czy nieświadome. To nie ma znaczenia. O taką wiarę się módlmy i o to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy przyjęli łaskę zrozumienia tego, czym jest chrzest. O zdrowie dla Łukasza w czasie jego choroby, kiedy cały czas wymiotuje, modli się Paweł. Dziękuję za moją rodzinę i że możemy być dzisiaj razem w komplecie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Tak, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej na weselu, gdzie zawiązane zostało małżeństwo. Dobry Panie Boże, proszę Ci o to, abyśmy modlili się za wszystkie małżeństwa, za Wiktorię, łaskę wiary i światło Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach. Grzegorz, dziękuję za wszystkie dobro. Proszę o zdrowie dla mnie i rodziny. Ja modlę się za Antoninę, dziękując za szczęśliwy powrót i o to, żeby dalsze wakacje miały sens i były w pełni mocy sakramentów. Dziękuję Ci za wczorajszą spowiedź jej.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Amen. Pewnie większość osób, które są w małżeństwie tutaj wśród nas, mają sakrament małżeństwa. Módlmy się za tych, którzy tego sakramentu nie mają, a są w luźnym związku. I módlmy się dla nas o to, byśmy doświadczyli mocy sakramentu małżeństwa i abyśmy pielęgnowali relację małżeńską i abyśmy pielęgnowali relację z Bogiem. O zdrowie dla Jadwigi i jej całej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się nawrócenie mojej małej tajemnica trzecia. Jezus głosi miłość Ojca i wzywa do nawrócenia. Ireneusz pisze, że sakrament małżeństwa zawarli z małżonką 33 lata temu. Cały czas Bóg nam pomaga, chociaż nie zawsze to czujemy. Dokładnie tak jest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus przywołuje w pewnym momencie śmierć kilkunastu czy kilkudziesięciu osób pod gruzami wieży, która się zawaliła. To musiało być jakieś bardzo głośne wydarzenie i on dzięki temu wydarzeniu pokazuje słuchającym go, czym jest grzech i czym jest los ludzki. Izraelici myśleli wtedy, chociaż już się pojawiały pierwsze intuicje, że tak nie jest. Izraelici uważali, że złe rzeczy, które dzieją się w życiu człowieka, są zawsze i tylko wyłącznie konsekwencją jego grzechów.
A Jezus pokazuje na tym przykładzie, mówiąc, czy myślicie, że oni byli bardziej grzeszni od was? Jak się nie nawrócicie, to zginiecie. Nam łatwiej szukać grzechów u innych. Spróbujmy poszukać ich u siebie i z tym większą żarliwością korzystać z sakramentu pojednania i pokuty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy trzeciej światła ja modlę się o nawrócenie wuja Janusza. Za syna Kamila modli się Ojciec o zdrowie dla Barbary, o zdrowie dla Bratowej, we wszystkich intencjach Anny. Dziękczynnie za łaskę spowiedzi modli się Dorota. W intencji osób, które są letnie duchowo. Dziękuję Boże za bezpieczny powrót z wakacji do Katarzyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus rozmawia z Eliaszem i Mojżeszem. Zakończył właśnie, jest jeszcze jeden tylko moment, kiedy będzie mówił do swoich uczniów ostatnia wieczerza, zanim trzy lata głoszenia ludziom Królestwa Bożego. Módlmy się o to, abyśmy nie tylko korzystali z sakramentów, nie tylko uczestniczyli w pełni w życiu Kościoła, ale też żeby dla nas Pismo Święte było czymś bardzo ważnym. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji dziękczyny i za żonę i dzieci modli się Daniel. Szczęść Boże Marcinie, uzdrowienie z choroby alkoholowej dla Janusza i Szymona oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin. Panie Boże, oddaję Ci wszystkie natręctwa, modli się Ala. Joanna prosi o zdrowie Marii Mateusza we wszystkich intencjach Anny. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dziękujmy Bogu za ten prosty znak chleba i wina. Rzeczy najprostszych wtedy, kiedy Jezus ustanawiał ten znak. I starajmy się korzystać z mocy tego sakramentu. To jest największy sakrament. On obmywa i on daje życie. Więc módlmy się o to, abyśmy, rozumiejąc coraz lepiej ten dar Jezusowy, uczestniczyli jak najczęściej w Eucharystii i przyjmowali ciało i krew naszego Boga. Zdrowaś Mario, o potrzebne łaski dla Asi, Maxa, Donatki i Bena. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Jezus modli się w Ogrójcu za księdza Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski. O potrzebne łaski dla Asi, Maksia, Donatki i Wena. Za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Ja modlę się za moich chrześniaków. Ireneusz też modli się za swoich chrześniaków, Grzegorza, Jadwiga i Patrycję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uzdrowienie cierpiących w mojej rodzinie, o potrzebujących, modli się Dorota. A Jezus mówi do nas, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Potraktujmy poważnie te słowa Jezusa. Dzięki mnie za życie mojej mamy i łaskę nieba dla niej, modli się Marta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, o pokorę i wytrwałość dla Łukasza, o światło na tę grupę Dwa Serca. Co dalej trzeba robić? Szczęść Boże. Mirosławu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydaj nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O rozwiązanie trudnych spraw. Jezus biczowany. Dziś coraz częściej musimy bronić wiary, musimy bronić Kościoła. Byśmy bronili tylko i wyłącznie za go w tych sytuacjach, gdy jest niesprawiedliwie atakowany, a modlili się za tych ludzi Kościoła, którzy sprzeniewierzają się temu, co Kościół mówi. Módlmy się o to, abyśmy zawsze stawali po stronie Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica cierniem ukoronowania. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. O Boże światło i prowadzenie modli się Magdalena, za męża i dzieci, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o to, abyśmy ludzi pierwotnych
nie atakowali, abyśmy się za nich modlili. O potrzebne łaski dla Magdy, Sylwii, Gosi i Grażyny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz o godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz o godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak byłaś na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcą, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O światło Ducha Świętego przy podejmowaniu decyzji modli się Dorota. W tej tajemnicy rozważmy to, czy jesteśmy naśladowcami Jezusa i czy jesteśmy ludźmi, którzy kierują się empatią. Czasami wystarczy, abyśmy nie uciekali przed ludźmi, którzy bardzo cierpią. Czasami wystarczy obecność. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia, o nawrócenie brata Marka i powrót do Boga, o potrzebne łaski, o potrzebne aktualnie łaski dla nas wszystkich, o światło Ducha Świętego przy podejmowaniu decyzji, o potrzebne łaski dla Magdy, Sylwii, Gosi i Grażyny, za męża i dzieci, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, modli się Katarzyna, o Boże światło i prowadzenie za zmarłych z mojej rodziny i bliskich, modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. A lud stał i patrzył. Najgorszą rzeczą jest obojętność, a jeszcze okraszona taką potrzebą łechtania w człowieku tych najgorszych instynktów, to już jest coś, co rodzi naprawdę potworności. A módlmy się o to, abyśmy nigdy nie przyjęli takiej postawy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Przepraszam braci odłączonych, ale
To jest miejsce modlitwy, a nie dyskusji. I ja powiem tylko w odpowiedzi na to, co ty napisałeś, że o ile byłeś ochrzczony w Kościele katolickim, to uświadom sobie, co zrobiłeś, chrzcząc się jeszcze raz. Tajemnica zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O wsparcie przy odbudowie Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie módl się Dorota, a Magda o uzdrowienie i uwolnienie od wszystkich zniewoleń i nałogów dla nas i naszych bliskich. Ja módlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, ofiarą cierpienia i ofiarowaniem cierpienia i postem oraz za tych wszystkich, którzy wspierają nas finansowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus przed uniesieniem się do nieba błogosławił, abyśmy błogosławili naszych bliskich, abyśmy błogosławili się nawzajem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci.

0: nasze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich, których w życiu skrzywdziłem i za wszystkich, którzy mnie skrzywdzili, módl się Łukasz. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich uzależnionych, za wszystkich zniewolonych, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, bezdomnych i ludzi burlionu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy się przed każdą ważną decyzją w życiu cierpliwie modlili i przyjęli dary Ducha Świętego, będąc własną święcającej, no i kołacząc do drzwi Pana Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Maryi Panny. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Luśkę, Andrzeja, Łuka, Wieśka i Zygmunta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O ochronę przed złem modli się Dorota. Módlmy się o to, abyśmy, patrząc na Maryję łaski pełną, starali się otworzyć na wszystkie łaski, które Bóg dla nas ma. za Renatę Adriankę i moich przyjaciół. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece. Mirosława. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. O pokój duszy wiesławy, o Bożą opiekę i ochronę w pracy, modli się Magdalena. A ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się z nami tutaj na Różańcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryja jest królową nieba i ziemi. Widziałem w trakcie egzorcyzmów, jak złe duchy reagują przerażeniem na jej pojawienie się. I abyśmy byli wiernymi jej poddanymi, bo dzięki temu zbliżymy się do Jezusa. Dziękczynię za tę grupę modlitewną, łaskę nieoceniania innych, modli się Łukasz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Ciebie, Robert, za Twoją wytrwałość modli się Marta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy się do Ciebie uciekają. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętych braci męczenników, Emeteriusza i Heledoniusza. I obróciwszy się, Pan spojrzał na Piotra. Wtedy Piotr wspomniał słowo Pana. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Trzeci marca, rok 303 po Chrystusie. Miasto Calagurris w Hiszpanii. Garnizon 7 Legionu. Rzym, na rozkaz cesarza, czyści armię z chrześcijan. Nazywam się Gaius Flavianus Victor. Jestem pisarzem przy pretorium. Pilnuję tabliczek z wyrokami. Tego dnia zapisuję dwa imiona, Emeteriusz i Heledoniusz, dwóch legionistów. To bracia, chrześcijanie. Trybun kazał ich uwięzić. Są podejrzani o zdradę. Loch pod pretorium jest niski, woda sączy się po skale. Powietrze smakuje rdzą. Staję za załomem muru. Ukrywam się w cieniu. Kamień jest zimny, słyszę każdy oddech. Chcę usłyszeć, o czym rozmawiają. Bracia są po chłostach, plecy mają rozcięte, tuniki przyklejone do ran. Starszy Emeteriusz mówi cicho, jego głos się łamie. Mówi, że przeżycie nie musi być zdradą, gest nie musi dosięgać serca, można przetrwać. A Chrystus zrozumie. W jego słowach nie ma małości, jest tylko rozpaczliwa troska o brata. Młodszy milczy. Słychać wodę i szczury. W końcu Heledoniusz się odzywa. Nie zgadza się na ocalenie, które zostawia pęknięcie w sercu. Przypomina bratu słowa o życiu, które można zachować. I w ten sposób je stracić. Starszy drży. Widzę to w jego cieniu na ścianie. Próbuje jeszcze raz szeptem ocalić brata, prosi i tłumaczy. Ale decyzja już zapadła. Pójdą razem. Sala pretorium jest wysoka i surowa. W powietrzu unosi się duszący zapach kadzidła i żywicy. Wprowadzają ich. Bracia są boso, mają poranione stopy, poruszają się z trudem. Trybun zaczyna. Pyta spokojnie, zgodnie z edyktem. Trzy szanse. Czy uznają cesarza za Boga i władcę? Czy złożą ofiarę? Bracia odpowiadają bez wahania. Ich głosy są pewne. Wtedy trybun zmienia kierunek. Pyta o innych, o chrześcijan, którzy wykonali rozkaz i złożyli ofiarę. Unosi tabliczkę. Wypowiada moje imię. Gaius Flavianus Victor. Wychodzę na środek. Pyta, czy jestem ze wspólnoty i czy wykonałem rozkaz. Widzę profile braci, nie odwracają głów. Potwierdzam jednym słowem. Zapach kadzidła staje się dławiący. Trybun odsyła mnie gestem, zwraca się do braci. Ostatnia szansa, trzecie pytanie. Ale to jedynie formalność. Oni już zdecydowali. Wyrok. Zdrada legionu i cesarza. Śmierć. Wyprowadzają ich za mury na wzgórze nad rzeką. Bracia idą bez oporu. Młodszy się potyka, starszy podtrzymuje go ramieniem. Zwykły odruch. Na wzgórzu wiatr jest ostry. Legioniści stoją w półkolu.
Młodszy Heledoniusz klęka pierwszy, bez pośpiechu. Jego usta poruszają się w modlitwie. Ostrze opada szybko. Starszy patrzy na rzekę. To krótka chwila. Potem klęka. Drugie uderzenie rozcina powietrze. Rzeka płynie poniżej, obojętna. Legioniści się rozchodzą w dziwnej ciszy i skupieniu. Ja zostaję. Imiona braci Emeteriusz, Heledoniusz zapisałem w aktach. Tego wieczoru nasza wspólnota spotyka się w ukryciu. Jeden pokój, jedna lampa. Czytają fragment o Piotrze, o jego zdradzie w chwili próby. Siedzę sam w cieniu. I obróciwszy się, Pan spojrzał na Piotra. Te słowa są dla mnie.

0: Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maryja się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. Korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bębenek, o którym można wyczytać w Wikipedii takie informacje. Muzyk, kompozytor, śpiewak. Nie wiem, co jeszcze, co byś chciał dodać do tego opisu.
1: To ja witam cię serdecznie, Basiu. Pozwól, że tak bezpośrednio cię przywitam, ale znamy się już lata, ale też witam serdecznie wszystkich słuchających, słuchaczy radia. Prywatnie jestem mężem, ale to wiolistki też się, świetnej śpiewaczki Laury, no i mamy czwórkę dzieci, także świętowaliśmy wczoraj całą rodziną naszą. Także błogosławieństwo w obecnym czasie też, wielka radość mieć tak blisko siebie rodzinę.
0: To prawda, to jest dzisiaj naprawdę wielkie błogosławieństwo, że trwacie w małżeństwie, w rodzinie. Jaki to jest staż u was?
1: No, bardzo piękne pytanie, bo my w 2026 będziemy mieli dosłownie 30. rocznicę małżeństwa. Rzeczywiście jest to łaska w tym świecie, żeby być wiernym też w taki sposób. Tutaj z dużą Bożą pomocą to wszystko się dzieje, no dlatego też bezcenna wartość małżeństwa jako sakramentu.
0: Powiedziałeś, że spotkaliście się rodzinnie wczoraj przy stole pewnie. Którą kolędę zaśpiewaliście jako pierwszą?
1: A, no to jest temat bardzo ciekawy, dlatego że u nas te młode dzieci rzeczywiście, no Karol jest w szkole muzycznej, jeden z najmłodszych naszych, 10-letni, flecista. On lubi grać kolędy, aczkolwiek nie są jego ojca ulubionym tematem do grania. No, nie śpiewaliśmy przed obiadem jeszcze.
0: To którą kolędę najbardziej ukochał w sobie Paweł Bębenek?
1: Mam słabość do polskiej literatury kolędowej, bo jest tak bogata. Nie wiem, czy jakiś kraj ma podobnie. Dzisiaj na przykład też na mszy świętej bardzo się ucieszyłem, słysząc w Krakowie u Dominikanów taką kolędę, która ma już swoje lata. Znalazłem ją gdzieś tam w śpiewniku Mioduszewskiego, jeszcze sprzed Siedleckiego. Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie. Uwielbiam prosty wątek, niezwykle głęboki teologicznie właśnie. Warto sobie posłuchać. No, mamy tych skarbów rzeczywiście całe mnóstwo. Mamy w Polsce ciekawą taką tradycję i tendencję do takiej ogromnej radości, która często jest tak na poziomie mocno emocjonalnym, co też jest piękne, prawda? Takie szybkie, radosne kolędy, dużo czasem hałasu do tego w różnym wydaniu gitarowo-perkusyjnym. Natomiast mamy całe mnóstwo literatury bardzo bogatej od strony teologicznej, ale też bardzo spokojnych, typu kołysanki właśnie. I Szczęśliwa kolebko to jest jedna z takich właśnie mniej znanych. Wcale się nie dziwię, bo ona przeleżała dużo, dużo lat gdzieś tam w bibliotece ojców Dominikanów, w jednym ze śpiewników, który znalazłem.
0: No właśnie, gdy wspominasz o tych mniej znanych kolędach, które no mają okazję być zaprezentowane tylko w środowiskach związanych z muzyką liturgiczną, a Dominikanie do takiego środowiska należą, bo przecież Niepojęta Trójco, ten duży śpiewnik, to jest wydany właśnie przez nich, jeśli się nie mylę, prawda?
1: Dokładnie tak, to już ma tę tradycję ponad 20 lat, ten śpiewnik. Ja jeszcze pamiętam takie wydania A4 kserokopie w takiej zielonej oprawie sprzed ponad 30 lat. Gdzieś te początki rzeczywiście miały miejsce. No chwała Bogu, że Dominikanie się w taki sposób tym zajęli w Polsce. Ma to niezwykły zasięg, jeśli chodzi o tą Niepojętą Trójcę i tą całą pracę z tą piękną muzyką, nie tylko polską, bo w tej tradycji muzycznej tutaj mamy też braci z Teze, no też dużo pięknej tradycji, jeśli chodzi o muzykę w kościele.
0: A powiedz mi, nie masz takiej ochoty, żeby trochę się zająć tymi zapomnianymi kolędami?
1: Mamy całe mnóstwo pięknych rzeczy w wielu klasztorach, nie tylko męskich, ale również żeńskich, chociażby blisko Krakowa siostry benedyktynki w Staniątkach. Więc rzeczywiście ja lubię te stare polskie kolędy z wielu powodów. Po pierwsze, one mają niezwykłą treść głęboką i piękną teologicznie. Na miarę, co tu dużo się niedaleko szukać, święty Efrem Syryjczyk, jeden z największych teologów i poetów, Ja bardzo lubię jego poezję, właśnie prosta, a jednocześnie głęboka. I w tej kulturze polskiej mamy to szczęście, że jest dużo takich tekstów. No im bardziej współczesne, tym trudniej o jakąś głębię. Ja zacząłem od liryki, bo tutaj rzeczywiście dla mnie słowo w muzyce jest najbardziej znaczące i pierwsze. No ale jak mamy dobrą poezję, to wtedy łatwo o dobre dźwięki. I ja się tak staram właśnie robić.
0: Wspomniałeś też, że słuchasz podpowiedzi Ducha Świętego, jeśli chodzi o tą tematykę i o płyty, które pojawiają się na rynku. I tak zaczęło się z przytupem, że tak powiem, bo tych płyt było na samym początku, na początku lat 2000, sporo. 2004 pierwsza płyta, potem 2008, 2009.
1: Ale to chyba też zasługa bardzo sprzyjającego tutaj wydawcy Świętego Pawła Edycja, ksiądz Daniel Łuka, który zaryzykował w pewien sposób to wydawnictwo. No bo obecnie wiadomo, jak ten rynek wygląda, że płyty CD mało się wydaje teraz w związku z mediami, streamingiem i tak dalej, nowa jakość muzyki.
0: Jak poszukujesz Pana Boga przez te utwory? Bo mam takie wrażenie, że to, że piszesz dla ludzi i że ta muzyka jest, tak jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, służebna wobec słowa, na pewno przynosi coś ważnego Tobie osobiście. Co takiego ta muzyka i te tematy, które poruszasz w poszczególnych płytach, robią Pawłowi Bębenkowi?
1: To, w jaki sposób ja traktuję muzykę, to wszystko zawdzięczam też Laurze, która jest tym świetną altowiolistką, jest muzykiem wykształconym. Moje początki z muzyką zaczęły się właśnie nie w szkole muzycznej, ale w gronie osób, które zajmowały się bardzo profesjonalnie muzyką wokalną. Miałem ogromne szczęście być u boku świetnych muzyków, no tutaj liderów, jeśli chodzi o muzykę dawną w Polsce. I moje początki były zawsze związane z muzyką wokalną, czy też instrumentalną z epoki baroku, renesansu, tak, lutnia, te piękne, dawne instrumenty. Rzeczywiście wraca do życia dobrej jakości muzyka, którą ja od zawsze się zajmowałem, co mnie bardzo cieszy. I tutaj to, co Basiu powiedziałaś, muzyka jako służebnica. Bardzo lubię to określenie, bo ono mi też wskazuje jasno na Matkę Boga, że Maryja jako służebnica słowa. Bardzo piękne jest to określenie muzyki. No zresztą Maryja też dała światu słowo, dosłownie, nie tylko jako osobę Jezusa, ale też jako przecież brzmiące do dzisiaj rezonujący dźwięk. I to jest też piękne. I ja się też staram właśnie tak. W mojej pracy to wygląda tak rzeczywiście, że przyglądam się słowu, wsłuchuję się mocno w słowo. Czasami Laura się zgadza, że wyjeżdżam na parę dni poza dom. Rzeczywiście w jakiejś przestrzeń ciszy, choćby do przyjaciół Bernardynów, Kalwary Zbrzydowskiej. Blisko Krakowa, ale mocno odizolowane, piękne miejsce. Albo gdzieś w góry, które bardzo lubię. I tam jestem tylko ze sobą samym i ze słowem właśnie. I tu, tym są początki tej drogi kompozytorskiej. Jak Pan Bóg się zgadza, chyba się zgadza, skoro z tego, co widzę, jakoś chce mnie używać do tego. A to, że chcę właśnie, jakby zmierzając do celu odpowiedzi na to pytanie, co mi to daje, właśnie ta radość muzykowania, która się zaczęła w kwartecie, później w oktecie, w tych małych ansamblach wokalnych, czyli tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest to, czego bardzo potrzebujemy w każdym wymiarze teraz społecznie i muzyka też taką funkcję ma przecież, bo ona uczy słuchania drugiego człowieka, bycia w relacji z drugim człowiekiem. Relacja, którą mamy jako ensemble śpiewające, czy to grające ze słuchającymi, są albo właśnie prawdziwe, albo są zwykle, jak to teraz cała muzyka współczesna, marketingowe, jak to Benedykt XVI pięknie określił, muzyka jako produkt marketingowy właśnie. Benedykt XVI pięknie o tym w takiej Nowa pieśń Pana, w takiej swojej publikacji, jeszcze jako kardynał Ratzinger. Także i tutaj właśnie myśląc o tych relacjach, staram się być w zgodzie ze sobą, z ludźmi, z którymi pracuję, ale też dzięki temu to, co śpiewamy, czyli treści, które, no, a najczęściej są to treści sakralne, i wypadałoby tutaj, znowu cytując świętego Augustyna, wypadałoby być tym, co się śpiewa. To pięknie Augustyn o tym powiedział, że jeżeli chcemy wyśpiewać chwałę, to sami bądźcie tym, co śpiewacie. I dla mnie to jest najpiękniejsza instrukcja muzyki kościelnej. Nie trzeba żadnych przepisów, żeby to było piękne.
0: Czy masz takie doświadczenie, że muzyka może nawracać, że muzyka może mieć, może być tak silnym nośnikiem Ducha Świętego, że ktoś, kto nie miał wcześniej kontaktu z Panem Bogiem, słysząc dźwięki, może mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem.
1: Basiu, to jest niezwykłe szczęście rzeczywiście móc zajmować się muzyką w taki dokładnie sposób, bo jak byłem jeszcze troszkę młodszym człowiekiem, te 20-30 lat temu, to muzyka była dla mnie rzeczywiście bardzo takim czysto techniczną rzeczywistością. Nie była, sprawiała mi przyjemność właśnie z strony estetycznej, emocjonalnej, natomiast nie byłem jeszcze na tyle dorosłym, dojrzałym człowiekiem, żeby zdawać sobie sprawę, że ona może być też właśnie narzędziem do tego, żeby dawać ludziom pewien pokarm duchowy. I na szczęście Pan Bóg się upomniał o to też, bardzo dosadnie, ale bardzo też skutecznie, że jakby zmieniła mi się perspektywa myślenia od strony estetycznej na wartość tą, o której wspomniałaś, nadrzędną, czyli duchową.
0: No i
1: to się zdarzyło, no to też w tym roku chyba 18 lat, tak, już minęło w 2006 roku. Zdarzyło mi się przeżyć stan agonalny w szpitalu. Wybrałem się na rekolekcje ignacjańskie do Starej Wsi na tydzień i okazało się, że po dwóch dniach mój organizm nie jest w stanie przeżyć do końca tych rekolekcji z powodu wysokiej temperatury, ale no i gdzieś tam w Brzozowie, blisko Starej Wsi, trafiłem do szpitala, gdzie mi pomogli, zbijając tą temperaturę jakąś kroplówką i udało się opanować sytuację, ale jak wróciłem na rekolekcję po tym kilkugodzinnym pobycie w szpitalu, okazało się, że rzeczywiście ból głowy i temperatura wraca na dosyć wysoki poziom, więc zrezygnowałem z rekolekcji, wracając do Krakowa. No ale tutaj musiałem pojawić się w szpitalu i okazało się, że jest diagnoza zapalenia mózgu, więc choroba śmiertelna. I rzeczywiście w 2006 roku trafiłem do szpitala. No i to był właśnie okres też, bo 8 grudnia to też taka piękna data znacząca dla wielu osób wierzących, tak. Zacząłem rekolekcję.
0: Zaczynaliśmy wtedy, startowaliśmy z radiem.
1: No właśnie, 8 grudnia trafiłem na swoje takie długie 40-dniowe rekolekcje. Planowałem tygodniowe, a dostałem w prezencie 40 dni w szpitalu. W stanie śpiączki później do tego jeszcze kolejny wyrok śmierci, sepsa, ale no na szczęście tutaj Pan Bóg ma plany, które potrafią lekarzy zaskoczyć. To doświadczenie takiej bezradności i zależności od sił wyższych, świadomość tego, że jesteśmy słabi, skłoniło mnie rzeczywiście do troszkę zmiany perspektywy myślenia, że nie tylko Paweł Bębenek, ale przede wszystkim ktoś inny tutaj jest ważniejszy. Taki krótki rzeczywiście epizod doświadczenia bycia zależnym od innych ludzi, bycia słabym, wzbudził we mnie też dużą ilość wdzięczności i świadomości tego, że to, co mamy na ziemi, jest bardzo krótkie tak naprawdę i że warto rzeczywiście poświęcić się innym rzeczom niż tylko ego nasze osobiste. Więc
0: powiedz mi, dla kogo jest twoja muzyka? Gdybyś chciał to opisać krócej lub dłużej, jak chcesz. Dla kogo piszesz muzykę?
1: Staram się, myśląc właśnie o tej takiej użytkowej stronie muzyki, bo ono od tego jest, żeby ludzi, którzy uczestniczą w liturgii, to jest najczęściej, muzyka, którą się zajmuje najczęściej, to jest muzyka sakralna. W drugiej kolejności to jest muzyka liturgiczna, więc ona nie musi być wykonywana tylko i wyłącznie w czasie liturgii mszy świętej, tak jak my to rozumiemy. Staram się też pisać inne formy muzyki. Bardzo lubię muzykę filmową. Udało mi się na szczęście mieć krótki epizod, pewnie znany i tobie, Basiu, i słuchaczom, ze świetnego zresztą filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. A swoją drogą ten psalm, który otwiera ten film w czołówce, jest psalmem, który ukazał się na wspomnianej przez ciebie pierwszej płycie w 2004 roku. Skosztujcie i zobaczcie. I to, co staram się robić, to myśleć właśnie o takiej użytkowej roli tej muzyki. Myślę, że tutaj dobry temat muzyczny, jakaś pierwsza melodia, którą wszyscy znają gdzieś tam z głosu sopranowego, jak najbardziej, tak żeby ludzie mogli się w prosty sposób włączyć. To, co widziałem ostatnio właśnie we Francji, było przecudowne, że cały kościół, a tam Francja to piękne, gotyckie, duże świątynie, cały kościół śpiewający bardzo pięknie. Myślę, że to też ma znaczenie, że te melodie są tak napisane, żeby one były po pierwsze do powtórzenia, Staram się też innym głosom sprawiać przyjemność przez pisanie melodii w taki, a nie inny sposób, więc z tego, co widzę, to się jakoś udaje, że i zarówno nie tylko sopran jako melodia, ale pozostałe głosy, alty, basy, tenory, też mają radość z tego, co śpiewają. I to też jest, wydaje mi się, dosyć ważne w tym, bo jak wiadomo, muzyka współczesna chociażby, więc ja się staram w miarę możliwości upraszczać środki, a jednocześnie dawać ludziom przyjemność z śpiewania.
0: Słyszałam o tym, że napisałeś nową wersję Bogu Rodzicy, która została odegrana, odśpiewana w katedrze Notre Dame. No to nie jest mała rzecz. Proszę mi opowiadać teraz, jak do tego doszło.
1: No tak się składa, rzeczywiście miałem tą ogromną przyjemność, a z drugiej strony no już zaszczyt to jest takie słowo najmniejsze tutaj w tej sytuacji, bo jeżdżąc wielokrotnie na warsztaty, w różne warsztaty churalne, które pracuję na co dzień, zajmuję się też pracą nad emisją głosu indywidualną i zbiorową, więc mam tej pracy całe mnóstwo w całej Europie obecnie. Bardzo cenię tutaj, muszę powiedzieć, o Łotwie, gdzie muzyka jest na bardzo wysokim poziomie wokalnie, no ale Francuzi dokładnie podobnie. Zresztą Ukraina, tam gdzie bywam, zdarza mi się bywać na Ukrainie, chwała Bogu, naprawdę, bo tam też są świetnie wykształceni ludzie po konserwatoriach. No ale Francja też jest takim pięknym krajem w każdym wymiarze. I zdarzyło mi się być wielokrotnie w polskiej misji katolickiej w Konkordii. Tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów i słuchających nas. Całą wspólnotę posługującą muzycznie. Mamy tam świetną siostrę Honoratę, która jest organistką w parafii właśnie w Konkordii w Paryżu. No jak się okazało, że będzie ponowne otwarcie polskiej kaplicy w Notre Dame, a też chyba od niedawna tą kaplicę mamy, bo to kilkunastu lat, z tego co dobrze pamiętam, ta kaplica funkcjonuje. Siostra właśnie Honorata zaproponowała, żeby Paweł Bębenek napisał muzykę do Bogu Rodzicy, więc troszeczkę się przestraszyłem z powodu tego, że Bogu Rodzica jest, no, to jest taki wątek, że lepiej tego nie ruszać z wielu powodów rzeczywiście. Aczkolwiek jak mam ogromną ochotę spotkać się kiedyś z wojownikami Maryi i uświadomić ich, tych naprawdę głęboko dobrze formowanych też mężczyzn, mężczyźni też potrzebują duszpasterstwa, żeby zaśpiewali w Bogu Rodzice w sposób troszeczkę inny niż militarny. Bo to, co jest atrakcyjne, wydaje mi się, w tych wykonaniach, tutaj serdecznie się polecam, jeśli chodzi o zaśpiewanie Bogu Rodzicy względem mężczyzn, żeby przede wszystkim panowie wiedzieli, kto jest adresatem tej melodii, bo jednak wypadałoby wejść w relację. Natomiast ukazywanie swojej takiej właśnie siły militarnej jako mężczyźni w tej pieśni, ja rozumiem kontekst historyczny, prawda, bo tutaj tradycja, Grunwald i tak dalej, to właśnie, ale czy Chrystus, no właśnie, czy Chrystus użył siły w jakikolwiek sposób, żeby kogoś nawracać? I w związku z tym, że ja mam troszeczkę inny stosunek do tej treści Bogu Rodzicy, postanowiłem jednak zgodzić się na tą szaloną propozycję siostry i księży z Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu i ubrałem ją troszeczkę delikatniejszą formę, jeśli chodzi o stronę churalną, a w związku z tym, że tekst, no co tu dużo mówić, on też jest niezwykle bogaty, aczkolwiek mało czytelny też, jeśli chodzi o zrozumienie tej treści, więc ja pozwoliłem sobie zacytować fragmenty, a jednak większą część tego tekstu ubrać w troszeczkę inny sposób. A ponieważ mamy całe mnóstwo pięknych tekstów maryjnych w kościele, więc ja znalazłem w różnych śpiewnikach fragmenty różnych pieśni maryjnych i skleciłem tekst właśnie tradycyjny, ale raczej zrozumiały już. On jest też troszeczkę w formie litanii napisany. Natomiast melodia, no, to było ciekawe bardzo doświadczenie, bo dostałem ją w prezencie też. Ta melodia delikatnie cytuje chorał gregoriański w tej wersji melodycznej sopranowej, natomiast chór jest ubrany tak, żeby rzeczywiście brzmiało to dostojnie. I z tego, co widziałem, to spełniła swoją funkcję na też bardzo wzruszający wątek, bo usłyszeć napisaną przez siebie muzykę w takiej sytuacji, jeszcze w katedrze o historycznym kontekście dla Francuzów niepodważalnej, to też niezwykłe wydarzenie, ogromne szczęście w życiu. W związku z szacunkiem moim do historycznej muzyki, do oryginału melodycznego, To nie wiem, czy tutaj słyszałaś, Basiu, ale orkiestracja, ponieważ byłem rzeczywiście, muzyka churalna oddawała treść tekstową, natomiast były też zaangażowane instrumenty w czasie mszy świętej w kaplicy w Notre Dame i ja w orkiestracji zacytowałem, zostawiłem oryginalną melodię Bogu Rodzicy, więc ona tam, ta melodia się z szacunku właśnie się pojawia w partii orkiestrowej, natomiast chór już włącza się później w nowe. Także połączenie starego i nowego.
0: Opowiadasz tutaj tak pięknie o Francji. Nie wiem, czy jakie jest twoja perspektywa po bycie we Francji, trochę po obserwowaniu kościoła francuskiego. Czy chcesz powiedzieć, że kościół francuski zaczyna powoli rozkwitać i ta sytuacja nie jest tak zła, jakby się mogło wydawać?
1: No ja znam Kościół francuski już od wielu lat, bo rzeczywiście, kiedy zacząłem pisać pierwsze kompozycje dla środowiska polskiego, to zdarzały się tłumaczenia na język francuski. Jakież było moje zdziwienie, kiedy naście lat temu usłyszałem jeden ze swoich utworów, też z Mszy o Miłosierdziu z tej pierwszej płyty, Psalm 145 przetłumaczony na język francuski. No i lekko byłem zszokowany, bo okazuje się, że tam taki skromny właśnie gdzieś w Notre Dame w Paryżu 300-osobowy, a nawet 500-osobowy chór młodych Francuzów wykonał ten utwór w czasie liturgii. I to mi dało do myślenia. Okazuje się, że miałem okazję właśnie będąc ostatnio w Notre Dame w Paryżu podczas inauguracji tej polskiej kaplicy spotkać się z tym środowiskiem. Jest taki Cantique Ecclesia, takie środowisko młodych Francuzów dbających o piękno liturgii poprzez muzykę. To jest fenomenalne. Cała Francja, młodzi ludzie z różnych środowisk, spotykają się raz w roku w różnych miejscach Francji, to też jest ważne, w tych pięknych gotyckich kościołach, katedrach francuskich, na kilkudniowe warsztaty i przygotowują godzinny koncert. I to są takie właśnie chóry od 200 do 500 osób. Więc nam się wydaje w Polsce, że tutaj jesteśmy jakimś liderem, natomiast Francuzi rzeczywiście też od lat się tym zajmują na bardzo wysokim poziomie. No i kiedy byłem we wrześniu w Lyonie na zaproszenie tej francuskiej szkoły muzyki liturgicznej, jakież było moje zdziwienie, że w czasie liturgii właśnie, niedzielna liturgia, oprócz oczywiście organisty, tak jak to w Polsce, z małą różnicą, że organista we Francji gra, a nie śpiewa, bo od śpiewania jest kantor, więc organista za kontuarem na chórze, kantor przy ołtarzu, też oczywiście w szatach w albie, jak jedna osoba przygotowująca liturgię, do tego schola żeńska, mały zespół wokalny, do tego schola męska, a oprócz tego jeszcze chór, więc taka skromna francuska liturgia w jednej z niedziel. My te przepisy w Polsce też już mamy, mówiące o kantorach i natomiast daleko jeszcze nam do realizacji tego w rzeczywistości. Natomiast to są niezwykle zaangażowani ludzie, wielodzietne rodziny też, to też jest piękne. Cały kościół pełen młodych ludzi z dziećmi i kościół śpiewający. Robi wrażenie.
0: No, to daje też taką wielką nadzieję na przyszłość, bo widzimy, co się dzieje we Francji, między innymi, co się dzieje też w innych krajach. Ja myślę, że takie mnie na przykład najbardziej zaskoczyły filmiki z Korei. Jeśli dobrze pamiętam, z utworami wykonywanymi przez Koreańczyków, twoimi utworami. No tego to bym się nie spodziewała. Także Pan Bóg ci chyba naprawdę robi wielką niespodziankę.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem się zajmować muzyką, tak jak ci mówiłem, po prostu dla przyjemności swojej, moich bliskich przyjaciół, z którymi pracowałem na co dzień i koncertowaliśmy w wielu miejscach Europy, nigdy bym się nie spodziewał, że ta muzyka będzie miała zasięg właśnie o Filipiny, przecież o Tajwan też w języku chińskim, koreańskim, tak. A to, co najbardziej mnie wzruszyło, to też taka sytuacja. Bliski Wschód, kiedy w Libanie, w Syrii było trzęsienie ziemi, to jeden ze znajomych księży też mi przysłał fragment Witaj pokarmy przetłumaczony na syroarabski. Ja się śmieję z tego, dlatego że kiedy. No jeszcze myślę, że większość słuchaczy też nie pamięta tego okresu, jak jeszcze nie było telefonów komórkowych i internetu. Ja takie czasy pamiętam.
0: Ja też.
1: No i właśnie kiedy ja się tym zajmowałem na początku, nikt. Nie było czegoś takiego jak jakiś plan marketingowy, jak nie było Facebooków, Instagramów, jak z tą muzyką dotrzeć do ludzi. I w życiu bym się nie spodziewał, że to będzie miało właśnie taki zasięg. I to jest chyba rzeczywiście, te owoce pokazują, że ta praca w tym kierunku ma znaczenie niemałe.
0: Ale jak myślisz, co wpłynęło na to, że ta muzyka została odczytana jako możliwa do przeczytania w tych środowiskach, które są dalekie od tego naszego środowiska tutaj polskiego, czy nawet europejskiego, no bo ona wyszła poza Europę. Skąd się to wzięło?
1: Na to ma wpływ, mogą mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, część z tych rzeczy, która rzeczywiście była przetłumaczona na te języki dalekowschodnie albo tutaj bliskowschodnie, to oryginały pojawiały się, i to jest, myślę, ważna funkcja tej muzyki, też po łacinie, że to jest ciągle język kościoła, on jest żywy. Natomiast a druga rzecz, że jednak forma muzyczna jest bardzo dostępna i myślę, że to też wpłynęło na wyjście poza przestrzeń, że to nie jest, no nie jest to język współczesny, akademicki, zbyt ambitny. Owszem, Kościół też ma przestrzeń na no przecież mamy Mozarta w wielu pięknych miejscach, mamy w Watykanie, już nie wspominając o rzeczy zasadniczej, czyli chorale gregoriańskim. Zresztą ja też używam tego języka w swojej muzyce, chociażby opracowując znane tematy z hymnów świętego Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, no piękny hymn. I wiele innych sekwencji też z czasu paschalnego, najpiękniejszego, jeśli chodzi o tradycję muzyczną. I właśnie to połączenie, wydaje mi się, oryginału znanego gdzieś tam z tradycji, jeśli chodzi o lirykę, ale w połączeniu z dostępną formą muzyczną. Pytanie, czy formy w kościele muszą być nieosiągalne dla osób uczestniczących i w liturgii jako wierni?
0: No chyba właśnie nie. Mam wrażenie, że ludzie w kościele tęsknią za takimi formami, które będą łatwe do, tak jak ty mówisz, łatwe do powtórzenia, do odtworzenia. I ja to obserwuję choćby u siebie w parafii, bo jeżeli słyszę muzykę, którą znam, a twoje utwory, choćby właśnie z pierwszej płyty, które są chyba najbardziej rozpowszechnione, śpiewane są powszechnie w kościołach w Polsce, to ja już wiem, że ja po prostu wtedy dotykam nieba, bo ja te utwory pamiętam, sama je śpiewałam i mam poczucie, że jestem bliżej sakrum, niż gdyby to był właśnie taki utwór mało znany, czy bardziej skomplikowany. Także ja się w pełni z tobą zgadzam, że te utwory powinny być tak napisane, żeby człowiek, który nie ma wykształcenia muzycznego lub niewielkie wykształcenie muzyczne, ale ma słuch, żeby umiał je powtórzyć.
1: Ale użyłaś, Basiu, bardzo ciekawego i cennego teraz słowa, sobie uświadomiłem, o tęsknocie ludzi za doświadczeniem czegoś pięknego. No co tu dużo mówić, no żyjemy w kraju, który rzeczywiście ma dużo do odrobienia, jeśli chodzi o edukację, o formę edukacji, jak no, Polska, te nasze trudne czasy, choćby komuny, która nas mocno zabrała nam dużo pięknych rzeczy, próbowała nam zabrać, może tak, nie zabrała, ale próbowała nam odebrać dużo pięknych wartości, również w formie kultury. Na szczęście tutaj zarówno zabory, jak i później ten czas postkomunistyczny, który próbował zniszczyć naszą tożsamość kulturową. No i ta tęsknota, która, ja też obserwuję to po ilości warsztatów, które prowadzę w całej Polsce i nie tylko, że ludzie mają doświadczenie nie tylko usłyszeć, ale zaangażować się w sposób aktywny w śpiew. I ja to widzę bardzo, no, ta edukacja właśnie tutaj u nas dużo pozostawia do życzenia na podstawie podstawowym, zwłaszcza muzyczna, że ludzie nie śpiewają.
0: Twoje doświadczenie właśnie związane z organizacją warsztatów, bo to są duże warsztaty. W wielu miejscach tam się setki osób zbierają i ja to zawsze próbuję wyjaśnić moim znajomym Chorwatom, bo jeszcze tam nie dojechałeś, a zaproszenie jest otwarte, że po 3-dniowych warsztatach można przygotować setkę ludzi, którzy tego doświadczenia nie mają muzycznego, lub jest ono niewielkie, ale potrafią przez 3 dni opanować materiał, materiał, to jest brzydkie słowo, ale pieśni liturgiczne, które później zostaną wykonane na Eucharystii. Dzieje się coś niezwykłego, prawdopodobnie jest to właśnie związane też z czasem, który w czasie którego właśnie będą wyśpiewywać te nauczone teksty, czyli Eucharystia, kiedy no, dzieje się magia, ale to jest też bardzo złe słowo, tak jak z magią świąt, która nas tutaj atakuje już od listopada. Dzieje się po prostu, zachodzi ta relacja, moim zdaniem, między śpiewającymi a Stwórcą. Jakie
1: Basiu, znowu trafiłaś w sedno, właśnie chodzi o relacje, bo przecież to... Właśnie wracając do Lyonu, do tego tematu warsztatów muzycznych w Lyonie, bo tam też takie były, oprócz wykładu, wszystko dotyczy relacji, no bo jeżeli mowa o muzyce, czyli relacji między ludźmi, no to, przecież jedna z antyfon Wielkiego Czwartku, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. I myślę, że muzyka... Możemy sprowadzać muzykę do wymiaru estetycznego. Niestety tak się dzieje w szkołach też i w systemie edukacji, że kształcimy ludzi bardzo indywidualnie w kierunku... To jest bardzo ważne. Natomiast nasza edukacja muzyczna powinna służyć wejściu w relacje. I tutaj dotykamy jeszcze jednego, ale to już bardziej też na innym rozmowie, wydaje mi się, wątku. Muzyka jako soft power w budowaniu relacji, w budowaniu wartości w społeczeństwach. Też miałem taki ciekawy ostatnio panel dyskusyjny. Ale właśnie... To, że my wchodzimy w relacje poprzez dźwięki, mało tego. Często uczymy się słuchać innych, akceptować innego głosu. Często ludzi, którzy nie zawsze potrafią. Są takie fajne właśnie definicje chóru, że to jest takie miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie, bo ja zawsze jak czegoś nie zaśpiewa dobrze, to jest większe grono ludzi, które to tak łatwiej. Dokładnie tak. Ale właśnie od tego też jest chór, żeby pomagać ludziom. Myślę, że to właśnie to, co powiedziałaś, czyli przede wszystkim relacje, a nie tylko umiejętności i to, czego my doświadczamy w edukacji, nie? Że często brak umiejętności powoduje, że jesteśmy odrzucani jako ludzie. I to jest ogromny błąd w edukacji.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo jakby poza muzyczny, bardziej psychologiczny. Ja sobie też z tego zdaję sprawę, bo słyszę opowieści mojej mamy, która przez wiele lat była członkiem chóru parafialnego. W kościele, w którym znalazła się siostra zakonna, dla której śpiewanie było pasją. I ona przez to, że w pewnym momencie poprosiła, zapytała moją mamę, czy nie zechciałaby tam śpiewać. Moja mama była w trudnej sytuacji, bo straciła tatę niedawno, a to już było wiele lat temu oczywiście. No i zdecydowała się chyba trochę, żeby już dać tej siostrze, żeby ona dała jej spokój. I w tym chórze minęło kilkanaście lat, nie wiem, czy nawet nie 20. I ta tęsknota za śpiewaniem jest w niej do dzisiaj, teraz mieszka z nami i cały czas szuka chóru. Jeden się gdzieś tam zakończył, no to gdzieś może następny. To śpiewanie daje takie poczucie bycia z ludźmi, już teraz trochę w innej perspektywie, już nie jako osobie pracującej, która ma oprócz tego obowiązki domowe, dzieci, tylko już pani seniorka, która potrzebuje pobyć sobie ze swoimi znajomymi i pośpiewać. Także ten wątek psychologiczny, bardzo Ci dziękuję, że też to poruszyłeś, bo on jest też dzisiaj bardzo ważny, szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób czuje się samotnych. A jednak to kolędowanie może nas do siebie zbliżyć.
1: Jest jeszcze jeden piękny wątek, jeśli chodzi o muzykę, o którym też mało mówimy. Wątek korzyści płynących dla naszego ciała, prawda? Bo psychologia i rzeczywiście ta przestrzeń właśnie naszego ducha to jest jeden z elementów. No i tutaj, Basiu, to jest ciekawy wątek właśnie.

0: Jestem pewien, że śpiewał. No Maria też śpiewała. To też jest piękne w Ewangelii u Łukasza, jak słyszymy, jak Maria, w stanie brzemiennym dwie piękne niewiasty, Elżbieta i Maria się spotykają. No i Łukasz opisuje piękną scenę, to też jest wątek bardzo współczesny, stanu prenatalnego człowieka. I pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maria się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. No i później już u Marka i u Mateusza w dwóch Ewangeliach czytamy, że w czasie, w jednej wersji jest tak, że z hymnem na ustach wyszli w kierunku Góry Oliwnej, a u drugiego po odśpiewaniu hymnu wyszli. Wiemy, które psalmy wtedy śpiewano, także jestem pewien. I to był 116 psalm, tak. Czym się Pan odpłaca za wszystko, co mi wyświadczył? Jeden z psalmów tego czasu paschalnego.
1: Też tego muzykę?
0: Zdarzyło mi się, tak. Też gdzieś funkcjonuje. Ale chciałem właśnie tak, jakby zamykając wątek właśnie przyjemności, bo to też ciekawe, że apostołowie śpiewali razem. Mimo tego, a też jest niesamowite, że Bóg, który mógł być liderem i kantorem, że śpiewał razem z nimi. To też jest piękny obraz. No i właśnie już wracając do tego człowieczeństwa i do tajemnicy wcielenia, tego, co świętujemy obecnie, korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka. I tutaj mówią, że można by rzeczywiście dłużej troszeczkę wątek pociągnąć w kierunku Hildegardy z Bingen, która też pięknie o tym pisała.
1: Ona była, mam wrażenie, cała zatopiona w modlitwie, słuchała Ducha Świętego, no bo te utwory można dzisiaj odtworzyć i odśpiewać. Nie wiem, czy tak dokładnie, no bo to są bardzo, bardzo stare utwory. Ty mógłbyś mi coś więcej na ten temat powiedzieć. No ale są, istnieją.
0: Ja uważam, że Hildegarda niestety zepchnięta w dużej części przez Kościół do kuchni i do diety jest w ogóle niedoceniana jako jeden z największych kompozytorów muzyki sakralnej. Na szczęście to się zmienia, bo moje przyjaciółki tutaj z Krakowa, Suzy Ferfolia ze świetnym zespołem Flores Rosarum, wracają często. To jest zespół żeński zajmujący się profesjonalnie muzyką właśnie średniowiecza, renesansu. I przywracają do życia piękne utwory Hildegardy z Bingen. Odwiedzałem ostatnio właśnie nad Renem klasztor benedyktynek, gdzie Hildegarda żyła. Hektary dobrego wina, tak, nad Renem, także tutaj miały warunki sprzyjające do spokojnej modlitwy, dużo pięknej przestrzeni, takiej kontemplatywnej. No i właśnie miejsce, gdzie te utwory powstawały, w ciszy.
1: Ale siostry śpiewają jeszcze cały czas tam te utwory Hildegardy?
0: No troszkę się już to zmienia, dlatego że znaczy, śpiewają, natomiast troszeczkę inaczej ten świat wygląda. Fajnie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to zresztą wracamy do tego pragnienia i doświadczenia relacji ciągle. I ta muzyka, która jest tym narzędziem, żeby wejść w relacje, że ludzie wracają do tego coraz częściej. Zarówno od strony właśnie monodii, chorału gregoriańskiego, czy też śpiewu gregoriańskiego, jak niektórzy też nazywają ten rodzaj muzyki, ale również w wielogłos. Czy to polifonię bardziej bogatą, czy w bardziej uproszczone formy, którymi Paweł Bębenek się zajmuje na co dzień.
1: Zapytam Cię jeszcze o formę muzyki, ponieważ skojarzyło mi się to z tematem bardziej związanym z współczesnym malarstwem sakralnym i z projektem teologii politycznej namalować katolicyzm od nowa. Moje pytanie dotyczy świata muzyki. Czy uważasz, że utwory muzyczne należy dostosować do współczesności, do tego świata, w którym żyjemy dzisiaj, tak jak uważają malarze zaangażowani w ten projekt, że warto tematy sakralne, akurat w tym przypadku związane z tajemnicami różańcowymi, spróbować przedstawić w nowy sposób, bardziej współczesny, taki, który będzie łatwy do odczytania przez współczesnych.
0: Znam projekt Namalować chrześcijaństwo od nowa. Rzeczywiście obserwowałem z ogromną ciekawością i będę troszkę stronniczy tutaj w tym temacie, dlatego że ja mam swojego idola w tym projekcie, bo Wydaje mi się, że muzyką jest troszeczkę łatwiej. Zaraz powiem dlaczego. Natomiast chciałem tutaj namalować chrześcijaństwo w tym projekcie. Bardzo mi się podoba jeden z moich znajomych, no tutaj nie dlatego, że jest moim znajomym.

0: ale Jacek Hajnas, dominikanin, który rzeczywiście delikatnie w tym nowym języku odnosi się do jednak malarstwa choćby flamandzkiego, że tam jest dużo pięknego światła wydobyte w tym malarstwie u Jacka. Na mnie w tym projekcie to zwróciło największą uwagę. Natomiast boję się przenoszenia sztuki na język współczesny. Co ciekawe, z tego co obserwuję, no, mieliśmy w historii muzyki polskiej genialnych muzyków muzyki sakralnej, bo przecież Wojciech Kilar to robił. Robił to Henryk Mikołaj Górecki. Miałem okazję osobiście pana profesora też spotkać. Krzysztof Penderecki też miałem okazję na ten temat porozmawiać z panem profesorem. I był taki czas rzeczywiście po Soborze Watykańskim II, że Kościół, choćby, ale też Franciszek Blachnicki, znana wszystkim oaza, światło, życie tutaj bezcenny, jeśli chodzi o Kościół, ruch, że gdzieś szukano języka nowego. Natomiast wydaje mi się, że on się w ogóle nie sprawdza. Dlatego, że po pierwsze, nowy język to też rodzaj mody i on szybko przemija. Myślę, że tak jak w sztuce, od wizualnej sztuce, tak jak jest rzeźba i malarstwo, to jest bardziej wydaje mi się odczuwalny i bolesny. Niestety Kościół w przestrzeni muzyki też po to sięgnął, obecnie też, zwłaszcza Kościół niemiecki. Mocno poszedł w stronę post-Schönbergowską, mocno współczesną. No ale to jest Kościół niemiecki, że szukają narzędzi, które są nie do przyswojenia w kulturze, dlatego że są mocno oderwane od tradycji. I to, co ja się staram robić, to jednak, to jest też, myślę, że mam ogromne szczęście, bo Pan Bóg mi dał tą łaskę zajmować się właśnie muzyką średniowiecza, renesansu i baroku. Jedna z piękniejszych, jeśli chodzi o formy, to barok i renesans. Oczywiście z miłością do tego gregoriańskiego śpiewu i polifonii, ale jednak nowe formy muzyczne już nie są językiem zrozumiałym. Działo się inaczej w tej przestrzeni wcześniejszej, że ludzie jednak byli bardziej świadomi tego, co dostają. Ten język był bardziej zrozumiały dla współczesnego człowieka. My jakbyśmy sięgnęli po współczesną literaturę muzyczną, bardziej sonorystyczną, już brzmieniową, niekoniecznie melodyczną, rzadko też metrycznie poukładaną. Więc wydaje mi się, zresztą to widać w kościele niemieckim, że ten język nie jest przyswajalny do końca.
1: Ale czy chcesz powiedzieć, że bo wspomniałeś o kościele polskim z tego okresu księdza Blachnickiego, że był taki czas, kiedy te gitary i taka prostota w kościele były potrzebne i teraz już nie ma na to miejsca, no nie ma też takiej potrzeby.
0: Tutaj dla mnie osobiście duża część tej literatury właśnie z przestrzeni oazy często to nie są zbyt ambitne melodie. Albo są zbyt banalne, one są proste, ale idące bardziej w kierunku profanum, jeśli chodzi o oddawanie treści. Teksty jak najbardziej, bo często też są biblijne źródła tych tekstów. Natomiast no i też sposób grania na gitarze, dokładnie taki, jak często używamy na gitarze na imprezach w domu z kolegami, czy przy ognisku, czy z całą miłością do przestrzeni harcerstwa. No, Kościół nie jest tym miejscem, gdzie ten język musi funkcjonować, wydaje mi się. I dlatego uważam, że Kościół ma swój język i on jest bezbłędny. I dlatego dlatego ja staram się nie poprawiać. Owszem, próbuję coś dodać siebie delikatnie, tak jak w przypadku Bogorodzicy, natomiast to nie jest język nowy, współczesny, takim, jakim posługuje się współczesny język muzyczny. No, a wracając do wielkich właśnie kompozytorów już niestety odeszłych, myślę o Wojciechu Kilarze i Henryku Mikołaju Góreckim, czyli Krzysztofie Pendereckim. Wielcy, wszyscy wielcy w tej naszej kulturze muzycznej. I tutaj ogromny szacun, naprawdę, że mamy takie skarby w Polsce. To na początku swojej drogi muzycznej każdy z nich próbował tej ekstrawagancji. Wiadomo, to są lata 60., 70., warszawska jesień funkcjonująca do współczesnej obecnie nawet, że ten nowy język postmodernistyczny, dodekafonia, oderwana w ogóle od zasad muzyki tak naprawdę. Myślę o zasadach muzyki troszkę w kontekście bardziej bożym. Myślę o ciągu Fibonacciego i matematyce, to co mamy właśnie w renesansie, w tej muzyce. To też jest piękne w muzyce, że ona jest w pewien sposób bezkompromisowa. Bo jeśli chodzi o malarstwo, tutaj mamy inne narzędzia, natomiast muzyka albo to stroi, albo to nie stroi. Albo to jest molowe, albo to jest durowe i tak dalej. Tutaj Nie ma szans, żeby się pomylić. Ale wracając właśnie do wielkich kompozytorów, to przecież Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najpiękniejszych opracowań pieśni maryjnych, bardzo przyswajalne. Cała płyta zresztą wydana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, przez chór Psalmodii, jeszcze świętej pamięci profesor Siedlik, tutaj wiem, że dyrygował tym projektem. Piękna płyta, ale właśnie wielcy kompozytorzy, którzy jednak zeszli do poziomu bardziej przyswajalnego, zarówno od strony wykonawczej, ale też dla osób słuchających.
1: No to jest, wydaje mi się, że to jest cenne to, co mówisz w kontekście samych kompozytorów, którzy zrozumieli, że tu nie jest miejsce na to, żebym ja pokazywał siebie, tylko ja mam służyć. A jeśli chodzi o ojca Blachnickiego, który wykorzystał może nie najwyższych lotów muzykę, wydaje mi się, że takie mam przeczucie, że tam mogło po prostu, ta muzyka miała też funkcję służebną, bo ona miała zebrać te tłumy, które w pewnym momencie stały się bardzo niebezpieczne dla komunistów, bo w momencie, kiedy oni zobaczyli, że w Pieniny przyjeżdżają masy młodych ludzi, no to zdali sobie sprawę, że to nie wróży dobrze nowemu porządkowi, który miał być zaprowadzany wtedy w Polsce. Ale jak widać, Pan Bóg się zatroszczył i o to, i ta muzyka miała swoje miejsce, spełniła swoją rolę, a jednak dusze ludzkie potrzebują chyba czegoś więcej. No na pewno służy temu też wychowanie i te warsztaty prowadzone czy przez ciebie, czy przez Huberta Kowalskiego, przez Piotra Pałkę, bo nie wiem, czy Piotr też prowadzi warsztaty.
0: Zdarza nam się często pracować razem z Piotrem też
1: No
0: tak.
1: więc właśnie, no więc właśnie. Więc taka edukacja jest jak najbardziej potrzebna. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, związane z tym, co się dzieje aktualnie w mediach publicznych, właśnie w związku z tym okresem bożonarodzeniowym, bo od pewnego czasu możemy zauważyć różnego rodzaju koncerty bożonarodzeniowe, w których biorą udział artyści, których życie moim zdaniem kłóci się z tym, co wyśpiewują. Nie do końca rozumiem, jaki jest cel śpiewania kolęd, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, ale też taki ładunek teologiczny. Bez świadomości tego, o czym śpiewam, bo takie mam wrażenie, że nie ma tam tej świadomości, że tutaj chodzi po prostu o zagranie koncertu, za który dostanę odpowiednią garzę, wyemitowanie tego w telewizji. Jeśli się mylę, chciałabym się mylić, ale z przyjemnością zobaczyłabym taki koncert, na którym widzę i słyszę artystę, o którym wiem, że i czuję to, że jest ten kontakt, że jest ta relacja i no, że to jest to wyśpiewane z miłością. Jak ty to oceniasz?
0: No to rzeczywiście jest wątek niezwykle trudny. Ja to, Basiu, staram się na to patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, rzeczywiście to, co powiedziałaś, to jest kolejny wątek traktowania tej muzyki niezwykle piękne i głębokie. Jako zwykły produkt marketingowy, wiadomo, że tutaj im większe nazwisko, tym więcej się sprzeda. No, niestety, rzeczywiście media w Polsce bardziej idą w tym kierunku niż świadectwa. Ja bym zamiast tych koncertów medialnych zrobił takie wydarzenie. I tutaj troszeczkę rozszerzę ten wątek o takim aspekcie, o którym powiedziałaś też, mówiąc o księdzu Blachnickim, nie? Że tutaj władza się lękała tej muzyki. Tak. I to jest właśnie walor muzyki niestety zapomniany przez obecny system edukacji, ale też kulturowy w Polsce, wymiar edukacyjny, muzyczny, jak muzyka jako soft power, czyli to delikatne narzędzie do budowania świadomości relacji i kultury w społeczeństwie. I tutaj mi się marzy zamiast takiego koncertu to, co robi, uwaga, obecnie publiczna telewizja łotewska. Mianowicie raz na 5 lat mają ogromne wydarzenie cykliczne dorośli, a później, rok później jest też dla dorosłych i dla młodzieży festiwal pieśni i tańca. I ja bym sobie zrobił właśnie takie kolędowanie na takim skromnym stadionie narodowym w Warszawie. Niech ten pełen stadion ludzi zapełni się i wspólnie pokolęduje. Mówię o tym dlatego, że właśnie Łotwa, którym to jest dwumilionowy naród, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale rzeczywiście jest ich nie w stosunku do Polaków o wiele mniej, ale jak byłem, miałem ogromne szczęście być częścią takiego projektu. Właśnie w święto świętego Jana, czerwiec, najdłuższe noce, białe noce w tej części Europy. I taki skromny, uwaga, 40-tysięczny chór śpiewających amatorów, którzy przez 5 lat przygotowują się do tego projektu, żeby się spotkać w amfiteatrze w Łotwie. Ja byłem częścią takiej skromnej, dwumilionowej właśnie publiczności, która doświadczyła tego śpiewu na sobie. I gdyby właśnie pokazać ludziom, myślę, że to jest też taki plan na przyszłość mój, takie moje marzenie kiedyś, zrobić takie wspólne śpiewanie. Zebrać piękne teksty Baczyńskiego, Norwida, Słowackiego, napisać do nich nową muzykę, która będzie wykonalna właśnie nie tylko od strony ambitnej dla wysokiego poziomu muzycznego, ale też, żeby była dostępna.
1: Czyli nie
0: To jest,
1: tylko
0: to jest.
1: muzyka liturgiczna.
0: Znaczy, no, ja jestem jednak, żyję w Polsce i Bogu dziękuję, że żyję w tym kraju, z całą świadomością trudnej historii naszej Polski. Natomiast trudno o piękniejsze miejsce na ziemi, z tego co widzę, patrząc na historię też choćby objawień Faustyny Jezusa, Matki Bożej w Giedrzwałdzie. On będzie też bezpieczny, no zresztą to widać po historii naszej, no całej tej emigracji, Konkordia, Paryż, nawiązując do Notre Dame i Słowacki przecież właśnie w tym miejscu, Chopin i dzięki temu przetrwaliśmy. I myślę, że gdyby się właśnie skupić od strony medialnej na wykonywaniu muzyki, ale właśnie, żeby artyści byli świadkami, ale jakby patrząc właśnie z drugiej perspektywy, żeby nie odrzucać tych osób, które myślę, że też są, znam też to środowisko, wiem, że ci ludzie, którzy śpiewają w tych mediach za duże pieniądze i robią to tylko z tego powodu, też są osobami, które pragną doświadczenia, relacji, a często w tym środowisku zwłaszcza tego brakuje. Zostaje relacja na poziomie ekonomicznym i jakichś zależności finansowych, natomiast no właśnie, żeby dać tym ludziom szansy. Nie znaczy to, żeby od razu pokazywać w mediach te gwiazdy, ale żeby dać im doświadczyć relacji bezinteresownej.
1: Jeszcze wracając do tych koncertów, o których wspomniałeś, i tego wspólnego śpiewania, nie wiem, czy na pewno wiesz i znasz te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha, bo ja mam wrażenie, że to, o czym opowiadałeś, co się dzieje w Łotwie, dzieje się raz w roku w Polsce, właśnie w Boże Ciało na Placu Sybiraków, kiedy wielki tłum śpiewa bardzo proste, znane utwory kościelne razem z tym chórem ponad 100-osobowym, który sobie stoi tam na scenie.
0: Znam to wydarzenie, ponieważ znam, że tak powiem, pomysłodawcę tego koncertu. I tutaj serdecznie pozdrawiamy Jana Budziaszka, który, Marcina Pospieszalskiego, który jest producentem tego koncertu, Hubert Kowalski, który dyryguje tym. Nie chwaląc się nieskromnie, powiem, że jednym z utworów otwierających ten koncert jest właśnie Dzięki Ci, Panie, mojego autorstwa.
1: Tak jest.
0: Także, i rzeczywiście jest to fenomen na skalę już światową. Też w granicach 40 tysięcy, ale uwaga, osób słuchających. Natomiast ja bym odwrócił sytuację, ja bym dyrygenta postawił w środku Stadionu Narodowego, a publiczność postawił na trybunach tego stadionu. Chwała Bogu, że są takie rzeczywiście. To też jest bezcenne doświadczenie, natomiast to jest ciągle koncert. Natomiast byłoby fajnie, żeby ta grupa była w troszeczkę innej sytuacji. Ale to ja myślę o swoich bardziej marzeniach, ale skoro Łotysze to potrafią w tak małym narodzie zrobić na taką skalę. I to transmituje rzeczywiście publiczna telewizja łotewska. Ja myślę, że jesteśmy, jako Polacy, mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to w taki sposób też potraktować.
1: Czy Polacy lubią śpiewać?
0: Coraz bardziej się przekonuję o tym, że lubią. Tylko właśnie my ciągle zapominamy o tym aspekcie edukacyjnym muzyki. I tutaj myślę w kontekście tego, co się dzieje obecnie we współczesnej muzyce. Przecież ilość konkursów różnych telewizyjnych coraz większa, różne tam voice'y, mam talenty i tak dalej. Ale właśnie tu są bardziej kierunek jednostkowy. Ale to, że się to dzieje, to też jest bardzo dobre, że coraz bardziej pokazujemy jakość muzyki w Polsce. No, z takich projektów Śpiewająca Polska jest taki projekt choralny. Też tutaj pani profesor z Wrocławia, Agnieszka Franków-Żelazny, to ukłony w kierunku pani profesor. Genialny właśnie projekt, który jednoczy środowiska, z tym, że to już jest bardziej akademickie rzeczywiście i na poziomie już mocno uniwersyteckim. I troszeczkę ambitniejszy repertuar. pięknie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast właśnie, żeby dać ludziom takim prostym możliwość doświadczenia.
1: Na pewno warto zaczynać od swoich domów, choćby na przykład teraz, od kolęd, czego i Tobie, i naszym słuchaczom życzę. Śpiewajmy, świętujmy, gośćmy się, cieszmy się sobą, relacjami i potem przenośmy te relacje na zewnątrz i świećmy, bądźmy takim światłem. To mi też tak towarzyszy od tego w tym roku, przed tym Bożym Narodzeniem, taka świadomość, że jeśli to światło niesiemy w sobie, to inni je zobaczą.
0: Dokładnie tak. A repertuaru na pewno nie wystarczy na cały okres kolędowania, także jest się czym cieszyć.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Bębenek. Szukajcie w swoich miastach ogłoszeń o warsztatach, bo jeśli takie znajdziecie, to będziecie mieć piękną okazję, żeby pośpiewać razem z nim i doświadczyć czegoś więcej niż tylko ładnej melodii, tylko spotkania.
0: Dziękuję serdecznie, Basiu.

0: to zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowiło ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak. No tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej, więc modlitwa była czymś oczywistym. Modlitwa, Kościół. Więc Bóg był obecny od początku w moim życiu. No i to jest łaska. Wiem, że to jest łaska. Nie każdemu jest to dane. Mnie to było dane, więc z tego się cieszę. I za to mu dziękuję. Również za to. To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś. Coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? Nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z nim, bo samemu... Sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić. W takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim... To są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które, a złudzenia są... Są groźne po prostu. Groźne fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy, nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę, to znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem. W sercu każdego człowieka to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z nim. Tylko z nim, bo on już zwyciężył przez swoją krew szlaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje, swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tronie, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to On przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Tak, także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowuż, pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało, tak, bo tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... No różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, która z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy. I w pewnym momencie wracam, chcę do... Tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj pan wspomniał. Otóż poszliśmy... Ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów, prawda? Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy... No, chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić, jak... I on po trzech dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ja... Ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem na przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które... To było właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle... Podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle nie, trudne do... Gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij, i o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... No, coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, ja powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem to szczęście poznać błogosławionego, sługę Bożego Ojca Blachnickiego, księdza Blachnickiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam. I w pewnym momencie jakby przygasł. I nagle sobie przypomniałem, jak właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga na naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na taką na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać, trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś, mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bomblino, do misjonarzy świętej rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza 2,16 chyba. zwraca się do narodu izraelskiego, jak do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnej mi też, o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda? Szedłem, karmiłem, dawałem ci mannę, przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. To jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No, to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia. I wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało. Także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało znaczy było takim impulsem, jakimś też pewnie, jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wytrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, no, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi, bo... Więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt z Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No, to jest podstawa. U mnie w tej chwili, mogę to powiedzieć, z czystym sumieniem. Nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym... Nie mogę tego porównać z żadną... z czymkolwiek w życiu, co mnie... A wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby powiedzmy takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo... Bo to jest On sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było Słowo, to tak jest. Więc to jest Słowo żywe, życiodajne, żywe, pełne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawiamy, tylko bierze. To jest takie lekarstwo na wszystko. No właściwie ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. no i Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, co takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu pójść na Eucharystię. I w końcu no, w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę. I kiedy już tam jestem, to wiem, że na pewno jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Że to jest właśnie ten moment, ten czas i to miejsce. Takie mam poczucie. Takiego poczucia bycia we właściwym miejscu i o właściwym czasie, jak będąc na Eucharystii, nie miałem nigdy, nigdzie. Po prostu to jest nieporównywalne z niczym. Mam różne doświadczenia, bo czasem bywa tak, że właśnie nie chcę się, czy mam coś jeszcze do zrobienia, ale przypomina mi się wtedy coś takiego. Nie zastanawiaj się, po prostu. Po prostu idź, masz być już, a emocje, uczucia to jest zupełnie co innego. To są jakieś takie fale, które gdzieś tam na wierzchu się przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, co jest dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać. No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest no, jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć i razem po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś no, wysiłek pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pięknować, więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma, ta miłość mnie przywołuje, to ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie no, poszła na krzyż, on poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego, nic dla siebie. Aczkolwiek no, staram się jakoś tutaj to powiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim no to i to, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować mu za to, że tu jesteśmy. Za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się. Dużo w tym, co mówię, jest tego takiego no, mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało, ono czasem tak wygląda, ono czasem właśnie przybiera takie kształty, jednak jeszcze, no, mówię, powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. Ten swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami złego. W tej walce bardzo pomaga. Swoje dziecko jej oddałem. Ofiarowaliśmy córkę jej. No, kiedy tylko się poczęła, potem kiedy się urodziła. Więc jest taką drogą po prostu. To jest niesamowite. Pan Bóg zechciał w ten sposób przyjść na ziemię przez nią. Więc myślę, że to jest taki kanał otwarty też w tamtą stronę, że ona jest taką drogą do Boga. Taką prostą drogą. Bez wielkiej filozofii, bez wielkich... Ona uczy pokory. Przez swoją pokorę, przez swoje... Ona przecież, jak ona przyjęła to całą tę wiadomość o tym, że ma być matką Boga, że ma począć przez Ducha Świętego dziecko, młoda dziewczyna. Zapytała tylko, ale no jak ja mam być matką, że ja nie znam mężczyzny. Nie. Przyjdzie Duch Święty, osłoni cię moc Najwyższego. Dobrze. Niech tak będzie. Niech się dzieje twoja wola. Dobrze. Zgadzam się na wszystko. W ciemno. Prawda? I to jest, ona jest przykładem tego właśnie takiego przyjęcia bez zastrzeżeń w ogóle woli Bożej. Nieprawdopodobne po prostu. I to życie przy Synu, przy Bogu. Niesamowite ta świadomość, że po tym proroctwie Symeona już, prawda, kiedy przyniosła chłopaka do świątyni, tak jak prawo nakazywało. I tam nagle w całej tej wielkiej świątyni, w całym tym narodzie, który przecież czekał na Mesjasza, dwie osoby tylko go zauważyły, zdaje się. Prawda, Symeon i Anna. I co jej powiedział ten starzec? Twoją duszę miecz przeniknie. Czyli ona właściwie od małego, kiedy Jezus był mały, już czekała na to, na to cierpienie, prawda? Ono było i wisiało jakby nad nią. Jak jej zginął, kiedy miał 12 lat, zginął im. Został w świątyni, szukali go 2 dni i już wtedy myślała, może to teraz, prawda? Może to teraz ten moment, że tego cierpisz, to jest to. W każdej chwili pewnie spodziewała się tego, że żyła w takim tej świadomości, że to będzie, może w tym przeczuciu, że to będzie ofiara. Nie wiedząc wiele, prawda? Nie pytając też o wiele. Także jest taką, no, ona uczy prostoty i pokory. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna w życiu pokora. Zwłaszcza jako aktorowi w tym zawodzie, prawda? Dużo słyszę braw. Dużo słyszę braw, a te brawa to jest zawsze taka rzecz zwodnicza. Można łatwo uwierzyć w to, że jest jakimś wyjątkowym, więc tutaj Maria jest taką właśnie osobą, która przywołuje, uczy pokory. Uczy pokory. Nigdy nie zasłaniała Jezusa. Ona skupiała na nim uwagę. Prawda, jak ona można ją porównać do takiej soczewki, która skupia promienie właśnie na nim, na swoim synu. Żyła zawsze w cieniu i tego mnie też uczy, takiego życia w cieniu, takiego właśnie tej pokory, przyjmowania woli Bożej. No, myślę, muszę to powiedzieć, powiedzieć całą prawdę, czy powiedzieć to, że ciągle jest ma Matka Boża niepokalana, jest ciągle dla mnie tym takim potencjałem, który za mało jeszcze wykorzystuje. Za mało jeszcze wykorzystuje. W ogóle łatwiej jest mi mówić o pewnych rzeczach niż je wprowadzać w czyn. Ale próbuję. I muszę powiedzieć, że jak ją poproszę, to ta pomoc przychodzi. Najciekawiej jest wtedy, kiedy ja sobie nie wyobrażam, jaka ona mogłaby być, ta pomoc. Po prostu oddaję inicjatywę i wtedy dzieją się różne cudowne rzeczy. Więc ta droga, po prostu. Droga do Pana Boga przez nią. No, z tym jest problem, kiedy zostawiam to na koniec. To jest taki, wtedy jestem zmęczony, to wiadomo, już pod koniec dnia to jest trudno, ale najlepiej jest wtedy, kiedy uda mi się zacząć dzień w ten sposób. Zanim włączę radio, zanim pomyślę o czymkolwiek, zacznę cokolwiek robić, bo kiedy już wyruszę w ten rytm dnia, to potem jest trudniej. I tu chodzi o taką właśnie modlitwę, o takie te kilkanaście minut na to, żeby spędzić się ze Słowem Bożym, czy żeby po prostu oddać ten dzień Panu Bogu, żeby tak w spokoju może posłuchać tego, co On ma do powiedzenia, bo to też no, można odmawiać pacierze, prawda, i trzeba to robić, i to są modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz, przepiękna, która to sam Jezus nas jej nauczył i ją zostawił nam. Natomiast ta modlitwa taka prawdziwa, której czasem doświadczam, to jest to, kiedy nie, kiedy ja mówię, tylko kiedy Pan Bóg mówi. Kiedy On mówi, ja mogę posłuchać właśnie przez swoje słowo. I najlepiej to wychodzi rano. I potem najlepiej wychodzi, a potem też cały dzień jest zupełnie inny. Albo no, trzeba o to walczyć, po prostu walczyć. No niestety, trzeba o to walczyć, żeby znaleźć czas na to, żeby powiedzmy, a teraz, to wstąpię tutaj, wstąpię do świątyni, usiądę, popatrzę, pół godziny. Marzenie, prawda? Może 15 minut, może chwila. Ale można też w ciągu dnia, wśród zajęć po prostu. Jakieś tam krótkie słowa skierować. Myślę, że Pan Bóg nas do takiego dialogu zaprasza, w ogóle takiego nieustannego. Trudne to jest, bo to jest takie może za proste, bo to jest dziecięce. Tak jak małe dziecko, niezależnie co robi, to zawsze wie, że tam ten trzyma się ta poły płaszcza tatusia, czy tam czy jego ręki, czy jego palca, czy powiedzmy gdzieś tam się zawsze ogląda, czy ten rodzic jest, czy go nie ma, wie, że jest blisko i wszystko właściwie robi w świadomości tej, że nie jest samo. Ostatnio byłem u znajomych i siedzieliśmy gdzie indziej, dziecko spało w ogrodzie i nagle zaczęło płakać i ojciec mówi, no tak, nagle się obudził, zobaczył, że jest sam i zaczął płakać. Więc my też, jak płaczemy, no to jest coś taka świadomość, można sobie takiego coś takiego wypracować. Jest doświadczenie prawosławia, przepiękne doświadczenie modlitwy Jezusowej. Taki tutaj zachęcam do zapoznania się z tym. To jest kiedyś miałem szczęście przeczytać książkę Opowieści Pielgrzyma. Przepiękna tradycja modlitwy Jezusowej, nieustannego zwracania się właśnie, nieustannej modlitwy serca. No bo przecież Pismo Święte mówi, módlcie się nieustannie, tak? Więc ciągle pole do pracy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Prawdopodobnie sprowadził deszcz, tańcząc kilkanaście godzin. Bartek słyszał myśli i intencje ludzi, z którymi walczył. Był adeptem Aikido. Natomiast Dawid, który ćwiczył capoeirę, kiedy już po nawróceniu, ale jeszcze przed uwolnieniem, gdy grał na takim charakterystycznym i kultowym instrumencie, który jest używany przy spotkaniu właśnie wspólnoty walczących i tańczących, kiedy próbował grać, to drętwiała mu ręka. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do wsparcia kanału i Radia Niepokalana FM. W tej chwili trwa zrzutka. W tej chwili można ustawić zlecenie w banku stałe, takie, które raz w miesiącu, nawet najdrobniejszą, a może kogoś stać na większe pieniądze, również większą sumę. To jest sposób, który można nas wesprzeć. Kiedyś prowadziłem eksperyment. Próbowałem przywitać się z 10 osobami przez próg. I o mało to nie skończyło się wyrwaniem mi ręki z barku. Jako społeczeństwo jesteśmy niesamowicie przesądni, mimo że o tym nie wiemy. Czarne koty, czerwone wstążki, miesiące, w których można i nie można zawrzeć małżeństwa. To są dalekie refleksy naszego rodzimego pogaństwa. Ale na tych dalekich refleksach naszego pogaństwa buduje się zupełnie inna rzeczywistość. Budują się przychodzące do Polski ze wschodu i z zachodu toksyczne duchowości. Ale jaki jest podglebie, już nie tyle duchowe, ale podglebie ideowe, ideologiczne tej niezwykłej podatności Polaków na toksyczne duchowości. 99% tekstów w polskiej prasie opiniotwórczej, w tygodnikach i gazetach codziennych zajmują kwestii polityki krajowej, polityki międzynarodowej, gospodarki, kultury, sportu oraz światu idei. Ten świat idei, myślę tutaj o ideologiach. Ale inteligencja, ludzie, którzy w Polsce decydują o tym, co myślimy, jakie mamy opinie, nie mają pojęcia o tym, że czasami oddalone w czasie, ale jednak nieuchronne, największe konsekwencje mają dla nas sprawy duchowe. I co się w tej kwestii dzieje? Otóż następuje zastępowanie wiary wierzeniami i ideologiami. I to ma miejsce od renesansu, ideologiami od oświecenia. Renesans pogaństwa to proces, który po stronie nielewicowej jest dość oczywisty. Jednak europejskie, konserwatywne elity nie mają absolutnie świadomości i głębi, jaką niesie wielka przemiana. Elity zarówno liberalne i lewicowe, w przeciwieństwie do tych konserwatywnych, przyklaskują zmianą, nie biorąc pod uwagę, że kapitał kulturowy i kapitał duchowy zachodniej cywilizacji właśnie się wyczerpuje. Czym jest kapitał kulturowy, czym jest kapitał duchowy? No, to jest suma potężnej pracy, którą wykonali najpierw ojcowie Kościoła, potem ludzie tacy jak święty Tomasz z Akwinu, czy wcześniej święty Augustyn, a potem również osoby rozwijające naukę, rozwijające cywilizację. I ten kapitał jest niszczony i my jesteśmy blisko wyciągnięcia tej ostatniej cegiełki z katedry,
I

katedra się rozpadnie, bo kropla przepełnia czarę. To znaczy niszczenie każdej z tych instytucji, każdej z form życia duchowego, które wypracowaliśmy przez 2000, można powiedzieć przez 3800 lat, a niszczenie tego jest po prostu samobójcze dla cywilizacji. I ci ludzie progresywni, lewica i liberałowie, żerują na organizmie Zachodu i nie chcą wiedzieć, że nie można w nieskończoność rozbijać instytucji i form życia. Wiemy, co jest rozbijane. Rodzina, wspólnota, uniwersytet, szkoła, moralność, piękno, prawda, obyczaj. Na te formy cywilizacji, instytucje, tak, głównie, ale też sposoby życia, w ich istotę wymierzona jest progresywna działalność. I teraz zahołdowanie zasadzie rób co chcesz, niech twoja wola będzie najwyższym prawem, to jest hasło satanistów Crowleya. Nie mamy pojęcia, że ten liberalny pogląd na świat jest właśnie u podstaw satanistycznych. I teraz ten alfabetyzm konserwatywnych elit jest zabójczy dla cywilizacji. Wielka duchowa przemiana, wielka duchowa podmiana podmyła fundamenty naszej rzeczywistości. Smutne jest to, że nawet większość ludzi Kościoła nie wie, niewiele wie albo w ogóle nie wie o naturze inicjacji chrześcijańskiej i demonicznej kontrinicjacji. Musimy pamiętać, że prawie 1/3 działań Jezusa Chrystusa była powiązana z wyrzucaniem demonów. Dziś społeczeństwa za pomocą popkultury uczestniczą w wyścigu, jak otworzyć duchowo kolejne nieświadome niczego pokolenia. Sądzę, że wiele osób widziało na kanale Discovery albo BBC taki obraz. Jest krąg ludzi, którzy tańczą. Pośrodku nich jest kapłan lub kapłanka, transowy rytm bębnów i nagle kapłan lub kapłanka padają. Wywracają im się białka oczu i całe ciało owładnięte jest, ogarnięte jest czymś, czego nie możemy zrozumieć. A to jest efekt tej transowej muzyki, to jest trans. Ci ludzie, kapłani i kapłanki, są bardziej podatni w wyniku kontrinicjacji, bardziej podatni na wpływ rzeczywistości demonicznej. I ktoś powie, całkowicie egzotyczna historia. Ale dziś to już nie jest prawdą. W Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób doświadczyło inicjacji szamańskiej i to w wydaniu importowanym. To już nie są te przesądy, tak? To już jest duchowość. Tak jak tam mamy do czynienia z kwestią intelektualną czy tego typu wierzeniami, to tutaj już mamy do czynienia z inicjacją, na użytek tego wykładu mówię o kontrinicjacji. I teraz jeden z przykładów. Jakiś czas temu jechałem przez Warszawę i zobaczyłem czarny samochód, bardzo fajny zresztą, amerykański, który na tablicy miał napisane WWD i tam coś jeszcze do tego, chyba WWD 666. I kiedy go mijałem, to zobaczyłem przy lusterku, tam gdzie zwykle ludzie umieszczają różańce albo jakieś inne gadżety, tam wisiał woreczek. Woreczek z kośćmi, na przykład kurczaków. Ale to jest woreczek na fetysze. Ten człowiek jest szamanem czy też kapłanem. Tak? Z czym mamy do czynienia? Z karaibskim satanizmem traktowanym na poważnie.
Teraz ta pierwsza historia, o której mówiłem, historia Adama. On, jak mówiłem, rozmawiał z wilkami. Był tęczowym wojownikiem, Rainbow Warrior. Przez kilkanaście lat, ta historia się w taki sposób zaczęła, że przez kilkanaście lat słuchał wewnętrznego głosu. Tak? Bardzo dużo przebywał w lesie. Głos ten uczył go, jak łączyć się z duchami drzew. On słyszał odczucia zwierząt, nawet z jakiejś odległości. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, ale poczytajcie historię Bruno Gröninga, takiego uzdrowiciela z połowy XX wieku. To dokładnie ta sama historia. Szkoła dla Adama była gdzieś obok, rodzina była gdzieś obok, a główną rzeczywistością, która go pochłaniała, to był wewnętrzny nauczyciel i te wszystkie rzeczy, które on mu podpowiadał. I już jako nastolatek mógł narzucać wolę dorosłym ludziom. Opisał taką sytuację, kiedy potrzebował pieniędzy i zasugerował człowiekowi dorosłemu, bo oddał mu portfel i tak się stało. Dla nas są to rzeczy zupełnie nieprawdopodobne, ale jeśli będziemy pamiętali, że za Adamem stał demon i ten człowiek musiał nie być własny sakramentalnej, musiał być otwarty na sprawy duchowe, to wtedy już nie będziemy mieli większych wątpliwości, że to jest po prostu możliwe. W pewnym momencie, kiedy właśnie już zaczął przynależeć do tych tęczowych wojowników, ta inicjacja, ta szamańska edukacja przyspieszyła. I teraz te najsilniejsze doświadczenia miały związek właśnie z ogniem. Adam mógł włożyć rękę do rozpalonego pieca bez szkody dla zdrowia. Ogień podążał za nim. Ogień łasił się do jego dłoni. Był po prostu szamanem. Jednym z tysiąca tęczowych wojowników w Polsce. Oni spotykają się na zlotach dwa razy do roku. Jeden z nich jest w Sobótkę, tak zwaną. W tych momentach, kiedy przełamuje się czas, kiedy dzień staje się równy nocy, kiedy jest najdłuższy dzień w roku. I jedno tych spotkań, ci starsi tej grupy nie zapanowali nad nim i ona przekształciła się w regularną orgię. Ale to są ekscesy, tak? A w rodzinnej miejscowości Adam sprowadził deszcz, tańczył przez kilkanaście godzin i przyzywał demona. Ja z nim spotkałem się w radiu i kiedy on o tym mówił, boleśnie się uśmiechał. I teraz, co on powiedział? On powiedział tyle, że będąc szamanem, miał poczucie całkowitej kontroli nad przyrodą, własnym ciałem. Ale w pewnym momencie okazało się, że to nie on włada tym wszystkim. Okazało się, że ta wewnętrzna obecność jest realnym kreatorem zjawisk. Zrozumiał, że jest opętany. Zaczął walczyć. Walka trwała 8 lat, zakończył ją egzorcyzmem. I teraz dla normalnego człowieka ta opowieść jest jakaś w ogóle nie do przyjęcia, jest ekscentryczna. Ale ten człowiek, konsument popkultury, nie łączy popularności Gwiezdnych Wojen czy Awatara, gdzie wprost przekazane są w Gwiezdnych Wojnach idea tłumacząca, skąd u ludzi nadzwyczajne zdolności. I tłumacząca to w taki sposób, który nie ma miejsca, w którym nie ma miejsca na duchowość, tylko są tam jakieś pasożyty w krwi, które właśnie tę niezwykłość powodują. A w przypadku Awatara mamy już pełnię symboliki szamańskiej. To wielkie drzewo
święte gaje, tak? To wszystko jest szamańskim instrumentarium. I w sferze symbolicznej i w sferze duchowej przekazywany jest raz, łamana jest wyobraźnia chrześcijańsko-naukowa, dwa, przekazywana jest elementy wyobraźni szamańskiej, tak? Czyli imaginarium katolickie jest, chrześcijańskie jest rozbijane jak lustro. A w to miejsce przychodzą idee politeistyczne. I teraz, jak przekazywane są te idee od tych kilku tysięcy ludzi nazywających się szamanami, bo oni szamanami absolutnie nie są. Kiedy do Polski trafiają, nie ja bezpośrednio rozmawiałem, ale osoba, do której mam zaufanie, jak trafiają prawdziwi szamani z Syberii, to oni nie są w stanie zrozumieć, że ktoś może nazywać się szamanem. Ich doświadczenie jest bardzo ciężkim doświadczeniem. To jest doświadczenie cierpienia, chociaż dzięki temu cierpieniu mogą robić rzeczy nadzwyczajne. I teraz w jaki sposób to ta inicjacja jest przekazywana, rozpowszechniana? Latem są dziesiątki, jest taki wysyp festiwali. One się nazywają różnie, czasami w ogóle nie ma to nic wspólnego z duchowością nazwa. Czasami są to festiwale właśnie, które ujawniają, że tam chodzi o jakieś idee. I w trakcie tych festiwali, które przyciągają młodzież ideami wegetarianizmu, samorozwoju czy radosnej wspólnoty bez alkoholu, nawet rodzice chętnie dzieci puszczają na takie zloty. I teraz tam, oprócz bardzo atrakcyjnych rzeczy, które są całkowicie neutralne duchowo, w kilku namiotach dokonuje się szamańska inicjacja. I ja zrobiłem taki research i ci ludzie, którzy tam przedstawiani są jako mentorzy, jako coachowie, kiedy poczytać ich strony internetowe, okazuje się, że są oni szamanami. I to już dotyka nie tysiąca czy dziesiątków tysięcy ludzi, ale to dotyka setek tysięcy ludzi. I teraz druga historia, którą zapowiedziałem na samym wstępie. To jest Bartek, który ćwiczył aikido i słyszał myśli ludzi, przeciwników. Po prostu był w stanie odpowiadać na ich techniki, ponieważ on o nich miał ich odczucie w chwili, w której taka idea powstawała w umyśle tego człowieka. I po pewnym czasie zaczął wygrywać wszystkie walki. Wyczuwał te działania swoich przeciwników i miał poczucie nieludzkiej mocy. Ale atmosfera wokół niego była gęsta i przerażająca i ludzie nie chcieli z nim pracować, ponieważ w tych pomieszczeniach panowało jakieś niezwykłe napięcie. I teraz on, mając 2 metry, ważył 90 kilo i to go wewnętrznie wyniszczało. I teraz kiedyś zupełnie przypadkowo znalazł różaniec, który spadł za łóżko. On wcześniej w trakcie medytacji, przed treningiem i przed walką uzyskiwał połączenie z jakąś nieuniknioną, nieokreśloną, zmuszającą go zewnętrzną wobec niego wolą i mocą. I to właśnie dzięki symbiozie z tą wolą i z tą mocą mógł osiągać takie efekty w walkach. I teraz, kiedy Bartek wziął do ręki ten różaniec, nagle przez jego głowę przetoczyła się jakaś fala bluźnierstw. I on był pewny, że to nie on bluźni, ponieważ
w tym potoku bluźnierstw padały słowa, których on nie znał. I musiał walczyć z tą wolą i odzyskał kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim życiem dopiero w wyniku egzorcyzmów. I dla człowieka XXI wieku takie opowieści są całkowitą abstrakcją. Ale czy naprawdę są abstrakcją? Kiedyś przeprowadziłem taki eksperyment, próbowałem przywitać się z 10 osobami przez próg i o mało nie skończyło się to wyrwaniem ręki z barku. Jako społeczeństwo jesteśmy skrajnie przesądni. Czarne koty, czerwone wstążki, miesiące, w których można i nie można zawrzeć małżeństwa. To są dalekie refleksy rodzinnego pokaństwa. Czy macie wokół siebie małżonków, którzy zawarli związek małżeński w tych miesiącach, w których przesąd głosi, żeby małżeństwa nie zawierać? To doświadczenie jest bardzo, bardzo powszechne dla wielu osób. I to rodzime pogaństwo, ta atmosfera i przyzwolenie na... Bo jaki jest związek pomiędzy czarnym kotem a moim losem? Tak? Jaki związek ma spływanie na widok czarnego kota 3 razy przez ramię? Żadnego nie ma związku, a mimo to dużo osób tak robi. I na ten grunt, który jest przygotowany przez ten sam proces zachowania pewnych pogańskich rysów w społeczeństwie, na to podglebie przychodzi w to przygotowane miejsce, przychodzą praktyki z Kalifornii, z Dalekiego Wschodu, różnorodne, nie będące elementem naszej tradycji, a zestawy technik inicjacyjnych, mówiąc najkrócej. Jedną z tych tradycji jest capoeira. Jest to taki sposób spędzania wolnego czasu, gdzie on jest postrzegany jako walka, ale nie tylko jest sztuką walki, bo kiedy wchodzą młodzi ludzie w ten krąg, spotykają się, to jest wspólnotowe, to jest miłe, sympatyczne, gra muzyka, ten właśnie instrument, po wzięciu którego drętwiała Dawidowi, drętwiały palce. I w tym kręgu można w zależności od nastroju albo tańczyć, albo walczyć. I to jest połączenie wśród niewolników. Było poczucie odrębności od tej rządzącej nimi warstwy białej i oni budowali różne sposoby na osiąganie odrębności kulturowej. I ta rozrywka, te zabawy pomagały zapomnieć o codziennej niewoli. I w wyniku połączenia tych szamańskich i magicznych tradycji szamańskich z Ameryki Południowej i magicznych z Afryki, tradycji inicjacyjnych, powstała właśnie capoeira. Najważniejszym zdarzeniem, bo nie każdy, kto uczestniczy w tym kręgu, będzie miał kłopoty duchowe, tak? Ale może spodziewać się, że intelektualnie i ewolucjonalnie to ta ochrona właśnie rozumu jest, może zostać odrobinę starta, zniszczona, tak? Ale prawdziwe problemy duchowe mają ci, którzy przeszli przez taki rytuał inicjacyjny, on się nazywa batizato. I przed ludźmi, przed tymi tańczącymi, walczącymi młodymi ludźmi ukrywane jest, że to jest, że capoeira jest fizycznym aspektem religii candomblé. Czy candomblé. I o tym mówią mistrzowie, czyli mestre tych
tych właśnie grup i tradycji capoeiry. A candomblé to jest religia afrykańska. To jest rzeczywistość bóstw Orixas i taniec to jest wołanie do duchów, by te wstąpiły w ciała tańczących i wprowadziły uczestników w trans. Co niesamowite i umykające jakby uwadze Europejczyków, candomblé ma w Brazylii 40 milionów wyznawców. Dlatego, że w tej religii mówi się, że ona nie jest sprzeczna z chrześcijaństwem. Tak? Jest to religia synkretyczna. Ale ten element katolicki jest tam zdominowany. On jest tylko na poziomie symbolicznym obecny. I on jest zdominowany przez te wierzenia i praktyki, tak? Mistrzowie mówią, że capoeira jest religijna, że pochodzi z religii candomblé, a to się ukrywa. To można, te wypowiedzi można znaleźć dopiero po tym, jak się poświęci mnóstwo czasu na przechodzenie przez te strony, szukanie tego, co jest przenośnie małym drukiem napisane i tak dalej. I co więcej, capoeira ma inny od candomblé, ma inne szaty, ale istota religijna jest taka sama. Praktykujący capoeira jest tym, który praktykuje taniec Orixa. A to jest taniec na cześć 50 bóstw. I teraz jednym z symboli tego synkretycznego podejścia jest fakt, że na początku rytuału jest wykonywany gest, który my znamy. Ci ludzie najpierw dotykają ziemi, a potem wykonują znak krzyża. Być może ktoś zauważył, że bardzo wielu piłkarzy taki gest czyni na początku przed meczem. I teraz capoeira jest obecna na polskich uczelniach. Może być praktykowana w miejsce WF-u, tak? Wychowania fizycznego. I ta nieświadomość Europejczyków na temat religijnego kontekstu capoeiry właśnie do tego prowadzi, że traktujemy to jako coś zupełnie nieszkodliwego. I teraz na moim kanale, tutaj na tym kanale, tylko w tej części jego, w której zawierają się wideo, nie to co teraz, gdzie teraz jesteśmy, tylko w części wideo, tam jest świadectwo Dominika Pałki, który został opętany na skutek praktykowania capoeiry. I to nie jest osoba, o której mówiłem na wstępie. Ta historia jest bardzo rozbudowana. To jest zupełnie nieprawdopodobne, do czego prowadzi tak lekceważona tak praktyka, której duchowe korzenie są tak lekceważone. I te wierzenia trafiają do Polski z różnych stron. Egzorcyści mają w związku z tym coraz więcej pracy. I teraz, jakie konsekwencje mają te wszystkie inicjacyjne tradycje? Więc po pierwsze, to są depresje, których nie da się leczyć farmakologicznie. Czyli one nie pochodzą z przestrzeni ciała. Po drugie, ludzie doświadczają statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu. Dalej, to są rozpadające się związki, które wcześniej te relacje były bardzo dobre i po rozpoczęciu jakiejś praktyki inicjacyjnej one się rozpadają. Dalej, to mogą być paraliże okołosenne, to może być takie odczucie potężnego nacisku tutaj na klatkę piersiową, to mogą być problemy z modlitwą, problemy z wejściem do kościoła. Tych
tych przejawów jest o wiele więcej. I teraz, jaka jest konsekwencja tego wszystkiego dla społeczeństwa? I co się stało? Co się stało w wyniku tego, że jesteśmy paszą dla demonów? Paszą dla demonów, ponieważ one, tak jak Bartka, wyniszczają ludzi. Wyniszczają ludzi, traktują ludzi jak coś, z czym się żywią. To zjawisko ma miejsce głównie w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce już 4 miliony ludzi przyjmuje leki psychoaktywne. Albo leki przeciwbólowe, ale w takiej ilości, że otępiają. Tak? I teraz psychiatria jest ateistyczna. Tam nie ma w ogóle mowy o przestrzeni duchowej, czyli to jest kaleki sposób poznawania świata. I kiedy ci ludzie mają te opisane przeze mnie przed chwilą problemy duchowe, psychiatra nie jest w stanie znaleźć przyczyny ich. Więc co robi? Daje leki, psychotropy, które łagodzą, czy też jakoś tłumią te wszystkie przejawy duchowego otwarcia. I teraz mamy ludzi, którzy są nieszczęśliwi i dla których w obrębie tej ateistycznej kultury nie ma żadnej terapii. W wyniku tego społeczeństwa stają się coraz bardziej histeryczne, a ludzie wpadają w rozpacz. Ukuto takie pojęcie jak epidemia psychotropów. Skokowo wzrosło spożycie leków, antydepresantów, leków nasennych, uspokajających. Więc, a w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że od 30 do 50% populacji przyjmuje psychotropy. To dotyczy również 6-letnich dzieci. Ozempik kaleczy całe społeczeństwo. I teraz, jeśli patrzymy na to wszystko z pewnej perspektywy zewnętrznej, kiedy widzimy, że duchowość jest całkowicie pominięta w tej liberalnej i lewicowej formie kultury zachodniej, i kiedy jesteśmy tego świadomi, to próbujemy przeciwdziałać tym procesom. Ja robię to od 30 lat i oczywiście to działanie jest w przestrzeni społecznej nikłe. Ale sądząc po wielu przypadkach ludzi, którzy się ze mną komunikują, działalność kanału, na którym bronimy wiary, to znaczy pokazujemy duchowe konsekwencje dziesiątek zaangażowań różnorodnych, które są promowane przez kulturę, najbardziej wzruszają mnie takie telefony, w których ktoś mówi: odsłuchałam wszystkich pana audycji, filmów, tak? I tutaj następuje prośba o pomoc. Wiele z tych osób doprowadzam, najpierw im uświadamiam głębię tego ich zaangażowania, a potem doprowadzam ich do egzorcystów, ale do modlitwy o uwolnienie. I oczywiście jest to kropla w morzu tych toksycznych ludzi, którzy doświadczają skutków toksycznych relacji, no ale myślę, że warto to robić. I teraz najbardziej taką rzeczywistością, która pozwala ukrywać duchowy charakter wielu form życia, czy jakichś instytucji, czy przez instytucje rozumiem również psychologię czy psychiatrię, tak? Czyli formy życia, których możemy dotknąć. I
my nie uświadamiamy sobie, że ten live będzie zapisany. My nie uświadamiamy sobie, że coś, co było do połowy XIX wieku doświadczeniem tylko garstki ludzi, od renesansu to się bardzo wśród tych elit rozpowszechniło, ale to były dziesiątki, może setki osób w danym narodzie, więc można ich policzyć nieomalże na palcach jednej ręki. Natomiast w połowie XIX wieku za przyczyną spirytyzmu, a spirytyzm jest konsekwencją działań lekarza, który nazywał się Mesmer, i on z jego tych działań wywodzi się właśnie to energetyzowanie ludzi, a finalnie bioenergoterapia. Jest też nurt inny, który wywodzi się z praktyk Mesmera, to jest hipnoza, ale o tym za chwilę. I teraz taki wybuch spirytyzmu, który był w pewnym sensie formą bierną, to znaczy ci ludzie, którzy byli mediami, czyli osobami łączącymi nas, ludzi z tym światem duchowym, one jedynie pobierały informacje i na początku traktowano te informacje jako fakty. I kiedy to się rozprzestrzeniło, to nagle okazało się, że to, co mówi jedno medium, jest sprzeczne z tym, co mówi drugie medium. Poza tym były tam skandale różne, no wiadomo, jak to jest z ludźmi, którzy próbują osiągać władzę nad innymi ludźmi. I spirytyzm zaczął tracić na popularności, choć nigdy nie wygasł. Może ktoś ma doświadczenie na koloniach wywoływania duchów. Dziś przybiera to formy również takie nowoczesne. Jest Charlie Challenge, to się kładzie dwa ołówki na sobie, nieważne, i one się poruszają. Tutaj chodzi o to, żeby demon musiał jak najmniejszą ilość energii swojej przeznaczyć, mocy na to, żeby się one przesuwały. Ale ten spirytyzm powoli wędrował z laboratoriów, bo traktowali go poważnie na początku naukowcy, aż właśnie w takie formy bardziej związane z maglem. Dziś nie wiem, gdzie spotykają się ludzie tacy mniej intelektualnie wykształceni, ale ilość tych osób, które czytają, w Polsce są gazety, miesięczniki z horoskopami i w ogóle wciągające ludzi w astrologię. I konsekwencją tego zamierania spirytyzmu była eksplozja w latach 60. i 70. kolejnej formy toksycznej duchowości, czyli okultyzmu. I teraz dziś pojęcie okultyzmu jest bardzo często używane do wszystkich form, w których są wiedzy tajemnej, w których są praktyki. A przeciwieństwem tego jest ezoteryzm, który spełnia się tylko i wyłącznie w poznawaniu tej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj przez chwilę będę używał określenia okultyzm jako pewnej historycznej formy, która tam trwała 30 lat i też zakończyła się skandalami obyczajowymi związanymi z tymi ludźmi, którzy ten ruch promowali. I okultyzm ten historyczny różnił się tym od spirytyzmu, że jego praktycy mieli przekonanie, że to oni są sprawcami tych nadzwyczajnych rzeczy, które się wokół nich działy. Nie mieli świadomości, że to są manifestacje demoniczne. Potem były badania nad hipnozą. Trzeba wiedzieć, że
seans hipnotyczny nie jest bezpieczny ani dla hipnotyzera, ani dla osoby hipnotyzowanej. I tak doszliśmy krok po kroku do New Age, czyli do tej formy, która w latach 60., 70., aż do początku lat 80. była zewnętrznym wyrazem dążenia do panowania nad rzeczywistością realną. I to było tak jak okultyzm i spirytyzm, które rościły sobie prawo do bycia czymś więcej niż nauka, bo łączyły wierzenia z wiedzą. A to były oczywiste uroszczenia i to śmieszne po prostu jest, tak? Tak jak śmieszny jest Steiner, czy Jung, czy różni inni naukowcy. Oczywiście tutaj trzeba stopniować. Jung był kimś intelektualnie bardzo mocno obdarzonym, podobnie Steiner, ale żaden z nich, a przynajmniej Jung, nie miał świadomości, że te dziwne rzeczy, które się wokół niego działy, były konsekwencją inicjacji spirytystycznej, której doświadczył wcześniej i w ogóle nie łączył tego wszystkiego. On stworzył właśnie pewien rodzaj ideologii, która dziś wykładana jest w wielu seminariach katolickich. Księży uczy się właśnie biorąc za fundament myślenie Junga, które wynika wprost ze spirytyzmu. I teraz ta wiara w moc kryształów, te wszystkie różnorodne składające się na medytacja, to wszystkie te działania składające się na New Age, one doprowadziły w pewnym momencie do załamania się tego ruchu, bo na przykład, no bo rzeczywistość weryfikowała absurdalne założenia, weryfikowała przekonanie, że ci ludzie mają wpływ nad rzeczywistością, wpływ na rzeczywistość. Oni na przykład tworzyli łańcuch osób wokół, nie wiem, Pentagonu i byli przekonani, że medytując uniosą Pentagon do góry, tak, ten budynek potężny. I to nie jest żart. Ci ludzie byli, bo rodzaj wiedzy tajemnej, ta wiedza tajemna w ogóle, ona sprowadza się do tego, że ludzie wchodzą w pewien irracjonalny, sposób myślenia, nieświadomie, i pogrążają się w nim coraz bardziej, tracąc związek z rzeczywistością. I ci ludzie naprawdę byli przekonani, że tego dokonają. Kolejnym przeświadczeniem, tutaj oczywiście chodzi o idee takie, że myśl stwarza rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie byli przekonani, że jeśli wzrośnie ilość tych medytujących, tych wyznawców idei nowej ery, New Age, co ważne, mającej swoje źródła w takim towarzystwie teozoficznym, koniec XIX wieku, początek XX, to pojęcie nowej ery zostało wykute, powstało na użytek wydawnictwa Lucyfer, które nazywało się Lucyfer. Tak? Ale ci ludzie o tym nie wiedzieli. I ich przekonanie o tym, że kiedy ta ilość tych ludzi inicjowanych przekroczy pewną, będzie ich jakaś określona ilość, no to wtedy świat się całkowicie zmieni, nie będzie wojen. Być może przejawem takiego myślenia była ta pieśń Lennona o tym, że nie chcemy granic, że ludzie są braćmi. Tak, są braćmi, ale w Chrystusie. I teraz zmierzamy ku finałowi. Polskiemu społeczeństwu niezbędna jest instytucja, która będzie przynajmniej certyfikowała, czy też opisywała wszystkie te ruchy, które do Polski przychodzą i są toksyczne.
W ich łonie działają sekty i te sekty czasami prowadzą ludzi do rzeczy, które przekraczają normy prawne, ale tylko i wyłącznie oni są karani przez prawo. Natomiast należałoby w sposób systematyczny, należałoby po prostu opisywać wszystkie te rzeczywistości inicjacji, kontrinicjacji. A co robi polskie państwo? Polskie państwo certyfikuje wróżbiarstwo, bioenergoterapię, radiestezję. I to, co zdarzyło się w styczniu tego roku, to jest zupełnie nieprawdopodobna rzecz. Bo w tym katalogu zawodów i specjalizacji, który jest ogłoszony na stronach z dopiskiem .gov, czyli ma autorytet państwa, pojawiły się zawody i specjalizacje zupełnie nieprawdopodobne. Na przykład jest tam forma medycyny afrykańskiej, gdzie wiele chorób leczy się krowim moczem. Ja już nie wnikam w tę rzeczywistość, bo to jest horrendum, nieprawdopodobne. Są w Polsce też cechy, tak? Skupiają się rzemieślnicy, bioenergoterapeuci czy radiesteci. Ale tego nie ma sensu komentować, bo to się komentuje samo. My mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, kiedy naród jest zagrożony fizycznie. Tak? Przy fatalnym układzie czynników zewnętrznych możemy mieć kolosalne problemy. I teraz polskie elity muszą zadbać o to bezpieczeństwo militarne, ale muszą też zadbać o bezpieczeństwo duchowe. Dlatego, że stosunek do tej rzeczywistości najgłębszej promieniuje na całe życie człowieka. Jedną z moich idei, którą głoszę, jest to, że nowożytność, a szczególnie od czasów oświecenia, to, co promieniuje na kulturę i tak naprawdę w wieku XX ją całkowicie opanowało, jest instytucjonalizacja grzechu. Dziś aborcja jest wpisana do francuskiej konstytucji, teraz chyba Dania będzie to wpisywać. Dziś związki homoseksualne, które są z natury tak samo jak związki cudzołożne, są grzechem, bo tutaj nie mamy do czynienia z czymś nadzwyczajnym. Tu mamy po prostu do czynienia z czymś sprzecznym, z naturą ludzką. Tak? Więc instytucjonalizacja grzechu. I teraz ona przybiera również formy religijne. Zamordowano od 1917 roku, kiedy po raz pierwszy legalna stała się aborcja w Rosji, w Związku Sowieckim. Od tego czasu zamordowano 1,2 miliarda dzieci. 73 miliony dzieci co roku jest mordowanych pod sercem matki. Krwawe ofiary. Tak, wracamy do jakiejś formy pogaństwa, która jest nieprawdopodobna. Ale ta cywilizacja śmierci to również usypianie staruszków w imię jakichś szczytnych idei, ale tak naprawdę chodzi o ekonomiczną niezdolność państwa do utrzymywania tych ludzi. Chodzi o choroby i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest nieprawda, dlatego że wystarczy wrócić w tej dziedzinie do tej idei wielopokoleniowych rodzin. Kiedyś sobie z tym radzono. Zamknijmy temat. I teraz to autoryzowanie przez państwo rzeczy, które są sprzeczne z naturą, które są sprzeczne z prawem dotychczasowym, tak jak je zrozumiano, dopóki go nie zmieniono, tak jak we Francji, to rozbijanie obyczaju, który przecież prawo nie powinno regulować całej rzeczywistości, tak?
To ma konsekwencje bardzo, bardzo konkretne. I my jako społeczeństwo powinniśmy zadbać o to, żeby ta inwazja obcych duchowości w Polsce się została powstrzymana. Bo jak powiedziałem na samym początku, konsekwencje tego są sięgające, one sięgają daleko. My widzimy konsekwencje dużo prostszych mechanizmów, takich jak mechanizmy polityczne, ekonomiczne czy kulturowe, tak? Ale nie rozumiemy, że sprawy duchowe sięgają głębiej, choć ich konsekwencje są oddalone bardziej w czasie. Niszczenie cywilizacji, ja to porównałem do katedry, oczywiście to nie jest moje porównanie, to jest porównanie, które ma pewnie ze 100 lat, ale wyobraźcie sobie Państwo, że my od prawie 200 lat, czy ponad 200 lat, zależy jak liczyć, ale filozofia oświeceniowa zaczęła się kilkadziesiąt lat przed rewolucją francuską, że my mamy do czynienia z wielkim, potężnym budynkiem, katedrą, która składa się z miliardów cegieł. I duża część narodu politycznego zajmuje się kruszeniem tego budynku, tej nieprawdopodobnej budowli. I cegła po cegle wyjmują, niszczą, kaleczą tę cywilizacyjną spójność. Tak jak jest pojęcie kapitału społecznego, to ja mówię również o kapitale duchowym. Tak? I ten kapitał duchowy jest w zachodniej Europie, chrześcijaństwo jest zniszczone. Tak? Zostaliśmy pozbawieni tego kapitału duchowego. I wszystkie te wizje pesymistyczne widzimy dzisiaj, jak zamieniają się w rzeczywistość. Tak? Ja myślę, że za kilka lat będziemy mieć w Polsce cenzurę. To, co mówię teraz, będzie karane. Tak jak społeczeństwa angielskie, czyli Wielka Brytania, tak? Aparat państwa brytyjskiego, aparat państwa francuskiego, aparat państwa niemieckiego karze nie za czyn, tylko za mówienie o tym, że ten czyn jest szkodliwy. Jeśli wprowadzą cyfrowy pieniądz, każdy człowiek, który mówi prawdę, będzie mógł być pozbawiony, zamkną mu konto. Pieniądz cyfrowy daje absolutną władzę nad ludźmi. Drodzy Państwo, to już zostało wykorzystane w Kanadzie. Tam był wielki strajk kierowców ciężarówek. I zmiażdżono to jednego dnia. Więc to nie są opowieści dziwnej treści. To jest nasza rzeczywistość. Nasza rzeczywistość, do której, którą poszczególne ekscesy my widzimy, ale mamy ciągle nadzieję, że ta katedra stoi. Ale w końcu i demokracja w Polsce, bo na Zachodzie już trudno mówić o demokracji, a w chwili, w której zostanie wprowadzony ten akt ustanawiający cyfrową cenzurę, nie przez przypadek prezydent Macron jeździł do Chin, żeby zdobywać doświadczenie i know-how. Bo tam panuje totalitaryzm wprost. I to wszystko jest implantowane do Europy. Być może Polska będzie wyspą w tym szalonym świecie, być może nie. I myślę, że modlitwa, ofiarowanie cierpienia, ofiarowanie postu i ofiarowanie jałmużny na takie kanały jak ten, można go wesprzeć pod opisem. Na pierwszej stronie tam jest taka możliwość. Zapraszam do wsparcia zrzutki, która właśnie trwa. Mamy jeszcze dwie pozycje nieopłacone z maja.
A najbardziej nam zależy na tym, żeby ludzie, żebyście wy, drodzy Państwo, ustanowili na swoich kontach bankowych stały przelew. To mogą być drobne pieniądze. Ludzie oczywiście bogatsi mogą ustawić większe. Mamy osoby, które wpłacają 500 zł co miesiąc, mamy osoby, które wpłacają po 1000 zł, ale 10 zł nawet się liczy. Bo jeśli tych po 10 zł będzie 100, to już są realne pieniądze i będę mógł zatrudnić kolejnych dziennikarzy. I być może urośnie to niepokalane FM i kanału Otwórz Oczy, urośnie to do takich rozmiarów, że będziemy mogli o tych niebezpieczeństwach i o toksycznych duchowościach z tą wiedzą dotrzeć do wszystkich Polaków, czego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób

0: po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
1: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
0: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są. I też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich i to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mamy takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało. Włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała i kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny, a mama to już wiedziała, ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością.

0: wartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział no, o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobi tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
1: Żeby ją sprawdzić, tak?
0: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No z pomocą Bożą na razie jestem.

0: Kiedy zaczęło się u brata formowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat do tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu. Później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało. Mhm.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była druga albo trzecia klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to były święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, i pełnię szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja. Bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa. To znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać. Pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie druga, trzecia klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki i pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem. Podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka zaniedbana, krzyż, i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie i wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: Nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą. Ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już? Ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło, od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, jakieś zrozumienie, ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem, każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna? Co ta dziewczyna? Czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawia mi wolność. Ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No, popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż wiedziała, że walczę tutaj z Panem Bogiem. I to był taki, no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy, dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy, czemu tak jest, ale no, Pan Bóg, myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak: Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię: cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała: no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak wiedziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a tu nagle się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas intensywnej modlitwy o to, żeby Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem. Postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo.
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie i w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce i wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać. To było takie szaleństwo. Jakoś Pan Bóg dawał mi siłę, żeby nie myśleć o tym i wtedy czułem po prostu coś niesamowitego, taki ból, wycie wewnątrz, żebym wyjechał gdzieś z nim w ten teren. Ale wytrzymałem, poczekałem na odpowiedni czas i razem wspólnie pojechaliśmy. Jeszcze Łomża ma to do siebie, że ma wspaniały ogród, schodzący tarasami do doliny Narwi. Jest piękna panorama, kilka kilometrów przestrzeni, łąk, które są zalewane na wiosnę. I to myślę, że Pan Bóg w ten sposób dawał mi to poczucie przestrzeni, że jednak jestem gdzieś tam, gdzie lubiłem być, czyli po prostu wśród przyrody.
0: I teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
1: Formacja zakonna. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjat to był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata, to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze. No, doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam,
1: kleryk.
0: Że jak się zakochuje kleryk? Myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić jednak na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę, jest kilka młodych dziewczyn i czuję, że z jedną nagle mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby, potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie? I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona zorientowała się, że coś się
0: dzieje. Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło. Ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi. Kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie, które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam, co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa. I powiem szczerze, że szczególnie w pracy z tymi bezdomnymi, z którymi na co dzień pracuję, jest to dla mnie takie doświadczenie, że Pan Bóg przeze mnie działa, że ja daje im właśnie Chrystusa poprzez słowa, które im głoszę. Oni później jeszcze przypominają mi, że ojciec to i to mówił. Ja już nie pamiętam, co ja mówiłem.

0: oni mi przypominają, że ja mam być dla nich ojcem, jeden właśnie z tych ludzi bezdomnych, po ciężkim kryminale, no trudne miał życie. W ostatnim momencie, w ostatnim czasie podziękował mi za to, że może do mnie mówić ojcze. I wtedy też uświadomiłem sobie, jak niesamowitą łaskę Pan Bóg mi dał, właśnie poprzez sprawowanie sakramentów, kiedy ja mogę być dla nich ojcem i oni to odkrywają w swoim życiu, że mają kogoś, do kogo mogą zwracać się ojcze. I też to jest niesamowite bycie właśnie kapłanem, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Jak widzę, że człowiek po 20 latach nagle czuje się uwolniony od grzechu, który na nim ciążył, który przez ostatnich kilka lat szczególnie nie dawał mu spokoju. To był człowiek całkowicie poza kościołem, po prostu ulica, klatka schodowa, kryminał. I w pewnym momencie my się spotykamy i on dojrzewa coraz bardziej tego sakramentu. Ja mu udzielam rozgrzeszenia i czuję po prostu, jak on jest nagle szczęśliwy, jest wolny. Coś przez 20 lat mocno w nim siedziało. Bardzo mocno. I czuł właściwie, a dostał taką informację od innego z kapłanów zresztą 20 lat temu, że z tego nie może być rozgrzeszony. I na nim to cały czas ci piętno niesamowite odegrało i takiej też niechęci do kościoła, może nie tyle niechęci, ale lęku po prostu. I w tym momencie ja czułem, jak pomagam mu wyzwolić się z tego. Po prostu on mi mówi, ale już nie muszę o tym nikomu mówić. Nie, już nie musisz o tym nikomu mówić. Sprawa jest zamknięta. Zaczynam od nowa. I to jest właśnie to, co Pan Bóg pozwala mi doświadczyć w mojej posłudze kapłańskiej.
1: Jak wygląda taka codzienność?
0: W zakonie? W
1: kapłanie, tak.
0: No przede wszystkim jest to liturgia godzin, Eucharystia. Ale tak naprawdę to jest troska w każdym momencie o tego człowieka, który przychodzi. Gdy ja się z nimi spotykam, to wtedy czuję taką bezsilność, czuję brak mocy, żeby coś z nimi zrobić i wtedy oni automatycznie odsyłają mnie do Pana Jezusa. Ja muszę wracać do Niego i mówię Mu, że no tutaj jak coś Ci na nich zależy, to sam działaj, bo ja nie jestem w stanie. I przede wszystkim jest to takie myślenie o tym, z kim się pracuje, o tych ludziach, których Pan Bóg podsyła. Szczególnie ostatnio jest ich bardzo dużo. Także nawet przyznam się szczerze, że dosyć dokładnie nie posprzątałem pokoju na święta. Nie dlatego, że... może dlatego też, że jestem trochę taki chaotyczny w sposobie bycia i w moim pokoju, ale też nie było czasu po prostu. Że gdzieś im bardziej angażuję się w pracę z tymi ludźmi, tym bardziej oni zajmują ten czas i to jest właśnie najważniejsza sprawa. Być z drugim człowiekiem, tak naprawdę to wszystko jest to podporządkowane właśnie, żeby być z nimi.

0: takie obczuwanie to nie jest łatwa rzeczywistość, bo ci ludzie no, przeżyli w swoim życiu różne rzeczy i mają mnóstwo nieufności do świata. Jakie są trudne i jakie są dobre momenty w pracy z nimi?
1: Najtrudniejsze to jest nastawienie wewnętrzne moje osobiste. Jak do nich zszedłem, czyli po prostu zszedłem do Kościoła Dolnego, gdzie oni spożywają posiłki, zacząłem rozmawiać, to pierwszy mechanizm, jaki mi się włączył, to była blokada, że facet ściemnia, manipuluje mną. Rzeczywiście to się dzieje, jest bardzo mocna manipulacja. Zaczyna mnie oszukiwać, kręcić. I blok jest taki, że ja gościa kasuję. Może nie pokazuję mu tego, ale zamykam się. No, facet ściemniasz, tutaj nie mamy o czym rozmawiać. I to był taki długi proces we mnie. Myślę, że to ponad pół roku trwało, kiedy ja coraz odblokowywałem się na nich. Nie chciałem ich odsuwać, nie chciałem ich zamykać, nie chciałem też się wciągnąć w ich świat mocnego zakłamania, ale chciałem po prostu przyjąć ich takimi, jakimi są, stworzyć im pewien komfort do tego, że mogą sobie przy mnie pościemniać, aż przyjdzie ten moment, kiedy oni zaczną się otwierać. Rzeczywiście tak jest, na początku jest dużo kłamania, dużo wymyślonych historii, aż w pewnym momencie oni zaczynają rozmawiać normalnie. I to był taki bardzo trudny moment. Nie dać się zmanipulować, ale im pomagać, nie zniechęcić się, bo często to po prostu... To jest praca, powiedziałbym, ciągnąca w dół. Po spotkaniach z nimi to mam takie wrażenie, że jestem po prostu całkowicie wypruty. Jakby to było bez sensu w ogóle. Widać, że nic nie da. Oni ciągle piją, oni ciągle mają swoje problemy, nic się o siebie nie dbają. Jest takie we mnie myślenie, ale z drugiej strony jednak coś się w nich zmienia. Jak on przychodzi, zaczyna się spowiadać, zaczyna systematycznie raz na tydzień w Eucharystii uczestniczyć, zaczyna dbać o swojego kolegę, który również pije, ale zaczyna mówić, wiesz, Bogdan taki i taki ma problemy. Ja sam mam problemy, ale on nie przed, bo on pije. Gdy zaczyna myśleć pozytywnie, zaczynają sobie w ogóle pomagać i modlić się za siebie, to jest taki znak od Pana Boga, że coś tu się dzieje. Że gdzieś to wymyka się spod mojej kontroli, takiej inicjatywy, możliwości, a tu jednak coś się w nich dzieje. Chociaż cały czas gdzieś istnieje ta myśl, że po ludzku to jest bez sensu, bo to jest rzeczywiście po ludzku bez sensu.

0: Mam tu zostawić ich?
1: Nie, nie można ich zostawić właśnie. Z jednej strony są bardzo męczący, ale z drugiej strony powiedziałbym, są bardzo wciągający. Miałem taką sytuację, że nie mogłem pojechać na rekolekcje przed świętami pięciodniowe właśnie z tymi bezdomnymi. Pojechali moi bracia z Lublina i miałem takiego doła, że nie mogę z nimi być. Uświadomiłem sobie, że no, uzależnili mnie od siebie. Po prostu oni mają swój styl, oni mają swoją otwartość na drugiego człowieka i mają niesamowitą w sobie sympatię. To są dobrzy ludzie. To są ludzie, którym się pokręciło w życiu maksymalnie, ale mają niesamowicie dużo dobra. Przede wszystkim takiego świeżego, powiedziałbym, otwarcia się na pomoc. No są strasznie zakręceni, poranieni, uzależnieni w wielu przypadkach od alkoholu, ale mają w sobie dużo dobra i to dobro wciąga. To dobro wciąga, że właściwie czasami nawet tęsknię za tym, żeby z nimi być, nie? Żeby z nimi rozmawiać. Lubię z nimi rozmawiać. Z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy w jakiś sposób, że gdy widzimy się na mieście, to jest bardzo cześć, cześć, co tam słychać, i nawet w czasie kazania jesteśmy w stanie dialog prowadzić o sytuacji na polskich drogach i innych sprawach.
0: Czy w kapłaństwie był czas na czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozpaczy?
1: Nie, jeszcze takiego czasu nie było. Czasami były takie momenty, kiedy czułem, jak bardzo jestem bezradny, albo jak wiele zła dzieje się w życiu drugiego człowieka, jak człowiek potrafi być zły, to wtedy jedynie to, co mi przychodziło na myśl, najlepiej wyrażało moją sytuację wewnętrzną, to po prostu mocno i siarczyście zakląć. To była taka pewna konfrontacja ze złem, które dotyka drugiego człowieka, które sobie ludzie nawzajem wyrządzają. I to były takie momenty, powiedziałbym, wołania: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego tak jest? Czy to ma jakiś sens w ogóle? Czy po co to wszystko jest? Czy nie mogłoby być to inaczej? Czy nie mogłeś tego świata lepiej urządzić, żebyśmy się tak nie ranili, żeby ci ludzie tak nie funkcjonowali? I to są takie momenty niewątpienia, ale poddawania kontrolowanego, bym tak powiedział, wątpliwość tego, co się dzieje na świecie. No i wówczas Pan Bóg przychodzi z taką odpowiedzią, to jest błogosławiona odpowiedź. Po prostu trzeba wierzyć w tą miłość Pana Boga. To jest jedyna odpowiedź i wtedy to uspokaja moje serce osobiście i takie myślenie drugim człowieku. Właśnie to zaufanie. Po prostu nie ma innej możliwości. Zaufać w to, że Pan Bóg nas kocha i jednak doprowadzi do końca dobro.

0: Czyli co, że my sensu nie widzimy, to nie znaczy, że go nie ma, tak?
1: Tak, tak. Czasami ten sens ucieka, ale to nie oznacza właśnie, że go nie ma. On jest bardzo blisko, tylko najważniejsze to jest nie zgubić tego momentu wiary i zaufania. Z tym bezdomnym często powtarzam, że wrócicie na ulicę, będziecie pić, będą różne problemy, trudności, znowu upadniecie, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wyrywać z wiary, że wołajcie, cokolwiek myślicie, czujecie, wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja, jedna szansa, żeby On coś z wami zrobił. Po prostu no, nic, nie staracie się być lepsi, nic, o niczym nie myślicie, tylko wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja.
0: Taki moment najbliższego przytulenia przez Boga.
1: To był taki czas w nowicjacie, który w jakiś sposób wpłynął na później całe moje życie duchowe. To był taki czas, kiedy ja zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki Pan Bóg jest, w jaki sposób On jest. I nagle takie przyszło oświecenie, że nie da się Go porównać do niczego. Po prostu Pan Bóg jest, bo po prostu On istnieje. I to było dla mnie no, piorunujące doświadczenie, gdy odkryłem, że Pan Bóg jest w tym naszym istnieniu. Wszystko inne jest takie po prostu odległe, mijające, czas gdzieś mija. Po prostu, że Pan Bóg jest, nie? I to było takie bardzo mocne doświadczenie, które w moim życiu dało taką pewność istnienia Pana Boga. Ja w pewnym momencie wiedziałem, ja już komu wierzę. To nie jest tak, że...
0: Ale skąd takie? Co to w ogóle za doświadczenie jest? No bo na razie jest mowa o jakimś intelektualnym tam procesie, prawda? Mhm. Ale od tego jeszcze do... Znaczy o to się nie można oprzeć. Co to za doświadczenie? Z którego można czerpać pewność?
1: To doświadczenie polega na tym, że ja mam pewność, że Pan Bóg istnieje i to nie jest kwestia też intelektualnego doświadczenia. Owszem, no, poznanie w jakiś sposób, że no, bytu, że Pan Bóg jest, to jest ważne, to intelekt poznaje. Ale gdzieś takie doświadczenie, że we mnie głęboko Pan Bóg jest, nie? Że jest bardzo we mnie mocny i że ja nie muszę Panu Bogu czegokolwiek udowadniać. Po prostu Pan Bóg jest tym, który mnie kocha bezinteresownie. To jest ten, który cokolwiek by się ze mną działo, on zawsze ze mną będzie. W pewnym momencie ja poczułem wolność do tego, że nie muszę ani się więcej modlić, nie muszę ani być lepszy, cokolwiek, w ogóle nie muszę się modlić. Mogę być grzesznikiem, a on i tak mnie kocha. To jest niesamowite doświadczenie i ono się mocno wiąże właśnie z tym doświadczeniem istnienia, że Pan Bóg jest. To właśnie tu masz rację, że gdzieś to przychodzi od intelektu do serca. I następnym doświadczeniem było właśnie w nowicjacie to, że jakby wyzwoliłem się z lęku przed Panem Bogiem. Czułem, że spokojnie, Pan Bóg mnie kocha.

0: za co Bogu jest brat najbardziej wdzięczny?
1: Za to, że Pan Bóg pozbawił mnie lęku przed Nim samym, że czuję się wobec Niego bardzo wolny i że cały czas mi o tym przypomina, że cokolwiek by się działo, zawsze jest ze mną, że mogę do Niego wracać. I to jest taki nawet komfort psychiczny, że ja mam właśnie oparcie w Panu Bogu, że On zostaje, On jest cały czas i mogę do Niego wrócić, że tak łatwo mnie nie puści. To jest niesamowite. Po prostu czuję się całkowicie zaakceptowany przez Pana Boga, wolny i że On bardziej dba o mnie niż ja o siebie i o kogokolwiek innego.
0: I w tym doświadczeniu kogo brat spotkał? Kim Bóg jest? Co to za osoba?
1: Kiedyś miałem takiego przyjaciela bardzo dobrego. W szkole średniej trzymaliśmy się bardzo dobrze. I z nim zawsze, jak się rozstawałem po różnych wypadach, wyjazdach, to zawsze mówiliśmy do siebie, to wpadnij do mnie. No, ty też wpadnij do mnie. I on mówi, no ale nie musiałeś tego mówić, wiesz, że wpadnę do ciebie. No, rzeczywiście, ty też nie musiałeś tego mówić. I Pan Bóg właśnie do mnie przemawiał poprzez takie znaki bardzo głębokiej przyjaźni, że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie muszę mu cały czas mówić. On pamięta, że on jest tym przyjacielem, który cały czas jest. Ja nie muszę jakby przypominać mu o sobie albo bać się, że on obrazi się albo odsunie się ode mnie, albo zapomni. Nie, my całkowicie się dobrze rozumiemy, całkowicie spokojnie. Nawet w pewnym sensie możemy się kilka lat nie widzieć, później wracamy, jest wszystko normalnie. I on jest właśnie tym, który pomagał mi. Właśnie ta przyjaźń z tym kolegą właśnie w jakiś sposób obrazowała to, w jaki sposób ja jestem z Panem Bogiem. Nie? To jest taka niesamowita bardzo przyjaźń, gdzieś głęboka, która opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu. Po prostu my sobie ufamy.
0: Czyli to jest opisanie obrazem bezwarunkowej miłości, tak?
1: Tak, tak, bezwarunkowa miłość. To jest słowo klucz do zrozumienia tego. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg będzie mnie kochał za coś. Po prostu ja wiem, że zawsze mogę do Niego przyjść. I to jest doświadczenie, które daje mi tą wolność, daje mi ten komfort. Komfort wiary.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: No ja myślę, że za pomóc się tych bezdomnych, uzależnionych Warszawy, za nich i także za tych ludzi, którzy mają myśli, żeby im pomóc, ale nie wiedzą jak. Żeby odnaleźli w sobie tą miłość Bożą, aby ona ich natchnęła zaangażować się w życie drugiego człowieka, tego bezdomnego.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj brat Piotr Wardawy Kaputyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję. Szczęść Boże.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja. Czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po powstawieniu, po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak, czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak, szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. To ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w kolonce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego, to wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka. I chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi. To z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest powiedzmy to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi i ta oferta świata, tak? Czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę między tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym. Mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej,

0: właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no, gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
1: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka. Bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle, jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówią o sytuacji duszpasterskiej, tak, że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
0: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko, może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną. I oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć najkrócej, szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej. Na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech. I pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami. Nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie. Opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś

0: celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała: słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że ja się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
1: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy no, od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak, one doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem, no szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza, ona się wcześniej zaczyna, historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich i dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
0: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości. Natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych. Nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem no 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, nie, no około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest no, środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
1: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę, ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Joga jest elementem soft power, oprócz Bollywood, hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejściem od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
0: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła, było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
1: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym
0: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20-30 napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover Heidegger, chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom, wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak pan Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
1: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z twitterian zwanych dziś x-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki itd., itd. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
0: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem w dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
1: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych. No, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, myśląc ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak? Ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
0: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł w Pamięci Tożsamości, jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu drugi, zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem tak po ludzku właśnie patrząc sami. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż to też było takie pytanie, modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się bardzo serdecznie.

0: Dobry Panie Boże, oddaję Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
0: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
0: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
0: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego i ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej. Ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. No i tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo miałam trudności z modlitwą. Dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej, że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat. To te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak Pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła Pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zetkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko, ale to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to była odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa. Było później, prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi. No, moje życie zmieniło się diametralnie. To jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: sens.
1: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: No, no bo tego się nie da
0: nie.
1: w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
0: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, mogła, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
1: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
0: Tak. Tak,
1: nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
0: Bardzo obserwują i jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu. Swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym, do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem był, wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. A ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No, na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele. Miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co 2 godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówię: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało 3 lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały.

wśród tylu milionów ludzi? To jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do tego, do pokoju. Było nas 7 w pokoju i mówię, nie będę miała operacji. Te 7 pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam 4 razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. Ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał. I ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił. Ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji. Jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel. I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to, mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze, mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam i jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy

się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Byłam tak, było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiła, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam sił. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę takiej spuszczoną głową i raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i, no, i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam tylko... Nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie. Wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest lekkie, słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów, bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięte jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tymi aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam. I jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przychodzi, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja, jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na OIOM-ie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo, że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one były takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć. Nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk. A ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili, też mi wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. I regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu... Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny. Więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od 0 do 2 w nocy. Więc wychodziłam na tych rekolekcjach, też nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg ciołka i wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. Ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy 7 dzieci, 9 doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą 12 lat i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te no, dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, no kwitła dosłownie i miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynków, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak, tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no, niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi, po prostu wcisnął mi to prowadzenie jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznałam, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym i wyszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju. A on i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć. On się tak patrzył. No już nie będę, bo to za długo zajmie czasu. Ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał. Pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

Benta stawiała karty Tarota. Działy się w jej życiu dziwne rzeczy. Ale jedna była zupełnie niesamowita. Otóż kiedy stawiała karty i ktoś słuchał, traciła świadomość. I kiedy się wybudzała, widziała naprzeciwko człowieka i najczęściej potwornie przestraszonego człowieka, oczy człowieka, który się boi. Jakaś inteligencja by mówiła rzeczy inteligentne, bo gdyby bełkotała, to ten ktoś by wyszedł. Jakaś inteligencja przejmowała jej ciało i mówiła. Renata praktykowała radiestezję. I kiedy zaczęła się wyzwalać, kiedy pomyślała o tym, że musi to rzucić, to na jej szyi pojawiła się taka egzema w kształcie obroży i prawa ręka, którą trzymała wahadełko, również pokryła się, wręcz pojawiły się na niej rany. Na początku kursu doskonalenia umysłu pewna gospodyni domowa miała przed sobą ścieżkę gorącego żaru. Przed chwilą spalone dębowe brewiona. I prowadzący ten kurs, Lech Emfazy Stefański, położył rękę na jej ramieniu, coś tam wymamrotał i ona weszła na ten żar i kompletnie nic się nie działo, poza tym, że jak tylko zrobiła 2-3 kroki, to lakier, który miała pomalowane paznokcie, spalił się wybuchowo, tak. Natomiast nie miała ani śladu jakiegokolwiek oparzenia. Będę jeszcze o tych historiach mówił, ale teraz chcę prosić o to, żebyście Państwo wsparli Radio Niepokalane FM, które ewangelizuje i poprzez świadectwa i broni wiary, poprzez konferencje takie jak ta i również świadectwa uwolnienia. Można to zrobić wspierając zrzutkę na kanale, na którym ta audycja jest. Jest link do tej zrzutki, tak samo na moim Facebooku, w takim poście przypiętym na samej górze. Również jest link do zrzutki. Można też, jest konto, można też założyć na rachunku bankowym stałe zlecenie. Nawet 10 zł co miesiąc dla nas jest czymś niesamowitym. Oczywiście są ludzie bogatsi, dla których 100 zł również nie jest problemem, a nawet więcej, bo są również takie osoby, które nas wspierają. Te historie, które przed chwilą powiedziałem, właściwie zasygnalizowałem, one pokazują, że również XXI wiek, który miał być wiekiem rozumu, racjonalizmu, również XXI wiek jest wiekiem wielkiego powrotu magii. I poprzez magię rozumiem wszystkie te praktyki, jak spirytyzm, transowe również praktyki, które swoje źródło mają na

To był początek odrodzenia. I teraz, jak nazywani są ci magowie? Tak jak powiedziałem, okultystami, psychotronikami, parapsychologami, spirytystami, bioenergoterapeutami, iridiologami, uzdrowicielami. To są też hipnoterapeuci i radiesteci, tak jak Renata. I ta intensywność erupcji tych toksycznych duchowości jest absolutnie wyjątkowa. Ludzie XXI wieku łakną mocy. Wielkie wzięcie mają praktyki reiki, tarota czy jogi. Dlaczego? Szczególnie tarot, szczególnie reiki. Tam doświadcza się fizycznie. A właściwie człowiek myśli, że doświadcza tego fizycznie, ale doznania są potężne. Takiego wewnętrznego oddziaływania. Ludzie, którzy rzucają czary, XXI wiek, ludzie, którzy rzucają czary i uroki, oferują swoje usługi w internecie. Rzucanie czarów. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ja widziałem taką stronę i tam była normalna umowa, w której oczywiście wszystkie negatywne konsekwencje, ci, którzy to zrobili, byli od tych konsekwencji, jakby nie oni mieli je podnosić, tak? Ponosić, a człowiek to podpisywał. Tak? Teraz rozwinę tę kwestię, że polskie państwo certyfikuje okultyzm. Tak? Jak powiedziałem, na stronie sejm.gov.pl można znaleźć rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej, które zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To dokładnie tak się nazywa. I to jest pod numerem, to jest w ogóle porażające, bo pod numerem, nie pamiętam, 51306 powiedzmy, jest astrologia, bioenergoterapia, chiropraktyka, radiestezja. Co więcej, istnieje krajowy cech radiestetów i bioenergoterapeutów. On jest zarejestrowany w KRS-ie, Krajowym Rejestrze Sądowym. Ci ludzie posługują się, mając firmy, numerami w polskiej klasyfikacji działalności. Tutaj chodzi o rodzaje usług, tak? Tam jest blisko 30 praktyk, której skuteczności nie potwierdzają, nie potwierdza ich nauka. Tam jest terapia kryształami, absolutnie nieskuteczna. Tam taką reklamę słyszałem, że bransoletka z awenturynu i cytrynu z łatwością pomaga osiągać wszelkie finansowe cele. To znaczy, rozumiecie, nosicie kamień na ręku czy na szyi i on wam pozwala odnosić sukcesy w biznesie. Absolut całkowity. Oczywiście na etapie zwodzenia jest możliwe, że ludzie odczuwają, a właściwie ich świadomość jest tak zawężona, że widzą tylko pozytywne zdarzenia w swojej działalności biznesowej. Tak? Ale to wszystko jest efektem tego, że oni uwierzyli, że amulet może działać. Tak? I tu chodzi po prostu o to, żeby ich wciągnąć w te praktyki jeszcze głębiej. Oni ostrzegają, nie łącz kamieni ognia i wody, ani ziemi i powietrza, o ile nie masz jasno sprecyzowanej intencji. Oni czynią z tego zabobonu coś, co udaje naukę. Po co? No po to, żeby zwieść ludzi. Jeśli spojrzymy z oddalenia
na naszą cywilizację, okultyzm i satanizm stały się częścią, akceptowalną częścią naszej kultury. Propagują okultyzm gwiazdy Hollywood. Politycy z pierwszych stron gazet uczestniczą w rytuałach satanistycznych. Tak było przy okazji otwarcia takiego tunelu. To była wielomiliardowa inwestycja. I tam byli prezydenci Francji, premier, kanclerz Niemiec, najważniejsze osoby z pierwszego rzędu politycznego. Coś, co kiedyś było ukryte, ja mówię sobie, że w Maglu o takich rzeczach rozmawiano, tak? Dziś nikt nie wie, co to jest Magiel, no ale tam się gromadziły panie służące i o tym, o takich rzeczach rozprawiano. A dzisiaj o tym mówi się w mainstreamie. To jest element mainstreamu. Jakiś czas temu opublikowałem na tym kanale świadectwo Ani Staszewskiej. Tak, ona wróżyła kartami Tarota, które są przez samych okultystów nazywane kartami szatana. I historia jej opętania jest absolutnie klasyczna. Tak? Na początku były niewinne, w cudzysłowie, zainteresowania. Potem pierwszy rytuał. Tak? Potem, kiedy ona przeżywała negatywne konsekwencje tego pierwszego rytuału, naprawdę było to mocne, to szukała pomocy nie w kościele, ale szukała uzdrowienia u energoterapeuty. Tak. I teraz ona została zmanipulowana w ten sposób, bo energoterapeuta powiedział jej, że zakończy jej cierpienia, ale tak naprawdę dołożył do dżumy syfilis. Ona musiała wyrazić zgodę na otoczenie jej ochronną energią. Czym była ta zgoda? Szatan nie jest w stanie wykopać drzwi do naszej duszy. My musimy się na to zgodzić. I ona wyraziła zgodę na to, żeby mieć problemy duchowe. Powiedziała złu: chcę. Myśląc, że od tej pory będzie bezpieczna, a dopiero ekscesy zaczęły się wtedy. I to było potworne cierpienie. I obniżony nastrój, depresja i następne inicjacje. Ale ta była najważniejsza. Tak? Otaczanie ochronną energią, odcinanie duchowe i energetyczne to są rytuały magiczne stosowane w XXI wieku. Osoby, które uczestniczą w tych aktach, są poddawane oczywiście duchowej manipulacji, bo głoszony cel rytuału jest inny niż cel realny. Magia opiera się na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Czyli okultysta jest przekonany, że jeśli wykona coś, co jest opisane w księgach magicznych, no to zyska władzę nad demonami. Ale ten zespół symbolicznych sekwencji, sformalizowanych czynów i wypowiedzi wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku osiąga zupełnie inny skutek. Otwarcie na demona. Nie ma w ogóle żadnej możliwości stwierdzenia, że łączą się czynności magiczne i magiczne inwokacje z ewentualnym efektem. Po prostu nie ma takiego połączenia. To jest manipulacja. To jest tylko i wyłącznie zaproszenie do relacji z demonem. I teraz, ponieważ tego połączenia nie ma, przyczyna, skutek, to cała magia, cały okultyzm i nawet mniemana i prawdziwa skuteczność działań magicznych, bo czasami zły duch daje takie cuda okultystyczne, są uzdrowienia niby okultystyczne, które tak naprawdę są przesunięciem objawów, to znaczy ktoś był chory na serce, umrze na wątrobę, tak? I to, że panuje się nad tym wszystkim,
to pozostaje w sferze wiary. Tak? Czyli tam, gdzie powinno być miejsce na Boga, człowiek w tym miejscu otwiera się na zło. I teraz magia jest zakazana przez tradycję wszystkich religii. Ponieważ magowie i wróżbici, uzurpując sobie władzę kierowania siłami nadprzyrodzonymi, w rzeczywistości przez odprawiane rytuały otwierają człowieka na działanie sił, nad którymi nie mają żadnej władzy. Zło może udawać, że ten człowiek ma władzę po to, żeby go jeszcze głębiej wciągnąć w to. Tak? Są poważne problemy duchowe, szkody psychiczne wynikające z tego magicznego zaangażowania. Bo żeby okultyzm był w cudzysłowie skuteczny albo realnie skuteczny, musi pojawić się demon. Bo patrząc na tego typu historię, musimy zadać jedno pytanie. Jakie jest źródło mocy? Jakie jest źródło mocy, że ludzie wiedzą rzeczy, o których nie powinni wiedzieć? Tak? No, jakie jest źródło mocy? No, tylko to, że anioł, który jest aniołem upadłym, zachował swoją naturę. Tak? Czyli może poznać historię ludzi, którzy trwają w grzechu. I teraz filozofowie oświecenia zakwestionowali te duchowe działanie rytuałów. I zakwestionowali ich skuteczność i stwierdzili, że to jest akt wiary. Oni myśleli, że w nieistniejącą rzeczywistość duchową, co oczywiście jest nieprawdą. Tak? Natomiast pragmatyka egzorcyzmów i ich skuteczność, prawdziwa skuteczność egzorcyzmów dowodzi, że te oświeceniowe wierzenia czy też niewiara w istnienie świata duchowego są nieprawdziwe. To jest po prostu zabobon, materialistyczny zabobon. Jak tego dowodzę? No, dowodzę tego w taki sposób, że w respektowanej na całym świecie klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, a to jest klasyfikacja WHO, pod numerem F44 istnieje kategoria trans i opętanie. I ta kategoria mówi o realności oraz szkodliwości tego typu działań. To znaczy plusy mogą być czymś, mogą być iluzją, natomiast skuteczność negatywna jest realna. I teraz cierpienia okultystów próbujących zerwać się ze smyczy, demonicznej smyczy, są prawdziwe. Dlatego Beata traciła świadomość i dawała przejąć swoje ciało, swoje struny głosowe złemu duchowi. Dlatego mający władzę nad ciałem Renaty demon powodował tę egzemę. I również z tego powodu, bo zapytajmy o źródło mocy, jak może ciało człowieka nie podlegać temperaturze 1200 stopni, a do takiej temperatury można doprowadzić żar, tak, ze spalania drewna. Nawet niech to będzie 900 stopni, bo niektórzy mówią, że to jest taka temperatura. Tak? Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, że jej ciało tej gospodyni domowej, owładnięte przez demona, było przez niego chronione, no ale lakier na paznokciach był czymś, nie był częścią jej ciała, więc podlegał normalnym prawom fizyki. Tak jak ludzie, którzy wchodzą w trans, zachowują się inaczej niż my. W tej chwili będący w stanie, nasz mózg pracuje na falach beta. I to oczywiście ten stan transu jest elementem naszej natury, bo człowiek jest tak zbudowany, że może na chwilę krótką, 40 sekund, półtorej minuty, wejść w taki stan i na przykład oddalić się od miejsca, gdzie grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak? Ale zły duch wykorzystuje ten mechanizm obronny,
do zupełnie innych celów po prostu. Człowiek jest wtedy otwarty na duchowe zło, jeśli wcześniej wyraził na to zgodę. No bo przecież osoba, która ucieka od źródła zagrożenia, nie jest absolutnie, nie ma w niej żadnych negatywnych skutków, no bo po prostu ona się na to zło nie otworzyła. Największym oszustem okultystów jest próba przekonania człowieka przez szatana, że to, co się stało, jest nieodwracalne. Czyli to, że to otwarcie jest nieodwracalne. To próbuje się po prostu ludziom wmówić. To zły duch próbuje ludziom wmówić. Tak? Co więcej, zły duch próbuje straszyć. Tak? Kiedy ludzie zaczynają się nawracać, mają napady paniki, opisują ten stan jako czarną pustkę, rozbicie w okolicach serca, sny na jawie się pojawiają, paraliże, demoniczne manifestacje, oddziaływanie na przedmioty. Tak? Chodzi o to, żeby człowieka zastraszyć, by on, będąc zniewolonym, zaprzestał prób uwolnienia się. Ania, o której mówiłem, głęboko weszła w uzależnienie duchowe, praktykowała uznanej w Warszawie wiedźmy z 30-letnim stażem. W tej historii w pewnym momencie wreszcie pojawia się Bóg. Jakieś zwrócone ku niemu prośby i wtedy sprawy zaczynają się toczyć w drugą stronę. Ale na początku jest gorzej i to jest bardzo charakterystyczne. Człowiek, który otworzył się na zło, pozwolił temu złu niszczyć siebie. I zło daje nam normalnie działać, jeśli my jesteśmy po prostu pod jego władzą, ale kiedy próbujemy się spod tej władzy wyrwać, no to zło kontratakuje. I to jest jeszcze zresztą jedna z praw duchowych, bo nawet święty Ignacy Loyola opisywał niezwyczajne w swoich książce opisywał normalne oddziaływanie złego ducha i tam jest, na tym poziomie jest dokładnie to samo. Człowiek nie jest zniewolony, nie jest opętany, ale dopóki jest w ciężkim grzechu, no to zły duch go uspokaja. Ale kiedy próbuje z tego grzechu wyjść, no to zaczynają się problemy. Ale Ignacy to zwyczajne działanie złego ducha porównuje do czegoś takiego, jakbyśmy byli w beczce i ktoś kijem obijałby tę beczkę, tak? Jest dyskomfort, ale tak naprawdę nic temu człowiekowi zło nie może zrobić. W przypadku okultystów może. I teraz na początku jest gorzej, tak? I u Ani były absolutnie zbijające ją z nóg napady bólu. Ona wylądowała w szpitalu. I oczywiście diagnozy mówiły, że ona jest całkowicie zdrowa somatycznie. Lekarze nie byli w stanie zdiagnozować przyczyn jej cierpienia. No bo one nie miały fizycznej przyczyny. Tak? I kiedy po jakimś czasie w domu Ani zaczęły spadać karnisze, stało się jasne, że to walka złego na śmierć i życie. Dlaczego demon walczy na śmierć i życie? Dlatego, że wypędzony z człowieka wraca do piekła. A to jest dla niego źródło nieustającego cierpienia. I aby ta historia się zakończyła, potrzeba było 5 egzorcyzmów. Ten pozbawiony Boga człowiek XXI wieku w swej naiwności, która płynie z pychy, jest w stanie uwierzyć w każdy zabobon, ale nie jest w stanie zaakceptować wiary. Tak? Wierzenia tak, wiara nie. On jest w stanie uwierzyć w moc kamyków, tak, że one zapewnią mu zdrowie i bezpieczeństwo, czy też w nadnaturalną moc umysłu. Bo jednym z takich przekonań głoszonych przez okultystów jest to, że my mamy w sobie ukryty potencjał i że wystarczy ten potencjał uruchomić. Jak to dzieje się w przypadku bioenergoterapeutów? Musimy pamiętać, że w
wśród ludzi, którzy czynią innym krzywdę, na przykład w tej dziedzinie pseudomedycyny, są również oszuści. Mój przyjaciel Janek, który poszedł bioenergoterapeucie wytłumaczyć, że robi źle, doznał potwornego ataku demonicznego. Tak? Powiedział, że czuł się, jakby mu rozrywano duszę. Ale oprócz tego są ludzie, którzy szkodzą w taki którzy szkodzą w prosty sposób, tak? Po prostu oszustwem. Jest taki uzdrowiciel Hubert Czerniak, on chyba jest skazany prawomocnie.

Oprócz tych zwykłych oszustów są właśnie bioenergoterapeuci, którzy są otwarci na złego ducha. I teraz cały ten rynek, tak nazwę ją, paramedycyny okultystycznej, uzdrawiania okultystycznego, jest w Polsce szacowany na kilka miliardów złotych rocznie. I ten szacunek według mnie jest absolutnie zaniżony. Jak powiedziałem, polskie państwo akceptuje to. To jest zupełnie niezwykłe, to jest zupełnie niesamowite. Ale w 2021 roku, od 1 stycznia, rozszerzono te kategorie i oprócz takich kategorii, które obowiązywały od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto przyznawać kod PKD, to była działalność, nazywano to działalnością paramedyczną, tak? Prowadzono w takich dziedzinach jak iridiologia, homeopatia, akupunktura, akupresura i tak dalej. ITP. No w tej ITP mieściło się wszystko, tak? Tej działalności paramedycznej nie wolno było prowadzić w szpitalach od 2007 roku do 2025 roku. A na początku 2025 roku rozszerzono tę listę tych wszystkich okultystycznych działań bądź oszustw. Ale większość z nich to są działania okultystyczne. Tak? Rozszerzenie tej listy miało dowartościować wielokulturowość. Czyli te działania, które były nazywane działalnością paramedyczną, zaczęto nazywać, że to jest medycyna tradycyjna, uzupełniająca i alternatywna. I zapisano w tym dokumencie, że korzyści zdrowotne wynikające z przeprowadzenia tych czynności nie są oparte na dowodach. Żadne dane naukowe tego nie potwierdzają. I tak samo diagnozowanie przez tych ludzi i leczenie chorób nie zostało to w pełni ocenione w sposób, który mógłby mówić o skuteczności. I to wszystko nie jest oparte na dowodach, ale jest certyfikowane przez państwo. I teraz tak, medycyna tradycyjna mówi o tym dlatego, żeby pokazać, jaki jest zakres tej przestrzeni magicznej w XXI wieku. O tym mówiliśmy na początku, tak? To jest zupełnie nieprawdopodobne. I medycyna jest tylko jednym z pól, na których okultyści żerują. Jest przecież quasi-psychologia, tak? Tutaj przynajmniej 3, może 5 w Polsce takich działań, które nie są skuteczne. Metoda Belta Hellingera czy kinezjologia. Możemy w tej chwili przychodzą mi do głowy. A my teraz rozmawiamy tylko o medycynie. Tak? I teraz została zaakceptowana wielokulturowość, bo do tej listy z 2007 roku dołączono odróżniające się od medycyny nowożytnej opartej na dowodzie medycynę chińską. Całkowicie niestandaryzowane leki ziołowe, to znaczy jednym z nich, o którym zawsze wspominam, bo to jest szokujące, jest wydzielina różnych zwierząt mieszkających w jaskiniach. To pewnie o nietoperze chodzi. I o to, co jest na ziemi. To się zbiera i to się pakuje w opakowanie i przywozi do Polski. To w ogóle nie objęte z jakąkolwiek kontrolą. Dlaczego? Ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Mówię absolutnie poważnie.
te leki nie są, w cudzysłowie leki, te preparaty nie są poddane normalnym procedurom, jakie są poddane wszystkie.

0: leki ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Tak? Ale najbardziej szokujące już nie jest ta niestandaryzowana medycyna chińska, ale system Unani, czyli tradycyjne leki afrykańskie. Tak? Ta medycyna oparta jest na teorii czterech humorów. Humorów w cudzysłowie, tak? Flegmy krwi, żółci i czarnej żółci. Bardzo to przypomina przednowożytne pomysły na to, w jaki sposób działa człowiek, tak? I to jest zupełnie nieprawdopodobne, tak? Ale są też, oprócz tej medycyny, która no, cechuje się absolutnym pomysłami absurdalnymi, to jeszcze są takie terapie, w cudzysłowie, jak terapia Aleksandra, aromaterapia, terapia Bacha, Ayurveda, ziołolecznictwo. I oczywiście ziołolecznictwo nie jest częścią medycyny alternatywnej. Ziołolecznictwo w swoim znaczeniu takim pierwotnym, prawdziwym, to jest po prostu korzystanie z darów bożych. I przez tysiące lat ludzie obserwowali, jakie skutki powoduje przyjmowanie różnych środków, tak? Przecież to nie tylko chodzi o zioła, tak? Tutaj to przecież ludzie wiedzą, że pajęczyna zawiera antybiotyk, że czosnek zawiera antybiotyk i tak dalej, i tak dalej. Ale istota rzeczy polega na wymieszaniu rzeczy skutecznych z rzeczami nieskutecznymi. Po co? Żeby ukryć te rzeczy nieskuteczne, tak? Facet zbierał rosę z płatków kwiatów i twierdził, że to zawiera jakieś wibracje kwiatowe, tak? Facet się nazywał, ta terapia jest nazywana terapią Bacha. I teraz być może się to wymawia inaczej, nie wiem, nigdy nie słyszałem, tylko czytałem o niej. Jest jeszcze kategoria kolejna, to jest medycyna alternatywna i tutaj są w tej klasyfikacji pojęcia odmienne od standardowych praktyk medycznych. I to jest homeopatia, chiropraktyka, osteopatia, terapia kryształami, iridologia i radiotechnika. Radionika, przepraszam. Jest też kategoria, w której są zawarte takie pozycje jak uzdrowiciel, hipnoterapeuta, refleksolog oraz naprapatia. Shiatsu, masaż tajski, qigong. Na czym polega qigong? Na przekazywaniu energii chi, która nie istnieje, z zewnątrz do ciała pacjenta. Oraz na pobudzeniu przepływu energii chi i krwi w organizmie. Skoro tej energii nie ma, jest ona subiektywnym doznaniem, bardzo konkretnym i działaniem, które absolutnie jest przez ludzi odczuwane, ale to jest zupełnie co innego. To jest chemia neurotransmiterów i no, różnorodne są przyczyny tego wewnętrznego doznania, które nazwane jest przepływem energii chi. I to jest cały ten pomysł na akceptację, certyfikację tych wszystkich dziedzin. To świadczy o tym, w jakim stanie intelektualnym jest współczesna medycyna, tak? Tu mamy do czynienia z przednaukowym światopoglądem. Te wszystkie dziedziny są po prostu oparte na jakichś przednowożytnych mniemaniach, tak? Bo przecież pamiętamy o jedni filozofowie greccy mówili o trzech żywiołach, że świat się składa z trzech, czterech, pięciu żywiołów. Lekarze upuszczali krew, żeby pozbyć się tego konstytutywnego dla człowieka elementu, jakim jest żółć i tak dalej, i tak dalej. I Europejczycy, którzy posługiwali się filozofią, czy też metodą polegającą na bezinteresownym szukaniu prawdy, którą tą metodologię zaczerpnęli z filozofii greckiej, odrzucali z wieku na wiek te wszystkie rzeczy jako nieprawdziwe. A my dzisiaj powróciliśmy do nich i państwo to akceptuje. Tak? A czym jest radionika, która jest zaakceptowana przez polskie państwo? Tak? I to jej definicję wziąłem z strony Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów. On mieści się w Rybniku. I to jest metoda diagnozowania i leczenia na odległość, wykorzystująca unikalne zdolności pozazmysłowe. Co to są zdolności pozazmysłowe? Polskie państwo certyfikuje zdolności pozazmysłowe. Radionika to jest wykorzystywanie właśnie tych zdolności pozazmysłowych operatora, wspierane i wzmacniane przez fizyczne urządzenia, geometryczny wzór i tak dalej. Czyli to jest kolejna próba ztechnicyzowania magii. W jakim celu? No po to, żeby człowiek XXI wieku uwierzył w to. Tak? Mamy przecież takie urządzenia biorezonans, tak? Które wyglądają w ogóle wydruki komputerowe całego ciała i tak dalej. Tylko, że jak przy okazji jednego z programów telewizyjnych, który prowadziłem, myśmy posłali w ramach eksperymentu kobietę bez nerki na biorezonans, no i okazało się, że na tym wydruku komputerowym ta nerka jest i ma się całkiem dobrze. W przeciwieństwie do wątroby, które tam coś niby odkryli, tak? Więc państwo polskie akceptuje leczenie czarną maścią i moczem wielbłąda, tak? Może przesadzam, może to dopiero jest perspektywa, ale skoro akceptujemy wielokulturowość, to lewatywa z kawy i oczyszczanie węglem drzewnym, leczenie bólu ucha wyciskaniem tłustej części larwy, odwracanie skutków starzenia się jakimś sokiem z jakiejś rośliny, tak? No to wszystko urąga inteligencji człowieka XXI wieku. Urąga, ale ten człowiek to stosuje. Ten sok, nie wiem, czy mówi się Gilli, czy Illi, prawdopodobnie Gilli, powoduje odrastanie kończyn. Rozumiecie państwo? To się mówi w Europie w biały dzień, że mamy jakiś środek roślinny, który powoduje odrastanie kończyn. Tak? No ja kiedyś zażartowałem, czy on będzie skuteczny w przypadku amputacji mózgu. No bo jak inaczej nazwać to wszystko, co tutaj się dzieje? I teraz paradoksalne, czy też charakterystyczne dla tego wszystkiego jest, paradoksalny czy charakterystyczny jest fakt, że w przepisach unijnych te wszystkie zmiany i akceptowanie tych kolejnych przejawów okultyzmu jest związane według tych urzędników Unii Europejskiej jest związane z postępem strukturalnym, naukowym i technologicznym. Tego już nawet nie będę próbował komentować. Tak? I teraz zachodnia kultura się po prostu zmienia. Irracjonalizm przeżywa dynamiczny rozwój. Proszę pamiętać, też pisałem o tym parę lat temu. Dostępność homeopatii, obecność instytutów, w cudzysłowie, homeopatii w Stanach Zjednoczonych jest dobrze opisywana i ona jest taką sinusoidą obrazowane, ponieważ był moment, kiedy istniało w Stanach Zjednoczonych kilkaset, może przesadzam, może kilkadziesiąt, pamięć ludzka jest zawodna, instytutów homeopatii. Potem po latach zaczęło się okazywać, że to jest po prostu nieskuteczne i to zniknęło. I dopiero lata 60., czyli ten moment, kiedy irracjonalizm został dowartościowany przez rewolucję nowej lewicy, tak, rewolucję obyczajową i rewolucję New Age, wtedy zaczął się boom znowu na te homeopatyczne absurdy. Tak? I to płynie z Kalifornii do nas, te wszystkie nowe przejawy okultyzmu, stare przejawy płyną z Polinezji czy z Dalekiego Wschodu. A no nasza kultura, nasza cywilizacja jest po prostu rozsadzana od wewnątrz. Tak? Ten człowiek na początku, o którym mówiłem, wmawiał tej kobiecie, że ma w brzuchu 13-metrowego grzyba. Tak? I teraz ci wszyscy naturopaci, homeopaci, uzdrowiciele, oni mówią o tym, że przejawiają alternatywne podejście do zdrowia. Tak? Tylko problem polega na tym, że nie istnieją alternatywne prawa natury. Prawa natury nie mają nic wspólnego z wierzeniami. Tak? Jeśli podniosę coś do góry i puszczę, to spadnie. Spadnie zawsze. Nie być może. Dlaczego? Dlatego, że jest ciążenie. Dzięki temu, że odkryliśmy ciążenie, zbudowaliśmy kafar, tak? Czyli coś, co może wbijać wielkie pale, na przykład przy budowie mostów. Nie ma alternatywnych praw przyrody. Jeśli coś działa czasami, tak jak homeopatia, no to nie jest to absolutnie część przyrody. I teraz jeszcze wróćmy do tych objawów, do tych wspomnianych na wstępie różnorodnych efektów działania okultyzmu, tak? Kiedy mówiłem o tym, że Beata traciła świadomość w trakcie wróżenia, no to ta jej historia zakończyła się tym, że ona zaczęła mieć w domu, odczuwała obecność jakichś osób, tak? No i oczywiście podejrzewała, że jest wariatką do momentu, w którym jej dzieci nie zaczęły mówić, że nie lubią tego pana i tej pani, bo oni co prawda nie słyszą, co oni mówią, ale wymachują rękami i są bardzo niemili. Tak? I to zakończyło się egzorcyzmami. Tak? Historia Renaty do momentu, w którym ją poznałem, ona... Tam również były egzorcyzmy, tak? Była bardzo głęboko związana duchowo, ponieważ ona weszła w tę praktykę, sądząc, że będzie uzdrawiała ludzi. Ona miała dobre intencje, tak? Z tym, że w pewnym momencie zauważyła, że to wahadełko porusza się niezależnie od jej woli, tak? I zrozumiała, że ktoś za nią to robi. No i potem ten zły duch, który stał za tym, no po prostu zaczął ją dręczyć. To również na drodze Beaty stanął egzorcysta, prosiła go o pomoc, ale nie wiem, jak skończyła się ta historia. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wsparcie Radia Niepokalana FM. Wesprzyjcie zrzutkę. Ustanówcie na swoim rachunku bankowym stałe zlecenie. Pomagajcie nam ewangelizować i pomagajcie nam bronić wiary. To jest naprawdę warte zachodu, ponieważ wiele osób cierpi w związku z tą całą z tą całą działalnością okultystów, w związku z tym odrodzeniem się magii w XXI wieku. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Wchodzimy modlitewnie w godzinę miłosierdzia, w czasie której wierzymy, że Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem, patrzy na nas łaskawie i ma dla nas morze miłości. Posłuchajmy dzisiejszego rozważania, które przygotował ksiądz Wojciech Węgrzyniak, a które dotyczy miłosierdzia wobec biedy egoizmu. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Jestem nienawróconym Szymonem z Cyreny. Żyję w nędzy egoizmu. Po co mam innym pomagać? To nie moja rodzina ani mój znajomy. To nie moja bajka. Mam żonę, dzieci, pracę, studia. Jestem zajęty. Siedzieliśmy w tej samej ławce, ale co mnie obchodzi, czy teraz ma pracę? Śpiewaliśmy razem pieśni Bogu, ale nie chcę słyszeć żadnej nuty o jej potrzebach. Żyję w nędzy przeliczania wszystkiego dla siebie. Ja, Szymon, potrzebuję Bożego miłosierdzia, by miłość nie mylić bez końca z kalkulacją. Jezu miłosierny, uwolnij nas od egoizmu. Uwolnij nas od samych siebie. Siłą miłości otwórz nas na miłość. Postaw nas nawet tam, gdzie nie chcemy, jeśli to pomoże zbawić chociaż jednego człowieka. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, bo nie brzydzisz się nami, zawsze wyciągasz do nas rękę, kiedy sięgamy dna, kiedy najmniejszą cząstką siebie zaczynamy wołać w rozpaczy o Twoją pomoc. Błogosławimy Ciebie, Jezu Chryste, za to, że przychodzisz do nas zawsze, za to, że Twoje miłosierdzie nie ma końca. Dziękujemy Ci, Panie, za tych, których stawiasz na naszej drodze, którzy nas uczą wychodzenia z naszego egoizmu. Za tych, którzy ustawiają na nowo priorytety, pokazują nam, co jest ważne. Dziękuję Ci, Panie, za każde upadki, za wszystkie upadki z powodu egoizmu i za to, że pozwoliłeś nam zobaczyć, w których miejscach upadamy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam wszystkich na jutro na godzinę 15 i codziennie na Różaniec Święty do Radia Niepokalana już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Idziego z Asyżu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Z Ewangelii świętego Mateusza. Droga, nie cela, nie biblioteka, droga. Kurz na stopach, głód, który nie jest teorią, ale ssaniem w żołądku. Idzi z Asyżu, trzeci towarzysz Franciszka. Człowiek, który nie znał liter, ale znał rytm serca Stwórcy. Rok 1208. Przed Idzim stoi człowiek, który wygląda jak nędzarz, a mówi jak król. Franciszek. Nie daje mu książki, nie każe zdawać egzaminu z teologii. Pokazuje mu las i rzekę. Mówi: pójdź. Idzi patrzy na łachmany Franciszka i widzi w nich więcej niż w królewskiej purpurze. Zostawia wszystko. Nie pyta o cel. Ufa drodze. Idzi nie zaczyna od kazań. Zaczyna od rąk. Nosi wodę. Rąbie drewno dla tych, którzy nie mają sił. Grzebie zmarłych, których nikt nie chce dotknąć. Za pracę bierze tylko tyle, by przeżyć dzień. Jego milczenie jest gęstsze niż słowa uczonych. Najpierw trzeba opróżnić naczynie, żeby Bóg miał gdzie wlać siebie. Bracia w Paryżu i Bolonii pochylają się nad definicjami. Dzielą włos na czworo. Szukają Boga w sylogizmach. Jeden z nich pyta z lekkim uśmiechem. Bracie Idzi, jak ty się modlisz, skoro nie znasz traktatów? Cisza. Idzi podnosi wzrok znad spracowanych dłoni. Bracie, mówi spokojnie, jeśli chcesz ugasić pragnienie, nie opisuj studni. Po prostu z niej pij. Wszystko staje się jasne. Drzewo nie jest już tylko drzewem. Jest jego myślą. Powietrze jest jego oddechem. Idzi opiera dłoń na chropowatej korze dębu. Długo milczy. Potem mówi: wystarczy, że jesteś. To jest modlitwa Idziego. Ale są też inne noce, kiedy cisza nie dzwoni, lecz ciąży, kiedy dłoń na korze dębu nie znaczy nic, kiedy wystarczy, że jesteś, brzmi jak pytanie, nie jak pewność. Idzi nie ucieka od tych nocy, zostaje. Wie, że ciemność nie jest dowodem nieobecności. Jest dowodem, że szedł wystarczająco długo, by osiągnąć Wielki Piątek. Nazywają go nieuczonym, ale to do niego przychodzą porady ci, którzy zgubili się w księgach. Idzi, mówi krótko, jakby rąbał drewno. Człowiek ma tylko to, co oddał Bogu. Cisza. Więcej nie trzeba. 22 kwietnia, rok 1262. Perugia. Idzi leży na gołej ziemi. Nie zostawił ani jednej zapisanej strony. Zostawił odciski na dłoniach i wydeptane ścieżki. Można całe życie opisywać smak miodu, nigdy go nie próbując. Idzi spróbował. I zamilkł z zachwytu.

0: Bo kiedyś rodzina to byli dziadkowie, wszystkie ciotki, wszyscy wujkowie i rodzina to było z jasna 80-100 osób. Pół wioski, tak? Jeszcze z przyległościami, bo tam ktoś się ożenił. No, czego możemy nauczyć więcej niż tego, czego chciał nauczyć Pan Jezus? Co to znaczy bezwarunkowa miłość? Najpierw się obudź męża i powiedz, popatrz na tą kobietę, to dla niej pracujesz. To dla waszych dzieci pracujesz. Kłótnia nie jest niczym złym. Grzeczni, kulturalni ludzie powiedzą piękne rekolekcje, ksiądz tak ładnie mówi, tyle, że teraz pięknych rzeczy. No dobra, ale jak to wcielić w codzienność?
1: Szczęść Boże, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Jarosław Szymczak, prezes Fundacji Pomoc Rodzinie, współautor programu Na Miłość i Życie, które są realizowane i w Polsce, i za granicą. Szczęść Boże, po
0: Bóg
1: pierwsze.
0: zapłać. Bóg zapłać. Witam panią redaktor.
1: Proszę księdza, czy naprawdę nie możemy nauczyć się w rodzinie kochać i żyć? I trzeba tworzyć specjalne programy.
0: Tak pani postawiła pytanie. Myślę, że też zjawisko rodziny trochę ewoluuje, bo jeśli pani zapytała mnie, czy możemy się nauczyć w rodzinie, to jaką rodzinę pani miała na myśli? Mamę, tatę i dzieciaki?
1: Tak,
0: Okej.
1: dokładnie.
0: To jest nowe pojęcie rodziny, bo kiedyś rodzina to byli dziadkowie jednej i drugiej strony, wszystkie ciotki, wszyscy wujkowie i rodzina to było z jasna 80-100 osób. Bo się wszyscy spotykali, to była rodzina. Dzisiaj ta rodzina się zamyka do mamy, taty, bo jesteśmy ze względu na pracę daleko od swoich, nie mamy kontaktu, więc zawsze rodzina była środowiskiem, którym się uczyliśmy miłości i życia. Natomiast te zmiany, których dzisiaj jesteśmy, ta atomizacja, to rozproszenie, no też powoduje, że no, kiedyś rodzina też wystarczała, żeby wykształcić dzieci. Wszystko się uczyło w domu, tak? Proces edukacji szkolnej to są też już jakieś tam ostatnie wieki. Kiedyś wszystko było w rodzinie. Rodzina była samowystarczalna. Bo rodzina to było, nie wiem, pół wioski, tak? Jeszcze z przyległościami, bo tam ktoś się wżenił w drugą wioskę, czy tak dalej. Więc tak, dzisiaj rodzina sama w sobie jest zatomizowana i już nie wystarcza na to, żeby spełnić wszystkie funkcje, dlatego delegujemy wiele funkcji, tak? Jedną funkcją to jest szkolnictwo, drugą funkcją, którą delegujemy, to jest trochę katechizacja. Trzecią funkcją, którą delegujemy, to jest także jakiś sport czy rozwój talentów. Dzieciaki mają hobby, wozimy je na różne zajęcia. Mnóstwo rzeczy delegujemy. I nasze programy, one są dosyć specyficzne, dlatego że my w naszych programach tak naprawdę uczymy tylko i wyłącznie męża i żonę. Przez te wszystkie 9 czy 10 programów, ten program zerowy to jest program dla narzeczonych i potem 9 programów dla małżeństw, ale we wszystkich tych programach my uczymy męża i żonę, przypominając im ich zadania i funkcje, żeby ta delegacja, jeśli jest konieczna, to była bardzo świadoma, wiedzieli komu to delegują to dziecko, albo też, żeby po prostu wiedzieli, co jest na poziomie ich obowiązków, żeby też wiedzieli, że nie da się wymiksować ze wszystkiego. Są takie rzeczy, które są po prostu niezbędne. Więc w tym sensie my wracamy do rodziny, ucząc mamę i tatę, ucząc męża i żonę tego, co jest ich zadaniem. W związku z tym nie wychowujemy ich dzieci. Poza programem narzeczonym, kiedy rozmawiamy z dzieciakami, w tym sensie, że jeszcze nie zaczęli samodzielnego życia, to my w żadnym naszym programie nie pracujemy z dziećmi, nie wychowujemy, nie uczymy ich miłości, nie mówimy, co trzeba i tak dalej. Natomiast ciągle przypominamy kobiecie i mężczyźnie, którzy są mężem i żoną, potem są rodzicami, bardzo często też w tym czasie są pracownikami, jakie są ich zadania, jakie są ich przywileje i jakie są ich obowiązki, żeby tego też nikomu nie delegowali.
1: Wasz program istnieje już prawie od 30 lat. Fundacja istnieje już prawie od 30 lat. W przyszłym roku będziecie, tak, obchodzić
0: Tak,
1: jubileusz.
0: fundacja trochę dłużej. To jest 17 rok naszej działalności. czy 18, właściwie już wchodzimy w 18 rok.
1: Tak sobie myślę, że przez te 17 lat to zapotrzebowanie na konkretne treści na pewno bardzo się zmieniało. Jak ksiądz to ocenia? Co było potrzebne 30 lat temu, a o czym trzeba mówić dzisiaj? Czy to jest to samo, po prostu tylko innym językiem?
0: Że zmienia się język, zmienia się sposób przedstawiania treści, ale treści są ciągle te same. To znaczy, co my możemy, czego możemy nauczyć więcej niż tego, czego chciał nauczyć Pan Jezus? Pan Jezus przyszedł z jednym prostym przekazem, żeby nauczyć nas, co to znaczy bezwarunkowa miłość. Mówi, pokazywał, jak kocha Ojciec, mówi, teraz my przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, czyli uczy nas bezwarunkowej miłości. No i drugi tysiąclecie ciągniemy, trzecie zaczęliśmy i ciągle odrabiamy te same lekcje. Wszyscy ciągle tak samo musimy się uczyć, co to znaczy miłość, a potem jeszcze bezwarunkowa miłość, to już w ogóle kosmos. Więc dostosowujemy język, zmieniamy przykłady, odnosimy się do jakichś nowych układów, nowych rzeczywistości, ale nauka jest ciągle ta sama, to znaczy jak nauczyć kochać. I oczywiście, że dzisiejsze wyzwania są inne niż 30 lat temu. Przez 27 lat byłem wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i to się obserwowało, że co rok to pokolenie, które przychodziło, jest takie troszkę inne niż to, co było. Tak, to się, powiedzmy, jak się ciągle zaczynało z pierwszakami, no to się gdzieś tam osłuchiwało, tak, z czym się zmagają, jakie są ich problemy. I oczywiście, że to było takie przekonanie, że te dzieci są trochę inne niż te, nie wiem, sprzed 5 lat. Te, które odeszły, to są trochę inne niż te, które przyszły. Tak na poziomie tych 5 lat też widać, jak się z nimi było, towarzyszyło. Ja miałem wykłady prawie na wszystkich rocznikach, więc zawsze miałem z nimi kontakt, więc trochę ich towarzyszyłem. Będąc księdzem też się towarzyszy jeszcze w inny sposób, trochę głębszy. Prowadziło się w konfesjonale, niektórych się prowadziło przez prace magisterskie, więc to zawsze był ten kontakt. No. Więc przeżywałem ich zakochania, przeżywałem ich rozstania, przeżywałem ich zaręczyny, przeżywałem ich małżeństwa, więc to był jakiś sposób też towarzyszenia. I trudno powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć, że te następne pokolenia były gorsze albo inne. Na zdecydowanie były trochę inne wyzwania. I myślę, że dzisiaj nam wszystkim chyba potrzebna jest taka wrażliwość na to, żeby my, pani redaktor, pamiętamy też, może nasi rodzice, może bardziej dziadkowie, którzy też lubili mówić, no za moich czasów, kiedy ja byłem w waszym wieku, czy ja byłam w waszym wieku, no mamy taką tendencję, żeby patrzeć na te o tempora, o mores, starożytni mówili, co to za czasy, co to za moralność. Bo oni już też doświadczali, że na przestrzeni ilość tam lat się to wszystko zmienia, więc zmiana jest częścią tego naszego funkcjonowania. Jestem bardzo wierny takiemu modelowi, którego się nauczyłem od świętego Jana Pawła II, a właściwie jeszcze wcześniej, bo nawet od Karola Wojtyły. Karol Wojtyła bardzo chętnie w swoich artykułach naukowych, a potem także w swoim nauczaniu mówił agere sequitur esse. Przypominał ten porządek. Czy działanie wynika z tego, kim jesteśmy? Agere czy operari sequitur esse. Działanie wynika z tego, kim jesteśmy. Był temu zdecydowanie wierny. Też ta książka Osoba i czyn też jest jakby wykładnią tej jego filozofii, że kiedy patrzę na czyn człowieka, to w tym czynie rozpoznaję prawdę o tym człowieku, kim on jest, ponieważ działanie wynika z tego, kim jesteśmy, więc czyn mówi mi o osobie, bo po prostu tę osobę przedstawia w tej formie zewnętrznej czyn. Ale dzisiaj to poszło jeszcze trochę, znaczy zawsze to szło tak samo. Dzisiaj może to bardziej widzimy, może jesteśmy trochę bardziej refleksyjni, może dzięki tym gigantom myśli, jakimi był święty Paweł VI, święty Jan Paweł II. No i cała ta filozofia, spuścizna antropologiczno-teologiczna, która z nimi przyszła, już nie mówię o współczesnych papieżach, których już poznaliśmy tak za naszych czasów, czy czyli Benedykt i Franciszek i teraz papież Leon, że to, co to się dzisiaj jakoś obserwuje, to jest to, że to być, robić, połączone z mieć, że gdzieś nam się ten układ trochę się rozsypał, bo zawsze było być, robić, mieć, zawsze ludzie chcieli coś mieć, zawsze wiedzieli, że na to trzeba zarobić, ale to być gdzieś tam jakoś było obecne. Nie było takiego pośpiechu, nie było takiej właśnie atomizacji. Gdzieś mieliśmy jeszcze na czas na to, żeby pobyć. I to pobyć razem miało swoją wartość. Dzisiaj ciągle, to nie tylko widzimy, także widzimy to w lustrze, ale bywają ciągle takie sytuacje, że widzimy, przyszła cała rodzinka do restauracji, każdy przy swoim telefonie coś tam, bo jeszcze zanim złożone zamówienie, zanim przyjdzie, no to jeszcze każdy w swoim telefonie. Tak, no tak, jeden stolik, drugi stolik, trzeci stolik, no ale ja też mam telefon przy sobie, bo anusz trzeba będzie zareagować, więc idziemy wszyscy też trochę w tej fali niesieni. Ale to, co dzisiaj jakoś tak szczególnie obserwuję, to, że rosną jeszcze bardziej apetyty na to, żeby mieć. I to mieć ciągle rośnie. To już nie tylko na początku, no chcemy mieć chłopaka, dziewczynę, potem tego męża, żonę. No już chcielibyśmy wystartować z czymś, żebyśmy już to mieszkanie przynajmniej mieli. Pokolenie moich rówieśników, no to zaczynało coś bardzo skromnie. Dzisiaj to nowe pokolenie już chcą już mieć mieszkanie, to już umeblowane i to, żeby już tam kuchnia była taka jak trzeba. Kiedyś to się zaczynało od pustego mieszkania, do którego się dokupywało potem poszczególne rzeczy. No to wreszcie mamy lodówkę, tak mówię o dawnych latach. Poprzedniego stulecia czy tysiąclecia, kiedy się tak zaczynało, wszystko się tak powoli dorabiało. Dzisiaj patrzę, no to już młodzi nie, już chcą wszystko mieć. No to są kredyty, których kiedyś nie było, więc można sobie już wszystko mieć i się tego mieć tak już dużo, tak dostatnio. Oczywiście też się chce mieć dobrą robotę, żebyśmy mogli sobie pozwolić na komfortową jazdę. Chcielibyśmy też mieć na tyle dobrą pracę, żeby stać czas było na podróże, żebyśmy mogli zwiedzać świat. No i wiemy, że im więcej chcemy mieć, tym bardziej na to musimy pracować. Więc to robić, to agere, bardziej się dzisiaj powiązało z habere, z mieć, aniżeli z być. I właściwie to być jest gdzieś zostawione na sam margines. Może kiedyś, już jak dzieci odchowamy, już będziemy tak spokojniejsi, to wtedy będzie czas na być.
1: I ale czy wtedy nie będzie za późno?
0: To już jest za późno. W tym momencie, kiedy tak myślimy, to już jest za późno, dlatego że zaczynamy być coraz bardziej cywilizacją posiadania.
1: To jest jeden z tematów, który podejmujecie na choćby spotkaniach tych przedmałżeńskich, bo bardzo mnie ciekawi właśnie ta działka, ten taki wstęp do tych dalszych spotkań już z małżonkami, bo pierwszym z tematów, który podejmujecie, podejrzewam właśnie na tych spotkaniach z narzeczonymi, to jest idealistyczna wizja, a rzeczywistość. Ja sobie przypominam, jak to było ze mną 18 lat temu, przed ślubem, jak musiałam się zderzyć z tą swoją idealistyczną wizją na temat mojego przyszłego męża i jak to potem po prostu odkrywałam w życiu, że no, to nie jest ta osoba, która nie do końca ta osoba, którą poznawałam, patrząc na nią przez różowe okulary. Czy tego się da nauczyć?
0: To jest akurat pierwszy temat programu pierwszego, czyli już dla małżonków. Z narzeczonymi idziemy troszeczkę inaczej, ale właśnie tu się pojawia to trzecie słowo, esse, agere i habere. I tu się pojawia czwarte słowo, które wprowadził też Jan Paweł II. To też nie jest jego autorstwo, jak ten układ, bo to jest układ starożytnego Rzymu, ta triada, ale też dołożył słowo, które wydaje się tutaj kluczowe do zrozumienia i chyba fundamentalne dla nas. Za chwilę powiem to słówko. Natomiast, panie redaktor, nawet nasza rozmowa i wiele takich spotkań, których się zatrzymujemy, żeby zrobić refleksję na tym, jak to się dzisiaj dzieje, skupia się trochę na takim pomyśle, co musimy zrobić, żeby mieć. To jest podświadome już dzisiaj, także zastanawiamy się, no co musimy zrobić, żebyśmy mieli to dobrych młodych ludzi. Co musimy zrobić, żeby oni zaczynali dobre relacje. I tu wpadamy w pułapkę znowu, robić, żeby mieć, robić, żeby mieć. I tu się pojawia to nowe słówko Karolowej, to było fieri. Fieri to jest stawać się. Takie becoming. Jest taka, ja lubię tą definicję po angielsku human being. Trochę też dlatego, że nasze programy, tak dużo jest ich za granicą i język angielski stał się takim głównym językiem tych programów za granicą. Mimo tego, że mamy też je i w Meksyku, i w Kolumbii, to ta definicja istoty ludzkiej, osoba ludzka, po angielsku się nazywa human being. I to też jest ciekawe, że to jest human being, a nie human doing. Nie jest też jakiś tam human having, to jest human being. Ale Karol Wojtyła zmieniał też tą definicję. Ja pozwoliłem sobie też iść za jego intuicją i tak uczyć dzisiaj też. Jesteśmy human becoming. My stajemy się ludźmi. My nie jesteśmy skończeni. My jesteśmy w procesie. Bóg zainicjował dzieło. Bóg nas powołał do istnienia i teraz powiedział, okej, nadaj temu istnieniu sens. W związku z tym dzisiaj tak naprawdę trzeba wracać do refleksji, kim jestem, żeby wiedzieć, co robić, bo to robić będzie wynikało z tym, kim jestem, a efekt na końcu przyjdzie naturalnie. No bo jeżeli jestem miłością, i to jeszcze jakby się dało od razu, nie da, ale gdyby się od razu bezwarunkową, no to wszystko, co ja czynię, będzie wyrazem bezwarunkowej miłości. I wszystko będzie tak przeniknięte, że to będzie najlepsze środowisko uczenia, którego już w ogóle nie znajdziemy lepszego.
1: Ale wasze programy jednak są dowodem na to, że ta świadomość tego, kim jestem, nie jest najlepsza. I dzięki temu wiele osób ma jednak okazję, ma szansę, żeby się dowiedzieć, kim jestem, po to, żeby zrobić krok dalej.
0: No to też jest konsekwencja tego, że dzisiaj nasza tożsamość jest zbudowana w oparciu o to, co potrafimy. Czyli mam takie studia, mam takie wykształcenie, mam taką pozycję. Jak ktoś jest prezesem banku, no to możemy się spodziewać, że generalnie no, musiał być łebski facet albo jest prezesem dużej firmy. No generalnie się musi znać, tak? No bo jeżeli jest jeszcze jakaś akcjonariusze, którzy dokonują wyboru, jest jakiś

0: wodny, najcudowniejszego męża na świecie. Razem jesteśmy rodzicami dwójki, czwórki, piątki, ósemki czy jednego dziecka, bo nie możemy mieć dzieci. Jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci, bo znowu to będzie mieć, a nie być. Tak? Znowu będziemy działać w oparciu o to, co mam. No jak już masz tą szóstkę dzieci, no to musisz na nich pracować. Nie, nie. Jesteśmy rodzicami szóstki dzieci. Działać wynika z być. Więc najpierw jest tak. Pracuję w takiej takiej firmie, na takiej takim stanowisku, z takimi takimi kompetencjami, czy z takimi takimi dochodami. Wszystko jedno, ale jestem. Bo jeżeli pierwsza moja tożsamość, okej, rzeczywistość, słuchający tej audycji, któregokolwiek to się dnia odbędzie, zrobią na pewno w niedzielę, w tym sensie, że to jest jakby standard niedzielny, że wezmą do ręki budzik, jakiejkolwiek wersji, czy to jest ich telefon komórkowy, czy prawdziwy budzik, wezmą ten budzik i nastawią ten budzik na poniedziałek rano, żeby obudził. I kogo ten budzik w poniedziałek rano ma obudzić? Generalnie on budzi pracownika. Chyba, że to jest kobieta, no to najpierw obudzi mamę, żeby ogarnęła dzieci, wyprawiła do szkoły. Jeśli pracuje też zawodowo, no to też jeszcze potem tak. Ale pierwsza się obudzi mama, no bo tam trzeba ubrać, szybko zrobić śniadanie, wyprawić, potem ona się zajmie sobą i poleci dalej. Więc budzi ten budzik pracownika, albo też funkcję pod tytułem mamy, to też jest tożsamość, ale czy ktokolwiek się budzi, będąc mężem i żoną, na zasadzie obudziłem się i pierwsza rzecz to jest, o, wstał mąż, wstała żona, obudziła się żona, obudził się mąż. No w związku z tym, skoro obudził się mąż, obudziła się żona, to pierwsze co robię, jeszcze wierzący mąż czy wierząca żona, to jest dziękuję Ci Boże za ten nowy dzień, którym spędzam u boku tej najcudowniejszej kobiety mojego życia. Dziękuję Ci Panie Boże ten dzień, który zaczynam i mam z kim być i dla kogo być, to jest mój mąż czy moja żona i nasze dzieci. Żeby ten początek dnia, więc ja mówię, nastaw budzik jedną minutę wcześniej. Jak musisz stać o 5:30, nastaw na 5:29, ale obudź się mężem. Najpierw się obudź mężem i powiedz, popatrz na tą kobietę, to dla niej pracujesz. To dla waszych dzieci pracujesz. To jest miłość twojego życia, to jest kobieta, która ciebie wybrała i zaufała tobie, że pójdziecie dobrą drogą i zrobicie wszystko, żeby wasze życie było jak najpiękniejsze. Obudź się mężem, obudź się żoną. Potem będziesz pracownikiem. Tylko jeżeli się zawsze budzi ten pracownik, od niedzieli wieczorem, pracownik, pracownik, pracownik, pracownik, pracownik, pracownik, no to w piątek wieczorem, kiedy już nie musimy nastawiać budzika, to kto się obudzi? No ja zwykle mówię, leniuszek. No bo teraz sobota, trzeba odpocząć, bo w niedzielę już się obudzi katolik, bo trzeba iść do kościoła. No ale też mamy wiele rzeczy, które trzeba do ogarnięcia, więc zawsze będą się budzili też w nas rodzice, jeśli jesteśmy rodzicami, zwłaszcza takich maluchów, które trzeba jeszcze poogarniać. To z tymi późniejszymi nastolatkami to już trochę prościej, a z tymi, co to nie chcą się oderwać od mamusi i siedzą, mając lat 20 parę, albo nawet 30, bo wygodniej, bo tak spokojniej, bo tam jeszcze nikogo nie spotkali, ale też nie szukają, wygodniej. To jest jeszcze inaczej. Ale ten... No na początku tak, te pierwsze miesiące naszego życia, no to się budziła żona, budził się mąż. No może już ten pracownik też tam gdzieś występował, ale było łatwiej. Więc tu chodzi o to, żeby utrzymywać sobie świadomość. Tak naprawdę nasze programy, one prosta wersja tych, czy taka idea, prosta idea, to jest obudzić świadomość. Przypomnieć naszą tożsamość.
1: Wrócić do ustawień fabrycznych. Trzeba...
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Do ustawień fabrycznych. Tym, kim jesteśmy. Przypomnieć sobie, jaka jest prawda o nas. Oczywiście tam się nałożyło sporo jeszcze programów, które też trzeba powyświetlać. Programy, które potem wyjaśniamy w tych dalszych programach, typu drugi, kiedy mówimy o relacjach z teściami, z rodzicami własnymi, kiedy trzeba się przyjrzeć też, że w tej tożsamości jednak ta pępowina ciągle jest nieodcięta. Też mówimy o tych tożsamościach, kiedy ktoś ma tak odpowiedzialną pracę, że go pochłania i wtedy też przypomnieć, tak, no, komu ślubowałeś, no pracy, szefowi czy też mężowi, tak, bo my czasem no, jakby nie potrafimy zmienić pracy, no, ale też niszczy się nasze życie rodziny. Kiedyś byłem poproszony o konsultację czy jakieś takie towarzyszenie.

0: Rodzice dwójki dzieci, pierwsze dziecko uległo wypadkowi i jest w domu, ale to jest właśnie bardziej hospicjum dla dziecka, bo to właśnie trzeba wszystkie funkcje przy dziecku spełniać, trzeba je karmić, przewijać, no wszystko, tak? Dziecko jest bezwładne, które już ma dzisiaj 17 lat i drugie dziecko, które no, żyje trochę w cieniu tego brata, który powoduje, że no, nigdzie nie pojedziemy, żadnych wielkich wakacji, więc jest tak trochę w cieniu tego starszego brata. Żona rzuciła pracę, dobrą pracę, no bo nie znajdą nikogo, kto się tak zaopiekuje dzieckiem. I mąż, który na i aparaturę, na te wszystkie rzeczy musi zarobić dobre pieniądze, w związku z tym pracuje dla firmy, będąc satelitą dla tej ogromnej, bo to duża korporacja, będąc satelitą dla tej korporacji. Będąc pośrednikiem pomiędzy wschodem i zachodem, czyli on jest w centralnej Europie, czy w Europie, tak, w centralnym świecie. I jak Azja skończyła robotę, to on wszystko to, co zrobiła ta korporacja w Azji, przekazuje i wprowadza, oni raportują do niego, on teraz wprowadza Amerykanów, co zostało zrobione, teraz wy będziecie robić. I w związku z tym, kiedy Amerykanie idą spać, no to on z kolei przekazuje. Ale ponieważ w tych krajach są różne godziny, więc on tak naprawdę tylko ma drzemki. No bo musi pracować w nocy, kiedy Amerykanie, i w ciągu dnia, bo on cały czas monitoruje te projekty i musi być na bieżąco, więc tak naprawdę śpi na poddaszu, bo tam sobie zrobił duży office. I no jest drzemkami. Nie zejdzie na posiłek, bo ma kola. No to może ten, no nie da rady, bo za chwilę ma kolejną rozmowę. Tutaj musi coś przygotować i wysłać. I faktycznie mamy małżeństwo, które nie istnieje, śpią osobno, bo on cały czas pracuje. I no, co ja mogę powiedzieć? Proszę Państwa, no, wasze małżeństwo jest wydmuszką, tam już nic nie ma. To jedyna rzecz, którą możecie zrobić, to jest zmienić pracę, no, żeby wrócić do jakichś realiów. No bo nie widzę możliwości, żeby to szło, jak wszystko jest tak naprawdę postawione na głowie. Z całym zrozumieniem dla ich koszmarnie trudnej sytuacji, ale no nie udawajmy, że to jest mąż, żona, kiedy no, on jest
1: Obcy
0: tam, ona
1: ludzie.
0: jest tu. Każdy, tak, on pracuje, ona pracuje przy dziecku. Tak, w sensie każdy z nich ma swoje zajęcia, a tam nie ma żadnej. No poza tym, że jedno pracuje na to dziecko, a drugie jest przy tym dziecku, tak? No to dziecko jest, które też zdominowało, no bo to drugie jest jakoś tak, no gdzieś na marginesie tego, bardzo ciężko. No, to jest cała miłość tych rodziców przelana na dzieci, dziecko. Ale to koszmarnie trudna, w związku z tym też, no nie, no w tym trybie życia się nie da funkcjonować. Więc dokonali zmiany, tak. To było dobre. Więc to jest tak naprawdę, znowu, tak jak pani powiedziała, przywracamy świadomość tego, kim jesteśmy. Nie w sensie, że my, no bo co my tam możemy, tak? No ale poprzez nasze programy, poprzez zadawane pytania, poprzez treści, no one jakoś tam konfrontują. W tym programie są trzy istotne elementy. Pierwsze to jest, my to nazywamy wykład, tak naprawdę to jest opowiadanie historii w jakimś tam obszarze życia. Potem druga godzina to jest godzina warsztatu, kiedy ci małżonkowie mogą na podstawie tych treści zobaczyć, jak to będzie działało w momencie, kiedy ich skonfrontujemy z jakąś czynnością, kiedy coś trzeba zrobić. Czyli każdy warsztat jest dostosowany tematycznie do wykładu, ale oni coś muszą zrobić. Czyli generalnie no, zostają w treściach, ale właśnie przez to taką bardziej aktywną. I potem jest najważniejsza godzina z naszej perspektywy, to jest godzina, kiedy oni siadają ze sobą, mąż z żoną. Oczywiście dostałem jakieś tam podpowiedzi, tak? No, to są te tematy, które poruszyliśmy, jak to wygląda u nas. Zobaczcie, co wam się do tej pory udawało, tak? Bo może to było, ale po to nie wiem, przy pierwszym dziecku się skończyło, ale może się skończyło przy trzecim dziecku. Ja jako ksiądz, no to jestem też rekolekcjonistą, ale takim tylko dla rodzin. Ja się nie znam. No, robię czasem, ale po prostu się nie znam na rekolekcjach. Specjalny charyzmat. Ja pracuję z małżeństwami 40 lat, w związku z tym tego typu podejmuję spotkania. No ale w rekolekcjach, kiedy kończą się rekolekcje, też taki element, który ja wprowadziłem poprzez to, że tyle lat byłem wykładowcą i cały czas pracuję z małżeństwami, to też jest tak trochę inny rodzaj literacki. Ja to mówię, no dobra, rekolekcje rekolekcjami, ale teraz co wcielamy w życie? jakie postanowienia, co chcecie zabrać do życia, no bo wszyscy na rekolekcjach, grzeczni, kulturalni ludzie powiedzą piękne rekolekcje, ksiądz tak ładnie mówi, tyle, że teraz pięknych rzeczy, no dobra, ale to jest tylko głowa, a teraz jak to wcielić w codzienność, żeby to nie było tylko na zasadzie wspomnień pięknych, no i co, i jak zacząłem pracować z rodzinami w tym kluczu, a co roku ich spotykałem, więc mój, proszę bardzo, teraz sprawozdanko z całego roku, co zostało zrealizowane. No to najgorliwsi wytrzymywali do Bożego Narodzenia. No i potem już Boże Narodzenie, święta, potem ferie, no i to wszystko się rozszyfrowało. Tacy jeszcze całkiem mocni, no to wytrzymywali do wszystkich świętych. Ale generalnie wszystko padało w momencie, kiedy zaczęła się codzienność, czyli szkoła, praca i tak dalej. Więc na urlopie no to jeszcze pilnowali, a potem... Albo to trzeba odrobić lekcje, albo to tego, a to trzeba wyprać, a to trzeba zrobić, a to, że to. No i postanowienia typu, że codziennie coś tam, zatrzymamy się na chwilę. No dzisiaj nie, może jutro.
1: To znowu nas gubi to robienie, obowiązki.
0: Znaczy my robienia nigdy nie zgubimy, ono zawsze będzie, no bo po to jesteśmy. Pan Bóg stworzył świat, a potem powiedział, no to teraz wydziałajcie, tak? To robienie jest nam jest dane nie jako przekleństwo, tylko jako błogosławieństwo. To jest to fieri, to jest to bikamik, to jest to stawanie się, tak? I ono musi się w tym działaniu, w tym, co robimy, zrealizować. Tylko albo je przyczepimy do mieć, albo je skojarzymy z być. No więc albo to, co robię, jest manifestacją tego, kim jestem, czyli dlatego dla mnie te 20 minut razem z żoną, razem z mężem, codziennego zasiadania, usiąść ze sobą, przypomnieć sobie naszą tożsamość. To po prostu jak psu Buda. I to nie ma, że jest dzień zajęty, nie ma, że tam to było. No okej, powiedzmy sobie, jakbym ja wyglądał jako ksiądz. Ja to przeżyłem. Pani redaktor to wie, bo o tym opowiadałem, jak się kiedyś spotkaliśmy. Ja się odkryłem w którymś momencie, że jestem pracoholikiem. Bo pracoholik to jest taki człowiek, który pracuje non stop. I jego work-life balance polega na tym, że później pójdzie spać, ale za to wcześniej wstanie. No. W związku z tym, co się posypało? Posypała się modlitwa osobista. No została ta oficjalna jakąś zbrodniarz, ale gdyby ksiądz taki był zaangażowany, żeby przynieść jak najwięcej dobra tym swoim ludziom, tej swojej parafii, że nie miał czasu na swoją relację z Panem Jezusem, no to co on da? Ja wiem, jak to mnie kosztowało. Jak ja zostałem taką prawie, że wydmuszką. Na zewnątrz ksiądza, w środku co? Pracoholik. Praca, praca, praca. A rola księdza jest zniknąć i przynieść Pana Jezusa, a nie dobre działania. Tak? Żona z mężem, tak? Jak mogą dawać miłość dzieciom, jeżeli oni codziennie nie potrafią ze sobą usiąść, ze sobą posiedzieć, ze sobą powiedzieć sobie, jak dobrze, że jesteś. I to nie chodzi o to, żeby usiąść i zaplanować następne aktywności. To nie chodzi o to, żeby usiąść i przedyskutować i opowiedzieć sobie, co tam się ważnego wydarzy, żebyśmy byli na bieżąco. Tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu mieć czas na to, żeby sobie przypomnieć, to jest mój mąż, to jest moja żona. Na tym budujemy. No bo jak między tatą i mamą, mówiąc już o relacjach do dzieci, jest między tatą i mamą, jest ciepło, jest serdeczność, jest czułość. Oni widzą, jak trzymacie się za ręce, widzą, jak się przytulacie, widzą, jak sobie dajecie buziaka. No to dzieci są A. szczęśliwe, spokojne, twórcze. B. niespokojne, nieszczęśliwe, mało kreatywne.
1: Czyli to może być taki papierek lakmusowy, prawda?
0: To jest. Panie redaktor, to jest. Dlaczego nasze dzieci nagle się jest obsuwa w szkole? Dlaczego nasze dzieci nagle zaczynają chorować nie wiadomo skąd? No bo w domu jest niebezpiecznie. To trzeba odwrócić uwagę od kłótni, trzeba odwrócić uwagę od tych napięć, które są w domu. Wszystkie dzieci, które rosną w środowisku, gdzie czują się bezpieczne, bo mama i tata się kochają. No, jeżeli syn przychodzi do rodziców, mały chłopak, to są moje przykłady wszystko z życia. Ja to przecież ciągle spotykam ludzi. I się pyta, czy wy zamierzacie się rozwieść? Bo jego kolega i inny kolega już z klasy, już tego doświadczyli, a opowiadali o tym samym, tak? Kłótnie w domu, trzaskanie drzwiami, wychodzenie, spanie osobno, no to aha, okej. Okay. Zbyszek opowiadał. I u niego to się skończyło rozwodem. Więc przychodzi. Oczywiście, że to dziecko będzie nieświadomie brało wszystko na siebie, w związku z tym będzie chciało nadrobić, tak, że to przez niego. Dzieci biorą to do siebie od razu. Więc jeśli naprawdę, tak trochę żartobliwie, ale mówię, pierwszy program to jest dla par, jakby tylko zajmujemy się relacją małżeńską. Ale kiedy już chodzi o program drugi, to jest jakby już jesteśmy rodzicami, jeżeli państwo jesteście rodzicami, no to już o czymś zupełnie innym mówimy. Bo wy możecie ze swoim życiem zrobić, co wam się żywnie podoba. Chcecie sobie urządzić jakieś lokalne piekiełko? Proszę bardzo. Chcecie sobie urządzić jakiś lokalny, malutki obozik koncentracyjny? Proszę bardzo. Dorośli ludzie. Szkodliwość społeczna ogromna, no ale powiedzmy, że w tym waszym mieszkaniu się różne rzeczy mogą dokonywać. Ale jak już jesteśmy rodzicami, o nie. To już nie ma, że się możemy kłócić. Znaczy możemy, tylko taki sposób, który jest wartością, jest walką o wartości, a nie o egoizmy, tak? Kłótnia nie jest niczym złym w momencie, kiedy ludzie szukają, jak inaczej rozwiązać tę sytuację. Nie jest tylko jeden sposób widzenia rzeczywistości, jest też drugi sposób widzenia rzeczywistości. Czy możemy się kłócić, czy taka strategia, czy taka strategia, ale wartości mamy te same. Więc uczymy ludzi, jak budować, jak być świadomymi tego, jaką mają hierarchię wartości, na czym budują, co jest dla nich fundamentalne, co jest dla nich... No bo jeżeli, no nie wiem, dla mamy... Ja to kiedyś robiłem. Kiedyś zostałem poproszony przez szkołę specjalną. Szkoła specjalna polegała na tym, że dzieci, które były w tej szkole, albo tam trafiły, bo dostały wyrok, albo rodzice... już z desperacji, zanim będą wyroki, ulokowali dzieci w tej szkole. Czyli szkoła zamknięta, dozorca nikogo nie wpuści, nikogo nie wypuści, jeśli nie ma na to odpowiedniego papieru. No i zostałem poproszony, żeby trochę im tam pomóc. Pracowaliśmy i z młodzieżą, i z rodzicami, i z nauczycielami, ale no najprościej było pracować... Z rodzicami to nie było żadnej pracy, bo przychodziła babcia, może przyszła mama, taty nie widziałam żadnego. Więc generalnie to już samo to pokazywało, że te dzieci mają naprawdę podgórkę w samych swoich własnych domach. Ale pracowałem głównie z nauczycielami, no bo jeżeli chodziło o to, żeby stworzyć takich 5 wartości, na które my wszyscy nauczyciele się na to jakby umawiamy. Że wszyscy będziemy zwracali uwagę na punktualność, wszyscy będziemy zwracali uwagę na kulturę, odpowiedzi, wypowiedzi, że wszyscy będziemy zwracali uwagę na to, w jaki sposób się odnosimy do innych. To jeżeli teraz tak każdy nauczyciel zwraca uwagę na dokładnie to samo, no to wiadomo, że nie będzie żadnego problemu z niepunktualnością, no bo wszyscy tego pilnujemy, że jeżeli ktoś kończy zdanie i tam powinno być dziękuję, proszę albo przepraszam, no jeżeli wszyscy nauczyciele tego pilnują, no to nie będzie problemu, że jeden tak, a drugi tak. Ale to samo jest w domu. Jeżeli rodzice mają, oni mają, to nie wszyscy mamy, to nie ma, że nie ma. Wszyscy mamy, tylko że mało kto ma to świadomie, że wie, jaka jest jego hierarchia wartości. Gdyby teraz zrobić przerwę i poprosić wszystkich nas słuchających, a teraz proszę wziąć kartkę i wypisać 5 wartości najbardziej fundamentalnych dla pani, dla pana. Tym się pan po prostu kieruje, czy jedzie samochodem, czy jedzie tramwajem, czy jest w pracy, czy jest w sklepie, to jest po prostu moje. No to wszyscy powiedzą od razu i pach. I po 30 sekundach wszyscy to napiszą. Może, może nie. Bo to mamy, tylko że no, nie mamy tego uświadomionego. Mamy taką hierarchię. Ja tu wszystkich państwa zapewniam, każdy ma. Każdy się tym kieruje. Tylko nie zawsze to jest świadome. Nie zawsze to jest tak, że potrafimy to natychmiast napisać i powiedzieć sobie tak, to są moje.
1: Ja mam takie jedno pytanie do księdza, bo ksiądz mi tutaj właśnie opowiada o tym, że pomaga ksiądz rodzinom, że nie tylko ksiądz, no jest mnóstwo osób w to zaangażowanych w te programy. Co ksiądz jako rekolekcjonista dostaje od tych rodzin, z którymi ksiądz pracuje?
0: Te miliony?
1: Na pewno nie. Czego się ksiądz nauczył od tych rodzin?
0: Dla mnie to jest każdy program. Ja ten sam, no oczywiście te programy niższe 1, 2, 3, one są o wiele częściej niż programy 7, 8, 9. A 9 jeszcze nie ma, jest 7 i 8, ale 9 jest jeszcze do w przyszłym roku będzie po raz pierwszy zaprezentowany. No więc tych programów górnych to jest mało, tych na dole, więc ja przynajmniej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, czasem trzy razy w miesiącu prowadzę program pierwszy. Przed chwileczką miałem program pierwszy w Szkocji, w ten weekend będę miał w Kluczborku, troszkę później będę miał w Olsztynie, potem będę miał w Łomiankach, potem będę miał w Szczecinie, więc no, tego jest dużo.
1: Pierwszy to jest już dla małżonków, czy jeszcze dla narzeczonych?
0: To jest dla małżonków. Tak, to już programy dla narzeczonych oddałem. Jest takie, ja bardzo kocham Pawła VI, świętego Pawła VI, i Jana Pawła i Pawła VI, także to są dwaj moi nauczyciele, którzy mi zbudowali mi światopogląd, zbudowali mi sposób widzenia świata. Mhm. Święty Paweł VI napisał w Humanae Vitae, to była pierwsza encyklika, którą tak przeryłem od początku do końca, tak dosłownie zdanie po zdaniu, a nawet to, co jest pomiędzy słowami. I tam powiedział przepięknie Święty Paweł VI, że potrzeba zupełnie nowego rodzaju duszpasterstwa rodzin. Równy. I w tym kierunku idziemy, żeby te programy prowadzili małżonkowie. Ale gdy chodzi już o narzeczonych, to bardzo chcę, żeby to jednak jak najwięcej było prowadzących. Ciągle jeszcze korzystamy, przynajmniej gdy chodzi o konferencje, z pomocy księży. To też jest bardzo ważne, że młodzi ludzie usłyszą księdza, który mówi do nich ich językiem, ich zrozumiałym przez nich, ale o nich. I wtedy jest o wiele łatwiej przyjść takiego księdza do spowiedzi, bo on słychać było, że on wie, o co chodzi. Można mu zaufać, bo on będzie wiedział, jak poprowadzić. Więc to nie chodzi o to, żeby byli kompletnie, ale widzę wartość w tym, żeby to naprawdę prowadzili małżonkowie, czy równi równym. No przynajmniej te warsztaty to wszystko są. Ale tutaj wracając do pani pytania, dla mnie to jest za każdym razem jakaś zupełnie nowa szansa na to ofiary, na to stawanie się. To jest ja ten program mógłbym robić nawet gdyby, to są, powiedzmy sobie tak, to są ogromne koszty w sensie takiego własnego, no bo ja ciągle w tej walizce, tak. To nie jest to, że ludzie do mnie przyjeżdżają, to ja do tych ludzi jeżdżę. Tutaj to jest jeszcze, powiedzmy, polecieć do Szkocji i wrócić, tak. Ale jak lecę tam i tam mam co tydzień program w innym mieście, ja jeżdżę tak z Meksyku, czy w Stanach, czy w Kolumbii, z miasta do miasta, ciągle w tej walizce, ciągle gdzieś tam śpię u ludzi, żeby było taniej, żeby nie przedrażać, żeby nie brać hoteli. Więc wszystko takie, powiedzmy, tak, jak wędrowny kaznodzieja. To ja bym to, panie redaktor, robił, nawet gdybym nie przy tej okazji jakby miał te korzyści typu poznaję ludzi, też widzę jakieś piękne strony. Ale nawet gdyby to było jeszcze trudniejsze, to ja bym tego nigdy nie oddał, bo to jest też dla mnie taki moment takiego fieli, takiego stawania się. Ja za każdym razem, kiedy wychodzę z programem, to jest pytanie, kogo ja dzisiaj im dam, w sensie nie księdza Jarka, bo to kogo im dzisiaj dam w sensie tej prawdziwej tożsamości, tak? Kogo ja im dzisiaj przyniosę i kim oni się będą stawać. I ten moment takiego codziennego stawania się, to jest największa radość, jaką możemy w tym życiu mieć. Że codziennie jestem nowa, bo to jest zawsze okazja, tak? No bo w domu to człowiek nie zauważy pewnych rzeczy, ale kiedy wyjdzie na zewnątrz i kiedy jest po, nie wiem, iluś tam godzinach jazdy i jest zmęczony, ja jeszcze czegoś tam nie mógł zjeść, albo coś zjadł i coś mu tam nie pomogło. No to jest mnóstwo okazji do tego, żeby nagle się sprawdzić. Swoją łagodność, swój poziom szacunku, swoją zdolność i pragnienie do tego, żeby twój dar był wolny, a nie wymuszony. Więc tam jest miejsce na trening niesamowite. No właśnie poprzez to, że w tych ciągle zmieniających się okolicznościach ciągle mamy okazję dla mnie to jest znakomite środowisko wzrostu. Ale nie wiem, dla pani redaktor każdy wywiad z każdym człowiekiem to jest zupełnie nowe wyzwanie, tak? Dokładnie. Usłyszenie, zrozumienie, zadanie pytania to jest... I co pani w tym momencie daje, pani Basiu? No pani daje siebie. Tak? To swoje fieri, to swoje stawanie się, tak? To jest to kim ja jestem. Robię to świetnie, jestem ekspertem, potrafię połączyć guziki, włączyć nagranie, potem zmiksować i tak dalej. To wszystko potrafię zrobić. Ale nie po to, żeby mieć dobrą audycję, tylko żeby... Tak, wyszło coś, co jest tym spotkaniem osobowym, tak? Jest to ta moja tożsamość, która dzięki temu się zmienia i I o to walczymy, tak? Żeby pomóc ludziom zmienić świadomość, tak? Wrócić do ustawień fabrycznych, jak pani powiedziała. Zmienić ten mindset, który powinien. No powinien. Powinien w sensie, no tak jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do rozwoju. Więc, tak. Więc dlatego warto, żeby to było.
1: Ja mam takie odkrycie po takich ostatnich swoich spotkaniach, które też były zaplanowane, też wiedziałam, co mam powiedzieć, komu, jak pokazać, jak to ma wyglądać. Widzę, że Pan Bóg też wykorzystuje takie spotkania, żeby nas zaskakiwać. I bardzo często się zdarza, i właśnie to jest moje ostatnie doświadczenie, takiego totalnego zaskoczenia w pewnym takim układzie już gotowym, kiedy dajemy siebie, swoje umiejętności, otwieramy się na Ducha Świętego i jest takie bach i dostajemy po prostu takie zaskoczenie i takie otwarcie na jakieś nowe treści, na zrozumienie pewnych kwestii. Nie wiem, czy to jest też księdza doświadczenie w tych wszystkich
0: bardzo,
1: podróżach.
0: Tak.
1: Zdarza się.
0: Dokładnie tak. Tak.
1: Więc to jest takie bardzo,
0: Duch Święty
1: bardzo
0: nas,
1: cenne.
0: Duch Święty, nie wyobrażam sobie bez Ducha Świętego.
1: No właśnie. Mam taką nadzieję, że najbardziej zaskoczeni w tych spotkaniach są właśnie ci młodzi ludzie, którzy wchodzą bez jakichś oczekiwań. Na przykład ci młodzi, którzy się przygotowują do małżeństwa. Oni już wiedzą, sala załatwiona, data, termin jest znany, ci rodzice załatwiają to, tamci rodzice załatwiają tamto. No i musimy zrobić to przygotowanie do małżeństwa, no bo nie wiem, czy wypadałoby, czy to teraz jest konieczność, czy Kościół tego wymaga. Ja taki kurs musiałam, w sensie chciałam, ale on był wymagany i byłam na takim kursie, chociaż oddzielnie z mężem, bo on wtedy w Chorwacji i to też była dziwna historia. No ale to było bardzo dla mnie cenne doświadczenie, dlatego że też miałam, po pierwsze zostałam zaskoczona niektórymi tematami, niektórymi pytaniami i też takie pytanie do księdza, jak ksiądz obserwuje tych młodych ludzi, czy oni się właśnie czują tacy zaskoczeni tym, że ksiądz potrafi zadać takie i takie pytanie, że to przygotowanie do tego małżeństwa i ten kurs przedmałżeński może się okazać ciekawy.
0: Ja działam, tak jak już powiedziałem, już raczej oddałem, ale moje doświadczenie, no, bardzo ciekawe to jest, to co pani pyta. My mamy obowiązek, to jest ciągle w Polsce obowiązek. Walczymy w Polsce o to, żeby to nie było biznesowe, w tym sensie, że były takie kursy jednodniowe, przychodziło po 300 par, dostawali papierek, że przeszli. Fajni speakerzy, fajne zakony, które to organizowały. Ale dzisiaj w diecezjach raczej się odchodzi od takiej formy, raczej chcemy, żeby to była pewna ciągłość, tak? Czy tych 6 spotkań, czy 7, czasem 10 spotkań, to różnie jeszcze ciągle wygląda, ale żeby to była jednak też i trochę formacji, nie tylko informacja, usłyszeliśmy fajne treści, tylko żeby też była formacja. Nasz program jest trudny, nie ze względu na trudność, jaką jest treści, tylko trudny ze względów logistycznych, bo my mamy wykład, potem mamy warsztat, który prowadzi para, omówienie tego warsztatu i potem jest jeszcze indywidualna praca tego małżeństwa, tych narzeczonych jeszcze na tym spotkaniu. Więc to są 3 godziny, czasem 4 godziny minimum na takie jedno spotkanie. No w tym czasie trzeba by ich jakoś tam, nie wiem, przynajmniej dać herbatkę, jakieś tam ciasteczko. Do tego też są materiały, które też kosztują. W związku z tym to jest tak duży wysiłek logistyczny dla prowadzących, no bo tak co tydzień te 4 godziny wyrwać ze swojego życia, wcześniej jeszcze wszystko przygotować, mieć to już na miejscu. Więc on jest trudny logistycznie. Ale ciągle mamy parafie, które wybierają nasz program, bo wiedzą, że no, to jednak jest coś innego, to jest formacja. Sposób, który ja prowadzę, ze względu na mój kalendarz, nie mam takiej możliwości, żeby to poprowadzić w długim czasie, więc my to robimy tak zwaną formę nadzwyczajną, czyli robimy to w 2 weekendy. I wtedy ja mam 1 weekend, pracujemy od soboty, od wcześnych godzin do niedzieli, do późna. Potem jest 5 tygodni przerwy, żeby oni przepracowali pewne treści. Potem jeszcze raz mamy spotkanie, które jest uzupełnieniem. I to, co jest, w związku z tym Nasz program, żeby był zrobiony w tej formie, też są koszty. Normalnie te koszty ponosi parafia, ponieważ to jest poza parafią, więc te koszty spadają na nich. Więc oni tak, przychodzą, bo potrzebują papieru i jeszcze muszą za to zapłacić. No bo no, mają posiłki w tym czasie, mają materiały, wszystko. No to nie mamy żadnych sponsorów na to, więc oni muszą sami na to były. W związku z tym startujemy już jakby jeszcze trudniej, no bo musicie, czyli trzeba muszą to zrobić. I okazuje się, że kiedy robiliśmy to dosyć intensywnie, to nasze listy się zapełniały w ciągu tam minuty. Mieliśmy komplet wszystkich uczestników. 2-3 grupy, czasem 4 grupy, to jest 6 par na grupę, więc tylko sporo było. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzieli, że to jest zrobione na wysokim poziomie i że się czegoś dowiedzą. I okazuje się, że jak się stawia młodym wymagania, w sensie, no będzie trzeba tam popracować, bo to nie jest tak, że przyjdziecie, posłuchacie i wyjdziecie, tylko będzie praca. I nie tylko w czasie tych samych spotkań, ale jeszcze praca w ciągu tych 5 tygodni. I to praca raportowana, bo oni piszą z tego sprawozdania. Że kiedy się ich poważnie traktuje, to oni też bardzo poważnie reagują. Że kiedy się od nich wymaga, to oni też te wymagania oczywiście wchodzą. Oczywiście jest, ja zresztą zawsze mówię, no państwo tutaj jesteście, bo musicie, tak w sensie, no nie musicie tu, możecie pójść gdzie indziej, ale papier potrzebujecie. No i szacun dla państwa, że państwo wybieracie tak trudną formę i tak intensywną, no bo to też o was świadczy, że lubicie podjąć dobre wyzwania. No i to potem widać na końcu, jakie są zmiany. To jednak... No jest proces i ja kocham ten moment procesu, tak, że ktoś przychodzi z jakimś tam mindsetem wyjściowym, a potem po tych 5 tygodniach, czy 6, czy 7, to w zależności od sposobu prowadzenia, tak, ale nagle widać, że zaczęli trochę inaczej myśleć, że pewne rzeczy trafiły, że już jest inny sposób widzenia rzeczywistości. No, takim pięknym świadectwem dla mnie to jest bardzo dużo par, które przychodzi do nas, przychodzi, znaczy kiedy ja to prowadziłem, to są, powiedzmy sobie szczerze, pary, które no współczesne, tak? Tak, żeby tam, nie wiem, ministrant z dziewczynką, która śpiewa w scholi w czystości całe życie i teraz się szykują do małżeństwa, no to no powiedzmy tu w tym środowisku, w którym ja pracuję, to nie jest raczej już codzienność. To są ludzie, którzy często mieszkają ze sobą i zdecydowali się na ten krok. To są też ludzie, którzy, no nie wiem, to są zwykle już u nas no, dorośli ludzie, którzy już są, pracują, więc to też nie są jacyś tam młodzi. Więc no, realia są takie, że przynajmniej weekend spędzają ze sobą, że są. I oni w czasie tego kursu potrafią przyjść i powiedzieć, proszę księdza, to myśmy się zdecydowali, że będziemy żyć w czystości teraz już do końca, aż do ślubu. Nawet ładnych parę miesięcy, tak, ale to nas przekonuje, to co tutaj usłyszeliśmy.
1: No to jest wielka decyzja.
0: Tak, tak. I to jest piękne, że zawsze ktoś przychodzi. Czasem 2, czasem 3 pary, ale że tacy, czasem ktoś po prostu tego nie ogłosi, ale robi. To jest tak, że to pokazuje, że patrzę już na przygotowanie do małżeństwa też jako na pewien proces stawania się. Że to jest ten moment, w którym oni też widzą, że mają stanąć na tym ślubnym kobiercu i nagle coś się wtedy zmieni, ta tożsamość się zmieni. To już nie będzie, nie wiem, Kasia i Kuba, tylko to będzie moja żona, tak? To będzie mój mąż. Tak? To jest... Zresztą jest piękne w języku polskim, że się też kobiety oddają też swoje nazwisko i przyjmują nazwisko męża. W Meksyku czy w tych latynoskich krajach mam kłopot, bo tam wszystkie możliwe nazwiska są. Jest mamy i taty i to są czasem takie śmieszne komplikacje, że on używa nazwiska panieńskiego swojej mamy i to jest to samo nazwisko panieńskie jej, które ona ma, więc nie wiadomo kto tu jest kim, czyim mężem i tak dalej, bo oczywiście poznaję przez to, że się przedstawiają, że są razem, ale po nazwiskach to czasem kompletnie różne nazwiska. Mają swoją historię, ale w Polsce mi się to podoba, że ona daje wszystko, tak? Łącznie ze swoim nazwiskiem, jednak przyjmuje jego nazwisko, poprowadzi mu już, no, tak po mieczu zostaną, po kodzieli ona gdzieś tam właśnie całkowity taki dar. łącznie ze swojego nazwiska. To jest piękne, ale też dla nich to jest taka świadomość, że no, jednak coś się dokona, ten sakrament coś wniesie. To jest pewna nowa rzeczywistość, w której będą teraz funkcjonować.
1: Jeszcze chciałam jedno pytanie zadać odnośnie fundacji, ponieważ fundacja, żeby opowiedzieć o fundacji, trzeba się cofnąć do II wojny światowej, prawda? Bo tutaj ksiądz wspomina o tych patronach, którzy księdzu towarzyszą, i papież Paweł VI, Jan Paweł II, ale jest jeszcze jedna osoba, a chyba o której trzeba powiedzieć, to jest pomysłodawca, prawda?
0: Ksiądz arcybiskup Majdański, tak,
1: tak.
0: To jest założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, bo to był początek w ogóle, a potem Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny. I gdzieś te dwa środowiska spowodowały, że powstała Fundacja Pomoc Rodzinie jako fundacja, która wychodzi z pewnych korzeni, ale też ma to ponieść te korzenie w takiej formule, która jest dla wszystkich, tak, takiej zupełnie otwartej. 13. dziecko w rodzinie, które no, doświadczyło właśnie, co to rodzina, tak? To byli dziadkowie z obu stron, cała rodzina, wszystkie żony, mężowie, przecież to taka trzynastka, jak się spotyka, sporo tych dzieci zmarło, ale więc to doświadczenie wielkiej rodziny, potem doświadczenie trudne, jakim był obóz koncentracyjny, takiego cierpienie za kapłaństwo, którego się nie miało, bo ksiądz arcybiskup był uwięziony z racji tego, że był w seminarium, był w sutannie i to wystarczyło. Święcenia później wszystkie z diakonatu i kapłaństwa przyjął już po obozie koncentracyjnym, kiedy zostało ich tam kilku kleryków, ocalało i nie można było wrócić do Polski, bo to już to był 29 kwietnia, więc to są te okolice właśnie kwietniowe. W Polsce jeszcze wojna, więc pojechali do Paryża i tam decyzją biskupa musieli powtórzyć wszystkie egzaminy z 6 roku jeszcze raz, bo była długa przerwa, 6 lat w obozie, więc wszystko musieli powtórzyć, spędzić trochę czasu jeszcze. No i tam zostali wyświęceni. I potem też trudny powrót do Polski, w tym sensie, że najpierw zrobił w ciągu bodajże 2 lat doktorat po francusku. Francuskiego nie znał, jak szedł do obozu. Nauczył się francuskiego w obozie. Więc okazuje się, że nie ma wymówek, tak? Nawet w tak tragicznym środowisku, jakim był obóz koncentracyjny, można było ciągle się czegoś uczyć, choćby właśnie języka obcego, żeby pewnie też nie zwariować, żeby jakby pilnować tego, co jest ważne. Więc po wyjściu z obozu koncentracyjnego poszedł na studia, zrobił je we Fryburgu Szwajcarskim. No i wrócił i biskup go zrobił wikariuszem w parafii. No żeby też jakby nauczył się, poznał wszystkie rzeczy. No i potem Uniwersytet czy Akademia Teologii Katolickiej, potem stworzenie Instytutu Studiów nad Rodziną. To są wielkie dzieła, które no, do dzisiaj też przemawiają. Instytut Świecki Życia Konsekrowanego też powstał jako taka formuła pewnych zobowiązań, jakie złożyli w obozie koncentracyjnym. 29 kwietnia obóz był wyzwolony, ale wcześniej napisali nowennę do świętego Józefa z prośbą o ocalenie. I w tej nowennie pisali, że chcieliby, że, znaczy, jest taki pomysł, żeby powstało takie dzieło miłosierdzia. No i tym dziełem miłosierdzia stał się Instytut Studiów nad Rodziną i przy tym Instytut Świętej Rodziny, który miał się tym wszystkim zaopiekować. No, dzisiaj Instytut Studiów nad Rodziną jest taki, powiedzmy, bardziej marginalnej wersji. Instytut Świętej Rodziny ma więcej dzieł. A Fundacja Pomoc Rodzinie, bazując na tych wielkich dokonaniach, tworzy programy, które mają zadanie być takimi programami uniwersalnymi, które jakby wychodzą szerzej jeszcze, bo poza Polskę, żeby nie przypominać tego, co jest najważniejsze. Świętej Pamięci arcybiskup Kazimierz Majdański był poniekąd twórcą Papieskiej Rady do Spraw Rodziny i był jednym z pierwszych wiceprzewodniczących. On był także odpowiedzialny za pierwszy synod o małżeństwie rodzinie w 1980 roku, o którym powstało przepiękne dzieło św. Jana Pawła II, Familiaris Consortii. W właśnie na bazie Familiaris Consortium my tworzymy te programy. One nam dały taką strukturę, którą my w tych naszych programach realizujemy. Także bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie.
1: Dostaliśmy dzisiaj bardzo dużo wskazówek. Co czytać, do jakich lektur wracać, kogo słuchać. Dzisiaj naszym gościem był ksiądz Jarosław Szymczak, prezes Fundacji Pomoc Rodzinie. Bardzo dziękuję księdzu za to spotkanie. Wykorzystujmy każdą okazję, aby dać się zaskoczyć Duchowi Świętemu. To jest taka zachęta i dla tych małżonków, przyszłych małżonków, którzy, bo maj przecież za chwilę będzie wysyp ślubów, wesel.
0: Nie wiem, czy w maju można, bo nie ma R.
1: Tak, ma ksiądz rację. To jest, oczywiście. Także kochani, przygotowujcie się mądrze, warto się do tego najważniejszego, jednego z ważniejszych dni przygotowywać. Nie odpuszczajmy, walczcie o siebie, dzwońcie do Łomianek.
0: My też jesteśmy w wielu miejscach. Na Pradze mamy swoje, też są nasze programy i no, w wielu diecezjach, także na pewno gdzieś Państwo znajdziecie.
1: Trzeba po prostu wstukać Fundacja Pomoc Rodzinie, tak? I
0: tak, na albo programy, fundacji. Może bardziej programy. Program Ja plus Ty równa się My, albo program dla narzeczonych Radość i Nadzieja. To będzie bardzo dużo informacji, także bardziej w tym kluczu. Radość i Nadzieja dla narzeczonych, a Ja plus Ty równa się My dla małżonków.
1: Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać, proszę księdza.
0: Dziękuję
1: Wszystkiego
0: bardzo.
1: Dobrego na
0: Wszystkiego
1: ścieżkach.
0: Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem.
0: Niech Was Bóg błogosławi.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełen.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Daj nam, Panie, Twoje światło i Twoje słowo. Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: Czy dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła. Jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w Kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też, że na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów New Age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha, I to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, to prosi o modlitwę kogoś innego, albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze, prawda, jakby no, w półjawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś, powiedziałbym, niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasem mi mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. No, to do takich trzeba by wymienić czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda? To mogą być tego rodzaju rzeczy i czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: Tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach, bo one mogą być, prawda, czymś, co jest czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia. I najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, no nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka, emocjonalnych czy psychicznych, od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę i odwołał się wpierw do tych, do właśnie do, tak jak pan powiedział, do tych doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi, od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny. Bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda, po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakichś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy w psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji New Age'owskich. No i wtedy także prosta sprawa jest skierowania czy do księdza, czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna. Bezwzględnie konieczna. I to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra, czy uczciwy psycholog, czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów, czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z, no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj, no czasem może to

0: Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakichś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzje, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do, nie wiem, do powiedzmy, tak jak to Jacques Verlaine opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania jest to, zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem, i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania, po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką, tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia, a jednocześnie sama reaguje na to: ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to była bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna, a potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w to ciało człowieka i tylko ciało człowieka, prawda, ma miejsce w dużo poważniejszy sposób, no łącznie z tym, że potrzeba z naszej strony poważnego wysiłku, na przykład, żeby chronić konkretnego człowieka przed wyrządzeniem sobie jakichś poważnych krzywd.
0: Dlaczego ksiądz podkreślił to ciało człowieka i tylko ciało?
1: Dlatego ciało i tylko ciało, bo tylko tutaj ma przystęp zły duch. Gdzie indziej nie ma przystępu. Czyli jakby wewnątrz człowiek jest wolny. Jest dalej wolny. Pamiętam, jak pod wpływem jakichś wykładów Filipa Madr, kontynuując, czy realizując po raz kolejny egzorcyzm wobec jakiejś tam osoby.

0: młodej dziewczyny, rozpoczynając gdzieś tam przy wstępnych modlitwach, zachęcałem ją do wewnętrznych aktów modlitwy. I chyba to było przy takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj te słowa, powtarzaj je nieustannie. I dalej, próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną, ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Że ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? I ty powtarzaj, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam. Nie? Czyli jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem i w pewnym momencie jest to możliwe także głośno. To wszystko są te przykłady, które pokazują, prawda, ta przestrzeń wolności, która jest wewnątrz i która prawda, jest niezależna od tego, że ktoś zewnętrznie, fizycznie czegoś nie jest w stanie wykonać. Natomiast mogą być takie działania, że zły duch, powiedzmy, jakąś formą dręczeń, jakąś formą zastraszeń powoduje, że człowiek wycofuje się. I to jest jego decyzja, prawda? Jego akt woli, że wycofuje się z jakiejś przestrzeni walki duchowej albo na nowo oddaje się złemu duchowi. I mówi, to już wolę być z tobą, tylko mi daj spokój i nie dręcz mnie więcej.
1: No, po to robi po prostu.
0: Tak, po to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się mówi, na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
1: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojnę wewnątrz człowieka.
0: Ale
1: człowieka,
0: ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
1: Tak.
0: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu egzorcyzm. Jest egzorcyzm. I teraz tak. Ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm. Czy jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 98 roku przez Stolicę Apostolską. I ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań, i z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży. czy zwłaszcza przez księży, także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana idź precz szatanie, aż po egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne małe, jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha.
1: Wprost zwracamy się?
0: Wprost zwracamy się do złego ducha i zwracamy się do niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli ja, nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, jaką, do władzy, jaką nam, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
1: I to mogą kapłani?
0: I to mogą kapłani.
1: Ale ktoś natomiast zostawił małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
0: Przez świeckich to są tylko... Co, czekamy?
1: Tak, czekamy, niech w dzwoni 11 uderzeń. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego, jakąś jest intarsja chyba orzechowa albo jakaś taka.

0: Już jesteśmy z powrotem z państwa. I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
1: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi podobnymi słowami typu idź precz szatanie w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz szatanie. Czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety, dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają, czy mogą mieć też taką moc uwalniania. I to od zwyczajnej prośby. Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha. Prawda?
0: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
1: Można prosić o uwolnienie. Może prosić świecka osoba. Może, prawda, w tej intencji odmawiać różaniec. Może w tej intencji odmawiać koronkę. Może modlić się psalmami. Może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoli. No to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakieś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą...
0: Parasolem.
1: Może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą. Ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, wobec osoby z grupy Odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała i jakoś tam wtedy tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, jakby w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy. A to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tę modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich. I nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak. No, skowronek. Wraca do domu, po tygodniu pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym? A, no, skowronek. No, dla mnie to był, czy często jest takim, powiedziałbym, ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa i prawda, i pokory, i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. I jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że, no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mi świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
0: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
1: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy. Ale faktycznie potrzebują pomocy, ale o charakterze uwolnienia. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że kto się zgłasza do mnie czy do nas, prawda, to potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, a nie naszej pomocy. To jest też poniżej 10%.
0: Czyli 90% osób dobrze trafia do egzorcysty.
1: 90% dobrze trafia do egzorcysty, a z tych 90% powiedziałbym poniżej 10% to są ci, którzy potrzebują dużego, uroczystego egzorcyzmu. Natomiast te osoby pochłaniają nam tyle energii, tyle czasu, że powiedziałbym, no jak może bym przesadził, jakbym powiedział do 50%. Naszego zaangażowania, ale nie jest to zbyt przesadzona proporcja.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
0: Byliśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha.
3: Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego, oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką, no, przed którą muszą się ugiąć kolana i karki tych inteligencji, które nie życzą nam dobrze. Witam, panie Arturze.
4: Witam serdecznie. Ja dzwonię tak naprawdę z takim jednym pytaniem. Ja mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz...
3: Jestem osobą świecką. Księdzem był mój rozmówca.
4: No właśnie, tak. A rozmówcy już nie ma w studiu?
3: Niestety nie, to było nagranie.
4: Rozumiem.
3: Nie słuchał pan całości, bo nawet...
4: Nie, dopiero włączyłem radio. Tak. Ale w takim razie mam pytanie. Może jakiś egzorcysta słucha akurat. Bo mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się takie zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w Kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w Kościele, to mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmu chociażby. A przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy nasilić tą obronę właśnie,
3: to
4: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam takie, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w Kościele.
3: Dziękuję za pytanie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale jednak, ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy. Teraz tego nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w Kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70., i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacji o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które Zaduch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry, obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
5: Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Dobry wieczór. Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty. Jeśli nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych,
3: tak, pytanie
5: na
3: jest
5: własny
3: takie...
5: użytek i na własny użytek, a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
3: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie, czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
5: Tak.
3: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może? Prawdziwe informacje.
5: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.
3: Ale rozumie pani.
5: Ale pozyskuje.
3: Tak. Jeśli tak, to jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
5: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
3: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
5: Ale nie, ja jestem z boku, jak gdyby, i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
3: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy Pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
5: A to jest osoba bardzo rozmodlona i nie potrzebuje na jakiejś interwencji, żeby...
3: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej. Papież spowiadał się co dwa tygodnie, Jan Paweł II, więc tutaj no, nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
5: tak,
3: to jest modlitwa i post. Połączenie tych dwóch...
5: Na przykład,
3: każda osoba, która kocha tę osobę,
5: no, bądź kocha, chce
3: jej posłużyć, to proszę.
5: Modlitwa i post.
3: Tak. I proszę też na modlitwie jakby zapytać się Pana Boga, jaka forma postu jemu by się tutaj właśnie najbardziej podobała. Mhm. Dlatego, że to nie chodzi o jedzenie, czy też nie tylko o jedzenie.
5: Tylko
3: o coś rzeczywiście, czego trudno będzie się wyrzec.
5: Odcięcie się od czegoś właśnie.
3: co sprawia nam rzeczywistą przyjemność, to daje nam jakąś satysfakcję, czego odstawienie jest naprawdę trudne.
5: Tak, natomiast ja nie mam wpływu na to, żeby nie posługiwała się ta osoba wahadełką.
3: To zupełnie proszę się tym nie przejmować. Jeśli wytoczy...
5: Tego nie będzie, przepraszam.
3: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
5: Bardzo dziękuję.
3: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Magdo również.
6: Dobry wieczór, niech będzie chwała Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
6: Ja chciałam się zapytać, ja byłam egzorcyzmowana na Bednarskiej, właśnie albo u księdza Żebeckiego, ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej i zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie i też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turnier rehabilitacyjny, na których będzie joga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
3: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także...
6: Również pranayama.
3: Tak, tak, tak, tak.
6: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
3: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
6: Znaczy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
3: Oczywiście, oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
6: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
3: Może łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religii niechrześcijańskiej.
6: Aha. Rozumiem. Bo to znaczy,
3: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
6: Na psychikę, na emocje i na ducha.
3: Tak.
6: Rozumiem. Bóg zapłać...
3: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
6: Panem
3: dobrego.
6: Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Witam.
1: Witam. Szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowy.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez pół godziny opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy, bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: A czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Tak, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Nie wiem dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, coś huczę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z Samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, No, nawet i Archanioł Michał, to wszystko jest, są te tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu, no i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami, mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją, różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu, mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej. I to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu złego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle do ludzi szła. Nie było tej wiary, tłumaczyła mi. Nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie, absolutnie się zgadzam.
2: Panie
0: zgadzam.
2: Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca i naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mają sił iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, z łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie, absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no, doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były to osoby zniewolone głęboko, czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej i też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym przeczytałem, że już to stowarzyszenie 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa Meditatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz João Pereira z Indii. Jest tu napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę Matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu KRIPA w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Freemana i Johna Mayna i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę
0: Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stroną tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem, tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej, doszedłem do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Griffisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini. I musi się wreszcie wydobyć, według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main, według mnie, zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat. Jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie. Także no mam takie rozdarcie, że jakby, no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że muszę być ostrożny.
0: Ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć. Bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość, już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza... To są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością, czy większą skutecznością jakiejś modlitwy.
3: Jeśli ktoś... To mnie to wybiło jakby, że to przyjeżdża kapłan z Indii, który jest bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: tak,
3: o prowadzenie
0: rekolekcji. Ale ja jakby panu staram się dać narzędzia do rozróżniania. Jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała, jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mu mówię, że bełkoczy i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan mógł spojrzeć na to, co tam jest napisane jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie, bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór, tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dzieckami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci i zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: Właśnie mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty. Natomiast
0: pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim no, będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem, dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
0: Drodzy Państwo, no to teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy. Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele, bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens,
5: No i żeby też wzbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
6: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś jedynym Panem, który jesteś Panem nieba i ziemi, który jesteś Panem całego wszechświata. Ty, który jesteś Panem także wszelkiego rodzaju mocy, potęg. Ty jesteś tym, który władasz także nad całym światem złych duchów. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, bo my w Tobie znajdujemy nasze oparcie i naszą ochronę. W Tobie i tylko w Tobie, Panie, jest cała nasza nadzieja. Bądź błogosławiony, Panie, dlatego, że możemy być absolutnie pewni i spokojni, że wtedy, kiedy trwamy w jedności z Tobą, to nic nam nie jest w stanie zagrozić. To nic nam się złego nie może stać. Bo Ty, Panie, jesteś naszą tarczą. Ty jesteś naszą obroną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Dzięki Ci, że zawsze możemy się odwołać do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mogę się odwoływać do Ciebie nawet wtedy, kiedy pobłądzę. Kiedy okaże się na różny sposób Tobie nieposłusznym. Ale kiedy na nowo chcę wracać do Ciebie, Ty przyjmujesz mnie z otwartymi rękami. Dzięki Ci, Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Z Państwu naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Grawkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

rozpalaj nasze serce, żeby z obfitości mówiły usta przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Warecki. Witam.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zazwyczaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, to są takie dwa modele historii. Jeden to jest taki, że ludzie zawsze byli z Panem Bogiem, a drugi to jest taki, że nagle gdzieś w pewnym momencie był łup. Jak to było w Pana historii?
2: No być może to jest model trzeci, bo ja odkąd pamiętam, to zawsze byłem z Panem Bogiem, ale łup też bywało. I to łup takie, no, rozmaite, ale to ja nigdy nie miałem takiego, ja miałem chyba takie jakieś szczęście, że zawsze miałem taką całkowitą pewność. Myślę, że zapewne dzięki rodzinie.
1: Jaka to była rodzina?
2: Fajna.
1: Miejska, wiejska?
2: Wiejska, nie, no nie, my mieszkamy w Warszawie. Rodzina miejska, fajna, ciepła, fajne babcie. To zwłaszcza tu, mówiłem to ostatnio, tak babci Feli, która była taką osią tej całej rodziny. Mama nauczycielka, ojciec, fajny ślusarz, brat. Także rodzina po prostu bardzo się kochała i także było w porządku po prostu.
1: Wśród sąsiadów w takim środowisku bliskim to, że rodzina jest wierząca, to było normalne czy raczej nie?
2: Normalne, bo to...
1: A to gdzie w Warszawie tak jest?
2: Na Kole. Takie, no, znaczy ja to w ogóle bym tego też nie... To nie jest tak, że tam jakoś tam było tak, no szczególnie to... Ale to było zwykłe środowisko robotnicze, ludzie chodzili do kościoła. Być może było małe nasycenie elementem partyjno-ubeckim. Jakoś tam tak szczególnie to, że ktoś chodził do kościoła, bo najzwyczajniejsze w świecie i tyle. No i myślę, że jakby zawsze miałem takie wrażenie, że świat jest tak zrobiony, że jest Bóg. Oczywiście zawsze to wyobrażałem na swój taki najpierw dziecinny sposób. To są takie właśnie wyobrażenia, że takie dobrego dziadka z brodą, który gdzieś tam siedzi, nie wiem, przegląda wczorajsze gazety i planuje, co będzie jutro, a ktoś jest niegrzeczny, to go tam po prostu skarci. Nie? No i oczywiście to ewoluowało. Może nie oczywiście, bo wiem, że znam ludzi, którzy na tym etapie się zatrzymali i dalej tak myślą. No ale na pewno jest takie przesilenie związane z takim wiekiem, nie wiem, jakieś tam dojrzewania, bo wtedy następuje bunt i ludzie się buntują przeciwko różnym rzeczom.
1: Ale najpierw, zanim ten bunt, tak, to taki chłopak, jak ja go sobie powinienem wyobrazić w podstawówce?
2: Tak.
1: To ten taki, który w pierwszych ławkach siedzi?
2: W ostatniej, absolutnie, w ostatniej od okna.
1: Ale w klasie lubiany, czy nie?
2: No raczej tak.
1: Indian, czy też taki, który się po kątach chowa?
2: Nie, no może nie, też nie wódz Indian, ale raczej w takiej grupie, która nadaje ton, gra w piłkę, po prostu chodzi na legię, prawda? Czasem się awanturuje, ale tam z nauką nie ma problemu, bo to była wyjątkowo przyzwoita szkoła. Dobrzy nauczyciele, także tu tam akurat ten powiew komunizmu tam był jakby najmniej odczuwalny. O, i taki... No to tam w szkole podstawowej było dobrze. No sobie bardzo.
1: A bunt od czego się zaczął?
2: Znaczy właściwie, bo to jest tak, no ja zmieniłem, bo potem, no zmieniłem, no potem jak się zaczyna szkoła, średnia szkoła, ja we mnie, mimo że tam mam dużo przyjaciół ze średniej szkoły, to bardzo negatywne we mnie odczucia wzbudziła. Nie wiem, czy to akurat tu warto o tym szczegółować, ale to była, po prostu mi się ta szkoła nie podobała. Z różnych względów, ja zresztą sam też zachowywałem się. Oni po prostu we mnie wywołali, no w cudzysłowie, takiego czorta i ja po prostu w pełni starałem się, dałem mu

0: szansę, żeby się ujawnił, tak? Oni mi dokuczali, ja dokuczałem im i 4 lata to były ciężkiego wojowania i w dużej mierze z wielu punktów widzenia był to czas stracony, a potem musiałem mozolnie wiele rzeczy odrabiać, no bo to na samej kontestacji to się daleko nie zajdzie. No i wtedy przychodzi taki czas, że człowiek idzie do kościoła i sobie myśli, a nie pójdę do kościoła, tylko sobie pójdę na przykład na ławkę i poczytam elektronicę, bo wtedy akurat. No i to tak, ale to nie trwało nawet specjalnie długo. A muszę przyznać, że to tam kilka razy, tak? No i potem z jakichś względów pamiętam, bo ja miałem taką wizję wiary i religii, taką dziecinną, że to jest taka. No bo wtedy chodziło się, w szkołach nie było religii, chodziło się na religię tam do kościoła. Tam z tą religią bywało różnie. Tam pamiętam, był jeden taki ksiądz, który po prostu bardzo chętnie kursantom przylał, bo byli bardzo niegrzeczni. No i to wszystko, ta nauka religii to też nie była jakaś taka w moim pojęciu zborna, bo oderwała od naszych doświadczeń. No zupełnie na przykład inaczej niż teraz to wygląda. No, to ja jakby po prostu, no ta moja wiedza gdzieś stanęła na jakimś takim, no zupełnie infantylnym poziomie. I ja nie pamiętam, kiedy to było, ale ktoś mi powiedział o świętym Tomaszu, że jest tam taki, on był taki mądry, a mi to zawsze imponowało, bo jak ktoś ma pretensję być najmądrzejszym na świecie, no to taki mądry. No i ja wziąłem, pamiętam, któreś z pism tego Tomasza i zacząłem czytać, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, no i po prostu nie zrozumiałem oczywiście tam wielu rzeczy zawartych, ale byłem zdumiony w ogóle mocą tego przekazu, że po prostu, że ktoś taki, tak mądry, no to może coś tam jest na rzeczy z tym Panem Bogiem, że można inaczej do niego trafiać. No i tam po prostu zacząłem szukać, bo zawsze lubiłem sam szukać. No i potem te lektury zaczęły się pojawiać, no czy tam Augustyn, czy no, no także po prostu, i potem to już poszło, no potem liceum, to które w moim okresie, moim zdaniem było najgorszym takim okresem, antyrozwojowo w moim życiu. Potem też jakby miałem zupełną jasność w tych sprawach. I to jeszcze mi się z tą psychologią bardzo ładnie połączyło i sobie po prostu szukałem i no i szukam dalej po prostu. No. Także takie było boom. No. Ja to myślę, że po prostu takie boom w wielu wypadkach może ludzi też no, na trwale odrywać z różnych względów. No.
1: I jak później?
0: To znaczy, zdominowała polityka po prostu, czyli tam no, wydawaliśmy książki, założyliśmy wydawnictwo, studiowaliśmy, użeraliśmy się z tą policją. No tam po prostu tak właściwie polityka do 1986 roku, taka rozumiana jak knucie, no absolutnie była no, rzeczą no, zajmującą większość życia. My żeśmy studiowali tam, oczywiście też udało mi się te studia skończyć dzięki pomocy i życzliwej postawy Wydziału Psychologii. Ale także to dorosłe życie to dość szybko jakby to przyszło, bo my nie dostawaliśmy pieniędzy tam skądinąd. My sami żeśmy na to zarabiali po prostu. Także to była taka firma wydawnicza z moim bratem i tam przyjaciółmi, Leszkiem Stalem. No i to funkcjonowało ładnych parę lat, no. Także tu mieliśmy takie solidne przetarcie, tam nawet żeśmy kilka razy mieli przyjemność czy nieprzyjemność być zatrzymywanymi przez policję. No,
1: milicję.
0: Milicja, tak właśnie. I to miało takie, no to oczywiście zawsze takie dramatyczne przykłady mają taki wymiar, jakby człowiek od razu jak trwoga to do Boga i to napięcie takie codzienne było silne jednak.
1: I w jaki sposób wtedy Bóg był obecny w Pana życiu, w tym czasie?
0: No to zupełnie, to tam się przypomina takie zupełnie przedziwne zdarzenie, jak w 80. No w ogóle, bo to jest historia, którą wyłącznie można tłumaczyć taką jakby opatrznością boską, czy opieką boską. No, my mieliśmy taki lokal na Stegnach, który była taka historia, że był zagrożony, że jakiś dostaliśmy sygnał, że tam może przyjść ubecja i tam no nawet ktoś mi do mnie powiedział. No ja powiedziałem, że muszę tam iść zobaczyć, uprzedzić, żeby tam coś z tym zrobili. No a my wtedy drukowaliśmy książki i tuż, jeśli chodzi, jak ktoś drukował, to po prostu jest nie do pozbycia się. No to Ubecja w ogóle natychmiast, jak ogląda ręce, to na ktoś tydzień temu drukował, bo strasznie trudno się pozbyć tego tuszu. No ja powiedziałem, że tam pójdę, ale mieszkaliśmy na Żoliborzu i tam była taka stara, paskudna wanna. Ja obiecałem żonie, że tą wannę wyczyszczę, bo ona tam... No i tą wannę szorowałem godzinę. Tam, czy więcej nawet, bo to masakryczna robota. I po prostu zszedł mi ten tusz z rąk. I pojechałem tam do tego lokalu, gdzie zostałem natychmiast złapany w takich, no, w tragikomicznych okolicznościach, a tu nie ma co tego rozwijać. Oni natychmiast zaczęli oglądać mi ręce. Bo oni wiedzieli, że ja tam gdzieś jadę do tej drukarni, wiedzieli, że gdzieś tam czeka samochód i byli szalenie rozczarowani, bo tam moi koledzy wbrew instrukcjom, oczywiście w tym mieszkaniu było dużo fantów. I tam w ogóle materiał był na, moim zdaniem, nie jeden proces, a ze trzy co najmniej, a to był 80. chyba drugi rok. No także wtedy to zupełnie nie było żartów. To nie nas... Tak, chyba... Nie, pierwszy rok po stanie wojennym. No w każdym razie... No i trafiliśmy do aresztu na Mostów. No i tam się siedziało... A potem się zwykle dostawało sankcje. No byłem absolutnie przekonany, że ta sankcja tam jest... W ogóle bez żadnej dyskusji zapadł. No i nagle otwiera się tam ta cela. Już nie dość, że nikt mnie nie prosił na żadne przesłuchania. Nagle ta cela się otwiera i tam ten profos, czy jak tam się ten nazywa, mówi, pan się tu szykuje do wyjścia. No. To jest pełne zdziwienia. No więc tam ci ludzie, którzy tam mogli, dali mi sprawy do załatwienia, bo to taki obyczaj, żeby tego powiadomić. Bo się zaowcieli z przestępcami kryminalnymi. No ale w więzieniu jakby to nie ma takiego, nie ma zwyczaju takiego, żeby tych ludzi oceniać, a na pewno nie w takiej sytuacji. I między innymi ja siedziałem z środkiem rodziny jednego z proboszczów Warszawy, bardzo znanych, on też był znany. I ja poszedłem do tego tam proboszcza i tą wiadomość mu opowiedziałem. Ja byłem przekonany, że on wziął mnie absolutnie za prowokatora, bo przyszedł chłop duży, gęba czerstwa. Patrzy z podełba, coś tam mu opowiada. Uważam, że... A jego tam ciągle szarpała Ubecja. Jestem przekonany, że on był pewien, że to jakaś lipa jest kompletna. No ale tak patrzy na mnie, patrzy. I dał mi Pismo Święte. Takie bardzo dobre wydanie, znaczy dla mnie wydanie, bo był Nowy Testament, listy apostolskie i psalmy. I to w takim dobrym wydaniu. I ja te Pismo Święte używam do dzisiaj. I czytam na bieżąco. To jest takie coś, mam różne, może tam inne, ale akurat to jest takie, które zawsze leży w zasięgu ręki. No taka historia uważam zupełnie za zadziwiająca. No.
1: Ale czy wtedy pan widział w tym Bożą opatrzność?
0: Raczej nie. No, czy ja raczej patrzyłem na to od strony takiej diabelskiej. Ja się doszukiwałem, do tej pory zresztą nie udało nam się tego wyśledzić. Ja się tam doszukiwałem raczej takich zupełnie czarcich, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego nas zamknęli, jak to się stało, dlaczego nas wypuścili. Myśmy raczej skupieni. Znaczy, wie pan, tu Pan Bóg był traktowany trochę tak, jak z taką dobrodziejstwem inwentarza, bo tam ludzie się modlą i jak im krzywdy ci źli nie zrobili, no to Bogu dziękowali. Natomiast nie mogę powiedzieć, że ja to w takich kategoriach opatrzności boskiej traktowałem. Znaczy, nie w każdym razie tak jasno bym o tym myślał, bo w ten sposób bym to określił. Że raczej tak, wybawienie od diabelskich mocy, w ten sposób.
1: I co? I już wtedy zaczęła się lektura tego Pisma Świętego?
0: A natychmiast, bo to po prostu akurat... Znaczy, ja czytałem wcześniej jeszcze. Ale akurat te wydanie z jakichś względów osobliwych, bo jest w poręcznym formacie. Ponieważ teraz niestety muszę okulary zakładać, ale w poręcznym formacie jest dobre tłumaczenie. Jest po prostu to połączenie Nowego Testamentu, listów i psalmów akurat dla mnie jest bardzo dobre.

0: jak miałem wakacje kiedyś, takie od... Postanowiłem do tego podejść całościowo. Wyczytałem gdzieś, że Wyspiański usiadł w jakiejś... chyba Wyspiański. W komórce na garku i przez tam dobę czy dwie przeczytał całe Pismo Święte. No.
1: W dobę się nie da.
0: Ale to tam była jakaś taka, że może w trzy dni. No taką słyszałem relację. No i to jest ponoć prawdziwa, że wziął tam świeczkę, usiadł po prostu i przeczytał tamto. No zdolny człowiek. No, no i bo chciał się... No, ja sobie pomyślałem, że po prostu trzeba do tego Pisma Świętego podejść całościowo, więc że jest jakiś... No bo właśnie to tak wtedy, tam jakiś 80, moim zdaniem, czwarty, trzeci rok, żeby podejść całościowo, więc jest jakieś najlepsze tłumaczenie, które było na wakacje i po prostu postanowiłem, i codziennie czytałem, no po ładnych parę godzin, żeby całe to przeczytać, no bo uważałem, że ja tu często w rozmowach używałem tam Pisma Świętego, że to jest jakiś obciach, że się tego nie zna, po prostu całego, no. I potem jak to przeczytałem raz, potem drugi raz, no to, a potem jakby czytam na bieżąco. Czasem więcej, czasem mniej. Bardzo dużo używamy z bratem jakby Pisma Świętego jakby do ilustracji tego, co piszemy, bo tam można dużo znaleźć tego typu rzeczy, nawet tam napisaliśmy takie kilka artykułów. Tam terapia według Jezusa z Nazaretu, czy na przykład, czy chciałbyś, żeby Pan Jezus był twoim szefem? Także takie pytanie, że lektura Pisma Świętego zmienia człowieka na pewno na paru płaszczyznach. No pierwsza to jest taka, to jest czysta poznawcza, prawda? No to jest bardzo dobra literatura, tam historia, no ktoś, kto z tym obcuje, kto czyta, to po prostu jego to polepsza mu gust, rozum, wiedzę. Potem taki drugi poziom to jest taki na przykład psychologiczny, że wiele jakby takich pomysłów i rozwiązań psychologicznych z takich jakby no terapii, to takie słowo naukowych, tak, ale jakby wymyślonych przez psychologów znajduje podbicie, odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. No, trzeci poziom to jest taki, ja bym powiedział, osobisty bardzo, że to po prostu jest taka relacja z Bogiem, no bo tam jest jakiś fragment Pisma Świętego, który się na przykład tak jak dzisiaj brat mi mówi, bo wieźli mamę do lekarza, bo mama tam jest, ma problemy z chodzeniem, wieźli mamę do lekarza, to transport musiał przyjechać, no bo i całe historie na rezonans i brat do mnie dzwoni i mówi tak, słuchaj, mówi, ty wiesz, jakie dziś było czytanie o tych czterech, co paralityka zanieśli do Pana Jezusa. Mówi, no to po prostu takie są na przykład koincydencje i pożytki z czytania Pisma Świętego. No każdy na pewno ma w Piśmie Świętym, może znaleźć jakieś swoje credo, prawda? No tam ja mam kilka, no na pewno jest takie, że poznasz prawdę, a prawda uczyni się wolnym. Tak, i to jest takie. Potem jest bardzo, jestem przywiązany do takiego wersetu, coś by było z tego, żeby człowiek zdobył cały świat, a odniósł szkodę na duszy. No i wiele jest takich. No oczywiście tak, no taki wymiar już czysto no teologiczny, to nie jest dobre słowo, ale taki religijny w sensie takim, że no to człowieka po prostu buduje jego relacje z Bogiem, no bo to zna te znaczenia, czyta, no pomyśli, no w ten sposób myślę, tak, na takich poziomach. I te wszystkie, oczywiście to jest wszystko razem zmieszane jakby, no.
1: W jaki sposób ta historia się rozwija? Bo mówił pan o tym, że wstrząsy też były. Jakie?
0: My mam taki, pamiętam jak prowadzi, no bo ja się tak zastanawiałem przed tym naszym, że tak opowiem dość ogólnie, bo kiedyś żeśmy wielu psychologów w ogóle interesuje się taką, czymś takim, co się określa jako ezoterykę. Czy tam... No i oczywiście my też mamy taki epizod tam w naszych działaniach i zastanawiałem się, jak to w ogóle się dzieje. No w naszym wypadku to jest tak, że prowadzi się firmę i tam sam jakiś jakiś zmęczony, ma kłopoty i zwykle pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj, ja ci pomogę. No dobra, no a to jeszcze były te czasy, to też tam 90. któryś rok, kiedy tu w ogóle na ten temat mało się mówiło w ogóle bardzo. No i wyjmuje na przykład teaching. Mówi, słuchaj, ja ci tu pokażę, jak to działa, nie? No dobra, to pokaż, nie? To jakieś, słuchaj, są głupstwa, nie? Nie, mówi, słuchaj. No oczywiście, jak to jest takie, to w wypadku takich metod to jest takie, trochę działa, trochę nie działa, no na pewno jest frapujące. Gdyby to w ogóle było całe do chrzanu, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. No sęk w tym, że to od czasu do czasu coś tam puści, prawda? No, no i nam się to bardzo spodobało, bo to zaraz, ja w ogóle później, post factum, jak żeśmy, to naprawdę dzięki opatrzności boskiej, ja to nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, z tego jakby wyszli. Znaczy to tam też bym nie przesadzał, że to jakieś tam było strasznie dramatyczne, ale mogło być. To ja potem przeczytałem taki książkę, na przykład takiego pana, który się Wrlinde nazywał. I on opisywał swoje tam przeżycia z tym związane. To, co utkwiło mi w tym, co on mówił, że cała jego wiedza, inteligencja w niczym mu nie pomogła. Że tylko po prostu jakby wspierała jego próżność. Jest jeszcze, no jakby tak, no i to ten proces tak ewoluuje, no bo to jak I Ching, to zaraz tam jakiś tarot się pojawia, tam ktoś tam przed propozycją wydania książki, no i to tak po prostu.
1: Ale tarot stawiany samemu, czy przez kogoś?
0: Ale to w ogóle, bo to jest długa i ciekawa, znaczy taka dość wieloaspektowa historia, bo tak, no tarot, no to się ma swoją talię, prawda, tego tarota. Tak, no to się próbuje postawić, to coś z tego wychodzi, ale ja myślę, że nie wiem, na szczęście jakoś nigdy nie takiego w sobie nie czułem szczególnego zaangażowania. Mi to się podobało, bo mi się wydawało, że to da się zamknąć w takiej formule, że to są takie jakieś procedury semiotyczne, jakieś nawet może testy, czy jakieś projekcyjne historie, którymi da się uzupełnić psychologię. Że jak się tak tam pożeni te różne taroty, astrologię, to tamto, no jak to się tak pożeni na to się naukowo i tak spojrzy, jeszcze się pomacha wahadełkiem, tak, to z tego po prostu będzie wiedza. I ja nawet nie wiem kiedy, zacząłem dochodzić do wniosku, nie wiem czy sam, czy to miałem dość dramatyczne wtedy jeszcze też problemy życiowe, ale jakby to z innej sfery, że to po prostu jest pozór wiedzy. I to dla mnie był argument. Że gdzieś spotkałem takie powiedzenie, że to jest pozór wiedzy. A ja po prostu zacząłem to podejrzewać. Za tym w ogóle nic nie stoi. Że to jest bardzo efektowny sztafasz. Po prostu potem...
1: Realnie nie pomaga.
0: Nie, no ale to pozór wiedzy. To po prostu... A to jest jeszcze tak zrobione, że w to się można zagłębiać w nieskończoność praktycznie, bo to tak jak taki fraktal rośnie, to tego jest dużo. No. Tam spotykaliśmy różnych tam czarodziei, pamiętam, którzy chcieli z nami jakieś tam firmy otwierać i tak dalej. No i po prostu... Dzięki, nie wiem, no na pewno boskiej pomocy, odrobinie własnego rozsądku, żeśmy to wszystko wyrzucili w diabły. Ale nauka jest taka jakby, że ja rozumiem jakby mechanizm i zawsze tak sobie postanowiłem, że ile razy mam okazję, jak ktoś mówi o wróżeniu, to zawsze z dużą przyjemnością mówię o swojej głupocie. I tak sobie postanowiłem, żeby ona była jakby ostrzeżeniem też dla innych ludzi. Bo wielu osobom się wydaje, że bo jaki jest mechanizm tak naprawdę? Jaki jest cel? No jeżeli ktoś bardzo aktywnie wchodzi w takie techniki, to on chce zawłaszczać innych ludzi. Chce jakby zawłaszczać ich życiem. No po prostu chce rządzić ich życiem. Ktoś kontrolę nad ich życiem. To w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. No, no do tego dochodzi próżność. Ego robi się jak śpiwór, prawda? Wielkie. I ten ktoś tam będzie teraz komuś mówił, co ma robić w życiu, a czego ma nie robić. No. Zwłaszcza, że no... To takie po prostu psycholog zaczyna powoli robić się szamanem, czy jakieś ma pretensje do kapłaństwa, czy jakby...
1: No. Ile ta fascynacja trwała?
0: Ja wiem, trudno mi tak powiedzieć, no ze 2 lata. To takie nam po prostu wydawało się, że w tym jest jakaś tam za tym sto, bo to Jungu zaraz, prawda, tam archetypy, tam to się wszystko tak...
1: Czy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
0: Właśnie mi się wydaje, że nie. Nic, no ja bym tam, to znaczy, ja tak myślałem nawet, ale nie wydaje mi się, no bo tam, no trudno jakby w każdym kłopocie życiowym dopatrywać się, bo to jest szalenie łatwo się zasugerować, prawda, że sam każdy człowiek ma jakieś fazy w życiu, raz ma mniej pieniędzy, raz ma więcej. Firmy się rozpadają, powstają. Po prostu nie wydaje mi się po prostu, żeby... Raczej konsekwencje, jakie ponieśliśmy, to polegały raczej na takim... To raczej ja bym potraktował jako takie duże ostrzeżenie, że jak łatwo można ulec temu. Jakby ja to sam dla siebie traktowałem jako taki asumpt do pokory. Co sobie tam przypominam o tym, to zawsze sobie myślę, że tam... A to przecież jest strasznie takie no, ekscytujące, no te celebrowanie tego wszystkiego.
1: A jaki był bezpośredni bodziec do tego, żeby to rzucić? Bo to nie jest takie proste,
0: ja wiem,
1: rzucić.
0: Ale właśnie po prostu też nie było... Ja po prostu miałem poczucie, że to nie ma sensu. Że to jest pozór wiedzy. No, a zawsze jakby przywiązywałem dużą wagę do tego, żeby szukać wiedzy. No.
1: A jak ta fascynacja wpłynęła na relacje z Bogiem w tamtym czasie?
0: No to jest, a kiedyś nawet słuchałem chyba jakieś tam pana audycji i mówił pan tak, że przyjmował jakiś bioner Gotaputa i oczywiście w kościele, tak? I to jak tam chorował ojciec, no to przyjmowali ci różni cudacy, no to oni oczywiście przyjmowali w kościołach, no. I to się wydawało po prostu, że to jedno z drugim jakoś się do siebie ma, tak? Że to sobie jakby nie zaprzecza. Zresztą część z nich się przecież ubiera w takie szaty, że twierdzą, że nie, no przeciwnie, że to przecież nie. Dopiero potem, jak ktoś się w to zagłębi i zrozumie istotę gnozy, że to jest no naprawdę zupełnie coś innego niż wiara w Boga, to... my nie czuliśmy sprzeczności. Taki po prostu, to może było płaskie pojmowanie.
1: Ale na taką zwykłą codzienność modlitwy, lektury pisma, jak to wpływało?
0: A czy tak, nie potrafiłbym powiedzieć nic takiego, co by z dzisiejszego punktu widzenia chyba bym wymyślał. Nie wydaje mi się. Być może oczywiście na pewno jest, jeśli człowiek się bardziej zajmuje I Chingiem, to na pewno zajmuje się mniej lekturą Pisma Świętego. Te procesy są po prostu bardzo takie nieuchwytne, no, że wieczorem zamiast może przeczytać sobie ze 2-3 psalmy, no to bierze I Ching i tam po prostu wyszykuje dziury w przyszłości. No. I co by tam, to na pewno taki wpływ był tego typu. Natomiast...
1: Czyli dużo szczęścia.
0: Tak, absolutnie. To ja w ogóle nie... Tam absolutnie. To z tym, że no jakby no dużo szczęścia, jakby nie, my nie mieliśmy takich, jakby może bym powiedział, czy diabolicznych, czy no nie mieliśmy intencji jakby takich bardzo ekspansywnych. No. Nam chodziło naszym zdaniem o niewinne takie poznanie, że to jest takie odkrycie, a to były jeszcze te czasy, kiedy tego nie było praktycznie. To teraz w każdej księgarni to jest tam 50 książek, a tego nie było i to było takie no nieoczywiste wtedy. No.
1: I co dalej się dzieje w życiu z Panem Bogiem?
0: Z Panem Bogiem? No, na tym wymiarze to ja... Ja bym powiedział tak, że takie jest taki obraz, taka ikona koptyjska. To jest taki przeor Manes. To jest ikona, która się nazywa Pan Jezus z przyjacielem. Ja po prostu sobie obiecałem, że tą ikonę zrobię sobie kopię i powieszę w domu. Bo to ona odda jakby istotę w moim pojęciu mojej relacji z Bogiem. Że tam jest stoi, nie wiem czy pan kojarzy, bo to ja to wynalazłem po prostu przy okazji pisania jakiejś książki. To jest wyjątkowa ikona w wyjątkowych kolorach, wyjątkowo przedstawiona, ale tam jest przedstawiony Jezus, przeor Menes. On obejmuje tego przeora, pomiędzy nimi te ramiona tworzą krzyż i oni po prostu w przyjaźni. To zupełnie rzadka historia. No, znaczy rzadka w tym sensie, że na tamte czasy takich ikon nie malowano. jakby ja takie mam wrażenie, że ja po prostu staram się krok po kroku jakby tą się zaprzyjaźniać. No.

0: Bo to tak, no jeżeli w pracy zawodowej, prawda, jak przychodzą ludzie, którzy, bo my zajmujemy się takimi trzema rzeczami. Z różnym natężeniem. No jeden no, to jest taki wymiar biznesowy, to tam znaczy szkolimy ludzi, tak? Jak tam negocjować, czy pracować zespołowo, czy no, na przykład w gimnazjach dzieci, jak się uczyć. Kiedyś więcej żeśmy terapeutyzowali ludzi, no teraz jakby ten wątek no jest tam, teraz po prostu jak ktoś się zdarzy, no, jak ktoś przyjdzie i tam poprosi o pomoc, to staramy mu się mówić, no i pisanie, no piszemy tam do gazet, jakieś książki. I teraz tak, w każdej tej dziedzinie pracy jakby ten Bóg jest zwyczajnie obecny, no bo po prostu jakby odniesień jakby, czy do Pisma Świętego, czy to tam ludzi, którzy dokonywali refleksji na ten temat, po prostu jest dużo. Zwyczajnie, no dużo bardzo jakby czytujemy, czy Jana Pawła II, czy Augustyna, czy Tomasza, no tego jest dużo, no po prostu, że to jest jakby taka codzienność. Człowiek rośnie, dojrzewa, to życie się zmienia. Tam uważam, że takie za swoje duże osiągnięcie uważam to, że dzieci pokończyły dobre katolickie szkoły. Że jakby możemy otwarcie na te tematy rozmawiać, że chyba są dobrymi chrześcijanami. Że po prostu no, to ewoluuje w taką, że ta relacja z Bogiem to idzie jakby za wiekiem człowieka. Bo jeżeli, bo ja na przykład, ludzie, no, ja na przykład bardzo lubię, teraz już niestety mnie chodzić do budek z piwem. I tam sobie gram w szachy, czytam książki. Kiedyś miałem taki okres w życiu, że po prostu, no, z różnych względów po prostu szedłem sobie na piwo do takiej budki, miałem tam długie włosy, grałem w szachy, no i tam ci ludzie może nie byli raczej tam z takiego bardzo uniwersyteckiego autoramentu. I to przezabawne, bo to, że ja tam rozmawiałem wielokrotnie o Bogu i grałem z nimi w szachy. I to, bo to lata trwało. To po prostu rzecz zupełnie przedziwna, ale słyszałem historię w ogóle zdumiewająca. Kiedy tam gość mi opowiada, że przestał wierzyć w Boga, no to ja mówię, słuchaj, no ja rozumiem, no bo to tam, no to, ale dlaczego, nie? Ja mówię, słuchaj, powiem ci, co mi się zdarzyło. On jechał samochodem. Padła taką historię, że jechał samochodem i jego wyprzedziły dwie zakonnice. Samochodem. I on po prostu uznał to za kamień obrazy. I przestał chodzić do kościoła. To jest prawdziwa historia. I ja takich historii słyszałem wiele. Że jak facet tam w wieku już poważnym, tam na przykład ma wizję takiego, no, Pana Boga z brodą, co to siedzi na chmurze, czyta wczorajsze gazety, prawda, i drapie się po brodzie i planuje, co to ma być jutro, tak? I ja myślę, że to jest główny powód takich jakby odejścia, no jakby, że infantylizacja ogromna, po prostu. Jakaś, no, zupełna, no i to jakby, że jak można, no, używać w cudzysłowie Boga w życiu, no, skoro on tam na tej chmurze, przecież on ma internet, no, pojęcia o tym nie mam. Na komputerze przecież też się nie zna, jak dziadek Janek, no, nie umie komputera włączyć, no i to też mniej więcej taki obraz, no. No i tak, no, mam nadzieję, że człowiek będzie się tam robił coraz starszy, tak, no to jakby ten obraz Boga się zmienia, dojrzewa i powinien być taki kompatybilny do człowieka, no. Inne problemy ma 20-latek, a inne, no, ma ktoś, kto jest chory, ma 70 lat, inaczej patrzy na świat i życie, no, to takie.
1: Tak, tak, ale ludzie szansę dostają z wiekiem, to prawda. W takiej codzienności, czy ta relacja w ogóle funkcjonuje?
0: A to w sensie, to ja bym to musiał prosić o wyjaśnenie. Moja?
1: Tak, tak, tak.
0: Jak
1: tak.
0: Najbardziej. To ja po prostu mam taką pewną jakby tutaj...
1: Jak to wygląda?
0: Jak to, no to jest pytanie bardzo takie skomplikowane, no.
1: No, relacja do osoby, której nie widać.
0: No właśnie, tak.
1: No to jak ją można rejestrować? No przez wpływ na rzeczy materialne, no, prawda?
0: Myślę, No nie, ale codzienne. Można, myślę, mieć poczucie takie, że to
1: zachowania.
0: Myślę, że to, co się robi, jak się coś robi, że ma to sens. Że po prostu, mimo że tak się dzieje coś w życiu, to mi się wiele rzeczy nie podoba i chciałbym mieć wszystko tak trzask praski od razu, to ja o tym wiem, bo głównym problemem jest mienie wiary. Bo jak patrzy się rzeczy post factum, to można powiedzieć, że absolutnie wszystko było potrzebne i nawet te głupoty i te błędy, wszystko czemuś służyło. Natomiast jakby wiara polega na tym, żeby mieć taki stan w sobie na teraz, tak? Że nawet jak coś mi teraz szykaszanie nie udaje i tak dalej, no to też to ma jakiś sens. No i jakby są tacy ludzie, co potrafią działać z ogromną wiarą. No i to jest po prostu wyzwanie. No, że jak mieć taką wiarę w sobie, żeby wbrew okolicznościom przyrody, która w naszym pięknym kraju chyba jest, okoliczności nie są zbyt sprzyjające, po prostu zachować wiarę, optymizm, nie zostać mizantropem, mędrkiem, prawda? Być skromnym, pokornym, robić swoje, no to jest. Znaczy ja po prostu zawsze miałem taką jakby świadomość, że ja nigdy nie miałem żadnych takich, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, cudownych jakby historii związanych z tą sferą, natomiast po prostu jakby być może dane mi było takie niezmącona pewność, że to, co się dzieje, to po prostu tam ktoś z tym jest. No.
1: A jak to się przekłada na decyzję działania, no, relacji z innymi ludźmi?
0: Przekłada się tak, no w pracy na przykład, prawda, że jeżeli komuś się doradza albo komuś się pomaga i jest po temu możliwość, to często stosuje takie odwołania do Boga, jak są w ogóle całe takie systemy terapii, które można po prostu jakby człowieka, jego życie, jakby zaproponować człowiekowi przebudowę jego życia w oparciu o tam powrót do wartości, tak. Na przykład tak się przejawia. No. Poza tym tak, no, dla siebie człowiek, jak go spotykają niemiłe rzeczy w życiu.
1: O to właśnie pytam.
0: No to jest po prostu, to nawet psychologia fajnie, to jest taki psycholog Seligman, to on bardzo ciekawie o tym pisał. No to jest po prostu tak, no, że jeżeli człowiek ma dobry system wartości, tak, i czy choruje, czy ma jakieś kłopoty, czy, prawda, no nie zdobył pierwszego miejsca w jakimś konkursie ofert, no to on wie po prostu, że tak czy inaczej to jego życie ma wartość, że to ma wartość, to trudno, no i tak po prostu jest, że on może interpretować swoje trudności w ogóle w takim, no w kontekście swojego systemu wartości, no. I to jest w ogóle dzięki temu ludzie nie miewają, no tacy ludzie są dużo bardziej odporni na depresję, na różne takie rzeczy. Dobry system wartości jest dobry na wszystko. Taki, który tłumaczy dobrze świat, nie jest jakiś wymyślony, jak tam te wszystkie new age'owe historie. No, tłumaczy świat, po co człowiek żyje, co jest złe, a co dobre. Tak, no, ku czemu trzeba dążyć, czy te życie, prawda. I wtedy te kłopoty, które nam się przydarzają, po prostu są przewartościowane, są w ogóle w innym kontekście. No.
1: A czy... Pan zmieniał swoje stanowisko w jakichś sprawach właśnie, nie wiem, po modlitwie, po lekturze pisma, czy no bo chcę zrozumieć sens tego sformułowania, że relacja przyjaźń z Panem Bogiem, prawda? W Pana życiu.
0: Wie Pan co, no to trudno było znaleźć taki czytelny przyjaźń, bo ludzie różnie podejmują decyzje, tak? No ja to sobie chodzę po korytarzu i myślę. I po prostu to u mnie to się nie dzieje tak, że po prostu podjąłem decyzję, a potem poczytałem tak Pismo Święte, czy się pomodlę. Raczej myślę tak, że jeżeli mam podjąć takie decyzje albo działania, których nie lubię, które są dla mnie niemiłe albo trudne, to wtedy jakby po prostu jak człowiek się pomodli, czy poczyta Ewangelię, to wtedy ja nabieram siły po prostu, jakby rozumiem lepiej ich sens w taki sposób. Także trochę tam od tyłu.
1: W w tej historii pana życia dotychczasowej, kogo pan poznaje? Kim jest Bóg?
0: Ja myślę tak, że to cała jakby istota tej całej sprawy odwołuje się do słów, do Abba, tak? Ja zawsze byłem przekonany, że Abba znaczy ojcze, tak? Abba znaczy tatusiu i w tym się zawiera cała istota sprawy. Drugie takie jest, ktoś powiedział tak bardzo, takie proste zdanie, że Pan Bóg umie liczyć wyłącznie do jednego. I to jest po prostu, to jest chyba to o co chodzi, że no przyjaciel, no kto to jest przyjaciel? Kogoś, komu się można zwierzyć z kłopotów, tak? Który nie zawiedzie, który powie prawdę, który się nie będzie mądrzył, tak? Pomoże, kiedy trzeba, ma zawsze czas, że te wszystkie warunki. No, trudno byłoby, żeby na przykład Jezus miał jako osobistą, tak jak niektórzy tam moi klienci, ja tłumaczyłem, jak ty sobie to wyobrażasz, że co, że tam do ciebie ma przez Skype'a rozmawiać, że codziennie rano ma ci się w oknie pokazać, że to tak nie może funkcjonować.
1: A co to znaczy liczyć umie do jednego?
0: Że dla Boga czy dla Jezusa istnieje tylko zawsze jeden człowiek. On nie interesują Boga. W takim sensie ludzkość masą zawsze rozmawia wyłącznie z jednym człowiekiem. On nie mówi, słuchaj, zobacz tam, tak jak Twain kiedyś pisał, że największą nienawiścią napawali dobrzy chrześcijanie. On nie mówi, słuchaj, zobacz, ten sąsiad przyzwoity nie pije, widzisz. Jest sympatyczny, ma żonę, a ty co? Weź się do roboty. I on mówi do wszystkich psychologów, czy do wszystkich mieszkańców tam dzielnicy, tylko zawsze wyłącznie rozmawia z jednym tam Wojtkiem, Markiem. I to jest... to chodzi, no. Nie mówi nieprawdy. Nie schlebia. No po prostu to jest taka naprawdę dobra, przyjacielska relacja, no.
1: W jakiej intencji teraz się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Ja myślę tak, że ja mam takie dwie cechy, myślę, że są ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Takie cnoty Ducha Świętego. Jedno to jest męstwo i rozum. Bo odwaga to jest tam od Arystotelesa, cnota cnót. Bez odwagi takiej działania trudno coś uzyskać. A ufam, że o rozum to zawsze warto się pomodlić, żeby mieć większe rozeznanie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Wojciech Warecki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to mówię, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych. Ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast ja wyznaję tą zasadę, którą Jan Paweł II w Christi Fidelis Laici prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. No nawet, nie wiem, mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Te nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to, znaczenie.
1: Więc mówię, ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, te 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: I pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię, swoimi opiniami staram się formułować też rekomendacje, nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu. Tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak? Można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej, tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wymuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Czy ta ocena powinna być bardziej zniuansowana?
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna, to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości i tak dalej. No to bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego poszczególnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie, szczególnie jego pierwszą kadencję, oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa, czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało...
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjalnie, state to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał, i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masę i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to, co Germanie często to, co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie. Jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie, poza jego takimi generalnymi liniami polityki, jest Donald Trump. To na przykład no, Rosjan straszył. Zapowiedź, że wyśle Ukraińcom tomahawki czy tomahawki, bo bardziej wolę mówić tak jak w dzieciństwie mówiliśmy, jak czytaliśmy Winnetou, że da te tomahawki, a potem nagle wycofanie się, prawda? No, no, efekt miał być taki, że może Putin się przestraszy, jak się nie przestraszył, to Trump się, nie wiem czy się przestraszył, w każdym razie się wycofał. Także ta polityka jest często taką polityką prób i błędów, szczególnie w geopolityce, w polityce międzynarodowej, sądowania możliwości i wycofywania się, jeżeli się okazuje, że to nie idzie. Zresztą z tą wojną handlową z Europą to jest podobnie. On idzie do przodu, wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach bezrobotnych, często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często skazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem.

0: względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości, jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej do końca, czy znaczy są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy przez, że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę. Każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy przyglądają się, którzy widzieli dehelenizację północnego Cypru, kiedy tam ustanowiono pół wieku temu okupację turecką, potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
1: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z zbiorowym, z pospolitym poruszeniem ludzi z pasa rdzy, bidoków i baronów cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli. A tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć.
0: Trzymają nas.
1: Tak, tak, to za chwilę.
0: Skutecznie.
1: Tak, tak, tak. I pytanie.
0: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
1: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany, on mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu Chadecja i liberałowie przyjęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
0: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz jak był Brexit. No to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, to po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w te oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, manifest Ventotene i polityczne,

0: politykę chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to jest 54 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie no, straszliwej wojny, najazdu sowieckiego i że zrobią na przykład z Holandii to, co zrobili z Łotwy. Tak w tamtych czasach wyglądał świat. No, ale ta propozycja, jaką wtedy miał Schuman, to było stworzenie Unii Europejskiej, o tej Europejskiej Wspólnoty Politycznej, o silniejszej władzy niż dzisiaj ma Unia Europejska. I twierdzenie, że były jakieś dwa projekty, z jednej strony Europa ojczyzn, dlatego że właśnie subiektywnie, w przeciwieństwie do Trumpa, Robert Schuman był niewątpliwie bardzo pobożnym katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, To był projekt stworzenia no właśnie tego no superpaństwa wtedy. Pytanie, na ile, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę przed ideologią Marka Saunier, to był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci, sprawiedliwi, książęta, najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu, Bruzda o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę, no w 44 roku był u Stalina, 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu, no sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę, bo pamiętajmy, że te tak zwane sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką. która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak De Gasperi, Adenauer, Schumann, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
1: Tak, tak.
0: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, a nie na przykład walczyć, żeby potępienie nastawienia antyrodzinnego było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miał być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć. Natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
1: Ja się zgadzam, przyjmuję pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań prostym, jasnym, oczywistym? Bo mówi pan o tym, że chadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem superpaństwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak dalej robimy swoje. No dobrze,
0: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że traktat lizboński jest Konstytucja Europy bez nazwy.
1: Tak, tak. I mamy, nie mamy prezydenta.
0: Dwa słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
1: Dokładnie, ale w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
0: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy chadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama chadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły. Anulując to, po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja. Być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, a w Polsce to mamy, w Polsce mamy PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno. Ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej, to znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzali gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej no, wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy ich największą grupę właścicieli, czyli rolników. No, zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnianie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce no, doskonale wiemy, jak to działa. Z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, no wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska. I w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej. Tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej. No przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran, jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. No i stąd powstało w całym świecie też tak ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej. A drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały no zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. No zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady no, zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. No ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest tutaj wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. No w tej chwili widzimy, że na przykład, no wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, no że kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji, czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zdeklaruje jako kobieta w więzieniu, może się wdzierać do, czy domagać się miejsca w celi kobiecej. No z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast, no i myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. No tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
1: Właśnie chciałem o to zapytać.
0: Tak, ale tylko mówię, to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym. Ale pozytywnie, odwracając to, uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków bezpłodność na przykład jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie perory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć, jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności, nie wiem dlaczego, że tak ostatnio słucham mediów, nazywanej podmianą ludności.
1: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
0: konsumpcyjnego.
1: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu, kogo mogę podejrzewać o to, że może coś mi wyjaśnić w tej kwestii. Dlaczego elity europejskie zdecydowały się na wpuszczenie do Europy młodych mężczyzn, którzy się nie asymilują ten odpowiedź, że chodzi o wyborców dla lewicy, jakoś mnie nie satysfakcjonuje. I ja rozumiem, że niektóre środowiska oczywiście polityczne i kulturowe mogły mieć nadzieję, tak jak w różnych filmach są opowieści o tym, że młoda dziewczynka, muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
0: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo tej wielkiej wymianie ludności, która jest po prostu faktem. Ja się całkowicie zgadzam z Erikiem Zemmourem, że jak można mówić, że coś, co widzimy gołym okiem, jest projektem, zamiarem, to jest po prostu proces, to jest fakt, który się dokonuje. Wymiana, tak jak wymiana składu społecznego w szkołach angielskich, francuskich czy niemieckich. No, wystarczy szkołę obejrzeć, żeby zobaczyć tą wymianę, jak to wyglądało w pokoleniu rodziców, jak to wygląda dzisiaj. Ale wydaje mi się, że sensem tej wielkiej wymiany ludności w tym projekcie, prawda, tego społeczeństwa multikulturalnego i tak dalej, no to była nie destrukcja takiej czy innej prawicy, która przecież przez całe lata była coraz bardziej lewicowa, te centroprawice tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę, ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada, tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy jest stopniowe podważenie, rozmycie i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spojrzymy też przez imigrację na siebie, to nie jest... Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego. Ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie czy na Zachodzie to było pokolenie samoislamizujące się, bo oni stawali przed wyborem. No jeżeli nie, kultura, w której żyją, proponuje im tylko to, o czym Pan mówił. Konsumpcjonizm, pustkę duchową i tak dalej. Dla rodziców to były środki do życia, ale oni w tym nie widzą, środki do życia już mają, więcej nic w tym wszystkim nie widzą. No bo chrześcijanami nie mają powodu być, czy nikt ich nie nawrócił, nikt im tego nie proponował, wracają do islamu. I to jest proces masowy. Ale ci wszyscy, którzy pragną tego społeczeństwa multikulturalnego, no oni się podobnego efektu obawiali również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj, ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze. No, matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać, ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy no, są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma być nie ma pociągnąć efektów społecznych, to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego i stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. Wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Przecież jak się spojrzy naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej to jest jedno, ale ludzie są tylko ludźmi. Nawet jeżeli przez jakiś czas nie myślimy o swojej odpowiedzialności społecznej, w pierwszym momencie, kiedy zauważamy zależność między naszym życiem a stanem życia narodu, w którym żyjemy, ta odpowiedzialność się może rodzić. No to druga rzecz to zdestruować, podzielić, zatomizować społeczeństwo. Zatomizować społeczeństwo i teraz społeczeństwo ludzi niezwiązanych. No to jest taka różnica jak w Polsce, jak patrzymy na naszą socjologię, między najbardziej zdezintegrowanymi regionami na ziemiach odzyskanych, gdzie też istnieje opinia chrześcijańska, patriotyzm i tak dalej, a gdzie nie ma tej silnej więzi, jak na przykład istnieje na Podlasiu czy na Podkarpaciu.
1: Tak, i teraz o Polskę chciałem zapytać. Dwa pytania, które się łączą, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie się nie łączą. Pierwsze to jest takie pytanie trochę polityczne, geopolityczne. Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
0: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim i żebyśmy przetrwali jako naród. Pierwsze to jest w moim przekonaniu powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, to po prostu Polska się rozpada i też, żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, mówię, największe zaklęcie antyimigracyjne nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restaurację czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską, istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu no, przetrwamy jako naród. No, jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. Tutaj taka płaska apolityczność i udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, ani rekomendować, ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność, i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim no po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście no, zawsze społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia woli. Posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
1: Tak.
0: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No, to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że no niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski, dlatego że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to zawsze reset taka była nazwa, my musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed I wojną światową. No mamy państwa, które chcą, mamy Stany Zjednoczone, które mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego, taki jaki powstał w 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chinę, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy. Zobaczymy, co z tym będzie, ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej. Musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu to jest drugie. Ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo, bardzo, bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych. 20 lat niepodległości to nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę. I ten. No. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony, polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej. To wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. No ale dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść, moim przekonaniem, stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze. Ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad obejmująca, teraz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60%, raz 70%, nigdy nie jest jednomyślne. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami Konstytucji Amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie na politykę państwa, tych, którzy z nimi się identyfikują luźno, i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, jak to zrobić. Co zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy. Mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji. Ale nie zmieniają się generalne linie polityki. Tak jak na przykład mówiono o tym w wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
1: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego, i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę z Bogiem.

0: No i na mszy miałem taką myśl. Poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić. I tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Mario, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę. No. Po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce. Nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no, no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja wiem, czy nietypowe. Ludzie się tam w różnym wieku nawracają. I też ja wiem, czy to było jakieś tam wielkie nawrócenie. Po prostu byłem wtedy z młodym człowiekiem, który... Może nawet nie nazwę tego nawróceniem, co po prostu osobistym poznaniem, doświadczeniem Boga. Bo tak jak pewnie wiele gdzieś tam różnych osób z rodziny katolickiej pochodzę, ale chodzenie do kościoła, bo mama chodzi gdzieś tam, niekoniecznie mnie kręciło, więc to był taki moment, gdzie po prostu sam Pana Boga doświadczeniem poznałem. A co się do tego przyczyniło? No, przypadek, nie przypadek, można sobie tutaj podstawiać. Pojechałem na rekolekcję. Ja pochodzę z Olsztyna, więc mieszkałem wtedy jeszcze jako dziecko w Olsztynie. Rekolekcje były w Częstochowie. Mama mi zaproponowała, że jej znajoma, córka jej znajomej, na nie jedzie i nie ma z kim jechać. Ja jej nie znałem, stwierdziłem, że zobaczę, może jakaś fajna dziewczyna. No i dobra, i pojadę. No i tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na te rekolekcje. Na miejscu poznałem tam też całkiem fajnych ludzi. Trochę miałem jakieś takie ciągoty, że mnie ciągnęło jeszcze do ludzi, którzy gdzieś tam strunili od kościoła, chodzili gdzieś tam po mieście, trochę imprezowali, ale stwierdziłem, że jak już przyjechałem na rekolekcje, to skupię się na tym i nie będę gdzieś tam dziwnych innych rzeczy robił, tylko to można mieć na co dzień, a tutaj jest coś innego. I no i tak właśnie Pan Bóg mnie coraz bardziej do tego zapraszał i no i dla mnie pokazywał takich rzeczy, których ja wtedy nie wiedziałem. No, się dużo działo. Spoczynki w Duchu Świętym, czy modlitwy wstawiennicze, które mówili rzeczy, które tylko ja znałem gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości. I no dużo bardzo takich osobistych rzeczy tam się działo, doświadczałem i stwierdziłem, że doświadczyłem Boga i raz już go doświadczyłem bardzo mocno wtedy i będę się tego trzymał po prostu przez całe życie. Tam człowiek się całe życie nawraca, różnie bywało, ale starałem się tego no, pamiętać o tym po prostu. Mógłbym tutaj dużo mówić o tym, co się działo, ale może to też nie czas i miejsce. Po prostu Pan Bóg tam mocno zadziałał, bardzo mocno. No i tak, więc to taki początek dawno, dawno temu. Nie, to nie był jeszcze na to czas zupełnie. Wtedy jakoś, mówiąc krótko, nie było mi po drodze do wspólnot. Jakoś tak nie czułem się, żeby w ogóle do jakiejś tam wspólnoty wstępować. Po prostu byłem młodym człowiekiem, który... No, jak pewnie większość w tym wieku się bawił, korzystał gdzieś tam z tego młodego wieku i to jeszcze czas gimnazjum, liceum, później studiów, no to był czas, kiedy no, totalnie jakby wspólnoty to nie był mój świat. Wspólnoty no, zaczęły się długo, długo później, dopiero jak się przeprowadziłem do Warszawy, tu poszedłem. Chodziłem też na pielgrzymki z Olsztyna do Częstochowy, no ale po latach, wielu latach przerwy przeprowadzce do Warszawy, już po studiach stąd poszedłem. Poznałem masę fajnych ludzi, którymi się trzymamy do dzisiaj. No i tam mnie ktoś zagadał właśnie ze znajomych, czy nie chcę wstąpić do wspólnoty. I tak jakoś to się zadziało, że wstąpiłem po prostu i do pierwszej mojej wspólnoty w życiu w Świętej Annie. No i tam faktycznie trzeba przyznać, że na 99% tak spotkań przez rok chyba byłem jakoś tak. Nie szukałem tam fajerwerków, niczego, nie wiem, znajomości ludzi, bo po prostu tam już sporo ludzi znałem go. Tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest być we wspólnocie i doświadczyć jakoś tego Pana Boga w wspólnocie i to był, myślę, że bardzo dobry czas. Później należałem też do innych wspólnot, raz tak, raz nie, teraz akurat nie, tutaj z żoną się rozglądamy potencjalnie za wspólnotą małżeńską, ale tak na razie nigdzie nie uczęszczamy na spotkania, więc tak to wygląda. Tak, było też przymierze, był RCS, Święta Anna na początku właśnie, Światło Życie. Tylko o ile do Świętej Anny chodziłem regularnie, to później to moje uczęszczanie na spotkania wspólnoty to było takie niesystematyczne, więc ja też to nie robiłem żadnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia i tak dalej. Po prostu to, czego szukałem, to w sumie trochę tego, co na początku, żeby mieć wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, mają fundamenty, razem możemy się modlić i też gdzieś tam inspirować się tymi innymi ludźmi, dzielić świadectwem swoim, słuchać ich, tworzyć tutaj właśnie jakąś wspólnotę, grupy i znajomości po prostu też, więc sporo ludzi tam się też poznało, wspólne jakieś wyjścia, wyjazdy, imprezy, więc troszkę tego było. To był bardzo dobry czas, więc myślę, że ten aspekt duchowy i towarzyski to tutaj jest tak w równowadze, jeśli chodzi, przynajmniej to były takie moje właśnie motywacje, dlaczego chodziłem do wspólnoty. O Bogu, tak, o Jezusie jak najbardziej, jakby zresztą jakby to jest Bóg w trzech osobach. Więc, ale to nie jest tak, że chodzę gdzieś tam na siłę, szukam tematu, tylko to wynikało gdzieś tam z różnych rozmów, nie wiem, na studiach gdzieś jeszcze sporo takich rozmów na różnego rodzaju imprezach, jakoś tak to nad ranem zazwyczaj takie głębokie rozmowy, jak to bywa, wychodziły z różnymi ludźmi, różnych tam poglądach i to w tamtych latach tak dużo czasu już minęło, ale myślę, że to były niektóre naprawdę ważne i fajne rozmowy. Teraz też, jeśli się taka okazja trafi, ale to tak jak mówię, to nie wchodzę komuś tam z butami w życie, tylko tak po prostu, jak to naturalnie wyniknie, to tak. Czy ja wiem, czy nawet powiedziałem swoim życiem tutaj, dzięki, że tak mówisz. Dla mnie to było po prostu, chciałem tam pójść, więc to taka, nawet nie patrzyłem na to w ten sposób, ale może faktycznie nawet mi tam jeden z bliskich też mówił, że się cieszy, że poszedłem i tam wszystkim wokół mówi, ale ja tak jakoś na to nie patrzyłem ni wtedy, ani chyba nawet teraz. Po prostu czułem, żeby iść i poszedłem. Więc dla mnie to było takie, czym się motywowałem, żeby tam iść, to nie tylko jakimiś tutaj pobudkami duchowymi, ale mam taką naturę, że lubię takie wyprawy, przygody, więc pewno to było mocnym motywatorem tutaj. Po prostu chęć przeżycia czegoś, przygody, zrobienia czegoś innego, doświadczenia, ale właśnie z Bogiem. Więc to połączenie było przygody z takimi, takie rekolekcje w drodze to były dla mnie, jak mówię, że Pan Bóg tutaj sporo uczy przez różnego rodzaju tego typu wyprawy, bo też stopem dwa razy, może tak powiedzmy, dalej jechałem i też tam Pan Bóg sporo zadziałał, więc nie było chyba jednego konkretnego powodu, bo wcześniej 3 lata przed tym byłem na stopie do Medjugorje i już wtedy czułem, że chcę dotrzeć do Fatimy w jakiś sposób, ale nie słyszałem jeszcze o Camino. I to była jakaś droga, że o nim usłyszałem. Więc nie wiem, czy to też się teraz będę rozwijał, może w szczegóły nie będę wchodził, żeby to tłumaczyć, ale też tak jakby widziałem naprawdę gdzieś tam, fajnie gdzieś tam Pan Bóg do mnie docierał przez różne osoby i mi o tym Camino mówił. Koniec końców po prostu ułożyło mi się to wszystko w całość, żeby pójść do Fatimy właśnie pieszo na Camino. I najlepiej właśnie w 2017 roku, tak czułem, że to będzie dobry rok, że tam trochę jeszcze, mówię, trzeba odłożyć pieniędzy i planowania jakiegoś tam za dużego nie było, ale może trochę. I mówię, to było akurat stulecie objawień w Fatimie, w Częstochowie, bodajże 350 lat i 140-lecie objawień Giszwałdzie też, więc to taki był, mówię, dobry rok na to i jest tak, czułem w środku, żeby pójść. No i nie szedłem tam sam, też z przyjacielem, z którym się trzymamy do dzisiaj, wtedy jeszcze też z dziewczyną. No, tam jeszcze z też ówczesną dziewczyną mojego przyjaciela, więc tam było więcej osób. Szliśmy Camino del Norte do Santiago. Santiago do Finisterre, to jest taki najdalej wysunięty, no prawie najdalej, punkt na zachód Europy, bo jeszcze w Lizbonie bodajże jest chyba dalej. To taki był średniowieczny koniec świata. Tak wtedy sądzono. Szliśmy do Finisterre i później z Santiago dalej do Fatimy, trasą nabrzeżną, da Costa przez Portugalię. I ile czasu? Około 2 miesiące, około 1500 kilometrów. Zaczęliśmy w Irunie na północy Hiszpanii, tak przy granicy z Francją. No i tak, więc Del Norte to jest około, tam nie pamiętam dokładnie, 800 ileś kilometrów. Finisterre tam też kilkadziesiąt, no i później do Fatimy. Także tam w sumie, się tak liczyłem, gdzieś tam różnymi drogami jeszcze się chodziło, gdzieś tam to około 1500 kilometrów. Tak, no dokładnie tak. Więc akurat to tak wyszło, że tam jest po prostu szlak, którym chodzą ludzie od setek lat. Ma prawdę, to jest przepiękna przygoda, polecam. Można poznać masę ciekawych ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata. No, najwięcej z Europy jest, ale tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wierzący, niewierzący, nie ma to znaczenia. Starzy, młodzi, totalnie nie ma to znaczenia. Po prostu wszystkich łączy jeden cel. Jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. I te wieczory wspólnie z ludźmi, śpiewy, rozmowy, wino. No, naprawdę przepiękny czas właśnie takich spotkań z ludźmi też. No, ja myślę, że tak. Ja to mówię, że Pana Boga się można modlić na różne sposoby. Człowiek idzie pobiegać, może z nim wtedy rozmawiać. To nie musisz

Boga silną, żeby być tu i teraz na tym kamino. Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałem, na czym polega to takie tu i teraz, taki mindfulness i tak dalej. Jeszcze to tak gdzieś nie znałem tego, tylko po prostu na modlitwie poczułem, żeby być tu i teraz. I ta myśl była tak silna, ten taki wewnętrzny głos, że jak czasami mi myśli gdzieś tam uciekały na szlaku, tak sobie to przypominałem i wracałem do teraźniejszości, że podziwiałem te widoki, oliwki rosnące na drzewach, czy figi. No, dużo gdzieś tam szczegółów mam teraz przed oczami, żeby po prostu być obecnym. I myślę, że Pan właśnie bardzo tam działał właśnie w tym, żeby być tu i teraz, a nie gdzieś tam odpływać myślami daleko. No, taka ważna rzecz jeszcze, żeby... Znaczy teraz już są chyba aplikacje do tego, tam jest dużo więcej informacji, my żeśmy troszkę nie ogarnęli. Właśnie dziewczyna moja ówczesna, która z nami też jechała, szła, to ona tutaj akurat ogarnęła to bardzo dobrze, bo wydrukowała taką informację, gdzie są, jakie albergi. Albergi to są takie schroniska, w których się nocuje po drodze. Są publiczne i prywatne. I myślę, że to jest ważna informacja, więc taki codzienny dzień to było planowanie, jakby sprawdzenie, gdzie jest jaki alberg, oddalony ile kilometrów, ile dzisiaj mamy do przejścia, ile tam jest miejsc, czy się załapiemy na nocleg, czy nie, czy jaka jest szansa, czy się załapiemy. Jak jest mniej miejsc, no to mniejsza szansa. My też na początku to tak sobie tam przygodę mieliśmy, ich wstawaliśmy różnie, po drodze tam na plaży spędzaliśmy czas, więc te 2 tygodnie to były takich wakacji. Później już nabraliśmy jakiegoś takiego tempa bardziej z regularnego wchodzeniu. I przechodziliśmy sporo, bo z 30 to no 50, 40, 50 kilometrów nawet dziennie, ale tak sobie tam różnie się zatrzymywaliśmy, gdzie chcieliśmy. Więc to był taki plan, żeby zobaczyć, gdzie ten alberg jest, ile mamy do przejścia. Po drodze mniej więcej, czy będą jakieś sklepy, no takie logistyczne trochę rzeczy, czy gdzieś tam knajpy, żeby zjeść, coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. No ale koniec końców to wychodziło tak, że często dochodziliśmy do tego alberga i nie było miejsca, ale zawsze nam się udawało tutaj z tej sytuacji wybrnąć, bo Hiszpanie byli bardzo gościnni i bardzo dobrzy i no jak tego miejsca nawet nie było, no to pozwalali nam się przynajmniej umyć, skorzystać z kuchni, poprać rzeczy i tak dalej, a jak byliśmy czyści na jedzenie, to szliśmy spać gdziekolwiek i to było, myślę, że nawet, no nie, że dużo lepsze może, bo czasami ten dach nad głową się przydawał normalny, ale taki element przygody, że spaliśmy gdziekolwiek, ruiny, budujące się domy, namiot, jakieś tam algidy czy czegoś na plaży. No mieliśmy też swój namiot, ale nie polecam nosić się w ogóle bez sensu, bo szopy, garaże, zagadywaliśmy z ludźmi, także dach nad głową się zawsze znajdował. Najważniejsze to było po prostu po takim całym dniu się ogarnąć, a spać to już można było gdziekolwiek. No myślę, że tak. Jak tutaj właśnie mówię, że Camino i te wyprawy, które inne, no to takie rekolekcje w drodze, więc dużo się tutaj działo takich rzeczy na zaufanie. Tak jak wcześniej jechałem stopem, to że mówię, było takich fajerwerków. Też tam jechałem z kolegą, który no tam niekoniecznie do kościoła chodzi, lubi kościół, ale nawet pamiętam moment, kiedy on się zastanawiał, że coś w tym jest, kiedy tam właśnie fajne rzeczy się działy, to na Camino też one były, ale to było takie bardziej zaufanie, jakby już taki, nie wiem, trochę inny etap, że tak zaufać Bogu w różnych sytuacjach. No, często to Camino to jest proste, bo najtrudniejsze rzeczy, jakie masz, zazwyczaj to albo cię coś no boli, tam może mnie akurat nie bolało za bardzo nic, ale trochę tam jakieś były kontuzje czasem, no raz to miałem, tak, że jest dzień czy dwa, ale to prozaiczny problem nocleg, no po prostu, czy będziesz miał gdzie spać, się umyć i tak dalej, no to jest taki najważniejszy problem dnia i parę razy było tak, że no już nie wiadomo.

0: czy się uda, ale tak czułem, żeby zaufać i się takie cuda tutaj działy. Więc takie zaufanie, po prostu nauka zaufania, co mnie przygotowywało do późniejszych trudnych zdarzeń, które miały w życiu nadejść, ale o których jeszcze nie wiedziałem. No właśnie, po prostu puścić. To się wydaje proste na takiej pielgrzymce, w życiu już trudniej. Jednak pielgrzymka jest prostsza niż życie, ale no ja po prostu mówię, Panie Boże, nie mogę czegoś zrobić, Ty to zrób i wierzę, że zrobisz. I to się działo. No serio, tak było. Czasami było fajnie, od razu, czasem nie tak prosto, ale koniec końców się działo. Więc no to jest jakaś taka lekcja, że jak w tych małych rzeczach się udawało, jakby Pan Bóg to pomagał, no to może też i w większych. Tylko to jest już trochę trudniejsze, ale to jest taka lekcja właśnie, którą ja sobie gdzieś tam na życie przykładam. No, różne sytuacje. Przykładowo, no nie, może tutaj właśnie raz było tak, że w zasadzie to był ostatni dzień, kiedy tej Magda wracała do Polski. No i byliśmy wtedy, doszliśmy do takiej turystycznej miejscowości i tam było trudno o nosek. Chodziliśmy od drzwi do drzwi. Ja się czułem trochę jak jakiś żebrak. Tam ludzie, widać, że mieli pieniądze i fajne posiadłości. No grzecznie pogadali, ale no u nas się nie da, może u sąsiada, więc no widać było, że nas zbywali. Więc tak tutaj to może nie było akurat u paru osób tej super gościnności hiszpańskiej. No w albergu byliśmy, zdążyliśmy się umyć. Nie, dobra, rano jeszcze byliśmy, to chyba były miejsca, ale nie zarezerwowaliśmy, bo było drogo. Stwierdziliśmy, że znajdziemy za darmo u kogoś, no się nie udało, wróciliśmy do alberga, już nie było miejsc. No ale jak zwykle pozwoli nam się umyć, no i mówię, no to teraz problem. Bo tak, jeszcze tak ja się z tym czułem, miałem taką, nie wiem, presję, nazwijmy to, bo tak, Magda wracała tego dnia i jeszcze miała imieniny. Więc mówię, no kurczę, ostatni dzień, ma imieniny, a my nie możemy tutaj niczego znaleźć. I tak koło ostatnią deską ratunku czuliśmy, że będzie msza święta wieczorna. Ona była chyba, już nie pamiętam, ale bodajże o 19:30. No więc tak trochę późno na szukanie noclegu. No ale taki miałem pokój, jakoś czułem, że na tym mszy i Magda też, że uda się tutaj no, z dobrymi ludźmi zagadać. No i na mszy miałem taką myśl, poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić i tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę, no po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce, nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać, mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz. No i msza się skończyła. Pamiętam jeszcze wtedy taką znajomą, którą poznaliśmy po drodze. Prosiłem, mówię, Agnieszka, ty znasz dobrze hiszpański, wiem, może to zagadasz ludzi. Jakoś pomożesz? No nie, bo to taka turystyczna miejscowość, że to tak nie głupio, ona nie chciała. Mówię, aha, to zobaczysz, jeszcze będzie dla ciebie świadectwo, co się będzie działo. No i Magda znała właśnie też tak hiszpański tutaj w stopniu podstawowym i po mszy tam staliśmy pod kościołem właśnie i ona zaczęła po hiszpańsku rozmowę z paniami po mszy i tak od słowa do słowa i tam one zaczęły się zastanawiać. W którymś momencie jedna z nich do mnie po angielsku, akurat ona zna angielski, powiedziała, że tutaj naprzeciwko kościoła, czyli tam w centrum tego miasta, jedna z tych pań ma apartament, który jutro tam od, nie wiem, 10 będzie już wynajęty, ale że dzisiejszą noc jeszcze jest wolne i jak chcemy, to możemy tam przenocować za darmo. Więc ja sobie myślałem, że kurczę, no po prostu, że tam, żeby tam, chyba prosiły, żeby ręczników nie używać, bo już właśnie jest zarezerwowany nocleg. Wiemy, że już my tam mamy swoje rzeczy, że już dawno tam też jesteśmy, już po wieczornej tutaj toalecie, więc nie ma problemu, ale mówią, że tam ze wszystkiego można korzystać. I jeszcze jak powiedzieliśmy, że ona tutaj jest Magda, ale akurat w tym mieście, no mało tego, akurat tego wieczoru, tego dnia oni obchodzili święto świętej Magdaleny. Więc Nie dość, że był nocleg, super, naprawdę, bardzo fajny apartament. Nie wiem, ile on musiał kosztować wtedy. To jeszcze w tym mieście się po prostu masa takich wydarzeń kulturowych tutaj odbywała, kulturalnych, i no, mieliśmy jeszcze darmową imprezę. Także no naprawdę, no było lepiej niż myślałem, niż mogłem sobie wyobrazić. Dokładnie tak jak czułem te słowa na mszy. No i takich sytuacji tego typu gdzieś tam było więcej. Może ta była taka, co najbardziej gdzieś tam zapadła w pamięć, więc tak. No tak. Tak jak wtedy jechaliśmy stopem do Medjugorje i tak koledze powiedziałem wtedy tam właśnie nie lubię tak dzielić ludzi na wierzących, niewierzących, ale uprośćmy to, że tam niewierzącemu mówi, czy dla niego to jest okej, że jedziemy do Medjugorje. Powiedział, że spoko. Chciał jechać po prostu w tamte strony, jemu nie przeszkadza. Więc myślę, że ważny jest ten cel, ale ważniejsza jest droga do tego celu, więc tu mieliśmy cel Fatimę, no bo no, to też jakaś dłuższa powieść, ale Matka Boża w moim życiu jest bardzo ważna. Dużo było takich właśnie różnych sytuacji, wydarzeń, że jej doświadczałem i prowadzenia. No i czułem, że po prostu do Fatimy dotrzeć w jakiś sposób, tak jak tu wspominałem, i właśnie wyszło, że to było w formie jakby tutaj Camino. Więc to był ten cel, po prostu miałam taką i mam nadal relację z Matką Bożą, bardzo dobrą, no ale najwięcej to się działo właśnie po drodze. Po prostu się lubimy, i to bardzo, od najmłodszych lat. Myślę, że to też pewnie psychologicznie można w jakimś stopniu tłumaczyć, że ja miałam swoją mamą świętej pamięci, już niestety bardzo dobrą relację. To się pewnie gdzieś tam na to przykłada. Ale no, no z Polski dużo pielgrzymowałem na Jasną Górę i to był taki bardzo no, szczególny czas. Po prostu też taki przygody towarzyski, no, przyjaciół, których tam poznałem, do dzisiaj się trzymamy. No ale dużo takich właśnie też no, doświadczałem jakiejś tej pomocy. Jakoś, po prostu no, tak jak można powiedzieć, że ma się relacje z jakąś osobą tu na ziemi, to tak samo można mieć relacje z Bogiem czy z Maryją. Po prostu no, mówisz, rozmawiasz sobie, mówisz o wszystkim, pomaga ci. Czasem też nie, że też sobie coś trzeba wygarnąć, no, nawet nie czasem może. Więc myślę, że to taka prawdziwa relacja po prostu, więc po prostu szedłem do niej, a tak mam takie no, przed oczami, czy raczej odczucie. Pamiętam, że jak już doszedłem do Fatimy, to no bo na Camino no, piękna przygoda, dobrze się czułem, ale już pod koniec to już miałem takie zmęczenie, nawet nie fizyczne jakoś. No pewnie też jednak, no bo trochę się przeszło, ale bardziej już takie no, trochę mentalne, chwilowe taki, no nie wiem, no, nie nazwę tego może kryzysem, ale że tak mówię, codziennie to samo, się ciągle idzie, dochodzi gdzieś tam nocleg, jakby już taka monotonia, gdzieś tam rutyna. No jeszcze szedłem wtedy akurat 2 tygodnie sam. Mało ludzi było już tam bliżej Fatimy. To jak wszedłem na Jasną, do Fatimy, to się poczułem dosłownie jak u mamy w domu. I to miałem takie odczucie, tak jakbym przyjechał do siebie, do Olsztyna, do rodzinnego domu po jakiejś tam właśnie podróży i o, jestem u siebie. To dokładnie tak się tam czułem. Już pomijam tam, różne ludzie mają opinie odnośnie tam tego, co tam się dzieje, tam sprzedaży różnych tam jakichś tam rzeczy religijnych, tego tam handlu. Mi to tam jakoś nie przeszkadzało akurat za szczególnie, po prostu poszedłem tam by dla tylko źródła właśnie i, no i tam to znalazłem, także czułem się jak u siebie w domu. Spędziłem tam, nie pamiętam, 2-3 dni spędziliśmy, bo jeszcze tam właśnie Przemek też z Natalią jeszcze chwilę tam byli, poznałem po drodze takiego Egipcjanina Amira, też się trzymaliśmy. No już te ostatnie dni później do Lizbony jeszcze razem pojechaliśmy, do Maru jeszcze też, więc to już był taki czas odpoczynku ze znajomymi i taki duchowy też, także właśnie tak jak w domu trochę, tak bym zachęcił. No myślę, że to jest dla każdego po prostu, naprawdę. Znajoma, znaczy mojej znajoma, mama mojego kolegi, przyjaciela też w końcu nie wiem czy była, ale chyba tak, jakoś zorganizowaną grupą leciała, więc wiem, że są różne formy. Można jechać samemu po prostu. No ja to akurat najbardziej, znaczy ja nie lubię może sam podróżować z kimś, ale w sensie samemu, że samemu się to sobie organizuje, ale wiem, że są też możliwości pojechania jakby przez no, wsparcia, że ktoś to może tu pomóc zorganizować. Natomiast no, no tutaj naprawdę nie gra roli, ile masz lat, czy wierzysz w Boga, czy w coś innego, czy w nic. Tam naprawdę poznaje się super ludzi i się z nimi rozmawia. Możesz też rozmawiać o Bogu, o różnych innych rzeczach. Więc naprawdę warto, bo to jest przepiękna przygoda, przynajmniej dla nas to była przepiękna przygoda. Wspomnienia na całe życie, doświadczenia, masa poznanych ludzi, różnych zakątków świata. Więc no, jeśli chodzi, bo tam się ludzie mogą przejmować też, jeżeli chodzi o formę, zdrowie, no nie trzeba iść tam, ludzie chodzą i z Polski po kilka tysięcy kilometrów. Rozmawiałem też z takimi ludźmi, więc to nie trzeba iść tych kilku tysięcy, półtora czy ilu. Mówi się, że minimum trzeba przyjść 100, żeby kompostelkę dostać, więc ludzie robią tak, że jeżdżą też jakby co roku wracają w miejsce, gdzie rok wcześniej skończyli, czy tam po prostu ostatnio skończyli, kontynuują trasę, więc można sobie to na raty podzielić. No jakby opcji jest dużo, ale co jest piękniejsze, to jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. Camino to z hiszpańskiego droga, więc każdy ma swoją drogę po prostu i tam łączy wszystkich to, że każdy tą drogę ma, więc ten cel gdzieś zmierzają wszyscy do Santiago, ale każdy to na swój sposób przeżywa inaczej, ma inne pobudki, którymi się kieruje. Ludzie są różni, a tam ich łączy wspólny cel. Więc, ale jak ktoś nie lubi ludzi, to może być indywidualistą i zupełnie sam też. No, jakby nie musi tam, nie wiem, poznawać ludzi, gadać z ludźmi. Różni ludzie chodzą, więc są i bywają i tacy. Więc najbardziej to jest dla każdego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Ostatni dzień świętego Leandra z Sewilli. Wzór zdrowej nauki zachowaj w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż dobra powierzonego Tobie przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Z drugiego listu do Tymoteusza. 27 lutego, rok 600 po Chrystusie. Sewilla w Hiszpanii. Nazywam się Izydor, jestem bratem Leandra. Siedzę przy jego łożu. Od niemal dwóch stuleci ariańscy goci niosą przez Europę wiarę okrojoną. Chrystusa mniejszego, stworzonego, niewspółistotnego Ojcu. Herezja stała się językiem dworu, teologia narzędziem władzy. Mój brat Leander powiedział nie. Dziś umiera. Podagra wykrzywiała jego stawy od lat. Palce są spuchnięte, kolana sztywne. Czasem nie mógł wstać o własnych siłach. Człowiek, który prostował wiarę królestwa, sam poruszał się powoli i z wysiłkiem. Pamiętam synod w Toledo. Stał długo, nie usiadł, choć mógł. Widziałem, jak zaciska zęby, gdy ból przeszywał mu nogę. Ale nie chciał mówić o cierpieniu, mówił o prawdzie. To było 11 lat temu, maj. Bazylika była pełna. Arianie po jednej stronie, biskupi katolicy po drugiej. Synod w Toledo. Król Rekaret I milczał wtedy dłużej niż powinien. Pamiętam tę chwilę. Gdyby król się zawahał, gdyby się rozmyślił, zmienił zdanie, królestwo stanęłoby w ogniu. Herezja Ariusza wsiąkła głęboko w hiszpańską ziemię. Wystarczyłby jeden gest. Wszystko zawisło na jednym słowie, współistotny. Jezus Bóg. Mój brat Leander stał nieruchomo, opierał się na lasce. Twarz miał bladą z bólu, pot na czole. Nie cofnął ani jednego słowa. Rozpoczął kredo. Większość sali powtarzała za nim. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Ariańscy biskupi siedzieli w napięciu, wpatrzeni w króla. Głos Leandra rozchodził się po bazylice. Współistotny Ojcu. Jedno słowo przeciw dwóm wiekom ariańskiej herezji. W bazylice zawisła cisza. I wtedy głos króla. Współistotny Ojcu. Biskupi powtórzyli jak echo. Herezja w Hiszpanii upadła. Nie od miecza. Nie zmazano jej wtedy krwią. Ale jednym słowem. Teraz brat leży przede mną. Ręka w mojej dłoni jest zimna. Stawy zdeformowane bólem. Patrzę na jego twarz. Cierpi. Umiera. Dwa wieki błędu nie znikają od razu. Zostają w sercach, przyzwyczajeniach, w ambicjach. Prawda nie wygrywa raz na zawsze. Wymaga czuwania. Leander otwiera oczy. Nie mówi nic, nie musi. Wiem, co mi zostawia. Nie urząd, nie prestiż. Granice. Linię, której nie można przekroczyć. Prawdę, której nie można pomniejszyć. Oddech się urywa. Cisza. Puszczam jego dłoń. Za oknem dzwon wzywa na modlitwę. Patrzę na stół. Pergaminy. Pióro. Niedokończone zdania. Leander obronił jedno słowo. Ja będę musiał obronić całe pokolenie.
Dwa wieki herezji gasną powoli. Jedno pokolenie wystarczy, by wróciła. Widziałem, jak robił to Leander, mój brat. Jego ostatni dzień się skończył. Jutro zaczną pytać mnie.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenie Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi jak zwykle do dzieci. Nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z Twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. I tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samolowska, 12-letnia, ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia, wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gierszwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce. Ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe, czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł, ale zapytam cię o co innego, zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi, bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy człowieka doświadczonego Gierszwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi, nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gierszwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji. To jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia. One są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwie. To jest to, co znamy z obrazu Jezu, ufam Tobie, czyli ufność. Żeby mieć sobie ufność, mam wiele świadectw osób doświadczanych różnie i niestety wiele osób poprzez brak takiego emocjonalnego odczucia wiary albo wyzbycia się tego uczucia, bo było przechodzenie przez takie stany na modlitwie wspólnotowej, dużo było uniesień, a potem gdzieś to opadało, ta adrenalina opadała. Ja to często przyrównuję do stanu na koncercie, muzyka, które gra, jest te 2 godziny na scenie, a potem z niego to wszystko opada i potrzebuje znowu wyjść na ten etap i często sięga po używki, po substancje, żeby dalej na tym trwać, to się źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie. Ale to jest obietnica trwania, to jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
0: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął Cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu Twojego dotknięcia raju.
1: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuje, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów, tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia. A jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A tu wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia. Ale w takiej nieświadomości, bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk. One zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. No to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą. I coś takiego jest w popkulturze. Muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie. Bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego, może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny, związany to było z twórczością, nie będę wymieniał na antenie nazw tych zespołów, bo one są niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście, zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak, szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie: idź za mną. Coś w tym stylu. Kto to mnie wołał? Dlaczego mnie porządkował? To potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus. Że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła: chodź, synu. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne. Że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił: jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, w którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i Piersi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o dialogowanie ze złym, o sprzeczanie się ze złym, czy próby drwienia ze złego, ale że po prostu trzeba to zostawić. Trzeba to zerwać. Tylko że jeszcze długo trwało, zanim zrozumiałem, że powinienem stać się jak dziecko Boże, że nie powinienem tutaj myśleć, że dam sobie sam z tym radę, bo tak myślałem. No i doprowadziłem do sytuacji, w której Pan Bóg musiał, że tak powiem, dać mi doświadczenie dna, pozbawienie pracy, zdrowia, całkowicie wyplucie z tej branży, żebym mógł przejrzeć na oczy. To jest zadziwiające. Jak trzeba dotknąć dna? Wielu moich znajomych, którzy byli na poważnych stanowiskach, mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi tak naprawdę pomyśleć o Panu Bogu. To trochę jak trwoga do Pana Boga. Ale jednak to, co dał mi dom rodzinny, katolicki, moja mama i tata, co dawał mi też mój brat, czyli ta wiara, miałem do czego wrócić. Nie było tak, że nie miałem. Miałem do czego wrócić, to wszystko było i sięgnąłem po różaniec jako dojrzały mężczyzna, nie potrafiłem się modlić na nim, ale wystarczyło mi to, że już trzymałem różaniec w ręku. Nie modliłem się, bo nie znałem na pamięć, ale miałem różaniec w ręku i od tego się zaczęło. Od tego zaczął się ten mój powrót. Pietrząt się pojawił. Były uzdrowienia. Było to doświadczenie i było zawierzenie. Tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej, przy najświętszemu sercu Pana Jezusa. I to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny. Nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły. Tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z festiwalu muzyków rockowych. Jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, to zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu. To wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, to rany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest w indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą i jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasów komunizmu z tym atakiem szatańskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I taki jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas jest. Kiedyś jeden z byłych znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział: słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko. Ale to jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością. Moja dusza jest Pana Boga, jest jemu oddana, zawierzona. Ale ta walka jest i te zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo to te uderzenia są niezwykle mocne. Zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle niegodny. Ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzwałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia. To przede wszystkim.
0: Powiedz o tym.
1: Uzdrowienia fizycznego również.
0: Tak, powiedz o nim.
1: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie, bo to jest doświadczenie. I być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
0: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
1: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię w ogóle, nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako, że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć. I nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm się w tym momencie poddał. I stałem się na chwilę, mówię na chwilę, no na kilka miesięcy, osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skończyć tatu swoje. Miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Gierszfałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem. I wydarzył się cud. Po prostu. W jednej chwili to się wydarzyło. Nie wymagało litanii, nie wymagało długiego klęczenia. Wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam. Tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Gierszfałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, bo zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulum, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem. To było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste, ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, a przez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało. Dotknięcia poczułem, tak bym to nazwał, dotknięcia. poczułem i potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji, nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu. I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam. I też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać. Bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź, skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
0: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
1: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
0: Jak?
1: To jest ta popkultura.
0: Popkultura.
1: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi.

wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura. To przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. Weszło dziennikarstwo, weszła scena. Kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności, nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych i to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad. Staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie i to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły. Nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast. Widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu i nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No Boże, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium, wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia mis tybetańskich uderzenia, które miały odciągnąć od tego dla mnie, co się dzieje w kościele, żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą ułudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak? Wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę, na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić. O grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów. O żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w

0: stoicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
1: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczne. Tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu o 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak, że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Gietrzwałdzie. Czym Gietrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów, podlegać rozbiorom już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Gietrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
0: Tak nazwałem pierwszą książkę, 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień. Owoce, tak, też tego wszystkiego. Kwestie też odzyskania niepodległości, przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą. Co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Gietrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? No miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja mam tę świadomość, że pomimo gwary warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. Na przykład Świętej Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była gwara warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, on pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne, Profeto, i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik, zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Gietrzwałdu. A jeżeli idzie z Gietrzwałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Gietrzwałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Gietrzwałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Gietrzwałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce z kapłanem i się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne. Codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Gietrzwałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić, ale jednocześnie, żeby trwać w wierności, żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców. I one się w Gietrzwałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Gietrzwałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele akt, wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymałem sygnałów, otrzymaliśmy, że jesteśmy jakoś tutaj w tym, szczególnie w tym planie Bożym zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Gietrzwałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Gietrzwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wezwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach, w 1878 roku, gdzie rzekomo Matka Boża miała się też objawiać. I to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale wtedy pojawiły się te słowa. A jednocześnie one tak wychodzą z tych napomnień, z tych rad Matki Bożej, że pokuta jest tutaj nieodzowna. Ale też Matka Boża daje nam to nie bezpośrednio. To ja mam do tego dojść i ja mam to wdrożyć w życie. I to jest niezwykłe. To jak Matka Boża wprowadza nas w codzienną modlitwę z powrotem, tak? Bo dzisiaj jest trudność modlitwy. Wydajecie radę, codzienna poranna modlitwa, rozpoczęcie dnia od różańca, to jest też wielka łaska, bo nie każdy potrafi tak podejść do tego, by się pomodlić. Nie ma nawet do tego siły. To tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrowaś Mario, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum. Ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej, to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie, tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce, bo na tle innych uznanych objawień maryjnych. Te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień, niechętnie sięgają po Gietrzwałd albo nie wiedzą o tym, że w Gietrzwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
1: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
0: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie. Jego 5 cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, żeby się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. I często też myślna w tym czasie modlitwa. I to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe. Po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie. Pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
1: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak, i jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
0: Od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga właśnie domu rodzinnego była przeważająca. Ona była tym punktem odniesienia, ale jednocześnie gdzieś tam tworzył się bunt. Ale poprzez co się tworzył bunt, prawda? Na przykład poprzez to, że rodzice byli ubodzy, poprzez to, że nie było ich stać na jedno, na drugie. I jakby stąd ten no niestety materializm powodował, że była taka chęć sięgnięcia po rzeczy nieosiągalne. I w jaki sposób? Często ci, którzy to pokazywali, byli takim punktem odniesienia. Jeszcze za moich czasów punktem odniesienia był i święty papież, na którego patrzyło się z szacunkiem, na tę biel, na tę taką nieskazitelność. Tak to odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej strony pociągał mnie blichtr takiej Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry, jak Elvis Presley, z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo jakby no nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę Bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na to, na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają i był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie, to jest twoje życie, tu możesz wejść, tu możesz robić. Jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności. Tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by było łatwiej, można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo ich kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. W wyborze. To jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być. A przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju. To jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać. Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe. A to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki, Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Elżbieta była w szkole waldorfskiej. Uczyła się tam i była przedmiotem różnego rodzaju działań. Jedną z takich bardzo charakterystycznych dla szkół steinerowskich metod jest eurytmia. To jest metoda, w której uczeń musi wyrazić jakby siebie poprzez zestaw figur. To jest niby taniec. Jakie były konsekwencje dla niej? Ona w pewnym momencie nie mogła wstać z łóżka. Jeśli udało się jej wstać, to chodziła po mieszkaniu małymi kroczkami. Była na granicy zniszczenia. Druga rzecz, druga historia. Ania zawarła pakt duchowy z szatanem na przystanku, z torbami w ręku. Banalność i niepoważność, niepowaga takich gestów nie chroni człowieka. Teresa miała syna, który chorował. To była ciężka choroba. I w pewnym momencie, powodowana tym, że bioenergoterapeuta przyjmował w kościele, poszła do niego prosząc o pomoc. I opowiadała historię, która jest porażająca. To była dorosła, konkretna kobieta, była księgową. Ja uwierzyłem w jej słowa. Ona mówi, że ten bioenergoterapeuta zapalił świecę i zaczął coś robić. I nagle ona poczuła, siedząc na krześle, że lewituje, że jest pod sufitem. Tak? I ona mówi tak, ilekroć z całą mocą zaciskałam palce na siedzeniu tego krzesła, to widziałam, że jestem na ziemi, że stoję na ziemi. Ale kiedy tylko przez sekundę traciłam koncentrację, natychmiast wracała to złudzenie, ta iluzja. I teraz tradycyjnie bardzo proszę o wsparcie kanału i Radia Niepokalana FM. W radiu ewangelizujemy i bronimy wiary. Również kanał jest kanałem głównie apologetycznym. Są tutaj świadectwa zniewoleń i świadectwa skutecznych egzorcyzmów. W opisie kanału jest link do zrzutki. W przypiętym poście, w przypiętym wpisie na Facebooku samej góry jest również ten link. Każdej osobie, która coś skorzystała, coś dostała od nas, każdą taką osobę proszę, aby na swoim koncie zrobiła stałe zlecenie, choćby 10 zł, to jest dla nas niezwykle ważne. Raz, że mówisz o tym, że jesteśmy potrzebni, a dwa, że możemy działać. I teraz, na czym polega działanie złych duchów? Demony po pierwsze żywią się nami. Tak? To jest dla nich wyjście z piekła, jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Tak? One wtedy nie są poddane tej torturze, jaką jest piekło. One żywią się nami, naszą siłą życiową, tą, która bierze się ze spalania cukru we krwi, ale też karmią się naszym nieszczęściem i dlatego z taką intensywnością próbują nam zrobić krzywdę. I tak dzieje się u wszystkich, którzy otworzyli się na świat duchowy. Na szczęście większość ludzi pozostaje jedynie pod wpływem zwykłego działania złego ducha. Wiemy o tym, że każdy człowiek podlega diabelskim manipulacjom, kuszeniom, różnym takim oddziaływaniom na wyobraźnię. Jesteśmy kuszeni, wbijani w pychę, wtrącani w rozpacz, nakręcani emocjonalnie aż po złe decyzje. Kiedy jesteśmy w takim stanie pocieszenia, tak? No bo jak jesteśmy w stanie strapienia, to jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, ale jak jesteśmy w takim świetnym stanie i nastroju, to wtedy jesteśmy kuszeni ku pysze. Tak? A to są
Rozpacz i pycha to są bardzo, bardzo dolegliwe grzechy. I teraz zły duch kusi nas też ku temu, byśmy żywili złe uczucia. Tak? Co to znaczy żywić złe uczucia? To znaczy cały czas wracać do swojej krzywdy. Tak? Cały czas ją żywić naszymi emocjami, naszą całą osobą, zwracanie się ku przeszłości nie pozwala też po prostu żyć w teraźniejszości, tak? I to kończy się też po prostu nienawiścią, która zżera człowieka. Każdy z nas zna takie osoby, kobiety, których usta są cięte jak od noża, czy też facetów wręcz zgorzkniałych tak, że żółć wychodzi na ich twarzy. To są ludzie, którzy, nie wiem, niszczą sąsiadów, pasjonują się jakimiś sprawami sądowymi. Oni po prostu wtedy żyją, kiedy dzieją się złe rzeczy. Tak, jesteśmy też przez złego ducha wbijani w kompleksy, ale to wszystko jest zwyczajne działanie złego ducha. Bo przychodzącej z zewnątrz pokusie można się oprzeć. Tak? I dręczeń obsesyjnych myśli odeprzeć nieomalże nie można. I one się biorą stąd, że praktykowaliśmy jakąś formę okultyzmu, że tkwimy w grzechu ciężkim od dłuższego czasu. Osobną kategorią jest jeszcze przekleństwo, ale to jest dla mnie teren niezbadany. Staram się nie wypowiadać na ten temat. Kiedyś pamiętam ksiądz Piątkowski, który był takim mentorem środowiska egzorcystycznego. Na jednym z spotkań egzorcystów na Jasnej Górze powiedział na zakończenie 1,5-godzinnego wykładu o przekleństwie. Mówi, no i w ten sposób dotknęliśmy tego tematu. I teraz te wszystkie oddziaływania, dręczenia, pokusy, które idą od wewnątrz człowieka, tak? To wszystko pochodzi właśnie z wnętrza człowieka. Bo inicjacyjne otwarcie polega właśnie na tym, że zły duch może działać od nas, na nas od wewnątrz. I to jest różnica między działaniem takie jak pokusy, a działaniem od wnętrza, tak? Czyli na przykład dręczenia, obsesyjne myśli, których nie można się pozbyć, jakieś obrazy, jakieś koszmary, które w identyczny sposób powtarzają się i całkowicie rozwalają nam życie. Tak? Na tym polega inicjacyjne otwarcie i nadzwyczajność tych sytuacji, no bo te sytuacje są nadzwyczajne. Trzeba coś zrobić, żeby one miały miejsce. I teraz demon jest istotą, której sensem istnienia jest nienawiść i wściekłość. Tak? Ja miałem taką sytuację, kiedy patrzyłem w oczy demona. To była sytuacja związana z dziewczyną, kobietą, która przyszła po pomoc. I przez 1,5 godziny rozmawialiśmy na temat jej problemu i nie znalazłem miejsca otwarcia. W jej historii nie było niczego, co mogło spowodować te potworne dolegliwości, o których mówiła. Ona żyła w depresji, ona cały czas była smutna, były ataki na nią w emocjach, w wyobraźni, w czasie snu i przy zasypianiu, przy budzeniu się. Te ciężary tutaj na klatce piersiowej, kiedyś to nazywało się zmora, że zmora siada na piersiach, ale to tak naprawdę jest chwila, w której demon się żywi nami, tak jak powiedziałem, że jesteśmy paszą demonów. I zakończyliśmy tę modlitwę, po czym ja poprosiłem ją, żebyśmy odmówili modlitwę konsekracji siebie niepokalanemu sercu Maryi. I kiedy doszliśmy do słów i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu,
ona przestała mówić. Nie była w stanie tych słów wymówić. Po długiej walce wypowiedziała te słowa, a ja wtedy na zakończenie modlitwy zapytałem się jej, kim była twoja babka? Nie wiem skąd taka intuicja, a ona mówi czarownicą. I w tym momencie jej twarz się całkowicie zmieniła. Była twarzą innej kobiety, wściekłej w taki sposób, że aż przechodziły ciarki. I w jej oczach zobaczyłem nie osobę ludzką, ale 50 milionów lat nienawiści, tak? Coś, co było potworne. Na szczęście to wszystko było chronione modlitwą wielu osób i pościliśmy w intencji tych działań, więc pamiętamy o tym, że zły duch jest jak wściekły pies na łańcuchu. Ma ściśle ograniczone możliwości oddziaływania, ale mówię o tym dlatego, żeby zrozumieć, że dotykanie tej rzeczywistości jest czymś skrajnie niebezpiecznym. Tak? I teraz jakie są skutki tej demonicznej inicjacji? Tak? Osoby są zniewolone i opętane. To są dwie różne formy otwarcia się inicjacyjnego. Skutki demonicznej inicjacji mogą być dwojakie. Ludzie są w nadzwyczajny sposób otwarci na działanie złego i to są ludzie opętani, są też ludzie dręczeni, tak? Czyli gdzie to objęcie człowieka wewnętrzne przez moc złego ducha jest mniejsze. I teraz to otwarcie zależy albo od ludzkiej decyzji, albo od niewiedzy, w której człowiek podejmuje decyzję nie będąc świadomym. Tak? Ktoś powie, to jest niemożliwe. No jest możliwe, dlatego że jeśli idziemy do bioenergoterapeuty i prosimy o coś, co jest bardzo ważne dla nas, czyli o zdrowie i wypowiadamy jakieś słowa, o które prosi bioenergoterapeuta, bądź otwieramy się na jego autorytet, no to wtedy otwieramy się na demona, który opanował tego człowieka, o ile nie jest oszustem, tak? O ile rzeczywiście jest inicjowany. Osoby, które na przykład kpią z bioenergoterapii, ale zmuszone są na przykład przez rodzinę. No i idź, no, Wacek został uzdrowiony, to też może będziesz. Oraz osoby, które się modlą wewnętrznie na różańcu, tak? I nagle się okazuje, że bioenergoterapeuta nie może działać, tak jak Clive Harris, który przez kilkanaście lat przyjeżdżał do Polski, był przyjmowany w kościołach i tam robił swoje seanse. Kiedy pozostał w kościele Najświętszy Sakrament, to nie było nic z tego uzdrawiania. Więc to otwarcie może być nieświadome. Tak? I egzorcyści mówią, że świadomy pakt ze złym duchem jest rzadkością. Tak? Wśród osób, które trafiają do egzorcystów, opętani stanowią może 2, może 3% tych penitentów. Tak? Ale zdarzają się pakty nieświadome. Człowiek wykrzykuje wobec swojego ludzkiego dręczyciela w takich emocjach, nie wiem, już lepiej, żebym, i tutaj pada wezwanie do złego ducha, lepiej on niż ty, tak? I o ile się nie odkryje tej sytuacji, to wyprowadzenie człowieka ze stanu otwarcia na złego ducha jest po prostu niemożliwe, tak? Bo dlaczego tak się dzieje? Bo egzorcyzm jest wyrzeczeniem się relacji z demonem. Jeśli zawarliśmy pakt, no to my o tym wiemy, więc łatwo jest, znaczy łatwo. Takie egzorcyzmy trwają czasami latami, tak? Ale czym innym jest w tej fazie poznawania, jeśli człowiek po prostu nie wie, nie rozumie, że stało się tutaj coś strasznego. Tak, i dlatego ten świadomy pakt jest taką rzadkością, chociaż większość okultystów, bioenergoterapeutów,
wróżów, czarowników, szamanów. To są zwodziciele i dlatego ci ludzie są zwiedzionymi zwodzicielami. Tak? To oni na początku wchodzą na przykład w bioenergoterapię, żeby służyć ludziom. Tak? No ale po pewnym czasie, jeśli się nie orientują, czym to jest, no to tylko dlatego, że nie chcą się zorientować. Bo Bóg konstruuje takie sytuacje, w których ci ludzie mogą się domyślić. Ja, będąc osobą zniewoloną, natykałem się, znaczy najpierw robiłem, czy byłem świadkiem takich rzeczy, które były absolutnie nieprawdopodobne i one mi te rzeczy służyły, tak? I tutaj było działanie złego ducha, ale potem nastąpiła taka sytuacja, w której mój przyjaciel, kiedy dowiedział, całkowity ateista i sceptyk, ja miałem taki krzyż ze srebra, który był zrobiony z dwóch rurek zespawanych ze sobą. On był w środku pusty, posrebrzany, który nosiłem. I pierwszego dnia przed przyjazdem tego przyjaciela naszego ten krzyż pokrył się czernią od spodu. Tak? I to nie jest możliwe, to mi mówiła nasza przyjaciółka, która zajmuje się biżuterią, złotem i srebrem. Ona mówi, czegoś takiego po prostu nie ma, to się nie dzieje. Na następny dzień, kiedy obudziłem się, ten krzyż był powgniatany. Tak? Ja spałem na materacu, w którym była gryka. Tak? Nie było takich, tego obramowania łóżka. Ten materac po prostu górował nad tym łóżkiem. I w jaki sposób ciało i materac z gryki może doprowadzić do tego, że ten krzyżyk będzie wgnieciony. I trzeci dzień nasz przyjaciel przyjeżdża, ja mu opowiadam tę historię. Wow, coś takiego się zrobiło. A on mówi, no, czekaj, bo jutro obudzisz się i krzyżyk będzie wisiał do góry nogami. I to był pierwszy sygnał, że ja, ćwicząc metodę kontroli umysłu według Sylwy, że ja mam kontakt ze złym duchem. No i po jakimś czasie to stało się dla mnie oczywiste i zacząłem szukać na szczęście pomocy w kościele. I teraz są nawet wśród okultystów, wróżów, czarowników i szamanów ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w istnienie złych duchów. Oni mówią o energiach. Mówią, że to jest po prostu, że odkryli, że zostali wprowadzeni na drogę, w której panują nad energiami. Tak? To jest oczywistą bzdurą i rodzajem manipulacji, która sprawia, że ludzie, którzy w ogóle nie weszliby w takie rzeczy, gdyby wiedzieli, że tam po drugiej stronie jest demon, no to słuchając o tym, że to są tylko energie, że to jest część przyrody, nad którą my panujemy, no to w to w ogóle by nie weszli. I teraz o tym, że zły duch się nami żywi. Co to oznacza? Jezus, kiedy odsyłał złe duchy wrzucane z ludzi w trakcie egzorcyzmu, tak? On wrzucał je, i to jest powiedziane wprost w Nowym Testamencie, na miejsca pustynne, w miejsca pustynne, bezwodne. One po prostu wracają do piekła. I teraz piekło jest miejscem cierpienia dla demonów. To nie jest ich dom. To jest jezioro ogniste, w którym cierpią. Dlatego demony z taką zaciekłością walczą o pozostanie w zniewolonym lub dręczonym przez siebie człowieku. Tak? Pasożytują duchowo na nim. Żywią się jego energią tą, istniejącą realnie, czyli pochodzącą ze spalania glukozy we krwi, jak mówiłem. Tak? No i te nie dające się leczyć farmakologiczne depresje są jednym z ważnych takich wskaźników, że człowiek jest zniewolony. A one się biorą właśnie z tego, że ten człowiek jest cały czas przez pasożyta niszczony. Tak?
I to ten powrót do piekła dla demona jest najstraszliwszą karą. Tak? I on zastrasza, kłamie, a w końcu piszczy i błaga, tak? Żeby nie zostać wyrzuconym z danego, z konkretnego człowieka. Tak? Więc to jest to dopiero koniec tej historii człowieka opętanego, kiedy następuje pełne wyrzeczenie się, kończy tę historię, i dlatego i wtedy jakby szatan zostaje wyrzucony i wraca do cierpienia, dlatego tak się potwornie bronią. I teraz to nadzwyczajne działanie złego ducha kojarzymy zazwyczaj z satanizmem, okultyzmem czy spirytyzmem, tak? Ale tych sytuacji inicjacyjnych, czyli kończących się otwarciem na toksyczną duchowość, jest w popkulturze i kulturze pełno. Tak? Są pseudonaukowe nurty psychologii. Tak? Jest quasi medycyna, w której są po prostu różnego rodzaju, otwierają się różnego rodzaju ścieżki ku złu. Tak? Ktoś może się przedstawiać jako mentor, coach, uzdrowiciel, psycholog, szaman czy trener. I jeśli będzie demonicznie otwarty, a człowiek otworzy się na jego autorytet, kiedy człowiek zaufa tej osobie, to ten człowiek sprzedaje nam demona i może o tym po prostu nawet nie wiedzieć, tak? No ale nie ma znaczenia, czy on wie, czy nie wie, tak? I teraz nikt tego w polskim państwie nie reguluje, tak? Polacy są duchowo bezbronni wobec duchowych zagrożeń ukrytych w kulturze i popkulturze, tak? Na wolnym rynku działają ruchy psychomanipulacyjne i one są częścią rynku usług, tak to powiedzmy, tak? Mówiłem już o tym, ale zawsze warto o tym powtórzyć, że przez pewien czas nawet Kościół przestał mówić o złym duchu, tak? A mówienie o zagrożeniach duchowych to już w ogóle, tak? Jakieś niezwykłe, absurdalne i świadczące o jakichś brakach intelektualnych osób, które o tym mówią, tak sądzą niektórzy kapłani. I na przykład co się toleruje w kościele? Antychrześcijański jungizm. I to w seminariach są kursy, na których przedstawia się teorię Junga, a ta teoria jest oparta na inicjacji spirytystycznej tego człowieka i on zaciera granice pomiędzy światem duchowym a rzeczywistością przyrodzoną. Mówiąc krótko, przyjęcie zasad jungizmu uniemożliwia zdrowe spojrzenie na świat duchowy. Po prostu, tak? Są zakony, które promują toksyczne duchowo-orientalne medytacje, zwane chrześcijańskimi czasami. Miałem tutaj w Falenicy, tam jest taki ośrodek jezuicki, w którym promowano wprost jogę. Tak? Jakiś czas temu, kiedy byłem dyrektorem programowym Radia Józef, warszawskiego radia diecezjalnego, to moim takim oponentem był rektor Bobolanum, ksiądz jezuita, i on, mówiąc najkrócej, w pewnym momencie, kiedy ja mu przedstawiłem całą argumentację dotyczącą tego, że buddyzm zen nie jest bezpieczny duchowo, to on powiedział: no to co, mam wyrzucić 17 lat swojego życia? Tak? I te rzeczy były promowane. Co więcej, osoby, które zostały przez kongregację wiary określone jako heretycy, byli dalej, ponieważ byli jezuitami, byli dalej promowani. Więc to jest pierwszy poziom, ale drugim poziomem jest to, że polskie państwo
autoryzuje bioenergoterapię, wróżbiarstwo, chiropraktykę, astrologię, radiestezję, tak? Ale też takie absurdy już całkowite, jak terapia Bacha. Facet odkrył, że jak będzie zbierał rosę z jakichś kwiatów, to ta rosa będzie leczyła, rosa z bułowatków będzie leczyła raka. No to jest coś absolutnie absurdalnego. On mówił o wibracjach kwiatów i tak dalej, i tak dalej. I te krople, ta rosa miała leczyć nawet syfilis i takie najstraszniejsze choroby. I teraz dziś na stronach, które mają rozszerzenie GOV, czyli na stronach rządowych, mamy wśród akceptowanych w Polsce specjalizacji zawodowych, mamy system Unani. To jest afrykańskie uzdrawianie, gdzie jednym z podstawowych remediów na choroby jest moczy wielbłąda. Tak? Więc państwo również promuje pseudomedycynę, tak? Ale nie tylko, bo przecież jak mówiłem, bioenergoterapię czy radiestezję. I teraz ci specjaliści od Unani, od medycyny Unani, pseudonaukowej, mają taką teorię, z której wynika, że śluz wypływający z nosa pochodzi z mózgu. Tak, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia. Tak? I co najśmieszniejsze, ci twórcy tych przekazów na stronie rządowej, oni piszą gdzieś małym drukiem, że nie ma żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tych skuteczności działalności tych uzdrowicieli, hipnoterapeutów czy homeopatów, ale jakie to ma znaczenie? Tak? Jest specjalizacja zawodów, jest lista zawodów i specjalizacji i tam są okultyści. Tak? Terapia kryształami na przykład, tak? Iridologia, radionika, tak? Qigong, tak? Na czym polega Qigong? O tym na każdej stronie, która promuje tę chińską metodę. Oni mówią, że to polega na przekazaniu energii chi do ciała człowieka. Tak? I chodzi o pobudzenie krążenia energii chi, która po prostu nie istnieje. Tak? I teraz to energetyczne, w cudzysłowie, tłumaczenie rzeczywistości duchowej, to jest zabieg, który jest stosowany od lat 70. XIX wieku, tak? I to było jedno z większych, w cudzysłowie, osiągnięć środowiska teozoficznego, czyli przekonanie, że mamy do czynienia nie ze sferą duchów osób, tylko że mamy do czynienia z energią, tak? Środowisko teozoficzne, żeby nie było żadnych wątpliwości, było wydawcą magazynu teozoficznego Lucyfer. Potem zmieniono tę nazwę, już nie pamiętam jak, no ale w każdym razie zastosowano jakiś skrót, żeby to nie było w tak oczywisty sposób. Nie mogło być w tak oczywisty sposób odbierane jako coś demonicznego. I teraz z tych wszystkich pomysłów, w cudzysłowie, energetycznych biorą się znane nam współczesne antychrześcijańskie herezje, tak? Czyli duchowość New Age, neoszamanizm, okultystyczny energetyzm, tak? Jedna z naszych celebrytek mówi, że nie będzie chrzciła swojego dziecka, ponieważ sakramenty zamykają czakry. No już poza, nie będę z tym dyskutował, że nie ma czegoś takiego jak czakry, że to jest zupełnie inny sposób powstawania czegoś, co człowiek odczuwa na różnych poziomach swojego ciała, jako właśnie wibracje. Tak? No ale tu chodzi o gruczoły dokrewne, nieważne. I teraz, ale z tego sformułowania widać wyraźnie,
tę opozycję, tak? Albo jest religia objawiona, albo są wierzenia hinduskie, czy okultystyczne, teozoficzne, antropozoficzne i tak dalej, i tak dalej. My możemy być przekonani, ja jestem przekonany, że każda prawda jest katolicka, tak? To znaczy nauka, ta prawdziwa nauka, która posługuje się dowodem, empirią i dopiero uznaje za prawdziwe te procesy i fakty, które da się potwierdzić w powtarzalnych badaniach, żadne twierdzenie takiej nauki nie jest sprzeczne z słowem objawionym. Tak? Po prostu nauka ma swoje kompetencje dotyczące przyrody, a wiara, religia, katolicyzm ma kompetencje dotyczące świata duchowego. I nie ma świata duchowego, który można badać metodami nauki. Po prostu nie ma. To są opowieści dziwnej treści, to jest wiedza w cudzysłowie tajemna. Dlaczego jest tajemna? Mówiłem już tutaj o tym. Dlatego, że kiedy ją wyjmiemy na światło, no to się zaczynamy śmiać. Tak? A tutaj chodzi o to, żeby były stopnie wtajemniczenia i żeby ktoś, kto niby jest głęboko wtajemniczony, miał władzę nad adeptami. Tak? Często kończy się to wykorzystaniem. Każda prawda jest katolicka. Nikt z tego, co głosi katolicyzm, nie jest sprzeczny z nauką. Tak? Bo nauka nie wypowiada się na temat duchowości. Nie ma metod naukowych, które można zastosować do świata duchowego. Tak? Jeśli ktoś, jakiś naukowiec głosi tezy sprzeczne, to on wypowiada się, głosząc swoje prywatne wierzenia. Tak? Ponieważ nic takiego nie da się zbadać. Kiedy badano, bo poza hipnozą radiestezja jest taką dziedziną najbardziej przebadaną naukowo, kiedy badano kilkadziesiąt, kilkaset razy tę samą osobę, która coś potrafiła według siebie, to przy małej próbie były jakieś odchylenia od statystycznej normy, ale kiedy tych badań było wiele, no to naukowcy nazwali to efektem zanikania. No po prostu to jest tylko i wyłącznie działanie złego ducha, który w pewnym momencie już nie ma interesu w tym, żeby podtrzymywać coś, co jest...

I teraz odrzucanie chrześcijaństwa w cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa, jest absurdalne i szkodliwe dla osób, rodzin, narodów i społeczeństw. I teraz, jak mówiłem, duchowego bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić swym obywatelom aparat państwowy, tak, różnych krajów Zachodu, bo do poznania rzeczywistości trzeba używać dwóch narzędzi, rozumu i wiary. Tak? O tym pisał Jan Paweł II, fides et ratio. I skoncentrowanie się tylko na racjonalności, ale też skoncentrowanie się tylko na wierze nie jest na tym poziomie życia codziennego, nie jest dobre, to po prostu nie działa. I to odrzucenie fides przez nowożytny intelektualizm, no to widzimy na ulicach starej Europy, gdzie ludzie są samotni, gdzie jest kult przemocy ubranej w szaty stanowionego prawa, gdzie państwo dominuje, kościoły, gdzie właściwie już religia jest zupełnie wyrzucona z tej przestrzeni społecznej, gdzie ludzie cierpią, są samotni, ich rodziny są porozbijane, nie mogą czerpać poczucia bezpieczeństwa z tego, że są osoby kochające je i tak dalej, i tak dalej. Więc to, czym się zajmuję czy też zajmowałem się przez 20 parę lat, to była taka chęć opisu tej rzeczywistości i swego rodzaju przekroczenie nowożytności, tak, pokazanie, że ona jest oparta na błędnych założeniach. No, jak coś, co jest oparte na błędnych założeniach, no to wiadomo, że jest czymś złym. Polskie elity muszą zadbać i o militarne, i o duchowe bezpieczeństwo Polaków. Tak? I przed młodym pokoleniem jest praca, wielka praca. Tak? Katolicy muszą odtworzyć państwo polskie, w pełni je odtworzyć, bo tylko wtedy wszyscy jego obywatele będą wolni. Bo tylko wtedy będzie można głosić naprawdę wszystkie poglądy. To jest zdanie szokujące dla wielu, tak? Ale prawda jest taka, że jeśli za sterami państw stoją ludzie, materialiści i lewica, czy też liberalna lewica, no to efekt jest taki jak w Wielkiej Brytanii, gdzie siedzą ludzie za to, że coś napisali w internecie, tak, że siedzi w Kanadzie osoba, która się modli w pobliżu klinik aborcyjnych. Modli się, tak? Ostatnio w Wielkiej Brytanii skazano kogoś za modlitwę myślną. Ten człowiek nawet nie modlił się na głos, tak? No ale policjanci widzieli lepiej, a sędziowie uważali, że to jest coś potwornego, tak? I teraz to jest wyzwanie przed polskimi elitami, tak? Musimy przywrócić tę skuteczną i prawdziwą, ten skuteczny i prawdziwy sposób poznawania świata, tak? I spróbuję podsumować to, co powiedziałem. To podsumowanie, pierwsze podsumowanie jest takie, że kiedy szatan kusi, to jest działanie zwyczajne. Kiedy szatan uciska, to jest działanie nadzwyczajne, tak? Ale niepełne, tak? Natomiast kiedy człowiek jest zniewolony, to już jest opętanie, tak? Czyli jest dręczenie, które jest częściowe tylko i wyłącznie, częściowym oddziaływaniem na człowieka i opętanie, które czasami po prostu człowieka pochłania całego. I teraz dlaczego ten pakt zawarty na przystanku był skuteczny? Dlatego, że ta dziewczyna, ta kobieta wypowiedziała formułę otwierającą ją na rzeczywistość duchową. To samo dzieje się na przykład z ludźmi, którzy noszą amulety. Amulety to są przedmioty, które mają kształty bądź są wyryte na tych kawałkach kamienia, metalu, drewna,

0: jakieś symbole, które były i są używane do przywoływania duchów. Tak? Są używane w rytuałach, czy satanistycznych, czy okultystycznych, czy spirytystycznych. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Tak? Po prostu, jak mówiłem, nawet powierzchowne i zlekceważone przez tego człowieka, który tych aktów dokonuje, no bo ludzie mówią, ja nie wierzę w horoskopy, a jednocześnie czytają. I czasami się stosują do tych zaleceń. Tak? Więc można się oddać złemu duchowi na przystanku autobusowym, trzymając w ręku siatki. Tak? I teraz ta historia z Teresą, czyli ta historia bioenergoterapii, tak? Kontaktu z bioenergoterapią. Co się stało, kiedy ona weszła do tego gabinetu, a trzeba zauważyć, że on był w pomieszczeniu plebanii przy kościele, tak? Ona miała poczucie, że wchodzi w przestrzeń bezpieczną. Co się zdarzyło, tak? Ona trzymała zdjęcie, pokazała to zdjęcie temu bioenergoterapeucie. On powiedział, o, to poważna sprawa. I zapalił świecę. Czego symbolem jest świeca? Świeca jest symbolem modlitwy, tak? Czyli zwrócenie się ku. I tutaj to było zwrócenie się ku złemu duchowi. Tak? I teraz Teresa mówiła, że jak on usiadł i zaczął coś mamrotać, ruszać rękami i tak dalej, ona nagle, to było zamknięte pomieszczenie, poczuła wiatr w tym pomieszczeniu, tak? Coś rozwiewało jej włosy, tak? I ona mówi, że w pewnym momencie, i to nie była iluzja, w pewnym momencie jakby to zdjęcie wyrywało się, ktoś wyrywał to zdjęcie w kierunku tego człowieka. I ten człowiek zaprosił Teresę do rytuału, w którym on poświęcił tego młodego człowieka złu. Kiedy ja jej to wszystko wytłumaczyłem, w czym uczestniczyła, czego symbolem jest świeca, co ten człowiek robił, no to ona zaczęła szukać pomocy w kościele, na szczęście. Spójrzmy na całą tę moją opowieść z dystansu. Tak. Wszystkie kultury, wszystkie religie mówią o tym, że istnieją złośliwe inteligencje, które są niewidzialne i które próbują nas krzywdzić. Tak? Czyli światopogląd materialistyczny, który był od zawsze na marginesie absolutnie filozofii i ideologii od czasów, w czasach nowożytnych. W tej chwili on być może nawet dominuje w Polsce, a na pewno dominuje na Zachodzie. I to, ta forma myślenia o rzeczywistości doprowadza do tego, że my jesteśmy całkowicie bezradni wobec spraw duchowych. To znaczy, że ta złośliwa inteligencja może z nami robić to, co chce, ponieważ no my w naszym języku nie ma pojęcia piekła, grzechu, zbawienia, tak? Już to tutaj mówiłem, ale powtórzę, ponieważ nie wiem, czy mówiłem to przy okazji różańca, czy przy okazji tych audycji, że niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co my na dany temat myślimy, jeśli chodzi o sprawy duchowe, to my, odwołując się do rzeczywistości duchowej, możemy odwołać się do dwóch jej rodzajów, czyli do duchów dobrych i do duchów złych. I dziś wytrącono nam narzędzia z ręki, którymi możemy się posługiwać, żeby nie wpaść w ręce złego ducha. Czy w sposób zwyczajny, czy nadzwyczajny. To jest mało. To jest po prostu, może to być tak albo tak. I teraz cały ten nowożytny sposób myślenia, on jest formą instytucjonalizacji grzechu. Tak? I teraz, jeśli spojrzymy na popkulturę, to w jakimś sensie ten proces, który rozpoczął się w nowożytności, kiedy Luther napisał swoją pierwszą książkę na temat rodziny i małżeństwa, w której stwierdził, że rozwód jest możliwy, i kiedy angielski król, no, zgodnie z tym poglądem, po prostu oddalił żonę i przed następny związek, który wydawało mu się, że jest związkiem sakramentalnym, to od tego momentu mamy stopniowe rozszerzanie się tego grzechu, jakim jest cudzołóstwo, no bo osoba, która była w sakramencie małżeństwa i żyje z inną osobą, to grzeszy grzechem cudzołóstwa. I w pewnym momencie powstała po prostu cywilna instytucja, która dawała śluby i te śluby w cudzysłowie rozwiązywała. Tak? Czyli Europejczycy zostali wprowadzeni w rzeczywistość, kiedy grzech został zinstytucjonalizowany. Tak? To znaczy państwo rości sobie prawo do tego, żeby rozwiązywać sakramentalne małżeństwa. Co stało się w 2010 roku? No, w 2010 roku w 20 kilku, a potem na przestrzeni kilku lat w 27, czy w tej chwili już ponad 30 krajach, zalegalizowano związki jednopłciowe. Tak? I dano prawo do adopcji dzieci tym związkom. Tak? Cóż to jest? No to jest znowu instytucjonalizacja zła. Tak? I co jest, jakie są kolejne kroki? No kolejnymi krokami jest to, że aborcja jest wpisana do konstytucji. We Francji i chyba w Kanadzie są tego typu ruchy czynione. W tej chwili we Francji chcą dokonać tego samego z eutanazją. Od lat 60., od końca lat 60. istnieje na Zachodzie bardzo z jednej strony podbudowany intelektualnie, w cudzysłowie, a z drugiej strony będący na obrzeżach ruch, który chce zalegalizować pedofilię. I te środowiska były bliskie temu w latach 70., potem cofnięto się z tego, ten zamiar został porzucony na jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo źle oddziaływało na te działania homoseksualistów, tak? Którzy osiągnęli swoje cele, jak mówię, w 2010 roku. I dwukrotnie, jeszcze dwa razy te próby były podjęte. W Holandii powstało takie stowarzyszenie i na różne sposoby próbowano udowodnić, że istnieje coś takiego jak miłość międzypokoleniowa między mężczyzną, kobietą a dzieckiem i próbowano zalegalizować te działania. Ale nie łudźmy się, pierwsze kroki już w tym celu uczyniono, no bo czym jest obniżenie wieku przyzwolenia, tak? Kiedyś było to 18 lat, potem 16, potem 15, a w tej chwili trwają prace nad tym, żeby to było lat 13. No to już jest czysta pedofilia. Zresztą 15-latki to 14-latki to jest to samo. Ale w Niemczech na przykład, o tym wiem, pewnie to się dzieje w innych krajach również. Na przykład dekryminalizuje się pornografię dziecięcą, jakieś zachowania, które nie doprowadzają w końcu do obcowania płciowego, ale są, kiedyś były po prostu przez prawo ścigane, dzisiaj nie. Więc niezależnie od tego, że ten ruch nie jest w stanie wejść jakby w mainstream, jeszcze w mainstream zachodniej kultury i prawodawstwa, to cały czas są próby przesunięcia tych granic. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ na tym grzechu, którego broni państwo, mogą wzrastać te grzechy, ten grzech, o którym ja mówię, czyli bałwochwalstwo, tak? Przekroczenie pierwszego przekazania. Ludzka natura jest taka, że my nie lubimy, kiedy ktoś mówi nam o tym, jak należy postępować, jak należy nie postępować, tak? I to takie odrzucenie autorytetów na tej jakby potrzebie wewnętrznej ludzi zbudowano ruch stworzono państwo zostały sekularyzowane, tak? To znaczy pozbawione kompletnie kontekstu religijnego, sakralnego, tak? Na tym gruncie wyrosły te wszystkie wierzenia, które tak jak okultyzm, spirytyzm, czy te transowe, różnorodne techniki z jogą, hipnozą i tak dalej. Na tym gruncie one mogą rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że likwidujemy narzędzia poznania rzeczywistości. Tak? Likwidacja pojęcia grzechu, no przecież na Zachodzie i nie wiem, połowa Polaków, jeśli nie 70%, w ogóle tym pojęciem się nie posługuje. Więc jak można bronić się, jak można skutecznie ostrzegać ludzi przed przekraczaniem pierwszego przykazania, skoro inne przekazania zostały odrzucone. I teraz to, co ja robię, jest właśnie takim ostrzeżeniem. I jedyną rzeczą, na której mi zależy, to jest to, żeby człowiek dorosły mógł wybrać. Tak? Żeby miał wiedzę, która pozwoli mu świadomie wybrać, czy chce wejść w te wierzenia, w te nurty okultystyczne i tak dalej, czy też woli to, co jest w każdej kulturze oczywiste i trwało przez tysiące lat, że my nie chcemy mieć kontaktu z tym światem duchowym, duchowych inteligencji, te osoby nas nienawidzą. Więc to wszystko, ten system bezpieczeństwa był zawarty w tradycji, był zawarty w przekazie Kościoła, był zawarty nawet w bajkach, tak? Bo młodym ludziom przekazywano wiedzę na temat tego, że po prostu tych rzeczy nie ma, że bez sensu jest, żeby w to wchodzić. A dzisiaj mówienie o grzechu publicznie to jest wstyd. Wstyd jest o tym mówić. Więc trudno się dziwić, że rozwijają się te ruchy okultystyczne. I teraz my porzuciliśmy tę toksyczną sferę duchową, ale ona nas nie porzuciła. Niech to będzie, co mówię, niech będzie ostrzeżeniem. I prośbę o to, byście nas wspierali, żeby tych programów, świadectw było więcej, bym miał czas, żeby jeździć, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby nagrywać ich świadectwa, bo to niestety musiałem zaprzestać tego. Chrońmy naszych bliskich przed toksyczną kulturą, przed toksyczną popkulturą i uświadamiajmy ich, że nie wszystko, co pięknie wygląda, że nie wszystko, co jest takie mieniące się barwami i będące promowane przez media, że to jest coś wartego. To są rzeczy nic nie warte. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: I Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, Panie, w Twoich rękach jest wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za to obecność w naszym życiu. I nam, Panie, byśmy ten czas poświęcili Tobie, tak żeby to, co będziemy mówili, Tobie się podobało przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Pod Twoją obronę.
0: Uciekam się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić od wszelak naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert. Witam.
2: Witam.
1: Powiedz, czy w jaki sposób Pan Bóg zaingerował w Twoje życie?
2: Można powiedzieć, że Pan Bóg ingerował od samego początku w moje życie. Bo tak naprawdę cudem przeżyłem. Jestem wcześniakiem. Mój brat nie przeżył, bo jestem z ciąży bliźniaczej. I to już jakoś był taki znak, że Pan Bóg sprawił, że żyję, że jestem.
1: A świadome takie?
2: A świadome? Świadome takie ingerencje to już w podstawówce. Byłem ministrantem, potem zacząłem uczestniczyć w ruchu oazowym i tam po prostu dużo się działo. Czułem jego obecność, jego siłę, moc. Widziałem to, co on działa we mnie, działa w innych osobach. I takie poszczególne po prostu.
1: Robiło to na tobie wrażenie?
2: Tak, robiło to.
1: Ważne to była ważna część twojego życia wtedy?
2: Bardzo ważna, ponieważ w moim domu no nie było też za dobrze. Różnie to bywało. Także to był mój drugi dom. Plebania, spotkania azowe. Bardzo się tam zaangażowałem w to wszystko. I to była alternatywa dla mnie taka niż stanie na przykład na przystanku, tudzież pod sklepem, ponieważ pochodzę spod Warszawy, także tam za bardzo jakichś takich większych atrakcji nie było.
1: To są punkty centralne.
2: Tak, to są punkty centralne. No jeszcze jednym takim punktem centralnym to było stanie pod murem, pod kościołem. Nie, na szczęście to dzięki oazie, ruchowi po prostu uniknąłem i wspólnocie. Ten przynajmniej początkowy okres po prostu ochronił mnie przed różnymi rzeczami. No i też potem w różnych sytuacjach życiowych, jak się tak zastanawiałem i przyglądałem na to swoje życie, to było tak, że wracałem często, mając tam naście lat, włóczyłem się po Warszawie, bo ze szkoły wracałem, czy z pracy, czy mając te 19 ileś tam lat. I nic mi się nie stało, tak naprawdę. A działy się wtedy różne rzeczy. I to też uważam, że jest to dla mnie jakimś takim świadectwem Bożej opatrzności.
1: Byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Wydaje mi się, że tak. Miałem dużo rodzeństwa ciotecznego. Potem byli moi młodsi bracia. Dużo zwiedzałem. Rodzice zaszczepili mi taką właśnie duszę włóczykistwa i wędrowania po różnych rzeczach. Znaczy po Polsce szczególnie ukochałem Polskę, także jakoś nawet nie korci mnie wyjeżdżanie gdzieś za granicę, bo Polska jest przepięknym krajem, dużo można zobaczyć, spotkać ciekawych ludzi. I to jakoś w dalszym ciągu mi zostało, ukochanie do gór, zarówno tych mniejszych i wysokich.
1: A nastoletni wiek? Czas buntu? Czy był ważny dla ciebie?
2: Tak, to był chyba dla każdego. Właśnie w tym okresie Pan Bóg częściowo ochraniał mnie. Dlaczego powiem częściowo? Bo ochraniał mnie przed właśnie tym staniem pod sklepem czy na przystanku. A dlaczego częściowo? Bo zacząłem sam odchodzić od Boga. To zaczęło się od tego, że przez jedną książkę, która dotyczyła takich różnych dziwnych rzeczy paranormalnych, zaczęło mnie ten świat wciągać. Zawsze jakoś byłem ukierunkowany na sferę ducha. I przez zwykłą ciekawość, poznawanie, dociekliwość zacząłem po prostu brnąć w tą ślepą uliczkę.
1: Od czego się zaczęło? Czego dotyczyła ta książka?
2: To były różne takie spotkania z osobami, które miały paranormalne zdolności, lewitację, jasnowidzenie. Też tam chyba było coś wspomniane o operacjach na Filipinach.
1: Operacje fantomowe.
2: Tak. Głównie tu chodziło o potencjał umysłu, jaki można wykorzystywać.
1: I ta lektura, jakie miała konsekwencje dla ciebie?
2: Jakie konsekwencje? Takie, że zacząłem brnąć coraz bardziej w New Age, czyli interesować się rzeczywiście astrologią, numerologią, chiromancją, z różnymi tego typu rzeczami, wróżka, świat nie z tej ziemi bodajże, czy
1: nieznany świat.
2: Nieznany świat, tak. Znaczy tutaj też...
1: To są czasopisma.
2: Tak. Tutaj w dużej mierze też i w jakiś sposób przyczyniła się do tego i moja mama, ponieważ ona też zaczęła wchodzić w to wszystko. Zaczęła się kształcić, zresztą nadal w tym tkwi, jest bioenergoterapeutką. Często zresztą teraz dyskutujemy na ten temat, ale to może dojdę później, jak to wygląda.
1: Kiedy zaobserwowałeś pierwszą nadzwyczajną rzecz, która wokół ciebie
2: zaczęła
1: się dziać właśnie z tą dziedziną związaną?
2: To jeszcze było wtedy, kiedy miałem jakieś 17-18 lat. Uczestniczyłem też jeszcze mocno w ruchu oazowym, ale też i drugą nogą tkwiłem w tym świecie New Age'u. I na przykład zdarzało się tak, że ja na przykład widziałem, pomimo tego, że kogoś nie widziałem pół roku, rok, miałem spore grono ludzi z racji tego, że poruszałem się w różnych środowiskach. Ja tej osoby mogłem nie widzieć przez pół roku, właśnie rok. I w pewnym momencie przychodziła myśl i myśli o tej osobie. I w pierwszym momencie nie znajdowałem po prostu, nie wiedziałem, że tak jest, ale po paru razach uświadomiłem sobie, że w momencie, kiedy się pojawiają te myśli o tych osobach, to ja tą osobę spotkam dzisiaj, następnego dnia, ale wiedziałem, że to będzie ta osoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było zadziwiające, że nie widząc tej osoby przez pół roku, rok, wystarczyło, że ona powiedziała parę zdań o sobie, dosłownie no, cześć, co tam słychać i tak dalej, czy jakieś takie ogólnikowe zdania. Ja wiedziałem, co się mniej więcej u niej działo, w jakim stanie ona się znajduje, co się z nią dzieje. Także to były takie dziwne rzeczy, z których po prostu też nie wiązałem z otwarciem się na świat New Age'u, numerologii, tego typu rzeczy. I jakie to były też konsekwencje? Konsekwencje tego były takie, że pomału zacząłem odchodzić od wspólnoty. To też właśnie ten okres buntu, czyli odchodzenie od wspólnoty i jakieś chodzenie na imprezy różne. I w pewnym momencie doszło do tego, że będąc jeszcze we wspólnocie, ja tak patrzyłem, poszedłem kiedyś na spotkanie, popatrzyłem się na tych ludzi i miałem taką myśl w głowie, pojawiła mi się, co ja tutaj robię, przecież ja wszystko wiem lepiej. Do tego stopnia, że o mały włos i nie przystąpiłbym do, bo u nas to później trochę się odbywało, nie przystąpiłbym do sakramentu bierzmowania, bo nie zależało mi tak naprawdę na tym. Nie, pomimo tego, że jakoś bardzo wcześnie uczestniczyłem w tym ruchu azowym. Nie, mimo to nie uchroniło mnie, bo się otworzyłem na ten drugi świat, na tą drugą stronę ciemniejszą.
1: Jaki był następny duży krok na drodze do wchodzenia w New Age?
2: Następny duży krok to właśnie zdobywanie tej wiedzy, ale ćwiczenie samowolne metody Silwy. Przez to, że moja mama tam dosyć mocno się zaangażowała, miała wcześniej dostęp do różnych pozycji, książek, i tam była taka książeczka, gdzie można było samemu ćwiczyć metodę Silwy, wprowadzanie się w stan alfa. Ja zacząłem się wprowadzać. Także też przypominam sobie, że chciałem dla siebie podwyższyć swoją inteligencję, bo też miałem niską samoocenę. Pomagać innym, leczyć siebie. Czy te ćwiczenia w jakiś
1: miały jakiś efekty nadzwyczajne, czy...
2: To za chwilę powiem. W pierwszym okresie nie, ale jeszcze pamiętam, że sam wprowadziłem się, ponieważ mam problemy ze stawami kolanowymi. Ja się wprowadziłem w stan właśnie alfa i to właśnie było dziwne, bo wprowadziłem się w stan alfa, ale też i myślałem o Bogu, o Jezusie. Jakoś tak bardzo, pomimo tego, że dziękowałem Bogu za takie wspaniałe narzędzie, jakim jest mózg, że obdarzył człowieka takim instrumentem, mimo to i miałem ogromną wdzięczność do niego, tak mniemałem, mimo to zaczęła się rodzić we mnie pycha, że ja mogę wchodzić w stan alfa, że mogę leczyć.
1: A co z tymi kolanami było?
2: Z kolanami wyobraziłem sobie właśnie, po wprowadzaniu się w stan alfa, po prostu wprowadziłem się, wysyłałem światło do tych stawów kolanowych, żeby je uleczyć i tak dalej, te ścięgna, chrząstki i tym podobne. Zapadłem w jakiś dziwny stan. Wiem, że coś jak gdyby na mnie przyszło. Wiem, że z tego co kojarzę, to trwało to około godziny, czy tam jakiegoś dłuższego czasu. Potem wybudziłem się z tego stanu. Ale w pewnym momencie byłem zupełnie zdezorientowany. Miałem wrażenie też, że ja wyszedłem jak gdyby z tego ciała. Nie, przez parę godzin nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem, po prostu rozglądałem się, czy ja jestem rzeczywiście u siebie w pokoju, czy nie gdzieś indziej. I byłem zdezorientowany. Co prawda nie pojawiły się żadne jakieś stany od razu lękowe, czy coś takiego. Następnym krokiem takim wchodzenia po prostu już w tą sferę New Age'u było pójście na kurs Silwy, już standardowy.

0: I co było efektem tego kursu? W którym mówi się o energiach, częstotliwościach, synchronizacjach, całkowicie racjonalistycznym niby językiem.
1: Co było efektem? Jakie skutki? Po pierwsze tak, rzeczywiście te techniki działają. To nie można powiedzieć, że nie działają. I byłem tym zafascynowany, bo mogłem się budzić o tej godzinie, o której chciałem. Początkowo nie miałem problemu z nauką. Bardzo szybko się uczyłem.
0: Jest technika taka, że układa się palce w pewien sposób, programuje się. Mam się obudzić o takiej i takiej i budzę się o takiej.
1: Tak,
0: takiej.
1: To było dosłownie co do minuty. Także nie było z tym problemu. Wstawałem wyspany, nawet jak byłem zmęczony, bo też taka technika jest, sprowadzałem się chwilowo w jakiś stan. Po paru minutach się wybudzałem i było wszystko w porządku. I byłem tym bardzo zafascynowany, bo w końcu tam po tamtej książeczce miałem niedosyt, którą ćwiczyłem i testowałem, a tutaj dostałem w końcu narzędzia, że mogę sobie pomagać innym, leczyć innych zwierzęta. Co jeszcze? No wchodzić po prostu, wychodzić z ciała w jakiś sposób. Wchodzić w materiały, leczyć na odległość. W pewien sposób przewidywać przyszłość. To mnie wciągnęło, zafascynowało.
0: Przynajmniej tworzy się bardzo mocne złudzenie, że jest to możliwe.
1: Tak.
0: I się sprawdza, tak się człowiekowi wydaje, subiektywnie.
1: Subiektywnie tak, ale też miałem parę przypadków takich, że tam jest też po drugim stopniu i ja przeszedłem podstawowy stopień, drugi stopień ultraseminarium. Miałem parę takich efektów, że wprowadzałem osoby tam w różne stany, tudzież ich znieczulałem, to działało. Ale potem, to też może za chwilę dojdę do tego i powiem, jakie były efekty i skutki tych moich działań. Też oprócz tej silwy wszedłem w inne rzeczy, w czarną magię, białą magię. To jest taka pseudowiara, czy wiara bez Boga.
0: Z
1: Polinezji. Wtedy to się wydawało, że jest to też rozwijanie po prostu ludzkiego potencjału i tak dalej. Mało tego, w tych książeczkach to było tak opisane, że to jest ma dużo wspólnego z wiarą katolicką, że nie ma żadnego zagrożenia. I te moje wszystkie działania, wchodzenie w to wszystko, doprowadziło do tego, że przestałem chodzić do kościoła. Zdjąłem krzyżyk, medalik. Przestałem go nosić. Miałem takie pojęcie, że przez astrologię mogę poznawać swój charakter, też przyszłość w jakiś sposób rozwijać się. Dla mnie ważniejsze było działanie gwiazd na mnie, w cudzysłowie, niż opatrzność Boża, o której zapomniałem. Także odchodziłem zupełnie od Boga, przestałem się modlić, czytać Pismo Święte. Wracając do Silwy, to jak się potem też dowiedziałem, te moje znieczulania, czy jakoś tak, one działały, nie wiem, może na minutę, dwie, a potem te osoby jeszcze bardziej cierpiały. Na przykład, jeżeli chciałem kogoś znieczulić od bólu głowy, to ten ból po prostu potem kilkukrotnie narastał. Do tego stopnia, że te osoby miały mdłości, jakieś torsje, tego typu rzeczy. I to mnie w jakiś sposób, coś mnie zaczęło zastanawiać, ale to jeszcze nie był ten etap wychodzenia. Zresztą w dalszym ciągu wychodzę. I w początkowym okresie, wtedy kiedy stosowałem te różne techniki, rzeczywiście szybko czytałem, uczyłem się i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, też przestałem nosić medaling. Potem poznałem swoją obecną żonę, która też, dzięki Bogu, i to jest ta opatrzność, kolejny taki krok, który znak od Pana Boga, że On dba o mnie i się opiekuje, to właśnie, że postawi ją na mojej drodze. Bo dzięki niej po prostu z tego całego zaślepienia, bo wcześniej do mnie nie trafiały żadne argumenty, nic. A dzięki niej, przez jej modlitwę za mnie, zaczęły mi się otwierać pomału oczy. Ja wcześniej nosiłem jakieś amulety, tego typu rzeczy na sobie zamiast krzyżyka. Bo i nawet potem z tego zrezygnowałem, bo tłumaczyłem, że po co mam nosić krzyżyk, jak ja mam Boga w sercu, bo to jest... traktowałem, wtedy to się tak przewartościowało, że traktowałem krzyżyk jako amulet, a nie znak i przynależność do wiary. I tego, z czym się identyfikuję. I w momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, zaczęły się problemy z nauką, z pamięcią, z koncentracją. Na przykład do tej pory, jeżeli czegoś się muszę nauczyć, czy nawet chcę się czegoś nauczyć, to ja bardzo dużo muszę poświęcić na to czasu. Ja czytając, było tak, że jest, że czytam pół strony, przechodzę do następnej strony, ja nie pamiętam, co było wcześniej. Po prostu totalna blokada. Co jeszcze? Przez te techniki różne uzdrawiania i leczenia ludzi na odległość, miałem taki przypadek właśnie, że leczyłem, dostałem osobę z imienia i nazwiska, z imienia tak naprawdę i miejsca, tylko miasta. Ja miałem wykryć, co tej osobie jest i tak dalej. Pamiętam, że ta osoba, jak się okazało potem, miała guza mózgu. Ja podczas tego wejścia stanu i badania, stan relaksacyjny i wszystko jest cacy pięknie, ja poczułem straszny, ogromny strach, lęk, ból, jakiś ucisk właśnie z tyłu głowy. I w pewnym momencie zacząłem się bać. Jeszcze potem inną osobę diagnozowałem znowu też z migreną. I strasznie bałem się tego, że te bóle, to wszystko po prostu przejdzie na mnie. No i tak jest, że do tej pory miałem bóle migrenowe. Czasami leki pomagają, czasami nie. Byłem u lekarzy różnych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku. Także to nie jest tak. W momencie, kiedy zacząłem odchodzić od tego wszystkiego, to zaczęły się te wszystkie problemy. I tak naprawdę mój odwrót od tych wszystkich rzeczy, otwarcie się znowu na Pana Boga, zaczęło się od tego, że zacząłem nosić krzyżyk poświęcony. Wtedy po prostu pomału, małymi krokami zacząłem poznawać inne osoby, które są bliżej Boga. No i zacząłem się angażować znowu na powrót w całą działalność anty-New Age'ową i tak dalej.
0: Co było takim najbardziej dla ciebie utwierdzającym w wartości tej metody Silwy wydarzeniem? Co takiego było, co najmocniej jakby pokazywało ci, że tam jest siła, prawda, w tym?
1: Znaczy, jakie doświadczenie w Silwie?
0: Tak. Co było takiego najmocniejszego?
1: No właśnie chyba otwarcie, leczenie innych osób, że to działało w jakiś sposób. Że mogę im wprowadzać w te stany, w jakiś sposób znieczulać siebie i to, że na podstawie imienia i miejsca tylko zamieszkania mogłem dotrzeć do tej osoby i powiedzieć, co jej dolega, co się z nią dzieje, w jakim stanie psychicznym jest. to było jakoś takim pozazmysłowym zupełnie poznaniem tej osoby.
0: A co jest największą stratą, jaką widzisz dzisiaj z tego zaangażowania?
1: Jaką największą stratą? Właśnie to, że oddaliłem się od Pana Boga, to jest pierwsza rzecz. I o mały włos i tak naprawdę w ogóle bym przestał wierzyć, bo poszedłbym, mało tego, pojawiły się kiedyś takie myśli, żeby wyjechać do Indii, żeby tam się szkolić i rozwijać u jakiegoś guru. I to było, to jest kolejna rzecz. I to, że do tej pory ponoszę konsekwencje takie fizyczne, różnych bóli, braku koncentracji, pamięci. I tego, że przez moje działanie, mając teraz świadomość, czym jest ta metoda, no po prostu otwierałem ludzi na działanie po prostu złych duchów.

0: wychodzenie to nie jest prosta sprawa i trwa. Jakie są kroki na tej drodze do dnia dzisiejszego?
1: Jakie są kroki do dnia dzisiejszego? Ten proces w dalszym ciągu to wciąż trwa. Pierwszym krokiem właśnie było założenie krzyżyka na i noszenie poświęconego krzyżyka, gdzie dopiero wtedy zaczęły mi się otwierać oczy na wiele nieścisłości dotyczących astrologii, numerologii. Dopiero wtedy w jakiś sposób docierały do mnie argumenty racjonalne. Ja je dopiero zaczynałem widzieć. Też dowiadywałem się właśnie o tych osobach, które po prostu, którym zrobiłem krzywdę. Mało tego, wtedy nie widziałem jeszcze, jak tkwiłem w tym wszystkim. Próbowałem znieczulić taką dziewczynę, strasznie ją bolał ząb. To było na jakimś zlocie, wspólnocie oazowej. I to nie działało. Po prostu nic. Tak jak ja wyczuwałem jakiś blok w tej dziewczynie, totalnie. I ja wtedy nie wiązałem żadnego, nie widziałem żadnego związku z tym, co robi, a z tym, że jest to akurat takie miejsce, że ludzie się modlą, że ta dziewczyna się modli. Dopiero potem właśnie uświadomiłem sobie, że ta siła, te różne zdolności odgadywania różnych rzeczy, budzenia się, programowania i tak dalej, że to nie pochodzi od Boga. I też przestałem mieć takie zdolności właśnie, w cudzysłowie, jasnowidzenia, że to, co wspominałem wcześniej, że wiedziałem, że kogoś spotkam, ale tą osobę nie widziałem przez ileś czasu i że spotkam dzisiaj bądź następnego dnia. Przestałem mieć takie zdolności. Ale pojawiły się problemy, właśnie problemy, powtórzę się, z zapamiętywaniem, koncentracją, coraz częściej bóle głowy, problemy z modlitwą, bo próbowałem się modlić i do tej pory często jest tak, że nie mam ochoty się modlić, nie mam ochoty iść do kościoła pod różnym pretekstem. Będąc na mszy świętej podczas przeistoczenia pojawiają się różne myśli bluźniercze. To było, ja od tego odszedłem jakieś 7-8 lat temu, a w dalszym ciągu odczuwam po prostu tego typu skutki. Jak ten proces wychodzi, polegał. Polegało to na tym, że z moją żoną już potem chodziliśmy do kościoła. Starałem się i staram się w miarę regularnie uczęszczać do spowiedzi świętej. Chodzimy razem na msze święte, nie tylko w niedzielę. I dzięki temu też przestały pojawiać się jakieś takie różne myśli samobójcze, depresje. To wszystko zaczęło mnie opuszczać, bo w momencie, kiedy wychodziłem z tego wszystkiego, zostawiałem to wszystko, to takie myśli się pojawiały. Że jestem do niczego, żeby to wszystko skończyć, znaczy zabić, zniszczyć. I mało tego jeszcze, będąc tam nastolatkiem, popadłem tam w nałogi, jakieś palenie, tego typu rzeczy, na szczęście w narkotyki nie. I próbowałem tą metodą Silwy po prostu, bo też tam jest taka technika wychodzenia z tych nałogów i nie skutkowało. nie działało. Także jedynie co pomaga, to właśnie modlitwa, odmawianie różańca z żoną, chodzenie do kościoła, to pomaga. I czytanie, znowu czytanie literatury o zagrożeniach, o świętych, o tego typu rzeczach, osobach.

0: Witam Pani Joanno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja przysłuchując się tej audycji mogę stwierdzić, że ja również interesowałam się Silwą, Reiki, transcendentalną medytacją, no nie wiem, różnymi wschodnimi tam, no yoga, nawet zen. Już nie wspomnę o wróżbiarstwie, czy oczywiście nie tarota, to ja nie stosowałam właściwie, ale czy chiromancji, ale ciągnęło mnie. Bardzo mnie ciągnęło i miałam problemy ze snem, znaczy chodzi o to, że kiedyś tam miałam właśnie takie sny beznadziejne i nie wiem, czy jakieś wychodzenie nawet z ciała miałam, chyba coś takiego miałam. Przy czym nie zdawałam sobie sprawy, że to powinnam z egzorcystą skonsultować, ale miałam taki przypadek, nawet w ogóle to miałam problemy z nauką, bo dostałam się na studia tam zaoczne i chciałam się uczyć, oczywiście wieczorami się uczyłam i miałam problemy, jakieś tam przypomnienia, jakieś tam zaszłości, jakichś przykrych rzeczy z życia i nawet jak miałam takie warunki do nauki, to w tym momencie miałam takie myśli. Chciałam powiedzieć o takim niesamowitej rzeczy pewnego razu, gdy takie miałam bardzo dobre warunki do nauki, a zaczęłam popadać w takie myśli, nie najlepsze i godzinę zmarnowałam. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. I w tym momencie zwróciłam się do swojego anioła stróża z prośbą, żeby mi pomógł. I dokładnie wyczułam, jakby do mnie mówił, tylko to było takie jak gdyby telepatyczne. Dał mi po prostu do zrozumienia, przypomniał mi, bo mi ktoś w kościele podarował cudowny medalik. Ja go tak gdzieś schowałam. No i zaczęłam go szukać, ponieważ on powiedział, żebym go znalazła. Znalazłam cudowny medalik, może to powiem coś takiego dziwnego, może dla niektórych to co powiem, ale autentycznie przeżyłam coś takiego, że miałam wrażenie, że wtedy ten zły duch ujawnił się, który mi, no nie wiem, jak gdyby to wszystko było na zasadzie telepatii, oczywiście ja to nie słyszałam uszami i jak gdyby słyszałam jakby, jak go zakładałam ten medalik, to słyszałam wrzask tego złego ducha, że ja to założyłam i jakieś potworne przekleństwa, tylko że ja nie chciałam tego słyszeć, także nie wiem jakie, bo w ogóle tutaj na ziemi chyba takiego nie ma, ale takie miałam przeżycie autentycznie. I chciałam tylko powiedzieć, że jak właśnie pan, który jest i mówi o tych właśnie przeżyciach, o tym, że migrenę ma i tak dalej, jakieś bluźniercze myśli, to właśnie ja na przykład w czasie medytacji transcendentalnej zaczęłam mieć bluźniercze myśli w pewnym momencie i następnie ja po prostu wyszłam z tej medytacji. Natychmiast wyskoczyłam jak gdyby z tego. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ja dalej, czy ja po prostu wyrzucałam to, nie chciałam dalej kontynuować tych wszystkich metod, to i tak to się za mną wlokło. Do momentu, kiedy właśnie przyszła mi myśl do wyjazdu do Medjugorja i właśnie po Medjugorje wszystkie te rzeczy, stany i tak dalej, prześladowania przeszły. No i także jeszcze miałam taką, właśnie nie miałam żadnego krzyża w domu i zrozumiałam, bo też mi się kiedyś przyśniło. Prosiłam znowu anioła stróża, żebym mi dał znać, co ja powinnam zrobić, żeby właśnie, co mi może pomóc. I przyśnił mi się krzyż. Przyśniły mi się te duchy, które mnie prześladują i ten krzyż, który mnie uratował. I następnego dnia zobaczyłam ten krzyż stojący na wystawie. Przechodziłam i zobaczyłam taki sam krzyż, jak mi się przyśnił, stał na wystawie z dewocjonaliami. Ja nie wchodziłam, ale weszłam do tego sklepu. Okazało się, że już jest poświęcony. Nie wiem, kupiłam go od razu i mam do dzisiaj. No, taki dosyć

0: znaną osobą jakąś tam też niebezpieczną poprzez swoje oddziaływanie. I wszystko przeszło właśnie, gdy znalazłam się na przykład w Toruniu. Była taka modlitwa o uzdrowienie prowadzona przez księdza Boszobory na przykład. Miałam tam dolegliwości fizyczne dosyć znaczne i to właściwie to jest prawdziwy cud, dlatego że ja uważam, że jestem rehabilitantką, także wiem, jeżeli jest tego typu jakieś tam schorzenie właśnie w układzie nerwowym, to po prostu nie pomaga w kręgosłupie, a żadne tam metody lecznicze, medycyna nie jest tak wysoko rozwinięta, chyba że bardzo, bardzo drogie jakieś tam zachodnie leczenie, ale również duchowo zostałam uzdrowiona. Właśnie to wszystko przeszło. I gdzieś ktoś, właśnie chyba ksiądz Baszobora mówił na ten temat, że właśnie również dolegliwości fizyczne są takim nieraz przykładem na to, że dana osoba ma do czynienia ze złym duchem. Może być nawet nie wiedzieć o tym, może być opętana, ale może to być jakieś lżejsze, prawda? Niekoniecznie, nie mówię, żebyśmy się od razu bali. Ale jest to, może być to opętanie i właśnie trzeba się modlić. Trzeba się modlić. Tam też były osoby właśnie opętane, uzdrawiane. I właśnie te bóle migrenowe mogą być, ponieważ nie wiadome podłoże jest i medycyna nic nie może na to zadziałać. Może by spróbować. Też są inni, może ojcowie czy księża, którzy przyjeżdżają do nas, czy u nas też są takie modlitwy o uzdrowienie w różnych kościołach, chociażby na Rakowieckiej u jezuitów. I może właśnie poprosić Pana Jezusa o uzdrowienie i na pewno pomoże.
1: Dzięki za telefon.
0: No, dzień Boże.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Jagodo.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy leczenie metodą doktora Jonasza ma coś wspólnego z
1: doktora
2: Jonasza? I na czym polega i czy Kościół katolicki dopuszcza? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale ktoś zaproponował.
1: Właśnie. Niestety nic na ten temat nie wiem i pierwszy raz słyszę to nazwisko.
2: Aha, doktor Jonasz. Pierwszy, tak?
1: Pierwszy raz nic na ten temat nie wiem. Jeśli Pani będzie miała jakieś bliższe informacje, więcej, to prosimy napisać do nas partyzant.prawdy@gmail.com. Partyzant prawdy, no proste, prawda, na Gmailu. Tak. I wtedy spróbujemy znaleźć stronę, może jakieś informacje w internecie, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie...
2: Dobrze.
1: To nic.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: I tak jak w tym telefonie długim, dłuższym, no, widać wyraźnie, w jaki sposób odbywa się wyzwanie człowieka z tej sytuacji. Zwrócenie się ku Bogu, prawda? To jest ten pierwszy i najważniejszy element. Tutaj w przypadku słuchaczki to było związane z pielgrzymką, czyli z jakimś dużym wysiłkiem, prawda? Jazda do Medjugorje to nie jest jakiś dmuchał, to jest poważny już jakby akt. No i w związku z tym następują, no Pan Bóg po prostu obdarowuje człowieka i już konkretnymi darami, w tym modlitwą o uwolnienie i modlitwami już później wysłanie modlitw o uzdrowienie. Halo?
3: Halo?
1: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ja przysłuchuję się tej audycji. Z wielkim zainteresowaniem słucham wypowiedzi Pana, który mówił o metodzie Silwy. Jestem trochę poddenerwowana, ponieważ sama uczestniczyłam w takich kursach Silwy. A ponieważ, dlaczego? Ponieważ byłam w takim stresowym momencie. Miałam takie przeżycia domowe, rodzinne. I ktoś mi właśnie polecił taką metodę. Takie kursy tej metody. Ponieważ byłam ciekawa jej i zgłosiłam się na te kursy. To one odbywały się w Warszawie. To był 95 rok. Na pierwszym spotkaniu pan, który prowadził kursy, od razu nas zapowiedział wszystkim, że wszystko to, o czym się mówi na kursach, zostawiamy tylko dla siebie,

0: i nie wynosimy tego na zewnątrz. Nikomu o tym nie mówimy. No, już mnie to w jakiś sposób zainteresowało. Dlaczego? Dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dlaczego mam nie podzielić się z kimś? No, ale potem jeszcze były inne ćwiczenia i wprowadzanie w stan alfa, wizualizacje. I było takie ćwiczenie, w którym mieliśmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie warsztat pracy, w którym będziemy pracować, jakieś narzędzia pracy, no i wyobrazić sobie osobę, którą chcielibyśmy czy wyleczyć, już nie pamiętam, w każdym razie jakąś osobę w tym warsztacie. No więc z zamkniętymi oczami, tak jak mówił pan prowadzący, ja też się wprowadziłam w taki stan, powiedzmy. Miałam zamknięte oczy i wyobraziłam sobie, nie bardzo jakoś tak mogłam się skupić, ale w końcu jakiś tam sobie wyobraziłam pokoik, jakieś tam stoliczki. No i osobę. I w tym momencie ukazała mi się twarz Pana Jezusa. I otworzyłam oczy, spojrzałam w koło obok na osoby siedzące. Widziałam, że były bardzo skupione, oczy miały zamknięte, to była cisza. No i ja jakoś wyszłam z tego. I nie mogłam tego tak prowadzić i wyobrażać sobie. Jakoś taka wewnętrznie czułam jakiś taki niepokój, ale taką, nie byłam do końca może taka wierna temu, co on mówi. To było pierwsze takie przeżycie. Na następne spotkanie, na następny dzień, bo to były chyba 3 dni, na następny dzień było ćwiczenie, gdzie 3-osobowe grupki dostały, każda z tych osób dostała karteczkę. Na tej karteczce była narysowana postać i każda z tych osób w grupie miała napisać imię osoby, wiek tej osoby i na tej postaci zaznaczyć punkcikiem, co tej osobie dolega. No, wcześniej jeszcze żeśmy przechodzili jakieś tam ćwiczenia, właśnie pan tutaj przede mną opowiadał, w jaki sposób można było uleczyć, jak gdyby poprzez wizualizację, poprzez wchodzenie właśnie w te warsztaty i w jaki sposób można tego człowieka uleczyć. I ja znalazłam się w grupie też 3 osób, młode to były dziewczyny, nie znałyśmy się, nawet nie pamiętam ich imion, to było bardzo dawno, ale w każdym razie osoba, która miała jak gdyby odgadnąć, co tej osobie jest, miała wejść właśnie w ten stan alfa, wiedziała tylko, że jest, ile ma lat ta osoba i czy to jest mężczyzna i czy kobieta. I przypadło to na mnie. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie weszłam w ten stan alfa, wyobraziłam sobie tego człowieka, już wiedziałam, ile ma lat i w pewnym momencie zauważyłam kłębek takich drutów. Zwinięty kłębek drutów. Strasznie się przestraszyłam, ale czułam wewnętrznie, że jestem strasznie poddenerwowana przy tym. I otworzyłam oczy i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ja dalej nie mogę. I co się okazało, że ten pan, którego mi właśnie te panie poleciły, one mi potem powiedziały, że ten pan był chory psychicznie, nerwowo chory. I ja to w tym momencie odczułam. I już mnie coś zaniepokoiło, ale ciekawość była większa ode mnie, więc skończyłam ten pierwszy stopień, a po jakimś czasie jeszcze był następny stopień. Więc też poszłam na ten następny stopień. przyjechała pani chyba ze Stanów. W tej grupie pań, które prowadzących była osoba, halo, nie wiem, czy
1: tak,
0: słuchać,
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: Była ze Stanów pani prowadząca, więc były osoby oczywiście z różnych stron Polski. Ja też byłam jeszcze z koleżanką, która dołączyła do mnie. No i też nam najpierw była teoria, opowiadali, prawda, o różnych punktach na ciele człowieka, już nie bardzo do tego pamiętam, bo nie bardzo, po prostu poszłam z ciekawości. Nie dlatego, żeby nauczyć się, czy dowiedzieć, no też oczywiście dowiedzieć się i poznać, ale w pewnym momencie tak poczułam, że to chyba nie jest to, co ja, o czym bym chciała się dowiedzieć. No ale wysłuchałam tego wykładu, a potem były ćwiczenia. I były ćwiczenia i strasznie mnie zabolała głowa. I taka pani siedziała obok mnie i mówi, ona jest rehabilitantką, bioenergoterapeutką, ona mi pomoże. I zaczęła mnie masować z tyłu głowę. Ale to mnie nie pomogło. I przeszliśmy potem w grupach, znów mieliśmy ćwiczenia, jakieś takie na dotyki, no bo w każdym razie no i ja byłam osobą, na której ćwiczyła koleżanka, bo to były grupy dwuosobowe. I w pewnym momencie poczułam, jakby coś ściskało mnie w pasie. I zaczęły mi ręce, palce się wykręcać i traciłam świadomość, jak gdyby. I zaczęłam głośno mówić, że za chwilę ja przestanę mówić, ale ten głos mój wydobywał się z mojego wnętrza w taki sposób, że ja właściwie swojego głosu nie poznawałam. To był głęboki, taki i tubalny głos, jak mi koleżanka potem opowiadała, tubalny głos. Ja cały czas mówiłam, za chwilę przestanę mówić. W tej chwili wykręcają mi się ręce, wykręcają mi się nogi, tu w pasie mi się, zaciska mi tutaj się w pasie. I ja przestałam kontaktować. I wtedy wszyscy do mnie podbiegli, a szczególnie ci instruktorzy, nawet koleżanka potem, jak mi opowiadała, mówi, że trzeba wezwać pogotowie, bo coś tu się dzieje nie takiego. Więc oni powiedzieli, że absolutnie nie. I wtedy nałożyli mi torebkę plastikową na twarz, żebym oddychała i powoli doszłam do siebie. Ale po tym właśnie doświadczeniu byłam tak zmęczona. Jeszcze przepraszam. Wtedy, kiedy przez tą torebkę foliową oddychałam, to i doszłam do siebie, to ona mnie zapytała, jedna z tych instruktorek, jak się teraz czujesz? Czy chcesz coś jeść? Ja mówię nie. A czy coś pić chcesz? Nie. A czy ci się chce płakać? Ja mówię, że tak. No to płacz. I wtedy się strasznie rozszlochałam. Strasznie się byłam roztrzęsiona. A ponieważ to była sala gimnastyczna, był materac, więc położyli mnie na materacu w kącie sali, sami przeszli do dalszych ćwiczeń, a ja tam usnęłam. Usnęłam i po jakimś czasie koleżanka do mnie przyszła i mówi, i obudziła mnie, mówi, jak ty się czujesz? Byłam bardzo rozżalona, bardzo mi było ciężko, strasznie mi się chciało płakać. I już nie poszłam. Już nie ćwiczyłam razem z nimi. I wtedy przeszłam jeszcze korytarzami i mówię, słuchaj, do tej koleżanki, mówię, słuchaj, ja tu słyszę jakąś melodię. Chodźmy, pójdziemy tam. Przepraszam za płacz. I wtedy poszłyśmy korytarzem wysoko na górę, jeszcze na drugie piętro chyba, gdzie ta melodia mnie gdzieś tam prowadziła. I rzeczywiście tam się jeszcze wypłakałam. I to wszystko ze mnie zeszło. Do dzisiaj o tym pamiętam. Ja nigdy, nigdy tej metody Sylwy nie stosowałam. Zawsze chodzę do kościoła. Zawsze odmawiam różaniec. I zawsze różaniec mam przy sobie. To było dla mnie ogromne przeżycie.
1: Pani Ewo?
0: Tak, słucham.
1: Czy była modlitwa o uwolnienie nad panią?
0: Nie, nie było żadnej modlitwy, ale po jakimś czasie spotkałam znów koleżankę, która mi powiedziała, że są takie msze uzdrawiające w kościele świętego na Żoliborzu u
1: Stanisława.
0: Tak. I powiedziała mi kiedy. I ja tam poszłam. Tam prowadził tę mszę młody ksiądz, chyba z Podlasia przyjeżdżał, jak z tego co pamiętam. I on właśnie mówił tam takie słowa. I ja wtedy poczułam takie dreszcze od czubka głowy aż po końce palców nóg. Przeszedł przeze mnie taki dreszcz. I wtedy zaczęłam znów płakać strasznie. No i tak to było. Także Sylwę pamiętam z tej przykrej strony i poszłam z ciekawości, bo mnie o tym powiedziała pani profesor, która sama była.
1: Tak, pani Ewo, proszę powiedzieć, od tego czasu, po tym doświadczeniu tej modlitwy w kościele na Żoliborzu,
0: tak.
1: Czy ma pani jakieś takie stany lękowe, jakieś problemy z modlitwą?
0: Nie. Nie, nigdy nie mam. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zawsze różaniec trzymam. Może
1: jakieś
0: dlatego, że się
1: takie
0: modlę.
1: Stany rozpaczy?
0: To wszystko, proszę księdza, jak gdyby...
1: Jestem osobą świecką.
0: Słucham?
1: Jestem osobą świecką.
0: Nie. Nie, ja jestem osobą wierzącą.
1: Tak, tak, ale mówisz o tym, że ja jestem, nie jestem kapłanem, jestem osobą świecką.
0: Ach, pani, aha, to przepraszam bardzo.
1: Ojciec rodziny.
0: Aha, ojciec rodziny, dobrze. No, no przepraszam. No,
1: dlaczego o to pytam?
0: Włączyłam się.
1: Tak, dlaczego o to pytam? Bo myślę, że warto by było... żeby pani trafiła na taką modlitwę. Nie twierdzę, że cokolwiek jakby ciągnie się za panią, bo tego nie sposób stwierdzić tak po
0: no,
1: 3-4 minutach.
0: Tak, ale to, co pan mu opowiadał przedtem, że właśnie ma problemy na przykład z pamięcią, że czyta jakiś tam fragment i zapomina, co jest na początku.
1: Właśnie. Pani Ewo, ja proszę.
0: Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie mam takie problemy.
1: Tak, pani Ewo,
0: teraz
1: proszę.
0: Teraz jesteś mi te w chórze i mam problemy z zapamiętaniem słów.
1: Jeśli może pani kiedyś przyjść na Zakroczymską.
0: A tak, będę na Zakroczymskiej u Franciszkanów.
1: Tak, my jesteśmy tam w środy, my jesteśmy natomiast w środy tam.
0: Tak.
1: Od 15 do 17, czasami trochę dłużej.
0: Od 15 do 17?
1: Tak, czasami trochę dłużej.
0: Tak.
1: I proszę pytać o Roberta albo o Ulę i wtedy jakoś no, doprowadzimy do tego, żeby pani trafiła na modlitwę. Nie mogę być pewien, bo my mamy w pierwsze soboty takie modlitwy, ale teraz nie wiem, bo chyba będą ferie w czasie tego pierwszej soboty, więc być może tego nie będzie. Mhm. Natomiast w te środy to jest pewne i tam po prostu trzeba...
0: A czy to są spotkania?
1: Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a my w trakcie część z tej grupy naszej się modli, a część po prostu rozmawia z ludźmi, którzy jakoś tam właśnie mają jakieś pytania, wątpliwości i przygotowujemy do takiej modlitwy uwolnienia. Dobrze?
0: Dobrze, a ja jeszcze jedno słowo chciałam powiedzieć, że po jakimś czasie zadzwoniła do mnie właśnie pani, która poleciła mi tę metodę. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, żebym zerwała z tą metodą. Dlaczego? Dlatego, że ona w nocy ma takie objawienia, czy no w każdym razie wstaje rano i jest strasznie obita. Ktoś ją w nocy bije.
1: To
0: i proszę
1: jeśli
0: wyobrazić,
1: pani Ewa,
0: że
1: jeśli
0: ona
1: pani
0: miała...
1: będzie miała z nią kontakt, to też ją proszę.
0: Nie, nie mam z nią kontaktu. W każdym razie ona miała taką, jak one się nazywają, takie... No, wyrzucanie diabła, przepraszam.
1: Egzorcyzm.
0: Tak. Była na takich, miała już takie egzorcyzmy, także podejrzewam, że już z tego wyszła, ale właśnie po takim doświadczeniu ona zadzwoniła do mnie, żebym przestała już, wyrzuciła wszystko, co jest związane z Sylwą.
1: Dzięki.
0: Także tyle chciałam powiedzieć.
1: Dzięki za telefon, dzięki za to świadectwo. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Z Panem.
1: Halo? Pewnie już nie miał nikt cierpliwości, żeby się doczekać na tak długi. No ale musieliśmy posłuchać, bo świadectwo bardzo, bardzo ważne i też no tak potwierdzające wiele aspektów.
2: Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że to wychodzenie, te etapy też wiązały się właśnie z wyrzuceniem wszelkich rzeczy związanych z Sylwą, tego typu książek, jakichś wahadełek, tego typu akcesoriów. Po prostu pozbyłem się tego wszystkiego z domu.
1: Witam.
3: Halo?
1: Udało się. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Dobry wieczór. Jestem na etapie?
1: Tak, już na antenie.
3: Świetnie.
1: Trzeba tylko zrobić jedną rzecz.
3: Tak.
1: Wyłączyć radio.
3: Już wyłączyłam.
1: O.
3: Świetnie. Ja mam jedną... chciałam jedną trudnością się podzielić. Ja niestety z powodu nieznajomości spraw tego innego świata mojej mamy, mając kilkanaście lat, zaledwie tam około 15, zaczęłam wkraczać we wszystko, co teraz już wiem, jak bardzo jest złe, zaczęło się od okultyzmu i tak jak słyszę to z przerażeniem, to ja chyba przez wszystko po trochu przeszłam. Natomiast chciałam wszystkim powiedzieć, że Boże, broń, żeby nie ruszali tych rzeczy, ponieważ naprawdę wyzwolić się od tego tak całą swoją podświadomością nawet, chociaż serce nie chce się w tym dalej, przepraszam, nurzać, to jakoś to ta plama zostaje i w najdziwniejszych momentach, zupełnie niespodziewanych, przychodzą jakieś myśli o właśnie obrazoburcze na Pana Jezusa, na naszą religię. Jakieś przerażające to jest i na pewno się zgłoszę na Zakroczyńską. To jest na Starym Mieście, prawda?
1: To jest chyba Nowe Miasto już.
3: Tak, to już wiem dokładnie. Także bardzo dziękuję Panu za te informacje. No i dla innych naprawdę efekty są wieloletnie. U mnie to się ciągnie już kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć, że można coś z tym zrobić. Bo zaczęłam słuchać Państwa radia od kilku miesięcy i Bogu dziękuję za to, że go znalazłam przypadkiem, bo wyłączyłam telewizor, całkiem odłączyłam. I właśnie dzięki temu mam nadzieję, że się z tego wyzwolę.
1: Na pewno.
3: Ale rzecz jest bardzo uciążliwa, bardzo bolesna dla nas wierzących i naprawdę straszne są efekty.
1: Do zobaczenia w takim razie. Z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać serdeczne.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ten przypadek nazywa się opatrzność. Halo?
4: Dobry wieczór. Ja mam pytanie takie. Kiedyś chodziłam to było w Łodzi, na takie kursy psychotroniki. Ja właściwie jest stosunkowo mało o niej informacji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ona jest jakby toksyczna, na ile ona jest zakaźna.
1: To też psychotronika to jest takie słowo worek. Tak jak kiedyś była parapsychologia, ośmieszona już później i kojarząca się z takimi jakimiś starodawnymi sytuacjami, więc wymyślono nowe słowo. I psychotronika jakby zawiera w sobie absolutnie wszystko.
4: Aha. To była szkoła pana Onoszko.
1: Tak.
4: Ile to coś pokazuje.
1: Tak. No oczywiście. Ale czy brała pani udział w jakichś ćwiczeniach oddechowych, wizualizacyjnych?
4: To znaczy na pewno było to, co mówiła tutaj jedna z pań. Niestety nie miałam całej możliwości słuchania całej audycji bez przerwy. Mieliśmy, z czym myśmy robili to akurat na piesku, trzeba było rozpoznać, co temu pieskowi dolega. No. Mhm. Właśnie się wprowadzaliśmy w taki stan rozluźnienia i potem właśnie diagnoza pieska była.
1: A czy doświadczała pani jakichś rzeczy dziwnych po tych po tych warsztatach, czy nie wiem, co to było?
4: Wie pan co, to było trochę dawno temu. To znaczy, no tak, no nie wiem, czy zdolność plątania sobie życia jest tą rzeczą
1: jedną. Jest.
4: No ja jak już, no powiedzmy, 6 lat temu, no nie, 5. Dobra, około 5 lat temu, jak już powróciłam do kościoła, to stale narzekam na trudności w modlitwie i jeszcze, no mam takie bardzo, prawda, kłopot z mówieniem Królestwo Boże, to zawsze jakoś tak, szczególnie jak jestem w kościele, mam ochotę to bardzo brzydko przekręcić, albo to cały czas mi w głowie pulsuje.
1: To ciekawe.
4: Nieodpowiednie słowo.
1: Widocznie za tą dziedziną stoją w Polsce bardzo konkretne zoduchy, które mają prymitywne dowcipy. Bo to nie jest jedyna, pani nie jest jedynie pani doświadczenie. Jeśli pani w okolicy Warszawy jest, bądź w Warszawie, to tak, zapraszamy tak, tak, na Zakroczymską.
4: I
1: środy, może poza feriami, prawda? Mhm. Ale środy 15-17 trochę dłużej. I wtedy jest możliwość spokojniejszej rozmowy i też jakby zaplanowania działań dalszych. Dzięki za telefon.
4: Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam.
5: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
5: Ja mam pytanie do Pana, bo wysłuchałam już kilku audycji i jestem pewna, że osoby z mojej rodziny potrzebują pomocy. I teraz mam pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc?
1: Im.
5: Im.
1: A one nie chcą szukać pomocy, nie widzą jeszcze
5: w tej
1: problemu.
5: Chwili, no powiedzmy tak, że ja jestem takim ostatnim ogniwem, które jest przy kościele.
1: Mhm.
5: To znaczy jestem mocno, że tak powiem, tak mi się wydaje, że się nawracam. I byłam już na takich mszach o uzdrowienie u ojców dominikanów na Służewiu i ja jestem przekonana na 100%, że zarówno tutaj, no, osoby z najbliższej tak. mojej rodziny, mąż, synowie.
1: Może pani zrobić kilka rzeczy.
5: Co ja mogę zrobić?
1: Pierwszą, najważniejszą to jest taka rozpoczęcie modlitwy połączonej z postem.
5: Robię. Postu nie robię, natomiast modlitwę tak.
1: Ale post jest niezbędny.
5: Dobrze.
1: Nie musi to być post od jedzenia.
5: Wiem.
1: Może,
5: wiem.
1: Ale nie musi.
5: Wiem.
1: Warto jest poszukać czegoś naprawdę dolegliwego. Takiego, z czym będzie tak. trudno.
5: Uh-huh.
1: Druga rzecz. Może pani chodzić na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie z intencji konkretnej osoby.
5: Uh-huh.
1: To znaczy, że idzie tam pani w intencji męża albo kogoś innego,
5: uh-huh,
1: prawda?
5: Uh-huh, rozumiem.
1: Ponieważ zresztą nawet jakiś czas temu było tutaj świadectwo osoby, która tak właśnie dostąpiła łaski uzdrowienia syna.
5: Uh-huh.
1: Mimo, że to ona była na tej mszy.
5: Mogę panu przerwać na
1: Oczywiście.
5: Chwilę? Powiem panu tak, że ja już widzę dary i łaskę. Już są zmiany. Bardzo takie mnie cieszące. Oczywiście no, takie małe kroczki, ale są.
1: No tak, tak będzie dalej.
5: Tak, tak jest. Tak jest. To jest. Znaczy ja już to widzę. Ale, no,
1: ale bardzo polecam post. Bardzo polecam post,
5: tak.
1: bo to jest podjęcie walki duchowej, dlatego że
5: uh-huh. Ja nawet się zaangażowałam we wspólnotę taką modlitewną też właśnie.
1: Bardzo dobrze, wszystko to jest dla pani,
5: bo tam są imsze co miesiąc za rodziny członków żywego różańca. Także też no, ja wiem, że to...
1: Jest pani na dobrej drodze po prostu.
5: No ale czy jest, znaczy no, chciałabym, no, bo widzę takie zagubienie też... Dzieci moich.
1: Proszę to zostawić Panu Bogu. Pani nie jest w stanie nic z tym zrobić, poza tym, że może pani wpaść w rozpacz. Więc a nie ma powodu. Rozpacz jest grzechem. Każdy człowiek jest wolny.
5: No nie, ja już nie, znaczy ja myślę, że wychodzę z najgorszego.
1: Więc jeśli pani podejmie walkę,
5: uh-huh.
1: to Pan Bóg będzie walczył.
5: No ja wiem, że Pan Bóg walczy i Pan Bóg mi otwiera, jak gdyby daje mi światło też. na te wszystkie sprawy i to nie jest bez powodu, że ja akurat słucham Radia Józef, czy teraz już Radia Warszawa, że zaangażowałam się w tą modlitwę i rozumiem, że jeszcze post i takie
1: post wyrzeczenie. Jest absolutnie taką bronią bardzo ważną. Ja niestety nie pamiętam, u którego z ewangelistów, czy też w listach, którego z autorów listów w Biblii jest taki piękny obraz, z tym, że on jest bardzo trudny. Tam mówi się o tym właśnie, żeby przyjąć hełm zbawienia, zbroję prawdy. Ale to warto jest poszukać w Biblii. Czasami w tych internetowych można jakieś kluczowe słowa tak wrzucić, prawda? I ten fragment chcę czytać co jakiś czas i takie zrozumienie tego przychodzi, no chyba można bez końca jakby ten fragment czytać, bo tam jest właśnie mowa o osobie, która rozpoczyna taką walkę, którą pani rozpoczyna.
5: Ale dokładnie gdzie mam tego szukać?
1: Myślę, że to jest w listach.
5: W listach, tak?
1: I to jest mowa o tym, że przywdziej hełm zbawienia. Jest tam fragment o, na przykład niesamowity fragment o emocjach, gdzie mówi się o właśnie rozpalonych pociskach złego. A to właśnie chodzi o emocje, o żar emocji, o pożądania, prawda? Bo to jest też kolejne miejsce, w które uderza Zły Duch. No i tam to jest w ogóle niesamowity fragment, który...
5: Znaczy ja wiem, że mąż akurat oddał się, nawet byliśmy na takim balu charytatywnym i on poszedł do wróżki i karty jakieś mu stawiała, no w ogóle jakieś maski z całego świata zwoził, nawet awanturował się, jak ja nie chciałam, teraz dorzuciłam to wszystko. W każdym razie wiem, że właśnie w tym kierunku poszedł i zaczęły się te złe rzeczy dziać.
1: Tak, proszę się tym nie przejmować, no po prostu trzeba walczyć.
5: No tak, trzeba walczyć, ja wiem, że trzeba walczyć, chociaż pewne, no tak, już są takie nieodwracalne różne rzeczy, ale można jeszcze dużo. I mogłabym też dać świadectwo o wielkiej łasce Pana Boga.
1: Proszę w takim razie nie odkładać słuchawki. Za chwileczkę ktoś poprosi o numer telefonu. Mamy naszego słuchacza jeszcze. Witam Pani Aniu.
6: Dzień dobry, szczęść Boże. No raczej dobry wieczór. Ja z wami...
1: Może właściwie dzień dobry za chwilę będzie.
6: No właśnie, straciłam poczucie czasu, słuchając Państwa. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Czy jest możliwość jakiegoś złego wpływu poprzez po prostu zwykły, codzienny kontakt z osobą, która się zajmuje bioenergoterapią? Mam tutaj na myśli panią, która pomaga mi przy dziecku. Ta pani przychodzi do nas 2 razy w tygodniu i pomaga mi w opiece nad moim młodszym synkiem. I od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie, bo też zasięgałam podcast koleżanek, które troszkę więcej na temat bioenergoterapii wiedziały i one mnie przestrzegały przed tym.
1: Ja będę również przestrzegał, dlatego tak. że może nawiązać się relacja między dzieckiem a tą osobą.
6: Aha.
1: I ta osoba w absolutnie dobrej wierze, bo nie wszyscy bioenergoterapeuci są osobami...
6: No właśnie, bo to jest pani niezwykle złej woli.
1: To w ogóle nie w tym rzeczy jest, prawda?
6: No właśnie.
1: New Age jest taką sferą, gdzie zwiedzeni zwodzą. Tych, którzy już wiedzą na pewno, co robią, to naprawdę jest niewielu. To jest już taka elita w cudzysłowie największym, że oni już wiedzą po prostu, że a niektórzy w nich popadli w rozpacz. Natomiast wiele osób myśli, ja kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg zabrał mi te rzeczy, ponieważ sam byłem bioenergoterapeutą. Modliłem się, no Panie Boże, no to oczywiście niemożliwe, no bo jak zabieranie chorób może być czymś, no ale jeśli to nie jest od Ciebie, to zabierz te wszystkie zdolności. No i następnego dnia się obudziłem już bez nich. Więc informacja jest niestety dla Pani jednoznaczna.
6: No właśnie, tym się zbiega z tym, że nasiliły się choroby synków. Wprawdzie jeden jest w przedszkolu, więc można by sobie to tłumaczyć, że te choroby przynosi do domu w przedszkola, ale praktycznie młodszy syn, który ma najwięcej kontaktów właśnie z naszą panią, no jest notorycznie chory, to jest, dostaje trzeci antybiotyk od mocy od września, także to jest takie trochę, to mnie zastanawiało, że czy to może mieć wpływ, ale...
1: Co panią doprowadzi do dobrej decyzji, to w sumie nie ma znaczenia.
6: Tak, to prawda.
1: Natomiast doświadczenie nasze jest takie. To jest doświadczenie, które jest kumulacją doświadczeń różnych osób na przestrzeni prawie 10 lat i to dotyczy kilkuset świadectw bioenergoterapeutów, że jeśli oni nie są oszustami, bo są też bioenergoterapeuci oszuści, którzy po prostu nie mają tych zdolności w cudzysłowie, czyli po prostu nie są inicjowani, a oni tylko jakby ludziom, nie wiem, zaszczepiają nadzieję, no jest to rodzaj sugestii. Jeśli ktoś jest bioenergoterapeutą, czyli realnie może inną osobę otwierać na takie stany właśnie medialne, na te stany, gdzie tam ludzie mają mrowienie, ciepło, zimno, mają jakieś odczucia, niektórzy mają jakieś odczucie subiektywne uzdrowienia, niektórzy są realnie uzdrawiani.
6: Tak.
1: To koszta duchowe tego są nieproporcjonalnie negatywne. Tak.
6: To jeszcze jedno króciutkie, szybkie pytanie, ponieważ ja miałam taką rozmowę z tą naszą panią, bo podczas której się jej obecności u nas mój synek był chory i ona, ja jeszcze, to były początki naszej relacji i ona zaczęła właśnie nad tym moim dzieckiem wodzić rękoma. I ja spytałam, co robi. Ona powiedziała, no, że tak, rzeczywiście tutaj coś w oskrzelach czuję. Ja potem po jej wyjściu się długo zastanawiałam, to mnie zaniepokoiło i następnym razem poprosiłam, że się boję, że to jest małe dziecko, że wolałabym, żeby... Nie chciałam wprost nawet jakoś tak, nie wiem, powiedzieć jej, że z jakich względów się boję. I ona mi obiecała oczywiście, że no tak, że powinna była mnie spytać i nie będzie tego więcej robić, ale moje pytanie jest takie, czy to już mogło w jakiś sposób zaszkodzić mojemu dziecku trwale, czy ja powinnam jakoś zareagować w tej sytuacji?
1: Nie ma odpowiedzi na to pytanie.
6: Nie ma odpowiedzi, muszę obserwować.
1: Po prostu tak, to jest zbyt mała ilość faktów. Poza tym to są wszystko rzeczy, które wobec których stosowane jest rozeznanie, czyli tak naprawdę jest to po prostu proces powolny i taki bardzo delikatny i sfera duchowa jakby no, nie kieruje się prawami, tylko prawidłowościami. Także w pani sytuacji po prostu trzeba odstawić tą sferę zagrożenia, a później przyglądać się, jeśli dziecko będzie miało jakieś nadzwyczajne, będą się działy rzeczy, nie wiem, związane z emocjami, jakieś napady agresji, jakiś smutek taki nieadekwatny, prawda, czy też podłużający się, no to wtedy trzeba po prostu szukać i prosić o modlitwę o uwolnienie. Natomiast wcale nic nie musiało się zdarzyć. Ale z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które są w relacji z takimi ludźmi mogą być po prostu duchowo dotykani i negatywnie, bardzo, bardzo dolegliwie.
6: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, niestety już jest po czasie. Nie odbierzemy tych telefonów, które teraz zapraszam za tydzień. Będzie można się dodzwonić, szczególnie zapraszam właśnie od razu po świadectwie. Wtedy jest najłatwiej wbrew pozorom, bo pod koniec audycji tych telefonów jest dużo, dużo więcej. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Robert. Pomódlmy się teraz za wszystkich, którzy nas słuchali, za wszystkich, którzy mają problemy, za wszystkie osoby, które w tej chwili potrzebują modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
7: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
8: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaję mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoimy przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją obroną.
1: Czekamy się, święta Boża Rodzicielka,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach, przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał. Nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani z służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co, z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem nowego, mniej więcej 16, 17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt.
1: I to... Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne.
1: Co to znaczy szczególne?
2: Taki swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, taki grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy. I skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości, to widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wezwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował, mimo że ja się wcale nie starałem o to Jego pilnowanie.
1: A jak głęboko w to się mimo Jego ochrony udało wejść, to w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek, takie troszeczkę szpanowanie, ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku?
2: Chodziłem do szkoły muzycznej i dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżałem, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nieumiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części mszy. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
1: Ale chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
2: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
1: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
2: W 73 urodzony to wygląda na to, że 16.
1: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
2: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze, w związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
2: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
2: jak najbardziej.
1: Konkretne
2: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
2: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był Neokat Humenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy. Więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
2: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa, czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy, wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedziałem, nic nie zrobiłem. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
2: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to jest, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
2: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam iść na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już, Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem je w swojej sieci nie wziął. Więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci. Ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
1: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
2: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka myśl, była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, w którym były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko gdzieś nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
2: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś.
2: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
2: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
2: Myślę, że to był taki czas. Nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego, jak nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. To była końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To,
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku. Od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
2: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali.

0: co dalej? Ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To mówię, to jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga. I nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie. Ale ten czas tych studiów, ja tylko 2 lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby tłumaczyć mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować. I po 1,5 roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Czy idę?
1: Co na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
0: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. Poszedłem do księdza proboszcza, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organistę znowu po 7 latach pracy. Jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
1: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
0: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
0: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mnie tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną. Potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą.

0: troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać, tak emocjonalnie i przez wspólne dzieło, zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
0: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię,
1: byliśmy. Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
0: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
0: Dokładnie. Właśnie, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi. I jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą. I wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka. Która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile. Która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne. Bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać. W miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. Jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale.
1: A rozumiemy się doskonale. W tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją. Że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no, nie da się ze wszystkimi żyć blisko. Ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków. Być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie, kiedy spotkaliśmy się w seminarium wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami, ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne. Chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli? Bo część odeszła z tego rocznika.
1: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
0: Wojska.
1: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo
0: czyli ci, którzy mieli powołanie.
1: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która traci.
0: Jak się traci powołanie?
1: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
0: Ziarno na skalę, tak?
1: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę. Czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
0: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, okay, a brak relacji z Bogiem, tak?
1: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Okay. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz. Bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek. Ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są,
0: czyli nieuczciwe traktowanie instytucji.
1: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czyli nie stawanie w prawdzie. To takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
0: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku? Macie kogoś takiego?
1: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
0: Do kobiety, czy?
1: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego jakoś sam określić.
0: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
1: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu. Przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: To szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduję się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że on przez pewne struktury bardzo, bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościoła, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy, chociaż po ludzku czasami no, bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenie. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza. Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym. Kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić. Kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg.
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz... Ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością.
1: Bolesne. Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest to przerażająco trudno, tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie.
0: Ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: Teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat mojego życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie.
0: A ponieważ... Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim. Że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów, nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwiał mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, nie przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś, czy takim
0: czyli
1: właśnie.
0: W centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście. No bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciałem, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą kurialne, to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: Nie, no ksiądz zrobił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność, bezsilność.
0: Dopuszczenie, że jest się bezradnym,
1: tak,
0: do świadomości.
1: Ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to plute sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. Ja
0: to
1: myślę,
0: świetne,
1: że...
0: To świetne, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów tak. Utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje, nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę, nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi... Nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są. Może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takich, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: Sojusz tronu i ołtarza już się skończył.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: Co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem z tego? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale gimnazjum wyleczyło.
1: W dużej mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po dokładnie, człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia. To jest zagrożenie.
0: Co to jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chce, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi siedmioletnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielską
0: nieludzko.
1: Nieludzko cierpliwy. Jest nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wrócę chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. Ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakieś możliwości posługi. Czyli chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania go, do otwierania się na niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I to wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach, bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie... No, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem... sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo instytucje, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym. Spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkom, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygodowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne, chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych radii, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co nieźle do kościoła, ale tak w zasadzie trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem w wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę, siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę, Sylwię, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary. Była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia na przykład, ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. Tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 26-27 lat i zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się po jakiś tam... To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miałbym jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy stałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, stałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw rzeźnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej. Jego znajomi też nie stali, no i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był w więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Mhm. Czy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko, pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej i też to były, ten Lubelski Ośrodek Samopomocy to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, była taka atmosfera wiary i też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawę do centrum wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie centrum Szwestrzeństwa Młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduska chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją. I pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem. Ale pojechałem do domu, następnego dnia przyjechałem jeszcze do pracy, ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli, wsadzili w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, postwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuc, a może coś większego. Od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do tego szpitala. Okazało się, że jest to bardzo poważna rzecz, jakieś nacieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc. Albo może, no ale około miesiąca leżałem na pewno. Robili różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc. Ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu. Nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, które szybko przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu. I była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też różne książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale jeden tom po Kapitału Marksa, ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, albo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra, ale wtedy, bo książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów, później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu i on przysłał mi tę książkę jako prezent na imieniny. 17 listopada mam imieniny urodziny, u mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny, jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię, niektórzy mówią, że takie staniej, później kiedy się robi różne imprezy, jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy I też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie... Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych, na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy i też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy usuwaniu skutków powodzi i tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa, chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przystępowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymka, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca pustowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką Starej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów. Nie wiem, jak teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś, kładł, już nie będą drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, że było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów. I troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić. I też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I mówiłem ileś tam razy zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz. Ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych zdrowaś Mario powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak, tak. Bałem się kilku rzeczy. Po pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadał jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem. Też to jego, to co powiedział, że nakrzyczał, to było takie też z miłością i no tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem te strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michali, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, w proste słowa, które się mówiło i to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem jeszcze, przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpił mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list, bo w takiej sytuacji jak ja, czyli tak osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, że przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był i jest do dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, to jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawiał, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie, jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i pisałem Dzieje Apostolskie, nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co w Nowym Testamencie, a dopiero później zobaczyłem, że jakie faux pas popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chcecie wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, który nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy nie mam bierzmowania. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że wybrałem Józef, ale wtedy nie byłem pewien i pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie, no to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, więc przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie, a tak wcześniej tak małą uwagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że taki sakrament otrzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, ja też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miał ułożone w głowie, to było późnym wieczorem. On już leżał na łóżku, kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prelekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. Myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny jak wszyscy księża, tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony. Dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. Wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem, powiedziałem, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki pewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dziećmi i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem z natury prosty chłopak. Byłem w miejscu, w którym widziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy. No to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie by się nie zatrzymał. Nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z komunią świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wyspowiadać, to ja w ogóle Nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz, i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg, tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący. Poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie u nas 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od nich o 10, ponad 10 lat. I też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem z zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie, w środku, tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupio, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostałem wybranym dziekanem. To już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim, bo czwartym roku. I nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudną. Jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest bardzo ciężka praca. I kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na dzień czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiałem się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję, tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy

razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, czy ta godność święceń tak olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Czy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską, no to w moim życiu akurat to jakoś nie wywiera zbyt dużego wpływu na moje życie. Ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość. Każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie, ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerkatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo. Czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. No nie to, że miałem jakąś depresję, coś takiego, ale no, bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów i to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, bo zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają swoją taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nawias z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo ciekawiej ten głos i tylko, że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, jakie w Polsce było produkowane, wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie, buduje się różne

0: urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niski jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach. Żeby być krótkofalowcem, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny i teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS i wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te różne rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkim swój plan, to jest tak, że myślę, że jedyna, w moim przypadku, jedyna taka właśnie droga to było to, żeby zaufać Panu Bogu, że będzie dobrze. W takiej nadziei, nadzieja to jest spojrzenie w przyszłość, oczekiwanie, że będzie dobrze, ale nadzieja chrześcijańska jeszcze zakłada w tym pewną pomoc Pana Boga. I w taki sposób ja na to patrzę. Ja w ogóle myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, bardzo często w sposób niepotrzebny albo głupi, albo nawet w taki sposób dziwny próbujemy komplikować. A kiedy człowiek ma takie proste zaufanie do Pana Boga, no to wtedy łatwiej jest też pewne rzeczy przeżyć. No przyznam, że mnie ta mocno, jak to mówią niektórzy, siekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem, ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową z Bogiem, na zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa i to jest taka droga, moim zdaniem jedyna, która jest sensowna. Kiedy patrzę na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie tych, dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać, i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarza mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja osobowa z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Taka prosta dosyć, ale też prawdziwa, gdzie ja mówię, słucham i szukam tego, co On do mnie mówi. No, sakramenty są pewną taką drogą, z pewnego rodzaju też są pewnym też narzędziem takim, kiedy na przykład w niedzielę, ja w każdym razie leżę do świętego Augustyna, do kościoła świętego Augustyna i tam dosyć dużo spowiadam, to widzę, że to jest też takie narzędzie tego, co w najbliższym Ewangelia, w najbliższym niedzielę mówi o tym, Jezus mówi o tym, że jeżeli ręka, noga, coś tam, oko jest przyczyną grzechu, to trzeba to usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład przy tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze, sakramenty są pewnymi znakami dla chrześcijan i te znaki też wskazują pewną drogę, tak jak na drodze się jedzie, się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać. Tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem zaufać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serce, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I o Twojego Ducha Cię teraz proszę, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Ucieka. Święta Boże, Rodzicielko,
0: prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza, raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys miłości lub czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej, mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Nie chcę nie odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowym?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście, na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas i tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek, tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy, bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzi
1: w... Zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyny, ona tą drugą, obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów, natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam, od ojca nigdy tego nie usłyszałam, zawsze było no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dążyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorem. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem, że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania. Robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: rozdwojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył. To znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna przede wszystkim, wrażliwa. A później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama. I przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale ty do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa. Takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam. Przez chwilę czułam się dobrze. I to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa. Tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak. Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, że jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także i to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy za zakłamania. Absolutnie, raczej wyjawiałam prawdę.

0: Mnie nie chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację.
1: Mm-hmm.
0: Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokajałam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była w bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków. Także to był czas liceum, takiego właśnie schodzenia sobie w dół. I to był też czas bardzo samotności. Bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i, że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od niej gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia, na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową i po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny. Wychodząc z piątkami w liceum, nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale osobie o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego mi... Tak, tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone, naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak, tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no... upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach. Życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną. Wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i, że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona, rzuciłam się po prostu.
0: Co to znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam. Tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga. Bardzo mnie to irytowało, bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła, jakie święto, daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu, co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas to moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: Ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam, nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał, nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie, co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie... To było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam. Tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowała mi, to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie, to był czas okropny dla mnie, to był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia...
1: się urywa i się kończy.
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych, nawet szmat do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie, spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię. Że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. I no i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu, natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią, nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać, nie umiałam się przed nią otworzyć, a co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22, 23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwa uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa. I prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce. I nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie. I tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe, że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia, kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło, kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony, kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem, że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się dorosłe.

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłem się do Boga. Kiedy zwróciłem się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. I wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to był niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny. Usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość po prostu, jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7., 8. klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło, moje podnoszenie. Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę i jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach, że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące, i ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga. Szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywał moją przeszłość. Moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny, działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała, dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy, mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie i jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam, w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość. I że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też

0: przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. I no i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim on jest? Jaki
0: Bóg,
1: jest?
0: Kim tak, jest? Tak. Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i on mi uświadomił to, żeby się zakochać w nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko no muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił ze z tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż, i Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili, myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Karbuł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili mówić to, czego Ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochrani nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że tak jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek. I na rekolekcjach zdecydowałeś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że to nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w twoim sumieniu nie było niczego, co by cię odsuwało od zakonu, jakby mówiło, że nie powinnaś tam być, jakby, bo jest jakiś powód w tobie, a jednocześnie nie dostałeś żadnej argumentacji, że jest jakaś konkretna rzecz, która od tych ślubów cię z tamtej strony, jakby, że oni tego mają powody jakieś, żeby ciebie nie chcieć. Po prostu nie wyszłaś z zakonu, mówiąc. I trafiłaś na pustynię dużego miasta, tak? Gdzie to było?
1: Tak, zamieszkałam w Warszawie.
0: I poszłaś na studia. Nie miałaś pieniędzy, żeby się jak się utrzymać. Zamieszkałaś u babci. A dziwiło cię to, bo traktowałaś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: Zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście. I co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne, depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas trwała. Cały czas miałam mało siły. To jest takie chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo obciążające.
0: To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Mm-hmm, dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie zmęczona. Właściwie zdałam sobie sprawę, że to jakieś takie są depresyjne objawy. Dopiero kiedy na studiach miałam psychologię kliniczną i dowiedziałam się o tym.
0: Byłaś na pedagogice specjalnej.
1: Tak.
0: I dowiedziałaś się, że to są być może objawy depresji.
1: Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłam się sobie przyglądać tak od tej strony. Zaczęłam szukać pomocy psychologa, psychiatry. I było tak, że to specjalnie nie pomagało. Znaczy, leki raz działały, raz nie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. No generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie